0: Tak, my się starzejemy z roku na rok. My możemy hamować proces starzenia się, ale nie zatrzymamy go. Nie jesteśmy w stanie
1: się
0: zatrzymać,
1: skóra wraca
0: tak?
1: Z powrotem do tego, co
0: to
1: było,
0: nawet nie
1: prawda?
0: chodzi o to, że wraca. Ona nawet może być poprawione, tak, ta jędrność, ale
1: ale
0: ten
1: czas robi
0: proces
1: swoje.
0: czasu idzie, tak? No i ten, dokładnie, czas robi swoje, skóra się starzeje. I dlatego trzeba nad nią pracować. Ja czasami widzę na przykład, jak klientki są systematyczne, i na początku nastawiają się na ten efekt taki wow, super od razu, ale później zaczynają rozumieć, jaki proces zachodzi w tej skórze. I na przykład przychodzi do mnie co powiedzmy 3 miesiące i dopiero po roku czasami ona patrzy i mówi, Boże, Pani Andrzejko, teraz ta skóra wygląda no po prostu rewelacja. Ale ona dopiero po roku zobaczyła taką naprawdę taki efekt, nie taki chwilowy, nie? Bo jak zrobimy właśnie tam jedną serię, to ten efekt będzie chwilowy. My będziemy się cieszyć tym efektem, wow, super, super, super, ale później nagle to siądzie. No.
1: To tak jak z kondycją fizyczną, jak ćwiczymy, prawda,
0: oczywiście,
1: jeździmy na rowerze,
0: tak.
1: Co jakiś czas, to ta kondycja jest utrzymana, organizm też inaczej pracuje, a jak przestaniemy, no to no niestety.
0: Dokładnie. Masa spada,
1: dokładnie,
0: mięsień
1: tak.
0: spada.
1: Wydajność też,
0: dokładnie.
1: Już oddech
2: masa
1: inny
2: jest.
0: Masa tłuszczowa, tak,
2: tłuszczowa rośnie.
3: A jak jest z włosami, Kamilko?
2: O, powiem tak, z włosami to jest tak samo, no bo to tak naprawdę, no jeżeli my dbamy o tą kondycję włosa, robimy regularnie, chociażby takie właśnie, nawet i domowe zabiegi, tak, czyli regularnie nakładamy odżywki, maski i wszelkie jakieś tam pielęgnacje, no to ten włos, on zawsze będzie ładny, błyszczący, wygładzony, tak, ale w momencie, kiedy myjemy samym szamponem, który otworzy nam łuskę włosa, ale potem nie ma co tego zamknąć, no to, no nie da się, słuchajcie, mamy cały czas ten włos suchy, matowy, on nie ma połysku, ale dużo też zależy od organizmu.
3: Chciałam dopytać
2: tak,
3: właśnie,
2: dokładnie.
3: Że to nie tylko jest,
2: nie.
3: że przyjdę i zrobię chemicznie, poprawię, ale też musimy dać coś swojemu organizmowi.
2: Tak, dokładnie. Bardzo dużą rolę odgrywa to, co się dzieje u nas w organizmie, bo
3: zaburzenia
2: my na przykład
3: hormonalne.
2: Zaburzenia hormonalne, tarczyca, gdzie mam wrażenie, że to jest po prostu
0: zmora
2: tak, teraz tak. wręcz naszych czasów, że bardzo dużo osób ma problemy z tą tarczycą, z hormonami, ale też pojawiają się niedobory żelaza. Wiele osób, teraz właśnie gdzieś spotykam się z tym, że te niedobory witaminy właśnie B12 i żelaza, czy bardzo niski poziom ferytyny, to jest coś, co bardzo mocno obserwujemy ostatnim czasem. I widzę to po włosach, bo włosy w momencie, kiedy organizm ma problem z żelazem, stają się bardzo suche, ale przede wszystkim też się łamią, kruszą. I to tak nadmiernie. U osób, które nigdy nie miały problemów, powiedzmy, z zapuszczaniem włosów, z kondycją, w momencie, kiedy to żelazo spada, to tak naprawdę, słuchajcie, w ciągu miesiąca, półtorej jesteśmy w stanie zauważyć
1: różnicę.
2: Włosy tak lecą, tak się kruszą, że to jest po prostu niewiarygodne, jak szybko możemy stracić włosy przy niedoborach właśnie żelaza, czy też niskim poziomie ferytyny. Także no to widzimy, ale no tutaj mówię, od środka tak, witaminy wszelkiego rodzaju, chociaż włosy tego nie potrzebują, jakichś tam naszych witaminy C i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy chory organizm od środka, to tak naprawdę widać to po włosach, skórze, czy
0: bardzo.
2: Też paznokciach, tak? No bo mimo wszystko to jest to, o co też powinniśmy zadbać. No taka prawda, no, nie da się zrobić, bo my działamy tutaj powierzchownie, tak?
1: Tak?
2: Czyli możemy tutaj sobie używać odżywek, masek, jakichś tam olejków, żeby to wszystko zakryć, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę
1: właśnie.
2: Zakrywanie, wiecie, włos jest martwym takim wytworem naszego organizmu, więc no wiecie, no nie da się go uzdrawiać, tak?
3: No nie.
1: Nie, ale
2: możemy
1: musimy
2: robić
1: dostarczyć
2: wszelkie,
1: od
2: dokładnie, możemy gdzieś tam robić wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, żeby on wyglądał ładnie, jednak to, czy on rośnie, w jakim tempie rośnie i jak mocno rośnie, będzie miało wpływ od środka, tak? Dlatego dużo osób stosuje właśnie, i super, jakieś tam zabiegi, tak? Robi gdzieś tam
3: może na
2: wcierki.
3: Trzeba i zrobić badania.
2: Tak, ja zawsze jak widzę, że ktoś ma problem z włosami, to odsyłam, mamy tam taką zaprzyjaźnioną panią trycholog od nas z Torunia i zawsze odsyłam, więc ona z tego, co się orientuje, w pierwszej kolejności każe zrobić badania.
3: Tak.
2: Żeby sprawdzić właśnie tarczycę i wszystkie poziomy jakieś tam witamin i minerałów. I od tego zaczynamy, tak? Ale mimo wszystko, no nie możemy, jeżeli ja słyszę od klientki, że ona, wiecie, je raz dziennie i to jest jedno jabłko, bo ona się odchudza, no to słuchajcie, no
1: wyjdzie,
2: prędzej
1: niestety,
2: czy później, tak. słuchajcie, spadną włosy, skóra będzie taka, a nie inna, a paznokcie będziemy mieli mięciutkie jak... Nie da się słodzić.
1: Nie da się.
2: To wszystko musi grać, tak? Co z tego, że będziemy wcierać te wszystkie wcierki, jak tak naprawdę od środka nie ma co zmotywować tej cebulki, żeby ona się produkowała.
3: U ciebie jest tak samo?
0: No zdecydowanie, to co Kamila powiedziała, no tak naprawdę nasz organizm działa od środka, tak? Nie od zewnątrz tak naprawdę.
1: Tak, no skóra jest taką, tylko takim, tak, no, tym, gdzie się stykamy ze środowiskiem, prawda? Mm-hmm.
0: Tak, tak, jestem bardziej narażone, tak, na środowiska jak najbardziej.
3: Ale powiedzcie tak na koniec, bo temat będzie kolejny już konkretny, o którym będziemy mówiły przy następnym spotkaniu. Gdzie wasz salon się mieści?
2: Nasz wspólny salon mieści się w Toruniu, przy ulicy Kwiatowej 4.
3: Czyli to są Wrzosy.
2: Wrzosy, tak, dzielnica Wrzosy, także mamy parking wokoło. Dojazd myślę, że też nie jest jakiś problematyczny, bo znajdujemy się tak naprawdę przy głównej drodze.
3: To jest skrzyżowanie.
2: Tak, no autobus no, mamy, wysiadamy. Tak, tak,
0: przystanek naprawdę jest przed nami, przed salonem, przed naszym wejściem. Mhm.
2: Także myślę, że tutaj nie, czy klientki mobilne własnymi autami, czy też te właśnie, które korzystają z komunikacji miejskiej, nie mają problemu, żeby
0: jest
2: do nas dotrzeć.
0: Jest też duży parking,
2: nie?
0: Bo jesteśmy też blisko Polmarketu, więc jakby parking Polmarketu jest ogromny i tam na spokojnie można...
1: Jest po drugiej stronie ulicy parking.
0: Tak.
3: Ciężko się zamówić do ciebie?
2: To zależy w jakim terminie. Jeżeli to są terminy przedświąteczne, grudniowe, to zapisy zazwyczaj zaczynały się lipiec, sierpień, a w tym roku, znaczy w zeszłym, minionym już roku, zaczęło się w maju. Ale to a propos, tak, a propos świąt.
0: No z racji tego, że ja od września dopiero funkcjonuję, więc jeszcze terminy są i także na spokojnie, jak ktoś chce się umówić, to termin znajdziemy, ale faktycznie kalendarz się zapełnia, co mnie bardzo cieszy.
2: To muszę przyznać, bo także klientki moje początkowo takie troszeczkę nieufne, bo to wiecie, ktoś nowy się pojawił, a coś tam i tak mnie podpytywały, czy ja widzę, jak Angelika pracuje, czy dziewczyny są zadowolone i tak dalej, więc myślę, że teraz już moje klientki również się przekonały do tego, że...
3: Pierwsze
2: klientki tam już się pojawiają, bo one widzą, obserwują też tą pracę Angeliki, więc myślę, że tu już też część się przekonała i korzystają już moje panie właśnie tych wszystkich tam zabiegów.
0: Jakieś tam grono tych klientek przyszło powolutku, i już zaczynamy współpracę.
2: Mają też swoje jakieś tam miejsca, gdzie wcześniej wybierały na zabiegi i to też jest tak, jak ktoś ma swojego ulubionego, to nie zawsze chce przejść, ale myślę, że takimi małymi kroczkami właśnie idziemy do przodu, bo jak one wiedzą, że mogą w jednym miejscu zrobić, to już zaczynają.
1: Właśnie, to jest bardzo dobre rozwiązanie, skoro jesteście razem.
3: Tak, nie trzeba biegać po całym mieście.
2: Tak, jak już sobie biorą dzień wolnego, to tak mają od zera. Gdybyśmy miały większy lokal, myślę, że do współpracy byśmy też miały tutaj czy manikirzystkę, czy też masażystę. Masażystkę. To zależy, kto co lubi, ale tak, no marzy mi się taka rozbudowa.
3: Ale już nie macie miejsca.
2: No w tej chwili nie, ale może gdzieś tam... Są plany, żeby zmienić lokalizację kawałeczek dalej i żeby było nas więcej. W jednym miejscu takie faktycznie coś.
1: Centrum, takie centrum.
2: Tak, chciałabym, nie? Chciałabym. Mamy też czekamy w tej chwili na pozwolenia i wszystką tą taką otoczkę, jak to się mówi, nie fajną.
3: Biurową.
2: Mam nadzieję, że może nie w przyszłym, ale tak z półtorej roku dajemy sobie czasu, żeby to wszystko zrobić i chciałabym faktycznie, żeby pracowały tam osoby takie, wiecie, z którymi da się popracować, tak? Żeby każdy miał takie same zaangażowanie, jak właśnie my mamy z Angeliką. No, my rozmawiamy, to tylko jest tak, wiesz co, szkolenie, coś się tam pojawiło. Dla mnie to jest mega ważne, żeby być na bieżąco, żeby się szkolić. Dziwię się ludziom, którzy zrobili coś 10 lat temu i oni nie mają potrzeby doszkalania się, do uczania się. Przecież ten rynek
1: idzie bardzo mocno,
2: tak. Nie? Dlatego dla mnie szkolenia to jest pierwszorzędna rzecz. Teraz mamy właśnie...
3: jak rynek pędzi, to już się dowiedzieliśmy, a u ciebie?
2: U nas, kurczę, niesamowicie. Powiem wam, że co chwilę coś się nowego pojawia, jeśli chodzi o kosmetyki, o też firmy, które przychodzą, bo... Kiedyś wiadomo, no była drogeria, była jakaś tam jedna, druga, trzecia firma i ten rynek był taki mały, tak? Mhm. A w tej chwili tych firm jest ogrom. Kosmetyków, które są wprowadzane. Chociażby o tutaj, a propos naszej nanoplastii, my będziemy mieli do końca roku też nowe kosmetyki, które będziemy mogli zaoferować naszym klientom, ale też salonom, które z nami współpracują. Mhm. Także myślę, że tutaj też bardzo mocno się Nature Iwa rozwija pod tym kątem. Teraz mamy 5 lutego w Warszawie świetny event dla osób wszystkich zainteresowanych. Chemia włosa, podstawy takiej trychologii. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo większość fryzjerów chce wiedzieć, jak to się robi. A my w tej chwili wychodzimy do naszych współpracowników, ale też salonów, czy też klientów, żeby mogli wiedzieć, dlaczego się tak dzieje.
1: No właśnie.
2: Tak, bo będzie nasz taki technolog z Brazylii, który będzie tłumaczył tą całą chemię włosa i te procesy, które zachodzą od podstaw. Mało firm to oferuje, naprawdę, na rynku. Każdy tłumaczy, zrób to, wyprostuj i będzie fajnie. A my chcemy, żeby te eventy pokazywały, tak, dlaczego tak się dzieje, na co działamy. I tutaj 5 lutego właśnie mamy pierwszy event w Polsce. To będzie nieprawdopodobnie cykliczny taka oferta dla osób, które właśnie tak jak my, bardzo chcą wiedzieć, dlaczego to się dzieje, tak? Mhm. A nie tylko, no dobra, zrobię, klientka zapłaci i do widzenia, tak? Mnie to strasznie interesuje. Ja bym chciała drążyć, tak wiecie, ciągle mam mało, nie?
1: To tak jak ja drążę z pogodą, bo też opowiadamy o 8, dlaczego się dzieje tak w pogodzie. Mhm. Nie tylko sama prognoza.
2: No właśnie, no bo wiecie, to jest takie powierzchowne. To może robić każdy.
1: Tak, to
2: ale
1: każdy
2: mimo
1: może
2: wszystko
1: zrobić.
2: Ja
1: ale
2: chciałabym dlaczego, wiedzieć, dlaczego
1: ten
2: tak
1: proces
2: jest,
1: się taki tak, a nie inaczej
2: tak
1: przebiega?
0: Czy też taka wiedza się broni, tak? Klientki przychodzą, one widzą, kto leje wodę, a kto faktycznie potrafi powiedzieć rzeczowo, co i jak, bo no, naprawdę branża jest tak rozbudowana i tych salonów jest ogrom. Tak naprawdę przejdźmy się po Toruniu, na każdym rogu jest salon fryzjerski, jest salon kosmetyczny, czy tej medycyny estetycznej. Naprawdę jest tego ogrom. A jednak jeszcze wiele się spotyka tych klientek, które przychodzą, ja tam nie pójdę, bo tam w ogóle zerowe pojęcie, bo ktoś się właśnie nie szkoli, tak? Tylko na zasadzie zrobię zabieg, skasuję tyle, ile trzeba, niech idzie dalej. Nie patrzą tak daleko księżnie, że warto zadbać o tego klienta, bo on się odwdzięczy, tak? On będzie wracał, to jest fajne bardzo i dlatego, tak jak Kamila mówi, takie szkolenie się non-stop, ja się to właśnie śmiejemy, bo my wiecznie siedzimy i uja, takie szkolenie jest takie, tu muszę pojechać. Ja już założyłam sobie osobną skarbonkę na szkolenie.
2: Tak.
0: Także mam wielką skarbonkę, ona stoi, więc jak ktoś chce mi kupić prezent i nie chce prezentu, wrzuć tam pieniądze. No bo no to też jest kosztowne, tak? Że każde szkolenie kosztuje niemało. Ale myślę, że to są takie pieniądze zainwestowane w siebie, bardzo istotne, ważne i fajne. Ja uwielbiam na szkolenia jeździć, zawsze się dowiadywać. Co jest jeszcze fajne w szkoleniach? Poznaje się innych ludzi z branży, którzy mają też inne doświadczenia.
1: Tak.
0: Się wymieniamy tymi doświadczeniami, poznajemy się, więc już też mogę tak kogoś zadzwonić. Słuchaj, a miałaś już taką sytuację i taką? No bo nie ze wszystkimi sytuacjami się jeszcze spotkałyśmy, tak?
2: To jest prawda.
0: Więc warto też zadzwonić, poradzić się, tak? I dlaczego nie? Więc jak najbardziej rozwój.
2: Tak.
0: Jeszcze raz
2: no
0: rozwój,
2: ja doświadczam też właśnie takiej sytuacji, o której Angelika teraz mówi, na szkoleniach, które ja prowadzę. Bo wiecie, no ilość osób, które spotyka się na szkoleniu, pracuje, ja nie jestem w stanie przepracować na każdym kosmetyku, który się pojawia na rynku. I w momencie, kiedy przyjeżdżają dziewczyny, które pracują na tych kosmetykach, to ja już wiem, czy one są zadowolone, z czego są zadowolone, jakie tam są składy, chociaż część osób nie wie, nie ma pojęcia, jakie są składy, czy to one są bogate, czy nie. W większości kosmetyków mamy tam powiedzmy 5 do 6, 8 składników aktywnych, które faktycznie dobre rzeczy robią tym naszym włosom, a tak jak o, chociażby tutaj Johnny, marka, którą wprowadza między innymi też Nature Iwa, jest od 14 do 16 tych składników aktywnych. Dla mnie to jest w ogóle mega bogactwo tego, gdzie większość ludzi nie zgłębia tego. Słuchajcie, oni ich interesuje cena, opakowanie i czy włosy są po nich miękkie, czy nie.
3: No, tak,
2: tak, no tak to działa, tylko wiecie, no klient nie musi tego wiedzieć. To jest moje zadanie, dlatego ja, dla mnie jest ważne, żeby dobrać pielęgnację do włosa, to ja muszę wiedzieć, czy te kosmetyki mają emolienty, czy też proteiny, czy humektanty, czego te włosy potrzebują i co ja im mogę dać, tak? Bo nie każdy był taki szał, pewnie pamiętacie, na olej kokosowy używany do jedzenia, do włosów, do ciała, do wszystkiego, gdzie większość osób nie toleruje tego. Włosy przede wszystkim nie tolerują.
3: Tak, ja tak miałam.
2: No tak, no bo twoje włosy tego nie potrzebują, tak?
3: Nie.
2: No, dlatego mówię. Ja jako, tym bardziej osoba, która prowadzi szkolenia, ale też dla moich klientek, ja lubię tą wiedzę zgłębiać. Dla mnie to jest ciekawe i też nie chciałabym, żeby moja klientka mnie zaskoczyła. Słuchaj, jest jakiś tam nowy produkt, a ja o nim nie słyszałam. Słuchajcie, dla mnie to jest takie faux pas. Myślę, że nie byłoby to dla mnie przyjemne. Wiadomo, że one mnie o coś tam pytają i jednym uchem wpada, drugim wypada, ale ja ostatnimi czasy łapię się na tym, że wykupuję szkolenia, których nie potrzebuję, tylko po to, żeby dowiedzieć się, co ktoś nowego wymyślił. Słuchajcie, nie pracuję, no wchodzą
0: to
2: takie...
0: sytuacji jest też mnóstwo. To też się zderzyłam z tym właśnie, że klientki przychodzi, bo ja widziałam na internecie takie i takie coś i mi się zapala lampka. O czymś nie wiem, nie? Mhm. I to jest właśnie później szukanie.
2: Tak.
0: O czym ona mówiła, bo... No. No mówię.
3: A jak wychodzicie z tego, z twarzą?
0: Znaczy, to prosta jest odpowiedź. No, my nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć, tak? I no, nie, tak jak Kamila mówi, każdego kosmetyku, każdego produktu, my nie jesteśmy w stanie poznać, no bo też nie będziemy zamawiać z każdej marki produkt i go testować na ludziach, tak? No bo jakby no, nie o to chodzi. Jeśli ja mam marki, z których jestem zadowolona i wiem, że na nich praca mi odpowiada, no to ja nie mam potrzeby zmian, tak? Jeżeli faktycznie wychodzi coś nowego, oczywiście gdzieś tam sprawdzam i tak dalej, ale jeśli widzę, że no jakby no jest kolejny produkt z rzędu, który tak naprawdę no nie zrobi mi różnicy i mój produkt dalej nie jest gorszy od tego, tak, a nawet bym powiedziała lepszy, to ja nie mam potrzeby brania tego produktu, tak? No a klientki przez to, że naoglądają się, bo ktoś akurat wrzucił mnóstwo pieniędzy w marketing i wyświetla się to na każdej reklamie, to on przychodzi i on jest znawca wtedy, nie? Bo on zobaczył tą reklamę i a zna pani ten produkt? On jest znawca, ten klient.
2: Ale
0: no okej, widziałam,
2: składy,
0: mniej więcej znam, no nie potrzebuję, nie jest on jakiś tam faktycznie górnolotny, czy tam z górnej półki, żeby jakby się nad nim pochylić, tak? Więc to jest jakby normalne, że my też nie wszystkie, jakby o wszystkich produktach wiemy wszystko, tak?
2: No w takiej sytuacji właśnie, wiesz, no my czytamy też składy. Ja przynajmniej staram się, tak? Mam też do tego aplikację. Wiadomo, no nie znam tej łaciny na tyle, żeby każdy produkt znać, ale też producenci, no wiadomo, są na tyle cwani, że jeżeli coś poszło hejtem, to zamieniają to inną nazwę. Tak, dokładnie, jest ten sam produkt, tak, ale zamieniamy go na coś pod inną nazwą i wtedy wchodzi w składy. Dlatego ja mam aplikację, która rozczytuje mi też takie składy. Jest mi łatwiej. Większość tych produktów już znam. Jestem w stanie ocenić, tak, czy te konserwanty, które są zawarte, są dobre, niedobre, co zawiera. Ale jak już jest coś nowego dodanego, to wtedy korzystam z aplikacji, która mi mówi, tak, to jest dobre, to jest niedobre. ułatwia życie. Ale tak, no klientki nasze, wiadomo, one czytają, one się tym interesują, przeglądają, więc jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, też na szczęście jest to bardzo rzadkie, to wtedy proszę ją o podesłanie składu, sprawdzam i wtedy mogę się wypowiedzieć.
3: Kogo chcecie pozdrowić na koniec?
2: Ja myślę, że nasze klientki tutaj głównie.
0: Zdecydowanie.
2: Tak, bo myślę, że bez nich to też po części no, nie byłoby nas, tak? One są naszym takim motorem do tego, żeby się szkolić, ale przede wszystkim no, do tego, żebyśmy mogły ten salon prowadzić. Także myślę, że tak, że tutaj nasze klientki obecne, ale też...
0: I przyszłe,
2: tak, dokładnie.
0: Panów również pozdrawiamy oczywiście, bo też są naszymi klientami. Jeszcze jest to małe grono, ale jest, z czego bardzo się cieszę. Także jak najbardziej pozdrawiamy. Tak. No i myślę, że mężowie też tutaj zasługują na nasze pozdrowienie. Tak. Więc ich również pozdrawiamy.
3: A naszymi gośćmi były?
0: Angelika Kowalska
2: i Kamila Brewińska.
3: Kamila
2: Brewińska, Salon B&B.
3: Dziękuję.
1: A my bardzo dziękujemy za dzisiejszy program i zapraszamy na kolejny.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i kod.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nas do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takich przykładów, jak na przykład zakup broni. Prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Jak przy alkoholu.
1: Jak przy alkoholu, oczywiście, to jest najlepszy przykład. Albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: Prawda? To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzane co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej, ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby. I to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci. To kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem. Właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem.
1: Czyli z nieurodzajem. Tak, jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze, to mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się 10. potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znane. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy, jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku, widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w wielu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było.
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było. Prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może nie, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadziło, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te 3, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzane po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że 1 to jest 0,5 bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy,
1: jest, tak? jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, wprost. Więc

0: A ja pamiętam też moje takie skojarzenie i teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
0: Nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
0: okres. Tylko 23
1: okres.
0: Lata.
1: Tylko, a Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
0: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej, nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej.
1: Bo trochę. Tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi. Wieś sobie da radę. Im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać, to o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ta przydział był przeznaczony. I te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę, jakbyśmy sobie je obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, w sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to
0: właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
0: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
0: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić coś więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo znaczy, czarny rynek musiał
0: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to

0: Działy kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. Oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volksliste i stawał się Niemcem, automatycznie
1: dostawał 100%.
0: Dostawał większy przydział kartkowy. Więc to są kartki, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują ten system, tworząc oczywiście swój po drodze, ale są na przykład kartki z Milanówka, które są kartkami wydanymi przez Niemców, ale z pieczątką już Urzędu Miejskiego w Milanówku, który jak gdyby legalizuje to
1: używanie tych kartek
0: w styczniu 1945 roku poza okupacją niemiecką. I takich przykładów jest bardzo dużo. Ale system zaczyna być tworzony i znowu jest to system mieszany. Z jednej strony jest to system, który pozwala wykorzystywać kartki jako pewien element wynagrodzenia. No bo jeżeli chleb kosztuje 4 zł mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki. A na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 zł, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I to przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała 1 punkt.
1: A buty?
0: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
1: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
0: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne przydziały.
1: Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
0: W zakładzie przemysłowym, w urzędzie.
1: W
0: Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, no, bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Były jakieś dofinansowania do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są 3 kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami. A kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczym.
1: Jakieś reguły były niezależne.
0: Ale ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie
1: dowcipy.
0: Oczywiście. Opowiadali sobie antypaństwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
1: Tak, znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
0: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda. Ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
1: Cudowna reakcja.
0: To miano pod ręką, to, tym się to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary. Tam cukier się pojawił, przed świętami karp się pojawił na kartki, tylko przed świętami. Dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy. I to nie z wszystkich województw, bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
1: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina
0: dokładnie
1: go wyżywi.
0: Tak, dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutschem, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 1953 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu. Nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach. Ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowe. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
1: Jasne.
0: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiał budowlany niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już
1: nie było
0: kartek. Nie było od 1953 roku. No i mamy 76. Wspominany już przez nas 76. Wspomniała pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier,
1: tak,
0: to się
1: nie zorientuje.
0: Po pierwsze, to nie była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną. No bo jak to? Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim kojarzy się z wojną. No to nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 76 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć. Cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
1: Nie jest powszechna.
0: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. No właśnie, i dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
1: Poza monopolem państwa.
0: Dokładnie inaczej przerabiać. I nagle okazało się, że Bimbrowice jest olbrzymie, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję. A ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 20, to był rok już 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak mnie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego ten cukier znika ze sklepów? Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
1: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w gruncie rzeczy,
0: nie? Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, bo mamy 76 rok.
1: No właśnie. Już.
0: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym, żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą kartki na cukier. Mhm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, a nawet nie wiadomo, co to za cyfra.
1: Tak.
0: Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na 2 kg cukru z kolejnych miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki znowu to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kg cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
1: Czyli znowu tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
0: Każdy ma rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przynależności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczone, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec, każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
1: Skierniewic
0: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
1: Ale też może się okazać, że zabraknie.
0: To po drugie, to pewnie ważniejsze nawet, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
1: Prawie tej reglamentacji.
0: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
1: No bo proszę, no tak.
0: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną i jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację. Ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
1: Cel.
0: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, w których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso, bo tam jest takie.
1: No, ale to było wołanie o sprawiedliwość i wtedy taką podstawową.
0: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy, cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak. No to wyprodukowanie cukru
1: już,
0: drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
1: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
0: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo. A w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo? Wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze. Idą święta, na stole ma być. Prawda? No, taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść, prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka, co jest przywiezione od razu znika. No i zaczyna się pojawiać coś, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna, to znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
1: swoim obszarze.
0: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza nad tym zupełnie nie panowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. Co? Gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie, jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe. I nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
1: generują następne.
0: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
1: Alkohol. Papierosy, buty.
0: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki czy papierosy.
1: Dużo może.
0: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Tak? Czy kartki na to. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki, mamy mięso, ale już dochodzi masło, już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju, już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci, dochodzą słodycze.
1: Słodycze, tak.
0: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
1: co innego,
0: inny zestaw, w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodyczy, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 81 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element. Duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol.
1: No, od którego roku życia?
0: No, przecież dorosłemu 18-latkowi. No i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do trzeciej klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
1: Po amerykańsku.
0: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
1: Ale też pić alkohol.
0: No nie mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero o 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt konie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
1: głodowymi.
0: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane Włodzi, głodowe. Marsz ze 150 tysięcy ludzi, kobiet. To
1: dużo było, kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
0: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Mm-hmm. Ten marsz kobiet był kulminacją. Żyrard. Wiele, wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji, bo władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
1: Tak, pamiętam.
0: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. I tak dalej, i tak dalej. I byli co sprytniejsi, którzy odbierali i u siebie, i u małżonka, i u sołtysa, i w administracji domów mieszkalnych, i wszędzie.
1: I mogli mieć 4 razy taki przydział.
0: I dlatego pojawiły się kartki na kartki, czyli ta wkładka do dowodu osobistego, gdzie było odnotowywane, jaka kartka została wydana, po to, żeby osoba nie brała wielokrotnie tego samego. I to się pojawia też właśnie w tym momencie uporządkowania tego systemu i jak gdyby jego najwyższego stadium rozwoju, czyli właśnie początek 82 i cały 82 rok.
1: I to długo trwa potem.
0: Zostawmy sobie może kartki na benzydę, które są dosyć specyficzne. Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, karty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej. To były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty. To były,
1: naprawdę?
0: Tak. Na buty w różnych miejscach, w różnych miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do 1983 roku raczej starano się wygasić. Od 1983 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone, nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no, takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. Czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne,
1: ale się nie psuje.
0: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu, takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał. Tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
1: Ja pamiętam.
0: Mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, a tego nie zrobiono, natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 1982 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
1: Kiedy benzyna była.
0: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
1: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
0: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety. Takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka. I to było, że było to zrobione. I tu oczywiście co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa. I on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze. Wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika. I znowu ustawić się w kolejce, no ale znowu mieliśmy tylko tą datę trzeciego, bo to były te 3. Tak. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa.
1: Bo miał i wyjazd. Tam miał inne.
0: Mógł cały przydział 3-miesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej. No, jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo nadużywany. No,
1: tak skomplikowany nie miał prawa
0: zadziałać. Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił na lewo benzyny i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc, żeby trzeba było przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto to kupił kartkę, musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać w tym samym miesiącu. Natomiast takie były bardzo podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
1: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
0: Mój ulubiony przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania. Już zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię, ręcznie te kartki produkowali.
1: Dobre, studia skończyli.
0: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał.
2: Zbliża się czas wakacji.
3: Spędzi piecze?
2: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
3: Ja już mam.
2: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
3: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
2: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
2: Cudowne.
1: Piękny przywóz. Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, które mieć powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa ma
2: tę lampę.
1: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych, w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby
2: były
1: inne sposoby. I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest na kartki.
2: No ale czyli tak doszliśmy.
1: No nie doszliśmy do końca.
2: Do końca nie.
1: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
2: Chwilowo.
1: Ja mam nadzieję,
2: że
1: już na zawsze. Tak jak powiedziałam, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to wiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
2: Książeczka. Czyli całkiem świeży
1: nie,
2: produkt.
1: Nie, jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie. I tutaj po prostu oprócz oczywiście dane osobowe wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy, co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
2: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

jaki sposób znalazłam się tutaj. Tak blisko, daleko coś gonię. Czy flet, czy bęben, czy głos, czy tętent. Uwolnić co czuję, pozwolić.

0: większą świadomość, ale ludzie nadal nie rozróżniają jakby tych trzech profesji. Psychologiem jest się po jednolitych studiach magisterskich i psycholog tak naprawdę prowadzi diagnozę psychologiczną, oferuje wsparcie emocjonalne, psychoedukację, interwencję kryzysową. Pomaga w różnego rodzaju kryzysach, które gdzieś tam spotykają nas na drodze, albo psycholog kieruje na psychoterapię do psychoterapeuty. Psychiatra natomiast jest lekarzem, ukończył medycynę i skończył swoją specjalizację z psychiatrii. Psychiatra może wystawiać leki, może kierować do szpitala psychiatrycznego, jakby też diagnozuje to całe zdrowie psychiczne, ale pod kątem leczniczym, czyli farmakoterapii. Psychoterapeuta natomiast jest po całościowym szkoleniu, dodatkowej szkole psychoterapii. Prowadzi on terapię, pomaga zmierzyć się podobnie do tego, co robi psycholog.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Aczkolwiek no, są to dodatkowe uprawnienia, które musi gdzieś tam na swojej drodze edukacyjnej zdobyć.
2: Dobrze. A teraz tak cię zapytam. Jesteś psycholożką, więc jakie ty, jak twoja droga wyglądała i może powiesz nam też o swoich tutaj, jaką wiedzę zdobyłaś, w czym możesz pomóc teraz ludziom?
0: Rzeczywiście jestem psychologiem, czyli ukończyłam jednolite studia magisterskie z zakresu psychologii. Specjalność, którą ukończyłam, to jest wspomaganie rozwoju. Pomagam tak naprawdę wszystkim, bo psychologia jest bardzo ogólna. Pomimo tego, że mam wspomaganie rozwoju ukończone i gdzieś skupiam się stricte na dzieciach, to rozwój rozumiemy jakby przez całe życie. Przez od urodzenia do śmierci towarzyszy nam rozwój.
2: Okej, super. No to teraz, Kasiu, w jakich sytuacjach warto rozważyć taką wizytę u psychologa? Bo wiem, że często jest ten lęk i wstyd przed takim skorzystaniem z pomocy psychologa, więc czy mogłabyś nam tak przedstawić, może okej, jestem w takiej sytuacji, że czuję, że coś jest nie tak, chciałabym tej pomocy, ale wstydzę się, no, według ciebie, iść po prostu sprawdzić, czy przed może jakoś się przygotować?
0: To teraz trochę nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie, bo klienci czy pacjenci zwracający się po pomoc są w momencie kryzysu, czyli jest to taki moment, kiedy dostępne siły i środki zawiodły. Kiedy wsparcie otoczenia nie jest wystarczające, kiedy czują się niezrozumiani albo potrzebują gdzieś takiego zapewnienia, że drogę albo decyzje, które podejmują, są słuszne. Więc no, nie ma takiej konkretnej, w jakich sytuacjach warto rozważyć. Jeżeli ktoś zaczyna zastanawiać się, czy poszukać pomocy, to myślę, że to już jest ten krok.
2: Okej, czyli wtedy już wiemy. No i teraz też pytanie do mnie, do ciebie, ode mnie. Jak wygląda taka pierwsza wizyta u psychologa? Bo mam wrażenie, że dużo osób myśli, że to jest po prostu coś takiego ciężkiego, że tam padną takie pytania, że po prostu się załamiemy i nie będziemy mogli się przełamać po prostu, żeby pójść na kolejną z takich wizyt. Jak to wygląda u ciebie?
0: To tak naprawdę do pierwszej wizyty nie trzeba się jakoś szczególnie przygotowywać. Trzeba mieć takie podejście, że idę do specjalisty, idę do osoby, która wie, co robi. I tak naprawdę stawiamy przede wszystkim na szczerość. Czyli no, nie idziemy udawać, idziemy mówić szczerze o tym, co nas sprowadza. Psycholog jest w stanie nakierować w taki sposób, zadać pytania, które jakby pomogą wskazać na ten problem albo pozwala określić cel takich spotkań, co mógłby dać, zaoferować tej osobie, która się zgłasza.
2: Dobrze, ale wspomniałaś o tym kłamstwie. Czy psycholog potrafi rozróżnić to kłamstwo? Jak to wygląda u ciebie? Czy na przykład miałaś pacjenta takiego, który aż tak bardzo się wstydził, że po prostu zaczął tobie kłamać, jak z nut? I no wiadomo, to jest wtedy droga pod górkę dla ciebie i dla pacjenta. Czy jest na to jakiś sposób, czy raczej po prostu go nie ma i wtedy trochę jesteście w polu?
0: trochę jest tak, że no nie mamy wariografu, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy pacjent, klient zwracający się po pomoc kłamie. Bierzemy to, co nam

0: daje, czyli to, co mówi, uznajemy to za prawdę, może być to faktem jego prawda. Najczęściej zdarza się tak, że gdzieś tam opowiadają osoby zgłaszające się swoją historię i jednak mimo wszystko wybrzmiewa to, z czym zwracają się konkretnie. Nie mamy wariografu, nie jesteśmy w stanie, nie oceniamy, ale stawiamy na tą szczerość i próbujemy dokopać się, tak kolokwialnie mówiąc, do tego, co jest źródłem tego, że się znalazł w tym miejscu, w którym jest.
1: Dokładnie, czyli stawiamy na tą szczerość. No i tutaj, czy psycholog zawsze oznacza terapię? Czy może po prostu doradzić w konkretnej sytuacji, że okej, przychodzimy z jakimś problemem, jest ta jedna wizyta i może to wystarczyć?
0: Kieruje się zasadą, że psycholog nie radzi, to klient decyduje o tym, czego potrzebuje. Psycholog ma być dla niego lustrem odbijającym to, co on daje. Dlatego stosujemy parafrazę chociażby, czyli zmieniamy trochę szyk zdania, tak żeby klient usłyszał, czy to, o czym mówi, to jest to, co rzeczywiście chciał powiedzieć. Więc to nie zawsze oznacza terapię. Zgłoszenie się do gabinetu to jest bardzo często, chociażby jeżeli chodzi o dzieci, psychoedukacja. Czyli problemy, z którymi się zgłaszają rodzice, rozpatrujemy, czy jest to w normie rozwojowej, czy wybiega to poza schemat, poza jakieś ramy, które przyjmuje. Więc może się skończyć na jednej konsultacji, wtedy rzeczywiście mówimy o konsultacji psychologicznej, może skończyć się na interwencji kryzysowej, czyli pokierowaniem, gdzie można udać się dalej z danym zgłaszanym problemem. Lub możemy skierować, jeżeli rzeczywiście widzimy jakieś takie wskazania do terapii długoterminowej, do psychoterapeuty.
1: Mhm, dlatego, no, jak widzimy, to jest bardzo indywidualna kwestia, może to trwać dwie wizyty, kilkadziesiąt, dlatego warto jest też być szczerym, jak tutaj wspomniałyśmy. No i teraz przechodzimy dalej do dzieci i ich rozwoju. Więc może tak zacznijmy o rozwoju emocjonalnym dziecka. No bo tutaj często rodzicom jest ciężko odczytać, co dziecko chce nam przekazać, więc w takich sytuacjach pojawiasz się też ty. No i tutaj jakie są najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego dziecka?
0: To ja odpowiem trochę na pytanie, a trochę też jakby na przekór. Tak naprawdę w tym kluczowym okresem rozwoju dziecka, czy to emocjonalnego, tego zdrowia emocjonalnego, czy społecznego, czy poznawczego, to jest pierwsze 7 lat życia. Ale to nie jest tak, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to my nie jesteśmy w stanie tego później wypracować. Po prostu dzieci są wtedy jak takie gąbki, łapią najwięcej wchłaniają i najwięcej możemy zrobić rzeczy, czyli wyposażyć ich w narzędzia, które pomogą im lepiej sobie radzić w tym rozwoju na przestrzeni jakby całego życia.
1: Mm-hmm. No i tutaj to jak rodzice mogą wspierać ten rozwój emocjonalny? Co powinni robić?
0: Trudne pytanie i to zależy, czyli ulubiona odpowiedź psychologa. Tak naprawdę musielibyśmy sobie tutaj rozpatrzeć taki rozwój emocjonalny i nie tylko dziecka na różnych etapach jego życia. Mamy różne podziały, różnie możemy do tego podchodzić. Nigdy to nie jest w ten sam sposób, że u każdego dziecka rozwój przebiega w ten sam sposób. Każdy jest indywidualną jednostką. Są jakieś ramy, są jakieś wytyczne oczywiście, które do pewnego etapu dziecko powinno osiągnąć, czy nie wiem, czy są to te kamienie milowe, czy coś na tej zasadzie. Tak naprawdę najważniejsze, jeżeli byśmy mieli mówić o potrzebach emocjonalnych dzieci, to musielibyśmy się skupić na tych 23, o których już wspomniałam poza anteną, ale tak naprawdę jeżeli zaspokajamy dzieci pod względem poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, bliskości, czułości, jeżeli je doceniamy, jeżeli uczymy je empatii albo spełniamy tą potrzebę empatii, którą dzieci w sobie mają, potrzebę fascynacji, potrzebę jakby przede wszystkim gwarancji tego bezpieczeństwa, intymności, jakości snu, kontaktu, czy rówieśniczego, czy rodzinnego, czy potrzebę lojalności, czy potrzebę łatwości, miłości, niezależności. To tak naprawdę do każdego etapu rozwojowego moglibyśmy sobie zrobić to, co jest najważniejsze. I tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli dokonać tego podziału, to w tym okresie niemowlęctwa, czyli do pierwszego roku życia, tak naprawdę dzieci zaczynają już wyrażać swoje emocje, czyli gdzieś tam spełniają ten rozwój emocjonalny. Mówimy wtedy o takim wyrażaniu tego poprzez uśmiechanie się, marszczenie brwi, czy po prostu płacz. Mhm. Płacz jest najlepszym komunikatem, jaki dziecko może nam dać. I rzeczywiście jest wtedy potrzeba zaspokojenia danej potrzeby, czyli rozwiązaniem jest ukojenie tego płaczu. Podejście indywidualne, w zależności, którą z potrzeb musimy zaspokoić, to właśnie pomoże jakby najlepiej. Jakbyśmy rozpatrywali dziecko w przedziale, nie wiem, od 2 do 3 lat, czyli po tym okresie niemowlęctwa. Moglibyśmy, jakby zauważamy, że te emocje są coraz bardziej złożone, że pojawia się duma, wstyd, poczucie winy. Dzieci gdzieś tam próbują kłamać, sprawdzają nasze granice, naszą cierpliwość.
1: Bo też wiemy, że jest coś takiego jak ten bunt 2-latka. Właśnie.
0: Tak, bunt 2-latka, temat rzeka. Więc tak naprawdę jest kilka takich rzeczy, które byśmy mogli zastosować, żeby z tym okresem sobie poradzić. Bo tak naprawdę, jak długo dziecko będzie w tym okresie, trochę zależy od nas. Dziecko uczy się wtedy autonomii, niezależności i dlatego na wszystko mówi nie lub nie chce.
1: No dobrze, i teraz jak tak skutecznie stawiać dziecku granice? Bez krzyku i bez kar.
0: No właśnie, bez kar. Pamiętajcie o tym, że nie karamy dzieci, jakby nie ma czegoś takiego. My ewentualnie możemy wyciągać konsekwencje za niezrobienie czegoś, ale zasady muszą być jasne, w sensie to, co najbardziej pomaga dzieciom spełniać nasze oczekiwania, to jak te oczekiwania są jasne. To jest jakby kluczem do sukcesu, do tego, żeby jakby ten bunt przejść jak najszybciej. Czasami wystarczy zamiast słowa nie, które tak często używamy też, nie wolno, nie rób, nie dotykaj, po prostu powiedzieć stop, żeby dziecko nauczyło się pewnego rytuału, że jak słyszy hasło stop, to znaczy, że ma się zatrzymać, że coś jest nie w zgodzie ze schematem albo z regułą postępowania. Możemy na przykład robić coś takiego jak nie skupiać się na komunikatach, ale zrobić taką jakby interwencję. Czyli jeżeli dziecko idzie tam, gdzie nie wolno, to nie mówimy nie idź tam, bo nie wolno, tylko możemy podejść do dziecka i przekierować jego uwagę w inną stronę. To są takie małe rzeczy, które jakby pozwolą nam i dziecku bezpiecznie przejść przez ten etap, takie który jest normalny.
1: Tak, takie alternatywy, gdzie odchodzimy od tego karania, bo pewnie dużo osób też słuchających zna, że za dzieciaka były takie kary typu idź do kąta. Idź do kąta. No i co? I to jest dobra kara? No raczej nie.
0: Pytanie, czy dziecko wie, za co ma pójść do tego kąta, co nam się nie spodobało, bo w tym miejscu jakby chciałabym, żeby też wybrzmiało to, że te komunikaty muszą być jasne, a nasze działania muszą być konsekwentne, bo jeżeli dziecko, na przykład ulubiona zabawa 4-5-latków, kupa pupa, ulubione hasło, które gdzieś tam wśród przedszkolaków można usłyszeć, no to jakby nie mówimy, że tak nie wolno, bo czasami my też tak mówimy w domu do dziecka. Jakby no gdzieś tam oswajamy z tym słownictwem. Więc tak naprawdę bardzo ważne byłoby mówienie i uczenie takich zasad, norm społecznych, kiedy to jest akceptowane, a kiedy nie. Jakby wracam do tego, co chciałam powiedzieć w tej pierwszej części, czyli bardzo ważna jest konsekwencja, żebyśmy my byli konsekwentni. Nie może być tak, że dziecko nie rozumie, dlaczego raz mama mówi, że kupa pupa jest fajne i się śmiejemy i wchodzimy w zabawę z dzieckiem, ale jak dziecko użyje takiego sformułowania, nie wiem, w sklepie, na przystanku, czy gdzieś w miejscu publicznym, to nam się już nie podoba. Robimy się czerwoni i jakby karamy dziecko za to, co przed chwilą było zabawą.
1: Mm-hmm. Czyli, że w domu olewamy takie tematy. A gdzieś w miejscu publicznym właśnie wtedy jest...
0: Zazwyczaj tak reagujemy. Zazwyczaj jest takie podejście, że rzeczywiście gdzieś w zabawach domowych, w zaciszu domowym pozwalamy dziecku na trochę więcej, a w miejscu publicznym wymagamy, żeby dziecko było spokojne, opanowane, ciche.
1: co nie zawsze idzie. No, i teraz, no to może jak dziecko nauczyć takiej cierpliwości i samokontroli, jeżeli właśnie, jeżeli mówiłyśmy o tych miejscach publicznych, no często w sklepie spożywczym mamy taką sytuację, że stoimy przy kasie i po prostu dziecko obok nas się wydziera, rodzic nie może go uspokoić i jest ciężko. I czy tutaj właśnie można to jakoś przeskoczyć?
0: Przeskoczyć. To zależy, co chcemy osiągnąć. Uwielbiam odpowiedź, to zależy, bo to jest odpowiedź na każde pytanie. Pytanie brzmiałoby, co rodzic chce osiągnąć w tej sytuacji, żeby dziecko było spokojne, ciche, nie wyrażało swoich emocji. Jakby najlepszym sposobem radzenia sobie z czymś takim jest po prostu uczenie nazywania dzieci emocji. Wiemy już bardzo dobrze, że nie ma emocji dobrych, niedobrych, pozytywnych, negatywnych. Są tylko emocje, które są przyjemne i nieprzyjemne. I jeżeli odczuwamy te emocje, które są nieprzyjemne, typu złość, frustrację, jesteśmy po prostu niezadowoleni, bo jak takie małe dziecko nie dostaliśmy tego, czego chcemy. To nas o czymś informuje, to jest dla nas informacja, co jest ważne albo co jest dla mnie ważne w tym momencie. Pytanie też, w jakim jakby okresie wieku rozwojowego to dziecko jest, bo jeżeli uczy się autonomii i niezależności, to jakby logicznym będzie, że jego potrzeby są najważniejsze, a nie zawsze tak jest.
1: Dobrze, bo tutaj poszłyśmy w ten bunt dwulatka i wróćmy sobie troszeczkę, bo tutaj się zatrzymałyśmy na tych 2-3 latach i co jest później w tym rozwoju, bo tam już do 7 lat właśnie wspomniałaś, że jest ten rozwój emocjonalny u dziecka, tak? I mamy, był ten, to niemowlę, później ten 2-3 latek i co mamy dalej?
0: Okej, wracając do tego, to tak naprawdę mówimy sobie później o takim, możemy sobie to rozgraniczać na wiek przedszkolny, wiek 6 lat, który też jakby niesie dużo zmian w sobie i później mówimy już bardziej o takim wieku nastoletnim, czyli 12 lat. Ale jakbyśmy mieli sobie wrócić do wieku przedszkolnego, to dzieci uczą się wtedy rozpoznawania już stanów emocjonalnych innych osób. Chciałabym jakby też w tym miejscu podkreślić, że dziecko już od urodzenia czuje nasze emocje, więc jeżeli byśmy, nie wiem, chcieli mówić o stresie u dziecka, to tak naprawdę dziecko samo w sobie nie jest jako tako zestresowane, ono odczuwa nasze emocje, więc jeżeli rodzice są sfrustrowani, zdenerwowani, niewyspani, to dzieci później też takie są. Są marudne, są płaczliwe, są śpiące. U nich jakby ten lęk, stres może objawiać się w ten sposób. Mogą być zaburzenia snu i odżywiania. Ten jakby zwiększona potrzeba uwagi. Więc wszystko zależy też od tego, jak my się czujemy.
1: Czyli tak naprawdę jest to też w brzuchu matki. Od tego się to zaczyna wszystko, tak?
0: Trochę. Czyli tak.
1: To jest też temat pewnie rzeka, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, jak one sobie radzą. Więc dobrze, może przejdźmy teraz do takiej więzi, bo jak tutaj właśnie zaczęłyśmy trochę o tej ciąży, to może później po urodzeniu dziecka, jak jakby budować tą silną więź z swoim dzieckiem od pierwszych dni życia? Że ono przychodzi na świat i chcemy budować tą więź.
0: To, o czym wspomniałaś, to rzeczywiście to życie płodowe, czyli psychologia prenatalna ma bardzo duży wpływ na to, co się dzieje z dzieckiem, bo ono już wtedy trochę czuje. Jeżeli mamy wysoki poziom jakby kortyzolu we krwi, czyli tego hormonu stresu, to rzeczywiście dzieci też dostają wyrzuty tych hormonów. Więc tak naprawdę zależy, o czym teraz byśmy mieli mówić, czyli o tym podejściu psychologii prenatalnej, czyli tym życiu płodowym, czy jak budować tą silną więź, bo silną więź możemy na różne sposoby budować, ale tak naprawdę to jest zaspokajanie tych potrzeb. Jeżeli dziecięce potrzeby są zaspokojone, to jakby nasze samopoczucie może wtedy też tylko i wyłącznie na nie wpływać, nie?
1: Dobrze, ale jeżeli chodzi o też tą więź i tą komunikację teraz z dzieckiem, to jak sobie radzić w takich trudnych sytuacjach, gdzie na przykład musimy rozmawiać o smutku lub o strachu lub o złości? bo, no nie wiem, jest na przykład pogrzeb. Idziemy z małym dzieckiem na pogrzeb i dziecko widzi, że wokół każdy płacze. Jak teraz rozmawiamy o tym smutku?
0: To, czy idziemy z dzieckiem na pogrzeb, to też jest indywidualne podejście i rzeczywiście jestem zwolennikiem rozmawiania i nazywania emocji do dziecka i dla dziecka wprost, żeby dzieci uczyły się nazywania tego, co czują. Różne rzeczy dzieją się wtedy z naszym organizmem, możemy nazywać to, co się z nami dzieje. Jeżeli czujesz to lub to, to znaczy, że to jest smutek. Wszyscy dookoła są smutni, bo żegnamy kogoś. Jakby trudny temat, jeżeli chodzi o samo podejście tego, czy dziecko powinno być na pogrzebie.
1: No właśnie, czyli są właśnie te rodzice typu, okej, nie zabieramy dziecko na pogrzeb, bo chcemy mu tą całą...
0: Oszczędzić,
1: właśnie. I czy według ciebie teraz tak prywatnie, czy to jest okej?
0: Jedno i drugie podejście jest okej, bo znowu to zależy od tego, kim zmarła osoba dla nas jest, kim ta zmarła osoba była dla tego dziecka. Dzisiaj akurat z pracy gabinetowej miałam chłopca 6-letniego, który pożegnał mamę. Mama odeszła, a jest jeszcze z nieprzepracowaną żałobą po tacie. Dziecko jest w rodzinie zastępczej u dziadków, ale jakby no w krótkim okresie czasu i w krótkim okresie swojego życia musiał pożegnać dwie bliskie osoby. W tej sytuacji akurat dziadkowie podjęli taką decyzję, że chłopiec był na pogrzebie zarówno mamy i zarówno taty wcześniej, chociaż tam wtedy jeszcze to była decyzja mamy, ale był przy otwartej trumnie, więc to też jest temat do rozpatrzenia indywidualnego. Nie chciałabym się wypowiadać, co bym zrobiła prywatnie, bo nie wiem. Bardzo często jest tak, że dopóki czegoś nie doświadczymy, to wydaje nam się, że wiemy.
1: Że to jest takie proste.
0: Że to jest takie proste tak. I takie oczywiste, że przecież wszyscy powinni tak robić, ale no rzeczywiście, dopóki nie znajdziemy się w danej sytuacji, w jakiejś sytuacji, to tak naprawdę rozpatrujemy to wtedy trochę indywidualnie.
1: A co robić, gdy dziecko nas ignoruje lub nie chce współpracować z nami? Czyli my coś do niego mówimy, ściana... W ogóle nie przebije się, pukamy, walimy, dziecko ignorancja i idzie do siebie.
0: No i oczywiście to zależy. To zależy od tego, o jakim okresie rozwojowym albo wieku biologicznym dziecka mówimy. Pojawia się tutaj wiek biologiczny, bo on bardzo często jest różny. Jakby nie pokrywa się, no bo ten rozwój nie jest harmonijny, nie jest stały dla wszystkich. Są takie małe rzeczy, które gdzieś tam moglibyśmy podpowiedzieć rodzicom, żeby lepiej sobie radzili z czymś takim. Fajnie jest w tym momencie zmienić na przykład sposób mówienia, czyli ten sposób komunikacji na zależy mi, chciałabym, lubię, gdy.
1: Czyli nie takie rozkazywanie, że
0: dzieci
1: masz
0: w
1: być
0: okresie
1: taki.
0: Nauki autonomii, tej niezależności, tego, że oni są odrębnymi jednostkami, nie lubią czegoś takiego. Poza tym, kto z nas lubi? Czy ty lubisz?
1: Nie, zupełnie nie. Dobrze. No i teraz rozmawialiśmy o tym lęku. I teraz o tych smutkach też, ale ten strach u dzieci, kiedy zostawiamy dziecko w żłobku czy przedszkolu i mama odjeżdża. Wiem, że sama masz córeczkę, więc przeszłaś już przez to. No i teraz jak pomóc dziecku w adaptacji do nowych sytuacji właśnie tego typu?
0: Przeszłam i nie przeszłam, bo jest dzień, gdzie córka robi mi papa i mamie jest smutno, że dziecko zostaje tak chętnie, a jest dzień, że dziecko płacze i mamie znowu jest smutno, bo jest tą mamą, która jednak musi iść do pracy. Proces adaptacyjny, jakby my jesteśmy w tym procesie całe życie, bo my non-stop musimy adaptować się do jakichś zmian, musimy się przystosowywać. I teraz zależy też, w jakim okresie dziecko trafia do tego żłobka, czyli czy jest gotowe emocjonalnie. Raczej nie jest, bo to nie jest ten etap. Lęk, o którym tu teraz w tej sytuacji mówimy, nazywa się lękiem separacyjnym. On pojawia się już w okolicach 7-8 miesiąca życia dziecka. Może towarzyszyć nawet do tego 3 roku, bo w 3 roku mamy jeszcze potrzebę taką rówieśniczą, czyli dzieci lgną do dzieci. Mhm. I teraz jakby no ten lęk separacyjny jest trudny dla obu stron. Lęk separacyjny to jest lęk przed utratą kontaktu z obiektem. Najczęściej przyjmuje się, że tym obiektem jest mama, czyli tą taką oazą w spokoju, to tym osobnikiem, które daje poczucie bezpieczeństwa. Wszystko zależy, czy możemy sobie na to pozwolić. Pamiętam ze studiów, że na psychologii wychowawczej padło takie stwierdzenie, że żłobki są idealnym wynalazkiem, ale są wynalazkiem dla rodziców. Mhm. Rozwojowo dla dziecka nie jest to dobre rozwiązanie, ale żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy i rzeczywiście ta mama, która też chce się spełniać, być aktywna zawodowo, decyduje się w pewnym momencie na powrót do pracy. I żłobek jest idealnym rozwiązaniem dla rodzica.
1: Czyli w tym idealnym życiu ten żłobek jeszcze tam nie ma być. Że to dziecko jeszcze ma być z nami.
0: Gdybyśmy mówili o idealnym życiu, to rzeczywiście mama powinna być z dzieckiem. Mama lub ten obiekt taki jakby wiodący, dający poczucie bezpieczeństwa, powinien być do 3 roku życia. Później może pojawić się... Może lub powinno pojawić się przedszkole, aczkolwiek...
1: Ta chęć z rówieśnikami.
0: Tak.
1: Tak, okej. No to czy teraz takie troszkę mocniejsze pytanie, mam wrażenie, no bo czy dzieci mogą mieć depresję lub inne zaburzenia emocjonalne i w sumie jak mamy to rozpoznać jako rodzice, którzy tej psychologii nie mieli w swoim życiu i nie potrafią rozpoznawać tych emocji?
0: Nie wiem, czy depresja jest dobrym sformułowaniem, jeżeli chodzi o dziecko. Na pewno możemy rozpatrywać to na takim poziomie stresu, silnego stresu albo silnego oddziaływania. I rzeczywiście jakby od samego urodzenia dziecko jest narażone na stres, na sytuacje stresowe. Rozpoznajemy to wtedy też bardzo indywidualnie, bo objawy, które są charakterystyczne dla stresu u dziecka, mogą mieć też inne podłoże, więc zazwyczaj staramy się wykluczyć wszystkie inne, żeby dojść, że rzeczywiście to jest ten wpływ stresogenny albo czynnik stresogenny. Także jakby znowu podkreślam, sytuacja bardzo indywidualna, nie ma recepty jako takiej, nie ma takiego zakresu, że jeżeli, nie wiem, tak jak u dorosłego, jeżeli od ponad 4 tygodni czujemy obniżenie nastroju, smutek, większą senność, to jakby mówimy o tym, że mówimy o depresji, nie rozpatrujemy tego na tym poziomie.
1: Mm-hmm. Dobrze, może teraz przejdziemy, bo też rozmawialiśmy o tych rówieśnikach przed chwilą, jak wspierać rozwój społeczny dziecka. Jeżeli na przykład mamy problem z tym, że jesteśmy wzywani do przedszkola i dostajemy wiadomość typu, że moje dziecko nie chce się bawić z rówieśnikami. Jest ciężko. Ciężko jest się jej przełamać, bo była ta mama cały czas lub tata. I to też jest może ta separacja od rodziców? Jakby to może być tym powodem? Czy po prostu to jest jeszcze inny problem u dziecka?
0: Znowu podejście indywidualne, ale tak naprawdę... to może się pojawić na każdym etapie i lęk separacyjny może być przeniesiony, czyli może wystąpić później. Może być tak, że pojawia się coś trudnego w życiu rodzinnym i jakby dlatego jest ten stres, że jakby chcemy być blisko rodzica, blisko naszego opiekuna. Wszystko zależy od tego, ile ta adaptacja trwała, jak przebiegała. Teraz jest bardzo dużo programów, różne ośrodki też proponują adaptację przed przedszkolem, czyli proponują takie zajęcia, które ułatwią dziecku wejście w ten świat. Bo to jest jednak pozostawienie dziecka w jakiejś grupie rówieśniczej z kolejną osobą dorosłą, na początku obcą rzeczywiście, później jakby dziecko nabiera zaufania, ale na to potrzeba czasu.
1: co sądzisz o takich zajęciach?
0: Zajęcia super. Jakby stwarzają możliwości, te takie socjalizacyjne dają możliwość rówieśniczego spotkania się. To nam wtedy pokazuje też, jak dziecko reaguje. W sensie my możemy być takimi aktywnymi uczestnikami czegoś takiego jako rodzic. Tego, jak dziecko się zachowuje w nowej sytuacji, czyli jak ta adaptacja może przebiegać wtedy w przedszkolu. A to, że przedszkole dzwoni, no to niech dzwoni.
1: Dobrze. To jak reagować, gdy dziecko nie chce dzielić się z zabawkami? Jeszcze nam dzwonią z tego przedszkola i mówią, że nie chce się dzielić, w ogóle nie, wszystko jest na nie.
0: Zależy na jakim etapie rozwoju jesteśmy, jeżeli mówimy, ale wspominasz o tym, że to jest przedszkole, więc podejrzewam, że okolice 3., 4. Mm-hmm. roku życia. I zależy od tego tak naprawdę, co to dziecko komunikuje, bo czy ono chce przedstawić nam potrzebę własności, że to jest moje i nikt nie może tego dotykać. Raczej dzieci nie robią czegoś takiego, że robią na złość. W sensie one trochę nie rozumieją i bardziej tutaj wybrzmiewa ta potrzeba przynależności, że coś do nich należy. Ja bym to rozpatrywała w tym. Możemy rozmawiać z dziećmi po prostu językiem przystępnym. Jakby nie używamy wtedy słów takich, które dzieci nie mają jakby możliwości zrozumieć, więc staramy się dostosowywać ten język do poziomu emocjonalnego i poznawczego i rozwojowego dziecka. Rozmawiamy z nim o uczuciach, rozmawiamy z nim o sytuacjach społecznych, jakie mogą się spotkać. Mówimy mu na przykładach bajkoterapii, z czym to się może wiązać, czyli jaka jest konsekwencja, jeżeli ono się będzie tak zachowywało. Ale też staramy się uzyskać od dziecka nie bo nie, czy w sensie, że taka jest odpowiedź dziecka nie bo nie i nie ma na to jakiegoś wytłumaczenia. Czy na przykład dziecko mówi, że to jest jego ulubiona zabawka, którą dostał od mamy i nie chce jakby się z nią rozstawać. Więc znowu, podejście indywidualne, pracujemy na konkretnym przypadku, nie ma takiego złotego środka, że to jest zastosowanie dla wszystkich dzieci, bo nie dla wszystkich dzieci to było podłożem.
1: Dokładnie i też nie żyjemy w czasach idealnych. Nie mamy niczego wypisanego na kartce. No jak tutaj możecie słyszeć, wszystko jest tak naprawdę indywidualne. Psychologia jest tak szerokim tematem, że mogłybyśmy tutaj siedzieć dniami i nocami tak naprawdę.
0: Ze mną na pewno.
1: Dobrze, i tak już zbliżamy się ku tego końca. No i teraz takie krótkie podsumowanie, Kasiu. Jakie są takie najważniejsze wskazówki, które teraz dałabyś słuchaczom, jeżeli chodzi o właśnie wychowanie małych dzieci, o tą komunikację, o której wspominałyśmy, takie... Że na sam koniec, co powinniśmy zapamiętać z tej całej rozmowy?
0: Tak naprawdę słuchajmy naszych dzieci, obserwujmy je, sprawdzajmy, czego potrzebują, bo dzieci wbrew pozorom potrafią się z nami komunikować, nawet jeżeli mowa jeszcze się nie pojawiła. A nawet jeśli pojawia się mowa, to dziecko nie wie, czego tak naprawdę chce, albo nie do końca rozumie, dlaczego tak się czuje, więc rozmawiajmy, bądźmy otwarci, obserwujmy, stwarzajmy jak najwięcej możliwości jakby nowych dla dziecka, żeby ono potrafiło się odnajdywać. Dzieci bardzo pracują fajnie na rytuałach, jeżeli coś jest zgodne, jeżeli one wiedzą, co wydarza się po sobie. Stawiajmy dziecku granice, ale jakby szanujmy też jego granice. Jeżeli czasami coś nie jest na tyle ważne, odpuśćmy. Dajmy dzieciom przysłowiowo przewrócić się, żeby miało możliwość nauczyć się chodzić. Inaczej jedno bez drugiego się nie wydarzy.
1: Czyli trochę dawać takiej wolnej woli, ale no też wiadomo, te granice są. Tylko no, żeby...
0: W zachowaniu poczucia bezpieczeństwa, żebyśmy my czuli się odpowiedzialni i bezpiecznie za to dziecko. Stwarzajmy warunki takie, żeby ono jak najmniej szkód mogło sobie też wyrządzić.
1: Dobrze. No i teraz już wcześniej w pierwszej części naszego podcastu rozmawiałyśmy sobie o konsultacji z psychologiem, ale tutaj mam pytanie, kiedy warto skonsultować się z psychologiem dziecięcym, jeżeli już właśnie widzimy ten problem? Czy to może jest taki czasem problem u dzieci, bo wiadomo, dzieci się szybko zmieniają, dojrzewają i czasem nawet nie wyłapiemy, że ten problem gdzieś zniknie po jakimś czasie. Ale jeżeli jest taki problem, to czy od razu właśnie iść do tego psychologa, czy może zaczekać, czy czekanie to jest właśnie największa zmora?
0: Na szczęście teraz i przedszkola, i żłobki, i szkoły funkcjonują w tym systemie, że jest obowiązek posiadania psychologa szkolnego czy przedszkolnego, tak brzydko powiem, na stanie Rady Pedagogicznej, więc korzystajmy. Jakby kto pyta, nie błądzi. Lepiej trzy razy dostać odpowiedź, że to jest naturalne, to jest typowe, mieści się to w granicach rozwoju, niż coś przegapić. Jakby psychoedukacja jest ma szeroki zakres, więc jeżeli cokolwiek nas niepokoi, sprawdźcie.
1: Tak, i też ze strony rodziców nie wstydźcie się, że twoje dziecko idzie do psychologa, tak?
0: Nie wstydźcie się, jest to normalne, naturalne, typowe.
1: Tak, proszenie o pomoc jest w zupełności okej. No i teraz, Kasiu, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. Na pewno tematów wszystkich tutaj nie wypowiedziałyśmy, bo tego jest tak dużo, ale tutaj na pewno zobaczycie nas, usłyszycie nas jeszcze raz, bo będziemy rozmawiać o nastolatkach, czyli pewnie te okresy buntu. No, każdy, kto był nastolatkiem, wie, jak to różnie było.
0: Buntujemy się całe życie, począwszy od drugiego roku życia, gdzie ten bunt jest rzeczywiście bardzo charakterystyczny. Przez różne bunty i kryzysy, przez całe życie.
1: Tak. Jeżeli chodzi o Kasię, możecie ją znaleźć na stronie internetowej pod adresem psycholog.unisław.pl. Możecie również ją zaobserwować na Facebooku i na Instagramie. Strona nazywa się Praktyka Psychologiczna. Oczywiście zapraszamy do Kasi. I również teraz pytanie tak do ciebie, czy jeszcze chciałabyś tak od siebie coś dodać? Samo zwieńczenie.
0: Ja chciałabym podziękować za zaproszenie i zaprosić do siebie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli coś was niepokoi, nie czekajcie zbyt długo. Kto pyta, nie błądzi. Po prostu.
1: Dokładnie. Więc ja życzę miłego wieczoru wszystkim słuchaczom Radia Kuropatwy i do zobaczenia.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Dobry wieczór słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj znowu prowadzę audycję wieczorną wraz z moim gościem i ponownie witam Katarzynę Wijatę, psycholożkę.
2: Dobry wieczór.
1: No i dzisiaj mamy taki temat w sumie na topie, no bo jest to trochę temat o nastolatkach, a jak wiemy, teraz są też matury. Już co niektórzy napisali matury, ale niektórzy jeszcze jakieś tam mają. I tematem jest presja dorosłości, czyli depresja i stres u nastolatków w obliczu życiowych wyborów. No, każdy z nas miał, chyba przeżywał tą presję z tym, co chcemy robić w życiu, kim chcemy w sumie zostać, bo ten czas się cały czas

0: radzić.
1: Ale uważasz, że teraz jest to postrzegalne dlatego, że jednak ta nauka poszła z tym czasem, czy po prostu kiedyś też to było dostrzegalne, tylko to bardziej było społeczeństwo, które nie chciało, żeby to wychodziło na światło dzienne?
0: Trochę.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jedno i trochę drugie w mojej ocenie, z racji tego, że coraz więcej znanych osób, czy to celebrytów na naszym polskim rynku, czy na zagranicznym, mówi o tym, że zmaga się z depresją, albo gdzie się pokonało. Przestaje to być temat tabu. I też zauważamy, że te sygnały, które się pojawiają, po prostu wyczulamy się na nie przez to, że mieliśmy gdzieś z tym do czynienia. Czyli ktoś o tym powiedział, jak to się zaczęło u niego i z tego to wynika.
1: No i jeżeli chodzi o takie obserwacje, no to jakie są te objawy depresji u nastolatków? Czy wygląda to na przykład inaczej niż u nas dorosłych?
0: Wydaje mi się, że tak naprawdę symptomy, które na to wskazują, czyli to, żebyśmy poszukali pomocy albo sprawdzili, czy to jest rzeczywiście to, są bardzo podobne. Jakby zauważamy obniżony nastrój, zauważamy anhedonię, czyli taki brak przyjemności z rzeczy, które nas kiedyś cieszyły, albo kiedy wykonywaliśmy je, robiliśmy je, to sprawiały nam radość. Mamy coś takiego jak zmniejszoną energię, czyli jakby szybciej się męczymy. Myślę, że to są te takie główne rzeczy, które jakby nie odróżniają nastolatków od osób dorosłych. Są jakieś objawy dodatkowe, to jest jasne, bo to jakby są trzy główne, ale z tych dodatkowych to u nastolatków szybciej zauważymy obniżoną koncentrację uwagi, czyli że są bardziej rozproszeni. Zaniżoną samoocenę, taki jakby brak wiary w siebie, to, że zaczynamy się obwiniać, szukamy winy tylko i wyłącznie w sobie, jakieś takie pesymistyczne nastawienie do przyszłości, czyli nie widzimy, nie mamy tych takich różowych okularów, tylko widzimy takie bardziej, uprawiamy czarnowidztwo. Pojawiają się jakby, lub mogą się pojawić, bo to nie zawsze się pojawia, jakieś myśli i tendencje samobójcze, samookaleczanie się, to są już takie sygnały, które wskazują nam, że rzeczywiście jako taki czynnik na zaburzenia depresyjne. Mogą się pojawić również zaburzenia snu, co też jest jakby zauważalne u nastolatków, bo potrafią spać, a nagle jest problem albo z zasypianiem, albo z tym, że wstają niewyspani, mimo że ta ilość snu była na przykład wystarczająca i powinno być zupełnie inne samopoczucie. Możemy to też zauważyć jako taki symptom dodatkowy, że coś się dzieje, osłabienie łaknienia, czyli zmienia nam się smaki, przestaje nam smakować to, co nam smakowało, lub po prostu jemy mniej, albo nie jemy wcale. Mówię nadal my, mimo że rozmawiamy o nastolatkach, bo tak naprawdę osób dorosłych dotyczy
1: też
0: to
1: dotyka.
0: W takim samym stopniu.
1: A teraz jako rodzic, no to co tak naprawdę rodzic może wiedzieć, że coś się dzieje nie tak, że dziecko jest właśnie takie przygnębione? Co taki młody człowiek mówi, kiedy coś jest nie tak?
0: Mówi albo nie mówi, ale jeśli mówi, to zazwyczaj ukryte jest to w takich przekonaniach o sobie albo w przekonaniach poznawczych na temat jakby otaczającego świata. Młodzi ludzie mogą mówić, jestem bezradna, jestem bezsilna, jestem nieskuteczna, straciłam kontrolę, jestem słaba, jestem narażona na ciosy, inni mnie nie szanują. Ale jakby to jest tylko i wyłącznie odbicie, bo to nie widzimy tego, co widzą inni, tylko to jest nasza ocena. Oceniamy przez swój pryzmat. Może się to pojawiać też jakby w takich przekonaniach o niezasługiwaniu na miłość, czyli jeżeli rodzice starają się dać to poczucie bezpieczeństwa i pokazują, albo starają się pokazać, że dziecko czy nastolatek jest kochany, to na przykład nastolatek może powiedzieć, że mnie nie da się kochać. może się pojawić, że mnie nie da się lubić, jeżeli mówimy o rówieśniczych relacjach. Może się

0: pojawiać to jakby z akceptacji, wychodzące z akceptacji własnego ciała, czy obrazu własnego ciała, czyli że jestem nieatrakcyjna, jestem niechciana, nikogo nie obchodzę.
1: Czyli ta samokrytyka.
0: Samokrytyka,
1: ale tak. Taka mocna, po prostu takie szpileczki lubimy sobie właśnie wbijać.
0: Trochę mocna, ale też wskazująca na to, że to jest nasza ocena. Jakby nie ma żadnych wskaźników z otoczenia, z zewnątrz, nikt nam nic nie powiedział przykrego, ale nam się tak wydaje. To jest tylko i wyłącznie obraz naszego ja.
1: Mhm. A też uważasz, że to może być trochę przez wzgląd na media społecznościowe, na to, co widzimy w mediach społecznościowych?
0: To na pewno, ale myślę, że to jest tak szeroki temat. Gdzieś tam to życie instagramowe. Jest coraz więcej influencerów pokazujących tą taką normalność i to, jak życie wygląda. Ale jednak mimo wszystko nie zawsze to jest dla nas atrakcyjne. Czyli my z jednej strony bardzo łakniemy oglądać takie obrazy idealne życie, że o, jak my byśmy tak chcieli, ale z drugiej strony przygniata nas to na co dzień, czyli jakby ja tak nie mam, czyli już zaczynamy wątpić w siebie i trochę nie doceniać tego, co mamy.
1: Mhm. Dobrze, a czy młodzi ludzie potrafią rozpoznać u siebie problem, czy raczej chowają się z tym przed światem?
0: Wydaje mi się, że jakby wszystkim to zależy, bo są osoby, które będą wołały o pomoc, które się zwrócą do rodzica, do przyjaciela i poproszą albo stwierdzą, że coś jest nie tak, chyba nie tak to powinno wyglądać. Ale są też tacy, którzy zaczną się wycofywać z ról społecznych, z wychodzenia ze znajomymi. Może się pojawić unikanie szkoły, czyli jakby też depresja jest silnie powiązana z zaburzeniami lękowymi, czyli może się pojawić lęk społeczny. Myślę, że młodzi ludzie są i tacy, czyli tacy, którzy poproszą o pomoc, wołają, sami mówią o tym, że chcieliby pójść do psychologa albo chcieliby porozmawiać z kimś, komu by mogli zaufać, a są też tacy, którzy po prostu będą próbowali się chować i mogą się chować z różnymi rzeczami. Czasami chowają się nawet za książkami, dlatego rodzice nie zawsze wyłapują ten moment wycofania. Pracowałam kiedyś z dziewczynką, która rzeczywiście chowała się za książkami, czyli znalazła sobie swoją taki azyl. Rodzice byli przeszczęśliwi.
1: Tak, moje dziecko czyta. Tak. Co teraz już raczej dzieci odchodzą od książek,
0: dokładnie.
1: Bo mają telefony, tak?
0: Mają telefony, mają ten Instagram, mają jakieś gry komputerowe, jeżeli mówimy o chłopcach, bo to jakaś taka tendencja jest bardziej opisująca jednak chłopców. A jej córka schowała się za książkami, ale tam też to była depresja, mimo że rodzice na początku nie zareagowali odpowiednio szybko. Mogli zareagować wcześniej.
1: Okej. Dobrze. I teraz trochę sobie przeskoczymy do następnej części, czyli presji decyzji i roli społecznej. Właśnie na początku wspomniałam o tej maturze i trochę już idziemy w tym kierunku, ale teraz dużo młodych ludzi mówi, nie wiem, kim chcę być, nie wiem, co robić po maturze i skąd ten stres. Czy to jest właśnie ta presja społeczna, że na przykład wchodzimy sobie już, zahaczyliśmy temat mediów społecznościowych na Instagrama i widzimy nastolatkę, 17-latkę, można powiedzieć, że ona już ma wszystko tak naprawdę, no ale to też jest wiadomo, czynnik na przykład bogatych rodziców i tak dalej, i że ona już ma życie na przykład ułożone, bo nie wiem, od małego dzieciaka na przykład była zapisywana na gimnastykę i już ma życie poukładane. Ale my na to patrzymy i jesteśmy, kurczę, ja jestem w tym miejscu i ja nie wiem, co chcę robić, bo ja w sumie nie mam nic zaplanowane.
0: Chciałam trochę odbić to pytanie i zapytać ciebie, bo jesteś po maturze niedawno.
1: No już 3 lata.
0: Już 3 lata. Wiedziałaś, co chcesz robić?
1: Oczywiście, że nie wiedziałam, co chcę robić.
0: Teraz wiesz?
1: Teraz wiem.
0: Okej. Okay. Co ci pomogło?
1: Ogółem, no teraz jestem studentką i powiem, że na pierwszym roku studiów też było ciężko. Czy ja jestem w odpowiednim miejscu? Nie wiedziałam. Wybierając mój kierunek studiów, raczej szukałam kierunku, który okej, będzie fajny, po prostu fajny, że nie będę się nudzić tam. Był też w moim mieście, więc to też jakby było u mnie na plus, ale kompletnie nie sugerowałam się tym, że to będzie mój zawód. Raczej wybrałam to z takiej właśnie niewiedzy. Teraz ukierunkowałam się, mogę powiedzieć, że chcę robić to w życiu, Ale wiadomo, są z tyłu głowy takie, a co jeżeli nie wyjdzie? A może nie jestem do tego stworzona i co wtedy? Bo wtedy też nie wiem.
0: Więc wracając jakby do twojego pytania, dziękuję, bo to jest myślę, że wskazówka dla wielu młodych osób. No jesteśmy w okresie matur, więc taka wskazówka, że nie wiesz i masz prawo do tego, możesz nie wiedzieć. Jest myślę, że niewiele osób na świecie, które mogłyby w wieku 18 czy 19 lat powiedzieć, ja będę robił to całe życie. My trochę jesteśmy pokłosiem naszych rodziców, czyli kiedyś było tak, że jak szło się do pracy, to rzeczywiście praca rozpoczynana po szkole średniej, to była ta, którą wykonywało się do wieku emerytalnego. Czy teraz tak jest? Chyba nie.
1: Chyba.
0: Nie wiem, czy to wynika z tego, że trochę jest to życie instant, czyli staramy się żyć błyskawicznie, wszystko ma być na już. Jesteśmy trochę takimi małymi dziećmi, które, bo nie, bardziej popularne i adekwatne, ale rzeczywiście jakby mamy prawo nie wiedzieć, mamy prawo się przekwalifikować, mamy prawo zmienić zdanie. Mamy prawo próbować, smakować. Trochę wydaje mi się, że rozwojowo jest to też wskazane. Teraz nie do końca się buntujemy. Są bunty nastoletnie, to jest jasne, ale buntujemy się trochę w inny sposób.
1: Mhm. A jak już właśnie mówimy o tym stresie i tym wyborze też szkoły, kierunku, co dalej w życiu, no bo właśnie mówimy o tym, że to jest tak przytłaczający temat dla młodych. Z drugiej strony mówimy, że okej, stres jest dobry, w sensie to, że my naprawdę nie wiemy, co robić, to jest zupełnie normalne, tylko no, jest ta presja właśnie społeczna. No i teraz dochodzi ten wybór szkoły, co dalej w życiu.
0: Wybierzcie tak, jak czujecie, słuchajcie rad dorosłych, osób, które mają trochę większe doświadczenie, ale pamiętajcie, że nikt za was z życia nie przejdzie. I jeżeli spróbujecie, a okaże się to nie tym, czym sobie wyobrażaliście, nie ukierunkuje to was, tak jak na przykład ciebie, Wiktoria, gdzieś tam pomogło ci to się odnaleźć, zmieńcie to.
1: Nie bójcie się.
0: Nie bójcie się.
1: Tak, no życie macie tylko jedne, więc przeżyjcie je dobrze, tak naprawdę.
0: Trochę tak, ale jeszcze wracając jakby do tej presji, ta presja jest, wydaje mi się, że nakładana przez wiele czynników, i to społecznych, i to rodzinnych. Jakby musielibyśmy się trochę cofnąć do tego, jakie tak naprawdę nastolatkowie, czy młodzi dorośli, bo trochę tak zakrawamy jedno i drugie, młodzi adolescenci odgrywają role społeczne, bo to jakby wynika z tych takich potrzeb społecznych. Z ucznia mają stać się studentem albo pracownikiem, czyli gdzieś tam się w jakiś sposób nazwać, gdzieś się trochę zaszufladkować, a tego się, wydaje mi się, że młodzi ludzie się boją takiej właśnie szufladki, że jak wpadną w jedno, to jakby to już ma być to.
1: Mhm.
0: Ale nie bójcie się, bo można zmieniać.
1: Dobrze, a na przykład teraz już może przejdziemy też do tego, jak rodzina właśnie wpływa na nastolatków, bo jest taka presja, że muszę coś osiągnąć, muszę się wykazać rodzinie, bo w rodzinie będzie to mówione, że o, moja córka osiągnęła to, poszła na takie i takie studia. Czy taka właśnie presja jest silniejsza dzisiaj niż kiedyś?
0: Nie wiem, czy jest silniejsza, bo trochę myślę, że nie ma co porównywać. Trochę jesteśmy też tak społecznie nauczeni, że my zawsze mamy gorzej, nie? Nasi rodzice mieli ciężko, ale my mamy gorzej. Albo z kolei jest w drugą stronę, że za moich czasów to nie było takich wymysłów albo takich wynalazków. Więc nie wiem, czy ona jest większa, silniejsza. Mhm. Rzeczywiście jest presja na to, żeby coś osiągnąć, tylko dla młodego człowieka coś osiągnąć znaczy zupełnie co innego. Ja mam takie poczucie, że młodzi ludzie, którzy bardzo często odpowiadają, że chcą być influencerem albo youtuberem, to jest takie bardzo popularne w ostatnim czasie, bardziej mi się wydaje, że tam jest ukryta sława i pieniądze, a nie że on chce się wykazać czymś.
1: Mhm, więc, że nie chce dawać tej kreatywności, jakby Tylko po prostu chodzi o pieniądz.
0: Tak, dlatego jakby zależy od naszych motywacji, bo jeżeli mamy talent, jeżeli w czymś jesteśmy dobrzy, jeżeli chcemy dzielić się tym ze światem, okej, przyjmujemy to, tylko miej coś do zaproponowania, miej coś, czym przyciągniesz uwagę, a reszta przyjdzie. Ta sława, pieniądze, myślę, że to przyjdzie, jeżeli będziesz dobry w tym, co robisz, tylko miej coś do dania.
1: Tak, żeby przyciągnąć swoją osobą. Mhm. Dobrze, a lęk przed dorosłością? Bo taki istnieje. U mnie też istniał, pewnie u ciebie też, że to już trzeba właśnie myśleć o tej pracy, o pójście na swoje, czy już tam przestanie życia na garnuszku rodziców. No właśnie, jakie są tego objawy?
0: Tak naprawdę, jeżeli mówimy o lęku przed dorosłością, to myślę, że mamy kilka takich czynników czy obaw z tym związanych, bo tam może być ukryta obawa przed odpowiedzialnością, przed niezależnością, przed niepewnością przyszłości. Może być związany z jakimiś trudnymi doświadczeniami z przeszłości, czyli brakiem odpowiednich wzorców do naśladowania. Myślę, że tutaj może być bardzo dużo rzeczy ukryte pod takim hasłem, jakim jest lęk przed dorosłością. A z czego to może wynikać? Z wielu rzeczy. Chociażby z braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności, czyli to, o czym jakby ja cały czas pamiętam w swojej pracy i gdzieś tam w psychoedukacji rodziców, zwracam na to bardzo mocno uwagę, że jeżeli jakby, żeby zapewnić prawidłowy rozwój, czy młodemu dorosłemu, czy nastolatkowi, czy dziecku, jeszcze cofając się nawet do niemowlęcia, to najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa i stabilności, działanie schematyczne, jakby dzieci są bardzo łakną zasad i jakiegoś takiego schematu działania, bo to stwarza to poczucie.
1: Mhm. Czyli niestabilny dom też sprawia właśnie to, że boimy się pójść, że tak powiem, na swoje, bo też boimy się tego, że po prostu to nie wyjdzie.
0: Trochę tak, trochę nawet bardzo. Myślę, że jeżeli jest to ta gwarancja bezpieczeństwa, to są też oczywiście inne rzeczy, które mogą utrudniać albo gdzieś tam pogłębiać ten lęk. Jakieś, nie wiem, traumatyczne doświadczenia, przemoc stosowana w domu, ale tu już wchodzimy w stricte w taką indywidualizację przypadku, mi się wydaje, czyli niekoniecznie musimy szukać tego na każdym przykładzie, czyli nie generalizujemy tego. Myślę, że pod tym takim hasłem lęk przed dorosłością kryje się przede wszystkim obawa przed odpowiedzialnością, czyli my w okresie nastoletnim nie do końca nauczyliśmy się sprawowania ról społecznych, albo gdzieś coś poszło nie tak, albo był zaburzone poczucie kontroli i tak dalej.
1: Mm-hmm. No i mówiliśmy o tym lęku przed dorosłością. No i jeszcze takie przekonania młodzieży o przyszłości. Jeśli teraz źle wybiorę, to wszystko się zawali. Czyli tak naprawdę, jak ja wspominałam o swoim wyborze studiów, okej, u mnie jakoś się udało, że kończę te studia i chcę w tym iść, no ale ktoś wybrał kierunek i po pierwszym semestrze mówi, nie, to nie jest to, muszę stąd uciekać, bo to mi się kompletnie nie podoba. No i co, teraz wszystko się wali? Czy świat się zawalił?
0: Myślę, że świat się nie zawalił, bo nie do końca na tym się kończy. W sensie, jakbyśmy sobie rozłożyli piramidę Maslowa, to na samej górze jest samorealizacja, czyli my potrzebujemy celów, my potrzebujemy zadań, które sobie wyznaczamy, do których dążymy. Nawet nie zdanie matury, jakby nie przekreśla niczego, o niczym nie świadczy. Matura jest egzaminem, a każdy egzamin można poprawić. Pamiętam u siebie na studiach, więc jakby maturzystom się to przyda przyszłościowo. Na studiach najpopularniejszą zasadą jest nie ma spiny, są drugie terminy, dał drugi, będzie i trzeci. Z maturą nie do końca tak jest, bo jakby to, co też jakby potęguje ten lęk i strach czy stres, to, że na wyniki się oczekuje, czyli teraz mimo, że jesteśmy już po tych podstawach, maturzyści już je napisali, to wyniki są 8 lipca, więc jeszcze trochę czasu. jak wybije ten 8 lipiec, to dopiero zaczną się rozglądać za tym, w którą stronę. Jakby wyniki trochę pozwolą im to określić.
1: Co poszło nam dobrze.
0: Co poszło nam dobrze, co poszło nie tak. Ale wracając jeszcze do twojego jakby tego głównego pytania w tym miejscu, są pewne symptomy wskazujące na to, jak rozpoznać jakieś takie przekonania, bo takimi kluczowymi stwierdzeniami albo uogólnieniami to jest stosowanie zawsze i nigdy, czyli ja zawsze, ty nigdy. Bardzo często jakby to możemy przełożyć też na relacje rówieśnicze, partnerskie, relacja rodzic, dziecko, dziecko, rodzic. Ale też pojawiają się takie, które mówią, że trzeba lub powinno się coś zrobić, bo tak wypada, bo takie są zasady. Z przekonań jeszcze tych takich uogólniających, pojawiających się w tym miejscu, pojawia się także nie wolno i należy, czyli znowu teoretycznie kierujemy się jakimiś takimi zasadami ogólnie przyjętymi, społecznymi, czy gdzieś funkcjonującymi w systemach rodzinnych, ale są to przekonania, które są hamujące, które nie są rozwijające, które nie dają takiej możliwości wyboru, tylko ty musisz.
1: Są bardzo
0: ty
1: krzywdzące.
0: Ty powinieneś. I są też określające i zamykające. Zamykające w tym sensie, że tam nie ma dialogu, no bo jeżeli ja coś muszę, to mi zamyka drogę. To przekonanie jakby nie daje mi możliwości nawet kreatywnego podejścia do problemu.
1: Dobra, to może teraz przejdźmy, bo mówimy i mówimy o tej maturze, no to teraz temat tej matury tak głównie. Skąd tak silne emocje wokół niej? No wiadomo, że już trochę o tym powiedziałyśmy, że to jednak jest to, że później wybieramy tą szkołę dalszą, czy to będzie studia, czy to będzie właśnie praca i to nam w sumie też określa, jak nasze życie się potoczy. Bo jeżeli matura nam pójdzie dobrze, okej, mamy szansę dostać się na studia. Jeżeli pójdzie nam gorzej, no to wypadałoby może iść do pracy. I właśnie te emocje.
0: Dobra, zabrakło mi tutaj trzeciej opcji. Przeczekać rok, jeżeli mamy takie możliwości. Przygotować się do matury jeszcze raz. Jeszcze raz podejść, poprawić i wybrać kierunek studiów, jakby, który jest naszą pasją, marzeniem. Znowu, nie zapominajmy o tym, że to nie kończy nam świata, nie zamyka dróg. Jeśli ktoś chce, jest zdeterminowany, jest konsekwentny, poświęć młody człowieku czas na to, żeby przygotować się lepiej. Myślę, że te silne emocje, to już też trochę o tym właśnie powiedziałyśmy, jakby związane są z tym, że to jest trochę czekanie. W sensie, no, oni teraz nic więcej zrobić nie mogą. Oczywiście, że mogą sobie sprawdzić wyniki, bo gdzieś tam arkusze już krążą po internecie, ale czy naprawdę są w stanie zapamiętać, gdzie jaką odpowiedź dali, albo jak egzaminator podejdzie? Trochę mówię o tym kluczu, czyli na przykład język polski. Nie wiemy, kto będzie to sprawdzał. Nie wiemy, okej, mogą być jakieś błędy, ale nie zakładajmy najgorszego, zwłaszcza, że mamy tendencję nie do optymistycznego patrzenia na przyszłość, tylko raczej do uprawiania czarnowictwa, widzenia wszystkiego w czarnych, ciemnych barwach.
1: Jeszcze jak mówimy o tych emocjach, to jak wygląda normalny stres, a kiedy przeradza się w coś, z czym trudno sobie poradzić samemu, że już wtedy potrzebujemy tej pomocy?
0: Ty nazywasz to normalnym stresem, ja bym to nazwała stresem motywującym. Mamy dystres, ale jakby to już nie wchodząc w nomenklaturę, mówimy o normalnym stresie, kiedy on pobudza nas do działania. Normalny stres, czyli taki występujący, towarzyszący każdemu nas, czy chociażby mi dzisiaj przed kolejnym wystąpieniem publicznym, działa motywująco. Jakby on jest fajny, on jest potrzebny, bo on pokazuje nam, że nam zależy, czyli on jest zdrowy. Stres staje się niezdrowy, kiedy jest przewlekły, kiedy jest go za dużo, kiedy on za długo trwa. Czyli jeżeli maturzysta w lutym zaczął się stresować tym, że on w maju ma maturę, to był moment, żeby poszukać pomocy. Jeżeli teraz będzie, no, tak czepiliśmy się trochę tych maturzystów, ale to jakby dotyczy każdego nastolatka, ale i też każdego dorosłego. Jeżeli jest stres, który nas nie motywuje, a działa wyniszczająco, przez jakąś somatyzację w ciele, chociażby, czyli jakieś przypadkowe bóle, jakieś nerwobóle, bóle w klatce piersiowej. Nie czekajmy. Nie czekajmy, mimo że wiemy, że to jest stres. Warto to czasami przegadać, warto czasami się zastanowić, dlaczego nam tak zależy, albo dlaczego nas to blokuje, hamuje, a nie napędza do działania. Czyli jakby szukajmy pomocy, jak jest dla nas za dużo, czyli też trochę to, o czym mówiłyśmy ostatnio, czyli dostępne siły i środki przestały działać. Pomoc z przyjacielem nie jest wystarczająca. Rodzice rzucają frazesami i mamy poczucie niezrozumienia. Szukajmy wtedy pomocy, szukajmy wśród bliskich, a jeśli to zawiedzie, idźmy do specjalisty. Czasami rozmowa może wyglądać tak samo ze specjalistą, jak i z rodzicem. Bardzo często rodzice mówią, ale przecież ja mu to powtarzałem, ja mu tak mówiłem, ja rozmawiałam z nią w taki sam sposób. No właśnie, ale czasami warto, jak powie to ktoś z zewnątrz, ktoś, kto nie jest związany emocjonalnie i kogo nie ponoszą emocje. Rodzice bardzo często mają coś takiego, że no przecież ci mówiłam już 10 razy, nie? I gdzieś tam tracą cierpliwość. Znowu, to nie do końca jest o dziecku, tylko to jest trochę o rodzicu. Ale jak powie, jakby ktoś z zewnątrz to raz, to jakby nagle to usłyszymy i nagle jest to słyszalny, zupełnie inny wydźwięk, dlatego, że nie ma tam emocjonalności.
1: Czyli jest to
0: trochę
1: jest ta
0: chłodny
1: granica.
0: Osąd.
1: I tak, czepiliśmy się trochę tych matur, ale no tutaj też oczywiście, jeżeli chodzi o zwykły egzamin, jeżeli przed takim egzaminem też czujemy ten mocny stres i to już tygodnie przed, no to też już coś jest nie tak, że aż tak się stresujemy. Wiadomo, że dużo z was zależy na dobrych ocenach i my to zupełnie rozumiemy, ale żeby to też nie była właśnie ten niezdrowy stres.
0: I też pytanie, jak próbują go młodzi ludzie, czy rodzice, jakie podsuwają pomysły na to, jak go rozładować, bo możliwości jest mnóstwo. Zazwyczaj wybieramy to, co działa na nas najlepiej. Może być to relaksacja, może być to dodatkowa aktywność fizyczna, może być to słuchanie muzyki, może być to nawet jakieś takie odkładanie na później, ale żeby to później było określone. Czyli znowu, żeby nas nie hamowało, tylko żeby nas napędzało. Mhm. A jeżeli nas hamuje, że jakby, no nie wiem, wiemy, że teraz będziemy chodzili z tym stresem 3 tygodnie, słuchanie muzyki nie jest wystarczające, no poszłam na spacer, ale w sumie niewiele dało, wtedy poszukajcie pomocy też, nie? Jakby nie bójcie się też o nią prosić. W szkołach jakby, znowu przypomnę, w szkołach są psycholodzy, jak najbardziej myślę, że poradzą sobie lub podpowiedzą, w którą stronę pójść.
1: A co mogą zrobić rodzice, żeby nie dokładać stresu, a realnie pomóc właśnie? Żeby to też nie było takie, no jak ci poszła ta matura, ale no na pewno zdałeś. I takie dokładanie, a no nie wiesz, no bo czekasz na te wyniki i też nie wyczarujesz tej odpowiedzi. I co mogą zrobić?
0: Rodzice tak naprawdę, żeby trochę nie dokładać, a realnie pomóc, to powinni unikać rad. Taka jest moja rada. Unikajcie rad. Bądźcie po prostu przy tych dzieciakach, bądźcie przy swoich nastolatkach, słuchajcie tego, co oni mają do powiedzenia, bo oni w tych swoich komunikatach bardzo często mówią o tym, jakie są ich potrzeby albo czego potrzebują, żeby poczuć się lepiej. Tylko że jeśli my powiemy idź na rower, no to my dajemy rozwiązanie, które niekoniecznie jest adekwatne do tej sytuacji. Więc jeżeli miałabym doradzać coś rodzicom, nie dokładajcie, bądźcie uważni i przede wszystkim słuchajcie. Jeżeli młodzi ludzie przychodzą do was po pomoc, czy to jest dziecko, czy to jest ktoś bliski, to po prostu bądźcie. Proponujcie, że wysłuchacie i nie dawajcie tego, co na was działa, bo to niekoniecznie będzie działało na tego młodego człowieka.
1: Tak, bo jeżeli chodzi też o taką pomoc, którą nastolatkowie oczekują od rodziców, kiedy na przykład mówią, że czuję, że coś jest nie tak, ale też rodzic to bagatelizuje często. I mam wrażenie, że to no, nie pomaga wcale, więc naprawdę słuchajmy swoich dzieci. Ale już trochę mówiłaś o tych krokach, które może podnieść nastolatek, który czuje się taki przytłoczony, że okej, jest ta muzyka, jest na przykład sport, Ale czy oprócz tego jest coś, nie wiem, na przykład może wypisywanie swoich uczuć w notatniku, czy są takie rzeczy, które ty byś poleciła jeszcze?
0: Wszystko to zależy, bo znowu podkreślę, że jest to kwestia bardzo indywidualna, więc znowu to, co zadziała na jednego nastolatka, niekoniecznie zadziała na drugiego. Myślę, że oni sami trochę wiedzą, co na nich działa. I tu znowu prośba do rodziców, dajcie im na to czas i przestrzeń. Czasami jest tak, że nastolatkowie nie chcą rozmawiać, ale to nie jest tak, że oni nie chcą rozmawiać teraz. Znaczy, oni nie chcą rozmawiać teraz, a nie chcą rozmawiać w ogóle. Więc dajcie im ten czas, przestrzeń. A nastolatek sam też wie, co mu pomaga. Więc chyba nie dam uniwersalnej rady, bo chyba taka nie istnieje. Jesteśmy różni i co innego na nas działa.
1: Mm-hmm. I teraz co byś powiedziała maturzystom, którzy czują, że są na granicy wytrzymałości? Bo jeszcze wiemy, że ostatnie tutaj egzaminy trwają, bo ja też pamiętam, że jak miałam egzamin z historii sztuki, to chyba pisałam 18 maja, więc to też cały czas trwa.
0: Jedna z moich maturzystek ma polski ustny, więc no coś z tej podstawy, do której musi podejść dopiero chyba na samej końcówce, około 20 maja albo 21, więc jakby też bardzo gdzieś tam to przeżywała, że już by mogła mieć po, już wszyscy maturzyści będą świętować.
1: A ona jeszcze.
0: A ona musi czekać. To, co ja bym powiedziała i to, co mówię jakby swoim uczniom albo swoim podopiecznym, klientom czy pacjentom, chyba taką uniwersalną radę po prostu na przyszłość, niekoniecznie związaną akurat z tym etapem rozwojowym i z tym, co ich czeka, żeby być sobą, bo jakby przyszłość i tak nadejdzie. Czy my będziemy na nią przygotowani, czy nie, ona nadejdzie. Po prostu tyle. Bądźcie sobą. Słuchajcie siebie. Uważajcie na swoje potrzeby, i szukajcie wsparcia w bliskich, szukajcie w otoczeniu bliskim kogoś, kto jest dostępny. A jeśli dostępne siły i środki zawiodą, są specjaliści, którzy są chętni i gotowi do tego, żeby wam potowarzyszyć. Bo znowu, w tym miejscu terapia niekoniecznie musi być długoterminowa. Jakby ja jestem zwolennikiem terapii krótkoterminowej, spotkań krótkoterminowych, zaopiekowanie jakby problemu albo tego, z czym się zwracasz na tu i teraz. Bo to, co teraz pomoże w stresie, niekoniecznie pomoże za pół roku przy sesji egzaminacyjnej. Będą już zupełnie innymi osobami, będą po tych takich przełamanych lodach, pierwszych kotach za płot, jakbyśmy sobie tego nie nazwali, będą już innymi ludźmi, no bo dorastają, zmieniają się, przyjmują inne role społeczne i co innego staje się dla nich ważne. Czyli słuchajcie też i jakby bądźcie uważni na swoje priorytety. Nie co jest ważne dla innych społecznie, tylko co jest ważne dla mnie.
1: Mhm. I tak jeszcze końcowo, to kiedy naprawdę warto się zgłosić po tą pomoc? Czy jak wspomniałyśmy o tym, że jeżeli to już w lutym był ten stres, a matury były w maju, że już po prostu czujemy, że ten stres się gromadzi przez dłuższy czas?
0: Ze stresem to jest też tak, że on się może osadzać w różnych częściach naszego ciała, dlatego te, jakby ta somatyzacja jest, jak to mówią młodzi, randomowa, przypadkowa, jakby raz to jest brzuch, raz to jest głowa. Rodzice bardzo często to bagatelizują pod tym względem, że aha, paluszek i główka, jakby te takie przekonania, stereotypy, które się jednak skądś biorą. Nie bagatelizujcie tego, słuchajcie siebie, słuchajcie swojego organizmu, bo jakby to on nam wysyła sygnały, że czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało. I jeżeli wiecie, że taki przewlekły stres wam towarzyszy, to myślę, że warto sięgnąć głębiej, bo jeżeli on wychodzi teraz, to on będzie wracał, a warto sobie przepracować podłoże. Czyli skąd to się wzięło, od czego się zaczęło i od kiedy ja tak mam, bo to mogło wyjść w tym jakby aspekcie okolic matury, ale mogło zacząć się tak naprawdę już wcześniej.
1: Dobrze, to dziękuję ci bardzo i zgłosić możecie się do Kasi. Kasia przyjmuje w Unisławiu, więc zapraszam tam. Również zapraszam na Instagrama i Facebooka Kasi Praktyka Psychologiczna lub na stronę internetową unisławpsycholog.pl, więc zapraszam, super osoba, super mi się rozmawiało i mam nadzieję, że to nie ostatni nasz chit chat, więc jeszcze raczej się zobaczymy razem, a wy nas posłuchacie, więc dziękuję ci, Kasiu.
0: Dziękuję bardzo i za reklamę, i za to, że mogłyśmy trochę sobie pogadać o psychologii i rzeczywiście mam nadzieję, że jeszcze mnie zaprosicie.
1: Tak, a wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i do usłyszenia.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radio Kuropatwa. Dzisiaj ponownie przeprowadzę dzisiejszą audycję i ze mną jest ponownie psycholog Katarzyna Wijata.
1: Dobry wieczór.
0: No i dzisiaj porozmawiamy o temacie, który dla wielu dorosłych jest bardzo aktualny, ale również rzadko mówią o nim otwarcie. Czyli kryzys wieku średniego. To nie tylko żart o kupowaniu motocykla po 40, to też często bardzo realne doświadczenie, które wiąże się z pytaniami o sens, tożsamość, przyszłość. I czy tak naprawdę to istnieje, co może się za nim kryć i czy można przez niego przejść bez drastycznych decyzji, opowie nam dzisiaj o tym Kasia. No i tak właściwie, co to jest ten kryzys wieku średniego? Od jakich wieku to trwa? Trochę tak wchodząc w to.
1: Dobra, to tak rozkładając na czynniki pierwsze, kryzys to nic innego jak wybór, czyli stajemy przed jakimś wyborem. Wiek średni, gdybyśmy sobie rozłożyli, no to patrząc na oś czasu życia człowieka, około 35 do powiedzmy 50 roku życia. Czyli taka średnia długość życia człowieka.
0: Też spory czas.
1: Spory czas. Ale jakbyśmy mieli sobie to złączyć, czyli trochę podejść do tego w takiej kwestii psychologicznej, to kryzys wieku średniego możemy nazwać takim stanem nierównowagi wewnętrznej, stanem jakby tego samopoczucia wewnętrznego, wywołanym przez krytyczne wydarzenia bądź jakieś wydarzenia życiowe wymagające istotnych zmian. Jakby bardzo ważne przy rozpatrywaniu jakiegokolwiek kryzysu, jakby na jakimkolwiek etapie rozwoju człowieka, musimy mówić, że jest to jakby ta zmiana, jest to otwartość na zmianę i rozstrzygamy wtedy, w którą stronę.

0: go kobiety, bo rzeczywiście częściej wybrzmiewa społecznie, że dopada to mężczyzn i dotyczy to mężczyzn, to kobiety jakby też tego doświadczają. I tak naprawdę ten kryzys polega na tym, że jest to refleksja nad przeszłością, ale też myślenie o przyszłości. Możemy mieć objawy emocjonalne i psychiczne, jakimi jest niezadowolenie z życia albo refleksja właśnie nad tą przeszłością, czyli analiza dotychczasowych naszych wyborów, planów czy marzeń, co nam się udało spełnić. A
1: czyli takie rozgrzebywanie tej przeszłości.
0: Tak, fajnie jak ona jest rozgrzebywaniem po to, żeby osiągnąć to, czego się nie udało do tej pory. Mhm. Ale myślę, że to jeszcze nam gdzieś wybrzmi po drodze w tej audycji. Jakby no, mamy refleksję nad przeszłością i nad przyszłością, ale kobiety zmagają się także ze zmianami nastroju. Raz mogą być, nie wiem, pobudzone, za chwilę mogą być drażliwe, mogą odczuwać niepokój, mogą odczuwać jakieś stany depresyjne. Kobiety zmagają się też jakby z tym, że mają poczucie utraty młodości, czyli jakby ten przemijający czas prowadzi nas do tego, że myślimy o tym, jak się zestarzejemy. Czyli jakby jesteśmy w środku, a już myślimy o tym, co na końcu. Jakby takim czynnikiem też charakteryzującym się na ten, albo składającym się na ten kryzys wieku średniego jest też potrzeba zmian. Czyli jakby znowu podkreślam, to jest trochę nasz wybór, w którą stronę kryzys nas zaprowadzi. W zmiany, które przyniosą korzyści, czy w zmiany, które będą negatywne. Jakby kobiety też bardzo często zmieniają sobie wtedy zainteresowania albo hobby. Jakby znowu, może to pójść dwutorowo, bo albo możemy nadmiernie, czyli na przykład wprowadzić jakąś aktywność fizyczną, żeby zatrzymać trochę procesy starzenia się, a możemy też się trochę, tak brzydko mówiąc, zapuścić, czyli wybrać kanapę, Netflixa i jakby osiąść, nie? Jakby myślę, że bardzo kwestia indywidualna i drogi są zawsze trzy. Tak, nie i nie wiem.
1: Okej, czyli nie każdy musi przez to przechodzić, przez taki kryzys.
0: Myślę, że każdy przechodzi przez taki kryzys, tylko nie każdy jakby doświadcza tych zmian albo tych, tych wyborów na każdej płaszczyźnie, czyli u każdego przebiega to znowu indywidualnie, nieharmonijnie. Mogą być tylko jakieś trzy takie symptomy, a może być ich osiem. Jakby znowu indywidualne podejście, indywidualna kwestia.
1: I teraz trochę o tych emocjach, bo zaczęłaś właśnie o tym mówić. I skąd się bierze takie uczucie pustki, że nawet jeśli obiektywnie wszystko jest w porządku, to nie jest w porządku, że niby mamy już ułożone życie i jednak...
0: Okej, uczucie pustki, gdybyśmy mieli sobie rozłożyć znowu, czyli wrzucić to w ten etap naszego życia, kryzys wieku średniego, czyli wiek średni, może się pojawiać jako brak sensu życia, czyli gdzieś tam następuje jakieś przewartościowanie lub niezadowolenie z dotychczasowych osiągnięć. I fajnie, jeżeli to prowadzi do zmiany, czyli ta chęć się pojawia, a nie pojawia się depresja, czyli zahamowanie nas jakby w tym. Wiele osób w tym okresie jakby kwestionuje swoje dotychczasowe wybory, czyli nie wiem, byłam młoda, marzyłam, żeby być w tym i w takim miejscu. Jestem 15 lat później i się okazuje, że albo tego nie mam, albo nawet jeżeli to osiągnęłam, to nie jest satysfakcjonujące, czyli nie tak to sobie wyobrażałam. Znowu mamy, przez to, że to jest ten środek życia, mamy rozgraniczenie na przeszłość i na przyszłość, czyli bardzo często staramy się też na hip-hop hura zrealizować to, czego nam się nie udało do tej pory. Nie wiem, zaczynają się jakieś takie kompulsywne kupowanie czegoś, albo bardzo drastyczne zmiany, jakby gdzieś tam związane z wyglądem, albo z poczuciem zatrzymania procesu starzenia się. Wszystko jest kwestią indywidualną.
1: A czy to prawda, że w tym wieku często dochodzi do przewartościowania życia?
0: Wydaje mi się, że tak. Jakby znowu zależy, czy to pójdzie w tą zmianę pozytywną, czyli przewartościujemy sobie, skupimy się na innych aspektach niż do tej pory. Mówimy znowu o takim wieku 35-50, czyli albo postawimy na karierę, no bo dzieci już są odchowane. Mhm. Możemy mieć poczucie, że na karierę jest już za późno, więc znajdę sobie nowe hobby, typu, nie

0: mężczyzna właśnie kupuje ten motocykl, bo teraz jakby będzie się spełniał w tym aspekcie.
1: Okej. A w sumie jak działa społeczeństwo? No bo jednak mamy tą presję społeczną, że powinnam już coś osiągnąć, czas ucieka, właśnie o tym mówiłaś, ale na przykład ci ludzie wokół nas, że jednak widzimy sąsiadkę, która wygląda tak i tak, a na przykład my właśnie osiadłyśmy na tej kanapie, czyli mamy tą presję i pewnie ciężko też z nią walczyć.
0: Presja społeczna na pewno kryzys wzmacnia. Nie wiem, czy teraz skupiamy się na tyle na tej naszej przysłowiowej sąsiadce, czy jakby nie robią nam tego nawet ta kanapa w takim sensie, że leżymy na kanapie, w tle leci serial, a my scrollujemy social media. I jakby znowu to wszystko tylko i wyłącznie nasze poczucie tego kryzysu wzmacnia, a presja społeczna jakby narzuca swoje oczekiwania na karierę, na rodzinę. Cały czas porównujemy się z innymi.
1: No i właśnie też wspomniałaś o mediach społecznościowych. To jest też duży aspekt teraz, czyli to scrollowanie, porównywanie się do innych też pogłębia pewnie ten stan.
0: Zdecydowanie pogłębia, zwłaszcza, że taka nasza współczesna kultura promuje młodość, promuje zdrowy styl życia, atrakcyjny wygląd, a my, doświadczając tego, doświadczamy poczucia utraty sił, utraty atrakcyjności i tak naprawdę wszystko zależy od nas, w którą stronę pójdziemy, na czym się skupimy.
1: Czyli teraz troszeczkę rzucamy w oddal to takie starzenie się z gracją. Jakby no przez to, że mamy ten napływ tego, że mamy te social media, gdzie jednak widzimy to wszystko, że te kobiety są takie piękne, chociaż wiadomo, no dużo z nas też nie wie, że to jest filtr, że to jest wszystko sztuczne tak naprawdę, ale no właśnie to starzenie się z gracją już poszło na drugi plan, uważam.
0: Możliwe. Możliwe. Ja bym w tym miejscu zatrzymała się jeszcze na chwilę i jakby przyjrzała się temu w takim aspekcie psychologicznym, a nawet psychologii rozwoju, bo tutaj na przykład Erikson wyróżniał w swojej jednej z teorii takie dwa stany, generatywność i stagnację. Jakby każdy człowiek na tym etapie życia mierzy się z tymi dwoma stanami. Trochę wprowadzając, generatywność oznacza troskę o przyszłe pokolenia, jakąś taką chęć tworzenia i pozostawienia po sobie czegoś, pozostawienia po sobie śladu. A stagnacja z kolei charakteryzuje się poczuciem utknięcia, czyli takim brakiem sensu i brakiem zaangażowania. Czy w życie innych, czy jakby w swoje. Jakby nie mamy takiego wglądu. Jedno i drugie jest jakby swoim przeciwieństwem. Jakby ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że w kryzysie wieku średniego każdy może się znaleźć, każdy może odczuwać potrzebę odnalezienia się i nadania swojemu życiu nowego sensu, czyli znowu ten kryzys rozpatrujmy jako szansę na zmianę.
1: Jako coś pozytywnego. A jak wpływa na nas zmiana ról życiowych? Czyli już wspominałaś o tym, że dzieci dorastają i ta relacja z partnerem też się zmienia. Jednak starzejemy się wspólnie. I też dochodzą te różne zachcianki, jeżeli mamy ten kryzys wieku średniego. Czy to może jakoś też wpłynąć na zmianę?
0: W tym miejscu zastanawiałabym się, czy jesteśmy w podobnym wieku z partnerem, bo to jakby społecznie też się zmienia i niekoniecznie na tym samym etapie musimy się spotkać w tym kryzysie, ale rzeczywiście jakby przyjmując, że jesteśmy w podobnym wieku, to ten kryzys dotyczy nas w podobnym jakby okresie czasu, a ta zmiana ról, o której wspomniałaś, no to co? Jesteśmy na etapie, kiedy dzieci opuszczają dom, usamodzielniają się, czyli pojawia nam się syndrom opuszczonego gniazda. Nasze relacje partnerskie ulegają zmianie z racji tego, albo przewartościowaniu, z racji tego, że jak ktoś był domatorem i poświęcił jakby swoje te młodzieńcze lata, albo lata tej jakby wczesnej adolescencji na rodzinę, to może się okazać, że teraz żona nie siedzi w domu, tylko idzie na fitness. Mąż nie siedzi na kanapie po pracy, tylko idzie na siłownię albo na ten swój motocykl. Czyli tego wspólnego czasu też nie ma. Jakby to, na tym polega też to przewartościowanie. Więc zmiana ról ma na to wpływ, ale jakby znowu wiąże się to z poczuciem niepewności, bo wybierając się na motocykl czy na fitness, my nie wiemy, czy ta druga połówka będzie na nas czekała po powrocie.
1: Okej. Okay. A często właśnie słyszymy o tych impulsywnych decyzjach, o których wspominałaś też wcześniej, właśnie ten motocykl, co powiedziałam na początku. No i właśnie ustaliłyśmy sobie, że to nie jest, nie zawsze to jest negatyw, to może być też pozytywne. I teraz jeszcze jak rozróżnić ten kryzys wieku średniego od depresji? Że okej, okay, no tutaj mamy nowe hobby, no jest to może pozytywne, albo właśnie może być ten negatyw i my się zagłębiamy w depresję.
0: Rozpatrując to, jakby to są na pewno dwa oddzielne zagadnienia, mimo że objawowo są do siebie bardzo podobne. Dlatego w depresji badamy, jak długie i jakie natężenie jest tego. Musimy pamiętać, że jakby raz rozpatrując to na przykładzie depresja kontra kryzys wieku średniego, w depresji my nie mamy siły na działanie, więc to, że my wychodzimy ze swojej strefy komfortu albo nasze zachowanie rzeczywiście jest impulsywne, jest inne, zmienia się, to jest jednak jakieś działanie. Ale trzeba pamiętać o tym, że kryzys, gdyby poszedł w tą stronę, że my się wycofujemy, zamykamy, zostajemy w tych swoich czterech ścianach na tej kanapie, to może prowadzić do depresji.
1: Okej, okay, czy jest to taka droga do tego stanu?
0: I jeżeli nie zaopiekujemy tego, jeżeli to nie jest w tym pozytywnym aspekcie, to może prowadzić do depresji. Dwa różne zagadnienia, ale jakby stricte ze sobą powiązane.
1: A jeżeli właśnie mówimy jeszcze o tym, jak rozróżnić, no to jakie pytania warto sobie zadać, kiedy zaczynamy czuć, że coś nie gra i na przykład potrzebujemy jakiejś czułej rozmowy lub nawet spotkania ze specjalistą?
0: Jeżeli czujemy, że potrzebujemy spotkania ze specjalistą, to udajmy się do tego specjalisty, żeby rozwiać nasze wątpliwości. Ale to, jakie pytania warto sobie zadać, to tak naprawdę ja chyba bym to rozpatrywała znowu na przykładzie, czy to jest pozytywne, czy to jest negatywne. Czy to mnie napędza do działania, czy to mnie hamuje. Czy to jest dobre, w sensie, czy to jest dobre dla mnie, albo dla ogółu, jeżeli kierujemy się jeszcze wartościami takimi jak rodzina, czy my nie robimy komuś krzywdy? Te pytania bym sobie zadawała.
1: Czy na przykład dzieciom, tak? Jeżeli dzieci opuściły gniazdo i że robimy im na przykład o to problem, bo my mamy kryzys, bo my nie wiemy, co się dzieje, bo cały świat się nam obrócił o 180 stopni.
0: Tak naprawdę, jak pracuję z rodzicami, to ja już od tych wczesnych lat im powtarzam, że pan, zostaniecie z tym partnerem w domu, bo waszą rolą jest wypuścić dziecko w świat. Jakby po to wy je posiadacie, żeby dać im szansę, żeby one właśnie was opuściły.
1: Dobrze. Czyli jeżeli czujemy, idziemy do specjalisty. Czy można z tego wyjść samemu?
0: Można.
1: Można.
0: Czemu nie?
1: Okej. Okay.
0: Można wyjść na pewno, jeżeli posiadamy zasoby, jeżeli znowu nie jest to hamujące, czyli jeżeli my widzimy szansę, jeżeli my traktujemy to w tym jakby rozwojowym, że to nas pcha do przodu, to jasne, ale jeżeli to nas hamuje, to nas blokuje albo pojawiają się wyrzuty sumienia, to myślę, że warto to skonsultować, na ile to jest przytłaczające, a na ile to jest mobilizujące.
1: Mhm. Jeszcze jak wspierać partnera lub partnerka, która przechodzi taki kryzys? Bo mówiłyśmy już na początku, że wiadomo, możemy być w różnych etapach życiowych. Powiedzmy, że partnerka jest od nas młodsza i to partner przechodzi kryzys. Czy jest coś w stanie zaradzić, czy to trzeba przejść samemu?
0: Chyba bym powiedziała krótko, komunikacja i wsparcie. Bo znowu, jeżeli my nie będziemy komunikowali tego, czego potrzebujemy, nie będziemy mówili o swoich potrzebach, o swoich odczuciach, to ta druga strona nie się nie domyśli. W sensie nie
1: spotkałam
0: jeszcze.
1: Czyli otwarcie mówić o tym. Hmm. Też nie tylko z partnerką, chodzi też o bliskie osoby, nawet nasze dzieci, czy rodzina, czy znajomi. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, to rozmawiać.
0: Zawsze warto rozmawiać.
1: I teraz tak na zakończenie. To jakie tak dwie, trzy rzeczy poleciłabyś osobie, która czuje, że właśnie utknęła?
0: Jeżeli czuję, że utknęła, czyli że to nie jest rozwojowe, to na pewno wprowadziłabym aktywność fizyczną, żeby zmusić się do działania. Nie mówię o aktywności fizycznej, czyli wybierzmy się na tą siłownię albo okay. na ten motocykl, tylko dajmy szansę naszemu organizmowi przystosować się do zmian. Dajmy szansę wyciszyć nasze emocje, dajmy szansę ukierunkować i ta zmiana priorytetów, żeby była naszym wyborem, a nie niepochopną decyzją. Takie, z takich rzeczy to nie zamykajmy się po prostu, bądźmy otwarci. Kryzys może spotkać każdego, dotyczy każdego. To, w którą stronę pójdziemy, zależy od nas, jest naszym wyborem.
1: Mhm. A co powiedziałabyś komuś, kto boi się, że już jest za późno? Że już jest za późno, już sobie psą nic nie zrobię, zostanę na tej kanapie i tyle.
0: Jeżeli ktoś tak uważa, to tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie zmienić, bo zmiana zaczyna się wewnątrz, czyli my potrzebujemy impulsu, my potrzebujemy bodźca wewnętrznego, jakby ta motywacja wewnętrzna jest najważniejsza.
1: Mhm, tej chęci.
0: Chęci, tak. Mhm,
1: po prostu, żeby
0: albo minimalnego otwarcia się na korzyści. Jakby nigdy nie jest za późno. Znowu, to są takie dylematy, które mogą sobie bardziej fundować seniorzy, chociaż i wtedy jest szansa na rozwój. Myślę, że będziemy miały okazję jeszcze porozmawiać o tej ostatniej takiej grupie.
1: Tak, dokładnie.
0: Jakby jesteśmy w podobnym momencie życia, zwłaszcza, że jakby w tym miejscu zaczynamy dostrzegać to, co nas czeka, bo jakby w tym kryzysie wieku średniego przyjmujemy też taką rolę, mówiłyśmy chwilę o rolach społecznych, w tym wieku zaczynamy opiekować się bardzo często naszymi rodzicami, czyli my widzimy, jakby co nas czeka, co nas spotka. Zaczynamy się też mierzyć ze stratą, bo jakby ci nasi rodzice, różne są losy, ale jakby no wszyscy dążymy do tego, że nas nie będzie, jakby no taka jest kolej rzeczy. Trochę, więc...
1: I też warto się z tym pogodzić. No mimo, że brzmi to strasznie, to jednak się z tym pogodzić i żyć tym życiem.
0: Na tym etapie życia bardziej bym pozwalała odejść tym jakby naszym rodzicom, nie trzymać się kurczowo na siłę, bo bardzo często to są walki i to walki właśnie nasze, bo jesteśmy w jakimś kryzysie, a ci seniorzy bardzo często są pogodzeni z tym, co ich czeka, więc jakby my też będziemy na tym etapie i mam takie poczucie, że też nie będziemy chcieli, żeby ktoś nas ciągnął na siłę. Dajmy sobie po prostu takie przyzwolenie na to, że takie jest życie. Pogódźmy się z tym, jakby i z tym kryzysem, w którym jesteśmy, bo kryzys się pojawia i jest to droga, to minie, jakby prędzej czy później.
1: I myślę, że to piękne podsumowanie naszej dzisiejszej audycji. Więc mamy nadzieję, że ta rozmowa dała wam trochę spokoju, może też odwagi, a może zainspirowała do postawienia sobie kilku ważnych pytań. I pamiętajcie, że jeśli czujecie, że coś się w was zmienia, to nie zawsze musi być koniec, to może być początek. Jak wspominałyśmy, to może być coś pozytywnego. I ja dziękuję tobie, Kasiu, za przeprowadzenie ze mną tej audycji i oczywiście zapraszam do Kasi na stronę internetową psycholog.unisław.pl oraz na media społecznościowe takie jak Facebook i Instagram jako praktykę psychologiczną. No i jeśli ten odcinek był dla ciebie, słuchaczu, ważny, to pamiętaj, żeby udostępniać go, żeby był większy rozgłos i miłego wieczoru życzymy.
0: Miłego wieczoru.
1: Dobranoc.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek kawiarni naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii. A potem po różnych miejscach na świecie się... Nie... Dziękuję. Niech będzie. Bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem, była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo i wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny, trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy, wszystkich to zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu? Ptasi odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. Ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
1: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał na przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa. Więc zachęcam do macania.
2: Jak się ta wioska nazywa?
1: Większość, jakby środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
2: Czyli podebrał Półtusk trochę, tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
3: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
1: Oczywiście, że ma, jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu Półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
4: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
1: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety, albo innej planety.
2: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr, pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu, skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa, że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
1: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie, jakby meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, znaczy nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną, chyba że zaraz potem dotkną Państwo tego, ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który jest super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły, ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą, mały volume, małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, znaczy ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię, prawda? Bo po pierwsze łatwiej wystrzelić, jeżeli się, prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego, a po drugie jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce, nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę, i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej.

Uropa Twa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła siódma.

soczewce problemy, z jakimi zmaga się opieka zdrowotna w Polsce, zaznaczył dr Sławomir Łapsz, prezes Stowarzyszenia Pacjentów RP w Gdańsku. Teraz ten wrzut pękł za pomocą rezydenta. Wszyscy widzimy jakiś skutek nieleczenia tego wrzodu, mówił dr Sławomir Łapsz. Opozycja domaga się dymisji ministra zdrowia Jolanty Sobierajskiej-Grendy. Protegowana premiera utrzymała jednak stanowisko. System rolnictwa oparty o subwencje jest systemem, który na dłuższą metę prowadzi do jego degeneracji, demoralizacji i stopniowego zarzynania. Rolnicy liczą na pewną ulgę i powtarza się głos, że rozwiązaniem problemów nie są dopłaty. System rolnictwa oparty o subwencje jest systemem, który na dłuższą metę prowadzi do jego degeneracji, demoralizacji i stopniowego zarzynania, mówił lekarz weterynarii Maciej Perzyna, nauczyciel akademicki z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Poseł Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, spotkał się wczoraj z rolnikami, z którymi rozmawiał o tym, jakie konkretne działania mogą doprowadzić do wzrostu opłacalności produkcji, o sytuacji hodowców, producentów zbóż i sadowników oraz o rozwiązaniach, których polska wieś potrzebuje już dziś. Parlament Europejski wyraził ubolewanie z powodu nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA przez Żołęskiego. I to na tym się skończyło. Tyle wiadomości z kraju, tymczasem na świecie. Niemcy, lekarz medycyny paliatywnej skazany na dożywocie za zabójstwo 15 pacjentów. Premier Czech, nie weźmiemy udziału w pakiecie pomocy dla Ukrainy. Czechy nie wezmą udziału w pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 140 miliardów euro, na których państwa NATO zgodziły się na szczycie w Ankarze, poinformował w środę po jego zakończeniu premier Czech Andrej Babiš. W deklaracji końcowej ze szczytu w Ankarze potwierdzono, że państwa NATO przekażą w Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro, która zostanie przeznaczona na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia oraz co najmniej taką samą kwotę w 2027 roku. USA wstrzymują wymianę handlową z Hiszpanią. Stany Zjednoczone wstrzymują wymianę handlową z tym krajem. Decyzję ogłosił prezydent Donald Trump podczas szczytu NATO w Ankarze. W zeszłym roku podczas szczytu NATO w Hadze ustalono, że minimum wydatków na obronność do 35 roku to 5%. Polska jest już bardzo bliska tego celu. Wydajemy na nasze bezpieczeństwo ponad 4% PKB. W zupełnie innym miejscu jest Hiszpania, która ledwo osiąga 2% swoich wydatków na bezpieczeństwo. Rząd w Madrycie przekonuje, że mimo tego nie spełnia wymagań NATO, jest w pełni lojalnym sojusznikiem i wywiązuje się ze swoich zadań. Jednak za to, że Madryt nie wydaje na obronność tyle, ile oczekują sojusznicy, Hiszpania jest mocno atakowana przez prezydenta Donalda Trumpa. 5 minut po godzinie 7, czas na prognozę pogody. W tej chwili Złowieś Małej okolice 15 stopni, na termometrach temperatura odczuwalna 12 stopni. Słońce wzeszło o 4.31, zajdzie 12 minut po 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego, już prawie o 18 minut. A dziś czeka nas w dzień na zachodzie i południowym. W zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, szczególnie na wschodzie, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 stopni w centrum, do 23 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty na południowym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę północno-zachodni. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wiatr dość silny i silny do 40 km na godzinę w porywach do 70 km. Na godzinę. To był serwis informacyjny w Radiu Kuropatwa FM. 6 minut po 7.

Poglądamy dla Państwa w kalendarz. Dzisiaj 9 dzień lipca, to 190 dzień roku, czwartek. Lipcowe deszcze dla chłopa kleszcze, jak pogoda, większa swoboda, to przysłowie ludowe na dziś. A imieniny obchodzą Weronika, Sylwia, Zenon, Aleksander, Adrian, Joanna, Jan, Antoni, Adrianna, Mikołaj, Łucja, Róża, Kornel, Zenona, Augustyn, Korneliusz, Cyryl, Anatola, Anatolia, Florianna, Korneli. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń, dużo radości, dużo zdrowia, tego fizycznego, psychicznego, duchowego, a dla wszystkich upominek muzyczne. A dzisiaj w pierwszej godzinie naszego programu zabierzemy Państwa, dzisiaj środa, czwartek, program kulinarny, no właśnie, trochę zabierzemy Państwa do kuchni. Zostańcie z nami.

0: Dzień dobry, witamy Państwa w naszej kuchni hildegardiańskiej. Już znowu tu mi wszystko pachnie. Dzisiaj widzę, też mięsko przygotowałeś
1: nie
0: dla
1: tylko,
0: nas.
1: Nie tylko,
0: nie tylko.
1: Mięsko
0: i co
1: będzie,
0: dzisiaj
1: mięsko
0: nam tu
1: upichcisz? Mięsko będzie tylko dodatkiem do tego wszystkiego, bo tak naprawdę dzisiaj robimy makaron.
0: A, super.
1: Jest, łatwo można sobie go kupić, nie? Ale jaka jest przyjemność zrobić swój makaron, jak to kiedyś babcie robiły, czy nawet mama,
0: tak.
1: A jeszcze na kuchni
0: suszyły
1: węglowej,
0: na kuchni później.
1: Upieczone pod płomyk. Teraz mało kto ma tą kuchnię, więc tym jest trochę trudniej, ale gdzieś w plenerze zawsze sobie można zrobić, nie ma to problemu. My zrobimy makaron z mąki właśnie orkiszowej. Do tego to będzie trochę taka orientalne danie.
0: Orientalne.
1: Jak tam u Hildegardy z orientem?
0: Myślę, że
1: trawa cytrynowa?
0: No, nie
1: kura.
0: Pisała pewnie nic, ale może być.
1: Galga, to na pewno, bo dodamy. Zrobimy to tak ten. Zrobimy makaron w sosie z mleka migdałowego, z kurczakiem, z warzywami, doprawione orientalnie.
0: Ty rób, a ja będę cię punktować.
1: Tak, właśnie tego się boję, że zaraz będzie wymienione, czego ja nie powinienem używać. Mam tutaj odmierzone 0,5 kg mąki i dodaję do tego 4 żółtka.
0: Czyli czterojajeczne kiedyś było na półkach.
1: Czterojajeczne.
0: Opakowania, makaron,
1: to trzeba wszystko dobrze zamieszać, żeby nam się to wszystko dobrze połączyło.
0: Ja już bym tam łapkę wsadziła, widzisz?
1: Ja też wsadzę, tylko na razie będzie mi łatwiej zarobić to łyżką, wiesz?
0: Aha.
1: Jak robimy ciasto na pierogi, zaparzamy je. Tu dodamy wodę, ale zimną. Mhm. Nie będziemy zaparzać tego makaronu. Tej wody będzie odrobinę. Tak naprawdę musimy dodać odrobinę oliwy. Nie za dużo.
0: Nie za dużo.
1: Nie za dużo.
0: Może być.
1: A jaki olej możemy
0: użyć? Bez fundamentalizmu.
1: Jaki możemy użyć?
0: No to jest bardzo skomplikowana sprawa z tymi olejami, ale można na pewno dyniowy, można z orzecha włoskiego, można wiesiołek, można migdałowy, no i konopny.
1: Konopnego chyba nie.
0: Ale on może taką troszkę nam...
1: Ale orzech włoski, ja boję się, że byłby troszeczkę...
0: Zbyt intensywny.
1: Tak, za goryczkowaty byłby
0: tak,
1: trochę,
0: tak.
1: Tak, żeby dodać. A teraz woda.
0: I to jest tak, że oczywiście część z Państwa, którzy jeszcze z Hildegardą nie mieli do czynienia, bądź no, nie spotkali się z jej literaturą dotyczącą diety, może zdziwić ta oliwa z oliwek, która jest tak powszechnie stosowana i przez Włochów, Greków, prawda? No i już nawet u nas w kraju, jako taki no, super food, to się chyba tak mówi, produkt z tej grupy. Natomiast o co chodzi z tą oliwą z oliwek? Nasze organizmy, po prostu, które żyją w klimacie umiarkowanym, mają taki, można powiedzieć, garnitur enzymatyczny, który sobie umie radzić z produktami, które są blisko nas. Natomiast coś, co podróżuje z daleka, jest bardziej, no, można powiedzieć, reprezentowane w kuchniach tych południowych, to tam oni mają zupełnie inny ten garnitur i enzymatyczny i sobie poradzą z trawieniem takiej oliwy z oliwek. Natomiast u nas
1: my
0: niekoniecznie.
1: Powinniśmy jeść coś, co jest w naszym środowisku.
0: Dokładnie, czyli na przykład też bym powiedziała olej słonecznikowy, ale też go nie wymieniłam, dlatego, bo u nas jest też problem z tym olejem taki, że on ma dużo kwasów omega-6, natomiast my mamy, które są prozapalne, a my mamy dużo takich stanów zapalnych, które się toczą w organizmie. Też to jest związane z tym, że no niestety jemy to, co nam nie służy, żyjemy w stresie i dlatego ta proporcja omega-6 do omega-3 jest zdecydowanie przekroczona od tej, która powinna być. No a używając dużo oleju słonecznikowego, będziemy jeszcze ten stan zapalny podsycać, czy podlewać, bym powiedziała, tak? Tym olejem słonecznikowym, więc też ostrożnie. No chyba, że ktoś sobie zbada poziom kwasów omega-3 i będzie wiedział, że jest wszystko w porządku, więc tutaj jak najbardziej ten olej słonecznikowy może używać, który jest tak powszechny.
1: Ten makaron musi być dosyć ścisły, więc nie możemy dać za dużo wody, dlatego bardzo umiarkowanie ją dodajemy.
0: Dodaliśmy trochę, ostrożnie.
1: Tak, dodaliśmy na początku trochę oliwy właśnie, a teraz my po prostu musimy to wszystko wgnieść.
0: Mhm.
1: Chcemy, żeby był taki twardy, jak będziemy go gotować. Tak.
0: Aha.
1: Al dente, jak
0: al
1: to
0: dente.
1: Mówią.
0: A widzisz, no.
1: Też jest istotne, nie? Nie rozgotowana klucha, bo to niedobre.
0: Która też bardziej obciąża nas. Jednak
1: tak.
0: Te al dente właśnie makarony też nie powodują, że tak tyjemy. To myślę, że jest cenna uwaga.
1: Tak?
0: Natomiast no, tych makaronów, szczególnie właśnie jasnych, jeżeli stosujemy pszenicę i takie no, mniej zalecane zboża przez Hildegardę, no to powinniśmy no, zredukować w naszej diecie, bo jednak Węglowodany są dobre i zalecane, natomiast lepsze są w kaszach. Z tym makaronem ostrożnie, bo znam takich, którzy mogą codziennie makaron.
2: O, rzeczywiście.
1: Twarde, dosyć twarde ciasto. Chodzi o to, żeby ono było nam takie właśnie al dente. I my je odłożymy teraz do miski na chwilę. Ja powiem w ten sposób. Ten makaron można zrobić, bo on jest pracochłonny, nie?
0: Aha.
1: Trzeba tam zagnieć, trzeba się pobrudzić, ale można przygotować sobie trochę więcej, rozwałkować. Oczywiście zaraz dowiecie się, że makaron zamrożony wychładza, ale można sobie, go zamrozić. Taki rozwałkowany nawet, złożony później tylko z pergaminkiem, wyciągamy i mamy gotowy makaron.
0: Tak, oczywiście, wiesz, my musimy sobie jakoś radzić w tej naszej gonitwie współczesnej. No, nie wszystko da się świeże, nie wszystko da się ugotować z dnia na dzień, więc te pomysły są ok, natomiast żeby one nie weszły nam w krew, że jak nam mamy problem, mamy, oczywiście.
1: Teraz mamy kurczaczka, którego zamarynujemy.
0: To ty marynuj, a ja tutaj opowiem o tym kurczaczku kurze. U Hildegardy to jest, drób jest takim mięsem, które ona rekomenduje i dla zdrowego, i dla chorego. Oczywiście nie byłaby Hildegarda sobą, gdyby nie dała jakichś ograniczeń. Także osoby chore na pewno tego mięska będą jadły mniej, na pewno obrane ze skórki, czyli żeby było delikatniejsze i łatwiej.
1: Dlatego wziąłem pierś.
0: Abyśmy tak strawili, super właśnie. To trzeba ostrożnie z tym mięsem. Też osoby chore jednak kurę, a nie pana, czyli sobie lepiej z tym mięsem poradzą. No i oczywiście też z umiarem, bo
1: umiar jest wskazany we wszystkim.
0: We wszystkim ten umiar to się przewija u niej i zachęca do tego. Natomiast właśnie kura jest o tyle fajnym mięskiem, które można cały rok gotować, czyli bardziej właśnie w formie gotowanej niż smażonej, bo my też często szybciutko chcemy na patelnię, bachciach, pierś, kotleciki, prawda?
1: Nie będzie smażone, ugotujemy to w mleku migdałowym.
0: Rewelacja. No i jaki super pomysł ci, widzisz, się pojawił. Na to bym nie wpadła, że tak można fajnie
1: to przyrządzić. Po prostu muszę tu reagować, bo ja się układam wszystko, później Jola przychodzi i mi to wszystko uzwraca.
0: To Hildegarda.
1: Jedzenie. Ale daj trochę cynamonu i galgan.
0: Proszę, cynamon. Przypominam, cejloński, nie kasja. Galgancik mamy tutaj, też nie za dużo, bo on jest ostry.
1: To jest.
0: Także też z przyprawami, jak to Łukasz mnie nauczył, zawsze można dodać, nigdy odjąć.
1: O, uczymy się oboje.
0: Tak, to super mi się podoba.
1: O, zamacerujemy.
0: Ja czasem tak sobie dużo tych ziół nawalę, a później mówię, o, chyba gorzkie za bardzo mi wyszło. I już nie da się odjąć.
1: No nie, mamy kurczaczka. Kurczaczek zamarynowany. My sobie rozwałkujemy teraz pastę.
0: Ręczna robota idzie, nie widzę tu żadnego ciężkiego sprzętu.
1: No jest wałek.
0: Wałek.
1: Wałek jest. I sit. Oczywiście można mieć maszynkę.
0: Tak, tak.
1: Ale my...
0: Tradycjonaliści.
1: Tradycjonaliści. Tak jak to robiły nasze mamy. Nasze babcie.
0: No.
1: Robimy.
0: Rzeczywiście widać nawet jak rozwałkowuje, że to ciasto jest takie twardsze
1: niż
0: to, to co na pierogi robiłaś.
1: Sprężyste, tak, ale to o to nam chodziło.
0: Aha.
1: O to nam chodziło. Nie chcemy tego ciasta zbyt delikatnego, bo to ma być al dente. Jak będziemy gotować, tak? Czyli półtwarde. Wtedy to ciasto będzie najlepsze.
0: A widzisz, mi się zawsze wydawało, że al dente to związane z czasem gotowania.
1: No na pewno,
0: też.
1: Ale jak dasz coś, co jest, ma taką dosyć strukturę,
0: miękką
1: strukturę,
0: oczywiście, jasne.
1: To ciężko będzie utrzymać to al dente, bo ono szybko nam się po prostu
0: rozgotuje.
1: Tak, tak, tak. Musimy pamiętać, że jak do ciasto na pierogi może być trochę grubsze, do makaronu powinno być już trochę cieńsze, ponieważ ono nam przyrośnie. I żeby nam nie wyszła taka właśnie później twarda klucha, z którą będziemy walczyć.
0: A są teraz takie wymyślne makarony różne, kolorowe. Rozumiem, że można dodać, jak ktoś ma tam ulubione ziółka sobie do takiego makaronu.
1: Można ziółkę dodać, można dodać węgiel, wyjdzie nam te wtedy taki czarny.
0: Czarny, naturalny
1: tak,
0: węgiel.
1: Tak, no tak, tak, tak, tak. Można dodać jakieś curry, można dodać coś. Myślę, że będzie okej. Okay. Zrobimy najprostszy sposób, nie? Czyli zrobimy takie... Jak zwijamy, nie ściskamy tego, bo to później trzeba będzie rozwinąć, nie? Tak.
0: Czyli jaki kształt nam dzisiaj zaproponujesz tego makaronu?
1: Już trochę się nawałkowałem, będzie to pappardelle, czyli szerokie wstążki. Ale można na przykład zrobić, jak już mnie pytasz... Zobacz. To jest coś takiego, jak zwiniesz. Już taka chlucha, ale to jest tak zwane garganelli, tylko takie olbrzymie. Albo masz olbrzymie farfale, nie?
0: Aha.
1: Więc można się bawić, ale że my już się napracowaliśmy, to pokroimy to wszystko takie tagliatelle. Będzie tagliatelle.
0: No.
1: Taki makaronik można sobie przygotować wcześniej.
0: Ale mięciutki. Fiu.
1: Obiecałem, że nie będę smażył, więc słowa dotrzymam.
0: Brokuł tak, jest najbardziej okej z warzyw krzyżowych, bo to też jest warzywo krzyżowe, kapustne. Hildegarda nie za bardzo nam poleca te warzywka, ale akurat jeżeli weźmiemy brokuł, to on jest tam ostatni na liście. Ma najmniej tych szkodliwych dla nas substancji, więc jak najbardziej możemy tego brokułka od czasu do czasu stosować.
1: To mamy brokułka, mamy mleko migdałowe. Ugotujemy to po prostu. Nie będziemy nic kombinować, bo ja bym wcześniej przesmażył, dodał, ale Jola mi powoli zabrania.
0: Ja też, przepraszam, ja też zachęcam Państwa, żeby sprawdzać opakowania, dokładnie czytać skład tego mleka takiego w kartonikach roślinnego, bo często zawiera dodatki, czyli może
1: prawa cytrynowa?
0: Być sam migdał. Myślę, że byłaby akceptacja z góry. Dawaj.
1: Będzie akceptacja, jak jest akceptacja, no to nie mogę się powstrzymać i daję.
0: Też chodzi nam o to, jak mówiliśmy, żeby to smakowało, tak?
1: Tak.
0: A chodzi o to, że człowiek zdrowy sobie poradzi z większością produktów, natomiast już z chorymi trzeba uważać. Ta dieta musi być lżej strawna, musi być delikatniejsza, ale na co dzień, prawda, możemy sobie fundować wymyślniejsze potrawy z różnorodności składników.
1: Tak, zdecydowanie, bo to musi też nam smakować. Tak. Musimy coś zmieniać w tej diecie.
0: Zmieniać.
1: Bo nic tak nie zabija jak monotonność. Jakbyśmy jedli codziennie to samo.
0: Makaron.
1: Na przykład makaron, no to po pewnym czasie byśmy...
0: Brakowałoby nam też substancji odżywczych, bo...
1: Kurczak gotowany,
0: tak,
1: nie?
0: Zobacz, tak,
1: nie smażę,
0: tak,
1: gotuję.
0: Tak, dusimy teraz pięknie. No, ale kolorystycznie jak to dobrze dobrałeś. Tu białe, tu zielone, tu jakieś różowe, tu cynamon pięknie z galgantem.
1: Kwestia trochę przypadku.
0: Kwestia przypadku. Ale to jest wyczucie, lata doświadczenia.
1: Mówisz?
0: No.
1: Mamy. Masz. Tak naprawdę... Teraz robię sos, bo my ugotujemy teraz nasz makaron, który prosto z tej wody wrzucimy do tego sosu i będziemy mieli gotowe danie.
0: Groszek u Hildegardy ok, natomiast już groch jest bardzo wychładzający, czyli z grochem
1: dlatego
0: już
1: użyłem
0: nie poszalejemy. Groszku.
1: Tego sosu nie robimy za dużo, dlatego tu nie nalaliśmy całej patelni.
0: No widzisz.
1: Jest jedna bardzo dobra zaleta jeszcze tego makaronu, o której nie wspomnieliśmy.
0: Aha.
1: Normalny suchy makaron gotuje się 10 minut, czy tam ileś, zależy od rodzaju.
0: Rzeczywiście.
1: Ten się gotuje 2 minuty.
0: O kurczę, no to rzeczywiście dla zapracowanych i zabieganych i głodnych, czekających na obiad, najlepsza wiadomość.
1: Można dorzucić jeszcze tutaj na przykład kosteczkę masełka, nie? Wtedy nam też zrobi taką emulsję. Ale my dodamy makaron i trochę tej zawiesiny z niej spadnie, tu już dzisiaj sobie masła darujemy.
0: Tak jest.
1: Innym razem odrobię.
0: Będzie bardziej dietetycznie też, jak najbardziej. A Hildegarda też uwielbia takie połączenie kurczaczka z chyzopem. Hyzopem. Dla osób, które mają obciążoną wątrobę, jak najbardziej ten hyzop by się tu nam przydał.
1: On wypłynął. Aha. Dosłownie z minutę się gotuje. Przerzucamy na koniec świeża kolendra lub hyzop.
0: Tak jest.
1: Hyzop. A jak nie macie hyzopu, to świeża kolendra.
0: Ale może być też natka pietruszki.
1: Może
0: co tam
1: być.
0: Jest w lodówce świeżego, jakieś ziółka, zawsze mile widziane na wykończenie potrawy i wspomożenie naszego trawienia.
1: Stop. Ja lubię brać makaron prosto z wody do pasy, do sosu, wtedy trochę tej emulsji, bo tak to wszystko wylejemy, nie? Z tej zawiesiny, nie? Dodaliśmy już nasz makaron. Mamy sos zrobiony, teraz tylko wystarczy to lekko zamieszać i danie wygląda na prawie gotowe.
0: I nie zawiera aż tak dużo składników, także nasz organizm sobie z tym poradzi właśnie. Wiesz? O to chodzi, żeby nie nawrzucać tego tyle, bo wtedy naprawdę proces trawienia będzie zdecydowanie trudniejszy, będzie to obciążało nasz organizm. Kilka składników wystarczy, aby danie
1: jak
0: było tak smakowite.
1: Jak się ma makaron przygotowany, to jest bardzo szybko. Jak czego zrobisz, to jest ciupkę dłużej. Ale na dobre trzeba poczekać.
0: Pewnie.
1: I warto.
0: I warto.
1: I nakładamy.
0: Oczywiście użyłeś jajeczek od szczęśliwej kurki.
1: Oczywiście. Muszę je dobrze karmić, bo dużo ostatnio używam, więc...
0: A ja przypomnę, że z jajami też ostrożnie, szczególnie osoby zaśluzowane, bo niestety jajko też powoduje dużo śluzu, a jak wiemy, ta proporcja soków u świętej Hildegardy jest bardzo istotna, bo każda dysproporcja nad reprezentowanie jednego soku nad drugim będzie powodować choroby. Także wszystko z umiarem, no i
1: tak
0: wygląda
1: wiosennie,
0: bardzo apetycznie,
1: nie?
0: Bardzo. Pięknie.
1: Myślę, że to jest ten moment, na który czekają wszyscy. Moment, kiedy można w końcu to zjeść. Bo się narobiliśmy. Smacznego.
0: A, na winę to twoje. Nie, to jest tagliatelle.
1: Tagliatelle. Jakbym trochę szerzej pokroił, byłoby pappardelle.
0: No to racja.
1: Nie za bardzo rozgotowany?
0: Nie, al dente.
1: Sprawdzimy.
0: Ja zawsze rozgotowuję, a tutaj...
1: Wiesz, bo cię pilnowałem.
0: Czy wiaderka mi nie pójdzie.
1: Nie. Możesz być spokojna.
0: Jeszcze dziubne brokułka z tą kolendrą i z groszkiem. Rewelacja.
1: Czekamy na was.

0: Witajcie w kolejnym odcinku naszej Hildegardiańskiej Kuchni. Dzisiaj naszym bohaterem są grzybki, szczególne grzybki boboczniaki. Zaraz sobie o nich poopowiadamy. No i co ty, Łukasz, dzisiaj z tych boczniaków chcesz nam wyczarować?
1: Dzisiaj będzie bardzo leciutka zupka. Mhm. Flaczki, tak?
0: Mhm. Flaczki z boczniaków?
1: Tak, tradycyjna zupa polska, każdy... Bez flaków. Nie ma imprezy w Polsce bez flaków. Wszędzie muszą być flaki. My też zrobimy flaczki, ale ze właśnie...
0: Zdrowszej wersji.
1: Tak, z boczniaków. Do tego potrzebujemy boczniaki i całą masę warzyw, które przesmażymy leciutko.
0: Tak.
1: Ugotujemy, doprawimy. To będzie bardzo, bardzo lekka i do tego jeszcze bardzo szybka zupa, bo normalne flaki. To się gotuje godzinami.
0: I czyści ile, nie? Odlewa.
1: No, to już cała... jest. Myślę, że jakby wszyscy wiedzieli, jak się robi flaki, to by nikt ich nie jadł. Ale tutaj, jak już kupują sobie takie nawet gotowe, i do tego trzeba nagotować porządny rosół, który musi się długo gotować. Mhm. Jest to naprawdę potrawa tylko na imieniny do cioci.
0: Mhm.
1: A tutaj...
0: Może być codzienną zupą.
1: Tak, bardzo szybką, bardzo prostą. Bardzo smaczną.
0: Oczywiście też ten dobór warzyw też jest związany z porą roku, bo...
1: Zajmę ci ręce, bo tak, będziesz rwała boczniaki.
0: Z porą roku, bo jak wiemy, już na przednówku tych warzyw jest coraz mniej. Na wiosnę praktycznie ta nasza kuchnia jest uboga w warzywa, może w różnorodność. Natomiast już w lecie tych warzyw i jesienią będziemy mieć dużo więcej, więc można zmieniać. Ale boczniaki mamy cały rok. No i co Hildegardo o grzybach? No te grzybki u niej nie są tak lubiane przez nią. Szczególnie te grzyby, jak ona mówi, rosną w takim wilgotnym powietrzu, czyli wilgotna ziemia, wilgotne powietrze. No to ten grzybek może być obciążony pleśnią. Czy tak? Czy drobniej? Czy...
1: Tak jest, bardzo dobrze.
0: Dobrze, dziękuję szefie. Więc grzybków ona nam nie będzie polecała. Tych naszych tradycyjnych, które lubimy, ale grzyby rosnące na drzewie już są produktem, który Hildegarda ceni i mówi, że nawet mogą być to lekarstwa dla nas. No jak wiemy, te boczniaki pewnie są hodowane nie na drzewkach, tylko już bardziej przemysłowo, więc może nie będzie to taki typowo naturalny produkt.
1: Ale zawsze można iść do lasu i sobie zmarć.
0: I sobie tak. Ale wiesz, to jest ciekawe, że Hildegarda też opowiada, że grzyb ten, który rośnie na drzewie, jest ważny, na jakim drzewie rośnie, bo nie na każdym będzie służył człowiekowi. Jak to czytaliśmy kiedyś, że na polu walki jeleni grzyby, które tam rosną, też nie są dobre. Więc takie ciekawe są opisy i zachęcam Państwa, bo ten rozdział poświęcony grzybom jest naprawdę bardzo specyficzny, bardzo ciekawy, ale też i pokazuje, jak ona szczegółowo do tego podchodzi, czyli wnika w tą strukturę, jakby widzi, które produkty są dobre dla człowieka, które są niedobre. No ale boczniaki okej w naszej kuchni, więc bardzo często możemy zamieniać te potrawy mięsne na te potrawy z grzybków. One, można powiedzieć, że udają tak trochę mięso w smaku.
1: Tak, no to jest słynny kotlet schabowy z boczniaka,
0: prawda? No więc właśnie. I zachęcam Państwa, bo naprawdę są smaczne. Jeżeli ktoś nie próbował, to jest to na pewno jakaś fajna odmiana. Właśnie, czy w formie takich flaczków, czy w formie kotleta.
1: Tak, zwłaszcza, że ta zupka jest naprawdę bardzo szybka. Nie?
0: Tak, dokładnie. Grzybki też szybko dochodzą, można je też zamacerować. Ja w domu na przykład piekę po prostu boczniaki, wcześniej je maceruję i też jako potrawa sama w sobie będzie ok. Ale tutaj Łukasz czaruje nam różnorodność. Bardzo
1: warzywka,
0: obfitą w warzywa.
1: Dosyć tak nie za cienko, nie za grubo.
0: Takie fryteczki zrobiłeś.
1: Żeby miały tę strukturę, tak? To nie ma być wszystko bardzo cienkie. Wrzucamy najpierw cebulkę, żeby nam się lekko zeszkliła. Ząbeczek czosneczku.
0: No, bardzo mi się podoba, że ty w tej łupinie go wkładasz. Bo... Tam, tak jak powiedziałam, w skórce też jest bogactwo mikro, makroelementów, więc
1: ziele,
0: nie pozbywajmy
1: listek.
0: Się tej skórki.
1: Tak, zwłaszcza, że to i tak później można wyjąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Oczywiście. Cebulka, a przechodzi do wywaru.
1: Cebulka nam przeszkli, więc teraz dodamy boczniaki. Mhm. Zawsze jak zaczynamy smażyć, pierwsza jest cebula. Co byśmy nie robili?
0: Żeby zdążyła zmięknąć.
1: Tak jest.
0: Teraz boczniaki.
1: Boczniaki.
0: co do grzybów, na przykład też taki piękny opis jest, że jeżeli rosną grzyby w powietrzu suchym i ziemi suchej, to już będą zdrowsze dla nas, już nie będą miały tyle wilgoci. Więc też zwracajmy uwagę, jak kupujemy właśnie, czy ten grzyb jest taki no, wilgotny, czyli może na nim rozwinąć się pleśń, czy jednak jest jędrny i dobry.
1: Galgant się przydał.
0: Oczywiście trudno nam czasami to ocenić, gdzie one rosły i co one tam w sobie niosą, no ale jak już widzimy, że tej wilgoci nie ma, to na pewno ten grzyb, tamten proces pleśnienia się nie rozpoczął.
1: Normalnie do plaków dajemy imbir, ale tu damy galgant.
0: Tak jest.
1: Jak lekko się podusiły grzybki z cebulka, dajemy warzywka. Powiem szczerze, że szybszej zupy to nie znam.
0: Tak?
1: Nie. I mamy gałka. Plaki to gałka, tak?
0: Gałka też jest ceniona przez Hildegardę, jest elementem dla tych, którzy już z Hildegardą mieli do czynienia, ciasteczek na nerwy, ciasteczek radości, ciasteczek na energię, różnie się one nazywają.
1: Poddusiliśmy trochę warzywka, podsmażyliśmy, teraz dajemy właśnie, to będą takie bardzo jarskie, tak? Można by było wlać jakiś bulion, na przykład drobiowy, tak?
0: Aha.
1: Można by było zrobić taką zupkę.
0: Na bulionie mięsnym.
1: Tak. No ja proponuję znowu tego nie rozgotować, nie?
0: Dobra.
1: To jest jakby dosyć istotny element.
0: To mi wbijesz chyba już do głowy, żebym nie zagotowywała, tak? Na śmierć warzyw.
1: Ja wezmę taką garsteczkę.
0: Garsteczka.
1: Nie za duża.
0: Świeże zioła trudniej przedawkować, bo tak jak mamy takie w proszku, to no czasami tak sypniemy. A takie ziółka pachną i naprawdę wystarczy niewiele.
1: Tymianek trzeba dosyć drobno przesiekać, bo później te łodygi jednak będą wchodziły w ząb. Jeszcze jedną rzecz dodamy do tych flaczków. Odrobinę skórki, tym razem cytrynowej. Tak. Dodajesz czasami?
0: Dodaję. Skórkę też bardzo lubię, chociaż bardzo rzadko.
1: Dobrze czujesz? Bo daliśmy kmin rzymski, to od razu ta skórka tam podbiła nam to wszystko.
0: Widzę, że jeszcze seler tutaj masz.
1: To na sam koniec rzucimy.
0: Na sam koniec.
1: Już nie będziemy go bardzo gotować.
0: Żeby chrupiał. Taka zupka w zimę super nas rozgrzeje.
1: Tak.
0: Więc ja zachęcam w ogóle do stosowania czy zup w kuchni.
1: A latem nie będziemy przejedzeni.
0: Dokładnie, bo jest to posiłek lekkostrawny, rozgrzewający, jeszcze z taką ilością ziół. Naprawdę nas wzmocni, organizm sobie poradzi z trawieniem, bo jest to wszystko ugotowane. Mamy płyny, czyli też się nawadniamy, wszystko co potrzeba. A czasami z tym piciem, szczególnie w zimie, też mamy problem.
1: Flaczki są gotowe, moment to trwało. My na sam koniec jeszcze, ale tu już w talerzu dodamy odrobinę znowu twojej ulubionej oliwy.
0: Tak.
1: Nie będę żałował, tak dosyć solidnie nabiorę.
0: Flaczki rewelacyjne. Wegetariańskie to takie modne ostatnio słówko. Wszystkie potrawy wegetariańskie to takie na czasie.
1: Do tego właśnie, tak jak mówiłem, jeszcze kilka kropel dosłownie tej oliwki. Ona tu zrobi swoją robotę.
0: No i mamy danie gotowe, proszę Państwa.
1: Masz ochotę?
0: Rewelacyjna zupa. Ja zabieram się do próbowania. Na zupę to ja jestem, wiesz, pierwsza. Jeszcze boczniaka chapsnę. Zobaczę, jak to wyszło. Rewelacja.
1: Jakbym oczy zamknął, to naprawdę jak flaki.
0: No, ten boczniak, nawet konsystencja jest taka zbliżona. Rewelacja. Zapraszamy do testowania nowych potraw wegetariańskich, a tak naprawdę hildegardiańskich.

America.

Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda. Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam. W pogodzie bardzo dużo się dzieje. Zmiana warunków pogodowych, zwłaszcza w dzielnicach północnych i wschodnich, gdzie dominowały całkowite i duże zachmurzenia, a także opady deszczu z powolną tendencją do przesuwania się w kierunku wschodnim, na północnym wschodzie i południowym wschodzie. Od godzin południowych z nadpołudniowego Bałtyku przez Pomorze Gdańskie aż po Kieletczyzny.

znaczny kontrast termiczny. Najniższa temperatura 12-13 stopni na północnym wschodzie pod zachmurzeniem opadowym i silnym zimnym wiatrem zawiewającym od północnego zachodu. Natomiast na wspomnianym zachodzie i południu pod bezchmurnym niebem i nieco cieplejszym powietrzem wiatr też w obszarze dużego gradientu barycznego, przeważnie północno-zachodni, w pasie wybrzeża wiało do 90 km na godzinę, a mocniej jeszcze na Śnieżce. Dzisiaj nieco się uspokoi. W atmosferze nadal utrzyma się duży kontrast termiczny między wciąż chłodnym północnym wschodem z temperaturą najcieplejszej porze dnia w przedziale od 15 do 17 stopni i południowym wschodem z temperaturą 18-19, a najcieplejszym środkowym zachodem z temperaturą sięgającą nawet 26 stopni. Chłodno będzie w pasie wybrzeża przy wietrze zawiewającym od jeszcze chłodnego Bałtyku. Pod względem pogodowym kraj będzie podzielony na wciąż deszczowy wschód i względnie pogodny zachód. No i tutaj ten kontrast dalej się utrzyma. A my nadal jesteśmy odcięci, że tak powiem, od Atlantyku, a od północy i północnego zachodu z wysokich szerokości geograficznych odbywa się napływ chłodnego i zarazem wilgotnego powietrza. W ciągu najbliższej doby wspomniany ośrodek niżowy będzie stopniowo wypełniał się chłodnym powietrzem pochodzenia arktycznego, a jednocześnie przesuwając się w kierunku południowym. Na przełomie dnia i nocy jest on prognozowany nad wschodnią Litwą z ciśnieniem około 1003 hektopaskali. W tym samym czasie nad Atlantykiem dokonały się istotne zmiany w rozkładzie ciśnienia. W północnych szerokościach geograficznych od Wysp Brytyjskich w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wybrzeża skandynawskiego rozbudował się klin wyżowy aż do Spitsbergenu, który blokuje strefową cyrkulację atmosfery. Po jego wschodniej stronie z powodzeniem odbywa się spływ zimnego powietrza polarnego zaciąganego znad Finlandii przez Bałtyk, a także Szwecję i ten wspomniany kontrast termiczny między wschodem i znacznie cieplejszym zachodem spowodowany jest napływem chłodnego powietrza właśnie znad Finlandii i Bałtyku, a cieplejszego powietrza znad Jutlandii na zachodzie. Taka pogoda utrzyma się jeszcze z nami w piątek, sobotę, od niedzieli delikatne ocieplenie. No wrócimy do temperatur bardziej letnich, 23-26 stopni. Na razie będziemy mieli jeszcze ten napływ chłodniejszych mas powietrza znad Skandynawii. A za chwilkę cztery pory roku ze świętą Hildegardą. Zapraszam serdecznie. O 8.30 nasza radiowa rektura.

0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Myślę, że większość z Państwa boryka się z jakimiś okresowymi problemami skórnymi. Czy to wysypka, czy to jakieś swędzenie, czy jakaś tam alergia, pokrzywka. I zastanawiamy się, czy to ma związek z tym, co jemy, z tym, co pijemy. Okazuje się, że tak. I okazuje się, że często takie niepozorne symptomy, które pokazuje nasz organizm, dają początek tak naprawdę poważnym chorobom. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy i zastanowienia się, czy coś takiego Państwu towarzyszy, czy komuś z rodziny i spróbowania połączenia tego właśnie z taką codzienną dietą i stylem życia, który towarzyszy Państwu. Pani doktor, a jak to jest z tymi alergiami IgE niezależnymi? Jest ich więcej, mniej? Jak to wygląda statystycznie? Czy znamy te dane? Czy wśród Pani pacjentów jest tego więcej?
1: Ja mogę orientować się według statystyki własnej, a tyle lat, co ja już pracuję, to mogę mieć naprawdę dość imponujące materiały, żeby powiedzieć. Także po pierwsze do mnie już trafiają pacjenci zdiagnozowani z IgE alergią, chociaż bywa tak, że ja jestem pierwszą osobą, która im mówi, że warto zrobić takie badania, bo to wygląda na IgE zależne reakcje i na współpracę z alergologiem jest bardzo potrzebną. To jest mniej więcej około 10%, ja myślę, w tej chwili. A pozostali pacjenci, którzy mają takie objawy alergiczne, czyli to jest 90%, proszę Państwa, to jest naprawdę dużo. I ci ludzie mają identyczne objawy, jak klasycznie się opisuje alergologicznie, prawda? Czyli, że to są osoby, które mają napady astmy, mają różnego rodzaju pokrzywki, mają wysypki. Te wysypki mogą być wielopostaciowe, bo u tej samej osoby mogą być różnego kształtu. To mogą być objawy strony oczu, czyli łzawienie nadmierne ze światłowstrętem. To może być katar z nosa, to mogą być napady astmy, świądu. Czasem na skórze nic nie widać, a jest świąd duży, prawda? To są objawy neurologiczne i objawy dużych zaburzeń zachowania tak samo. No takie my mamy reakcje, na przykład jak wszyscy wiedzą, jak się zachowują ludzie po alkoholu. To objawy najczęściej mamy szybkie i opóźnione. Szybkie to są takie, że jest czkawka i nie trzeba być dobrze takim. To jest reakcja, że ciało sobie nie bardzo z tym daje radę. I to jest tak, że potem można cały wieczór mieć w takim stanie, co nie jest przyjemne i wyczerpujące raczej. Natomiast te są reakcje opóźnione, że ktoś pije całą noc i rano ma kaca, mówiąc krótko. I z tym kacem może się rozprawić, jeżeli ma dobre enzymy, które są utylizujące nadmiar tego związku. To już po paru godzinach już są w formie. Nie muszą nawet dużo pić, nie muszą pić ogromnej ilości kawy. Pomysłów na takie rozwiązania przyspieszające powrót do zdrowia są szybkie. A są tacy, którzy pływa jeden dzień, drugi dzień, wszystko się robi. I nie ma efektu, miesiąc czasu upłynie. I oni mówią, że nigdy więcej. Ale ja takim deklaracjom nie wierzę, ponieważ on próbuje następnym razem. To jest tak samo jak z alergią na mleko. A może już to się skończyło, nie? Może mogę, prawda? Próbują i się znowu to powtarza. I te objawy też są różne, bo albo to jest osoba senna, zasypia czasem z głową w talerzu, co nie jest bardzo estetyczne i może grozić utopieniem, naprawdę, proszę Państwa. Jak się zamknie te dwa ważne otworki, to ktoś może zginąć. Może być taka też reakcja na, że ktoś jest bardzo przyjemny, lubi tańczyć, czego normalnie nie robi i rodzina się dziwi, że takim cię nie znałem, prawda, że jesteś taki miły, przyjemny, a są tacy, którzy stają się bardzo agresywni, wulgarni, nieprzyjemni i rodzina poznaje, że już jest niegrzeczny, bo nawet jak dzwoni do domu, to ma zmieniony głos i wiadomo, że będzie awantura. Pies to czuje, bo się chowa wtedy głęboko, żeby też nie być zaatakowany. Wtedy wszystko, co po drodze, to jest wróg i powód do dużego wzburzenia.
0: Czyli to ale wszystko z alergią
1: tak.
0: Jest.
1: No a też może to związane być z tym, że na przykład alkohol może u tej osoby spowodować obniżenie poziomu cukru. Niektórzy tak leczą sobie cukrzycę, ale to nie jest metoda przeze mnie polecana. I tłumaczą się, że oni muszą pić, żeby sobie cukier wyregulować. Ale faktycznie obniżenie poziomu cukru może dawać takie objawy, jakby to była osoba, która ma obniżoną, a po alkoholu obniża się poziom cukru. I takie zachowania są duże. Ja to widzę u dzieci, które mają moc nadludzką, bo one niszczą sprzęty w takim napadzie, jak mają niski poziom cukru. Przecież mówi się nawet, że Polak jak głodny, to zły. Mhm. Ale to samo może powiedzieć Francuz czy Meksykanin. i wystarczy postawić talerz na stole i szybko zniknąć na 5 minut z pola widzenia, to za chwileczkę z agresora pojawia się bardzo przyjemna, kooperująca osoba, bo już ma wyrównany ten metaboliczny balans. Także tak to jest. Ja pamiętam, jak profesor Hachaj, który był moim pierwszym szefem, którego w zasadzie to, co wiem, to miałam bardzo znakomitych nauczycieli medycyny i miałam to wyjątkowe szczęście, że obaj kierownicy kliniki, w której pracowałam swego czasu, to byli znakomici interniści i wiele mnie nauczyli. I on właśnie mówił o tym takim, że patrzeć na to, co człowiek je, w jakim środowisku jest. Mamy w tej chwili sytuację taką, że najczęstszą dietą eliminacyjną, o której już wspominaliśmy wcześniej, to jest dieta bezmleczna, czyli dotyczy wszystko, co my z tego mleka robimy. A artykuły mleczne też są w środkach kosmetycznych na przykład. Także są preparaty z koziego mleka, one bardzo pięknie działają, wygładzają na pewno zmarszczki, bo to jest efekt obrzęku, prawda, alergicznego, ale czyją też jakieś inne też zmiany, skóra może wtedy swędzić na przykład. Inną taką dietą popularną bardzo, to jest dieta, która jest dietą bezglutenową. I ta popularność diety bezglutenowej, bezmlecznej wzięła się między innymi z tego, że niesprawne enzymy metaboliczne powodują, że nie do końca jest trawione mleko i gluten. Powstają gluteo i kazeomorfiny. Morfina, jak wiadomo, jest problemem narkotycznym i są ludzie leczeni morfiną z powodu bólów nowotworowych. I u tych osób między innymi widzimy jako takie powikłanie, bardzo koszmarne, na nich to są zaparcia, takie, na które nie reagują na nic. I między innymi dzieci autystyczne, którym też się zajmuję. I w pierwszym, że właśnie ta dieta bezglutenowa, bezmleczna bardzo jest pomocna, to jako jeden z takich wiodących objawów mają objawy, że są zaparcia, że w ogóle uzyskanie u nich kupy jest rzeczą straszną. Wystarczy być alergikiem tylko z powodu mleka, nie tolerować tego mleka, to też może zaparcie może być jedną z przyczyn. Ale może być też wersja odwrotna, bo jest biegunka. Jeszcze nie skończyło się jedzenie, już mamy potrzebę pobiegnięcia do toalety i to jeszcze z takimi dużymi bólami, szczelające, cuchnące. Zresztą te osoby często mają taki nieprzyjemny zapach stolca, bo gorzej trawią. I bardzo często się też widzi u nich taki objaw, jak u osób, które nadużywają narkotyków, że mają bardzo szerokie źrenice. Ja widzę po prostu, że dziecko ma szerokie źrenice, ma agresywne zachowania, albo jest takie, jakby nie miało kontaktu z otoczeniem, woła się na jego imię, przedtem reagowało na swoje imię, przestaje reagować, bo jest jakby znieczulony narkotykiem, którym jest kazeo lub gluteomorfina, a najgorzej są te rzeczy razem, bo kanapka z serem na przykład to jest częste danie, albo jakieś kluseczki, prawda, i musli rano z mlekiem jest jako standard w naszym kraju nadal używane, prawda, także czyli, to jest trudne bardzo.
2: Czyli rozumiem, że jak dzieci jedzą coś, co im nie służy, to właśnie wydzielają te substancje, które jeszcze powodują,
1: pogarszają
2: sytuację.
1: I proszę Państwa, wtedy musimy też mieć świadomość, że te białka zalegają, bo to są białka, że te białka zalegają długo w naszym ciele, bo to nie jest tak, że tydzień czasu jestem na diecie bez i już jest od razu poprawa. To jest mleka, białka eliminują się około 4 miesięcy, u niektórych dłużej, to zależy od stopnia wrażliwości, a białka glutenowe przynajmniej rok, do 2 lat. I ciekawą rzeczą jest, że profesor Chorzelski, który był jeden z współodkrywców testu na celiakię, on był dermatologiem i odkrył przeciwciała przeciw endomyzjalne, które są jakby diagnostyczne w tym schorzeniu, a endomyzjum to jest nasza tkanka łączna. Tkanka łączna jest wszędzie, bo ona ma łączyć wszystkie nasze komórki. I to też jest droga komunikacyjna, bo przy pomocy tkanki łącznej nasze ciało komunikuje się z różnymi swoimi odległymi fragmentami. I musimy to oznaczać w różnych klasach białek, bo tradycyjnie te reakcje glutenowe bada się w klasie A, ale bardzo dużo osób nie ma białka IgA w wystarczającej ilości i wtedy my się posiłkujemy klasą IgG, która zresztą też w diagnostyce na przykład schorzeń zakaźnych jest brana pod uwagę, tylko że na przykład jeżeli mamy, załóżmy, toksoplazmozę, jeżeli wiemy, że jest potem problem ciąży, prawda, utrzymania jej, to jeżeli jest w klasie IgG, to znaczy, że już jest przebyta choroba. Jeżeli jest IgM, to znaczy, że jest aktywna aktualnie choroba, prawda? Tak samo jak sprawdzamy skuteczność niektórych szczepień, to sprawdzamy w określonej klasie białek, prawda, czy nasze działania medyczne były skuteczne, albo choroba już się zakończyła, czy jest w trakcie. Także w te wszystkie, zresztą o tym będziemy mówić w dziale diagnostyka różnych schorzeń, to trzeba zwrócić uwagę, jakie białka biorą w tym udział. IG też są białkami, prawda? W związku z tym my w tych białkach, nawet w tej ilości prawidłowej, możemy znaleźć frakcję, że ktoś jest koszmarnie uczulony na przykład na kota. I jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to w jakimkolwiek środowisku ta osoba się znajdzie, to będzie miała objawy alergii, czyli będzie kichała, będzie ją swędziało, może mieć napad astmy, będzie się źle czuła, będzie miała napady agresji i są osoby, które się bardzo źle zachowują w szkole, są agresywne i ciągle rodzice są wzywani, a w domu anioł. Bo okazuje się, że ta osoba jest uczulona na to środowisko, w którym jest. Przecież dzieci przychodzące do szkoły mają też swoich ulubieńców. Mają psy, koty, z którymi się żegnają jeszcze przed wyjściem, prawda? I to mają wszystko na swoich ubraniach. Tak samo sytuacja nauczycieli niektórych jest nie do pozazdroszczenia, bo oni jak mają taką, są eksponowani na tego typu alergeny, które na początku nawet nie podejrzewają, że są na to uczuleni, no to wtedy będą musieli nawet zrezygnować z wykonywania zawodu. Tak to wygląda. Dlatego te dwie diety, znaczy gluten i mleko mają takie efekty, że daje dużo śluzu. Mhm. I ten śluz powoduje wytworzenie takiego filmu, do którego się mogą nam przyczepić do nosa, do oka, do tylnej ściany gardła, do migdałków, alergeny, które są w powietrzu. I one są jak przyklejone, to tak jak taśma na muchy, jak łapiemy muchy, prawda? To wtedy my jakby umożliwiamy, jedząc produkty śluzotwórcze, wytwarzanie do nich też należą cukierki różnego rodzaju, cukier, słodycze, soki, nadmiar owoców, prawda? Że nam nasila się alergia, bo jest ciągła stymulacja danym alergenem. Ciało już sobie nie daje rady, żeby to pozbyć się tego, czyli że jest, dlatego jest taki katar mocny, prawda, wodnisty, bo wodą łatwiej spłukać niż czymś gęstym. Ale ciało też ma ograniczone możliwości, żeby produkować cały czas wodnisty katar, wodnistą wydzielinę też z zatok i zamienia się to coraz najbardziej zagęszczający się płyn jakiś taki, który doprowadza do tego, że on potem nawet kamienieje, bo trudno, zatyka się, ludzie drapią się. Jak widzę dziecko, które ciągle w nosie trzyma palec, to znaczy, że ma tam wydzielinę, która się przykleja, która mu przeszkadza. Dorośli tak samo. Ja ostatnio widziałam bardzo znanego polityka, który właśnie tak się zachowywał, bo myślałam sobie, o, alergik. Niektóre choroby można rozpoznać naprawdę, jak się patrzy na ludzi, którzy są, prawda, u szczytu władzy, ale pewne rzeczy, prawda, na ich twarzach się malują. Więc to jest pomocne. Postawa, jaką też przyjmują, to też jest ważne. No postawa to też jest aktywność nasza życiowa i też trawienie jest znacznie lepsze, jeżeli my nie siedzimy ciągle przy stole od rana do wieczora, nie tylko jedząc, ale że my przejdziemy się, że poruszymy fizycznie nasz żołądek, żeby zadziałał troszeczkę tak jak betoniarka, żeby tam się to wszystko wymieszało. I żeby dalej to zgodnie z grawitacją szło do dołu. Dlatego najłatwiej nam się wypróżnia po wstaniu. Czyli z pozycji horyzontalnej wstajemy i nagle ta treść może dotrzeć dzięki grawitacji do miejsca przeznaczenia. Mhm.
2: Pani doktor, czyli nie jest to łatwe pozbycie się takiej alergii, bo rozumiem, że jeżeli te nietolerancje na gluten, to może być nawet rok minimum, żeby jakieś efekty zaobserwować, czyli pacjenci też mogą nie dawać rady, zniechęcać się, bo tak cały czas się źle czują.
1: To tak mimo wszystko nie jest. Mhm. Dzięki profesorowi Chorzelskiemu i tym, że ta choroba Dieringa, bo to jest skórna postać celiaki, polega na tym, że my widzimy te zmiany na zewnątrz człowieka w postaci opryszczki. Wszyscy wiedzą, jak wygląda opryszczka na warkach. To wygląda identycznie. To są zmiany opryszczkowe wzdłuż przebiegu nerwów. Podobnie jak mamy półpasiec, prawda, to on też wzdłuż przebiegu nerwów. Wirus opryszczki jest związany z naszym systemem nerwowym, dlatego my odczuwamy ból, pieczenie, jak to się pojawia. Ci ludzie mają koszmarne cierpienia, naprawdę. Jak się bierze wycinki, to się widzi te złogi glutenowe w tkance, jaką jest skóra. Nie tylko jest to w przewodzie pokarmowym, bo my też badamy, jeżeli chcemy potwierdzić, że to jest na przykład celiakia, jest wycinek z części zaopuszkowej dwunastnicy, tam gdzie się zaczyna jelito cienkie i wtedy widzimy, że kostki ulegają zmianie. Mają ich wygląd albo po prostu znikają kompletnie. Jak już ich nie ma, nie jesteśmy w stanie nawet zmianą diety to, proszę Państwa, odregenerować, to już jest sytuacja naprawdę zaburzeń wchłaniania. i to jej to przestaje spełniać swoją funkcję, zmienia swoją radykalnie powierzchnię, gdzie wiele procesów przyswajania, przetwarzania, transportu powinno się odbywać. I wtedy człowiek naprawdę poważnie choruje. Pomijam fakt, że jest to jedna z znanych przyczyn chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Jelita, prawda? Nie tylko jelita cienkiego, ale jelita grubego. Także u wszystkich osób, które mają chorobę nowotworową, zwłaszcza w zakresie przewodu pokarmowego, zastosowanie diety bezmlecznej, bezglutenowej jest w zasadzie warunkiem zdrowia. Mhm. I jakieś takie współprace dla tych, którzy chcą ich leczyć.
2: Rozumiem, że to są najczęstsze takie nietolerancje, tak? Czy są też inne, które mogą nam utrudnić życie?
1: Oczywiście, no, taką nietolerancją jest nietolerancja na salicylany. I w związku z tym, że mamy bardzo dużo salicylanów też w leczeniu, bo to są też związki przeciwbólowe, nie swoiście, albo też swoiście, bo leczymy na przykład zmiany stawowe, albo przewlekłe, albo ostre. Stosujemy to też w urologii, bo jeżeli ktoś miał raz w życiu napad kolki nerkowej, to wie, że to jest jedna z bardziej bolesnych rzeczy, bardziej bolesna niż poród. I że wtedy zastosowanie tych niesterdowych leków przeciwzapalnych jest bardzo pomocne też zmniejszeniu obrzęku i w działaniu przeciwalergicznym. Ale dramat cały polega na tym, że jeżeli ta osoba ma nietolerancję salicylanów, a jest leczona salicylanami, bo taka jest metoda leczenia colitis ulceroza, czyli wrodziejącego zapalenia jelita, to dlatego się mówi, że możemy kogoś podleczyć, ale nie wyleczyć. Natomiast u pacjentów, u których myśmy byli w stanie rozpoznać przyczynę zapalenia jelit, i bardzo często tam były salicylany i oni się odważyli i lekarz, i gastrolog prowadzący zgodził się na taką wersję, że będzie obserwował, jak to dzieje się, to oni są w stanie być trwale wyleczeni. I ja to mówię w sposób odpowiedzialny.
2: Czyli dieta eliminacyjna daje bardzo duże efekty i nadzieję też pacjentom, którzy się źle czują.
1: Zdecydowanie. W chwili obecnej stosowanie tych diet eliminacyjnych nie jest trudne, ponieważ mamy taką dużą ilość produktów zastępczych na rynku i pomysłowość dotkniętych tym wykluczeniem takim dietetycznym jest duża, więc się tym dzielą i to jest dużo łatwiejsza w tej chwili sytuacja niż to było jeszcze 10 lat temu.
2: Dziękuję.

0: A na zegarach zbliża się 8:30, czas na naszą radiową lekturę. Zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Książkę napisał ksiądz Piotr Wachowski. Zakończenie nauki rozbudziło w młodym człowieku poczucie wolności i niezależności. Marzenia, nadzieje i plany przeplatały się z dążeniem do podjęcia własnej drogi. Dzięki wierze i dobremu wychowaniu wyniesionemu z domu rodzinnego, Zygmunt potrafił rozpoznać prawdziwe wartości i podejmować wysiłek dostosowania do nich swoich wyborów. Łaska Boża bazuje na naturze. Na początku nauki w liceum 29 sierpnia 1950 roku przyjął sakrament bierzmowania z rąk biskupa Bernarda Czaplińskiego, sufragana diecezji chełmińskiej. Podczas sakramentu obrał sobie nowego patrona, który, jak pokaże przyszłość, zawsze będzie towarzyszył Zygmuntowi w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Święty Józef, oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, przyzywany był odtąd w codziennych modlitwach tego kapłana. Ksiądz Zygmunt miał szczególne nabożeństwo do tego świętego. Każdego dnia modlił się do niego o męskie cnoty potrzebne w realizacji powierzonego przez opatrzność powołania. Często powtarzał wezwania litanii do świętego Józefa i zadawał ją jako pokutę w konfesjonale. Radził odmawiać ją także wszystkim potrzebującym wstawiennictwa w życiowych opresjach. Wszelkie podejmowane inwestycje i prace budowlane, najpierw w Siemoniu, a później w bydgoskim Fordonie, rozpoczynał po zimowej przerwie 19 marca w liturgiczne wspomnienie świętego Józefa. Łaska wynikająca z przyjętego bierzmowania rozbudzała w młodzieńcu gotowość do służenia innym w postawie posłuszeństwa i wdzięczności. W tym czasie kształtował się charakter Zygmunta. Wyróżniała go pokora, szczerość, wyraźne unikanie pustosłowia i plotkarstwa, jak również praktykowana ze szczególnym upodobaniem troska o podwładnych. Zaświadcza o tym proboszcz Mieczysław Sumiński, pisząc o nim: pochodzi z domu, w którym praktykowane są stare, dobre tradycje katolickie. Poznałam go od chwili mojego przybycia do parafii. We wczesnej młodości był ministrantem, a potem wychowawcą ministrantów. Obowiązki swoje pilnie wykonywał. Co miesiąc przystępował do sakramentów świętych. Brał udział we wszystkich przejawach życia religijnego parafii. Odznacza się skromnością w obejściu i uczciwością. Nie zauważyłem niczego, co wskazywałoby na skłonności do używania alkoholu lub grzechów przeciwko cnocie czystości. Miałam go pod swoją opieką od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zdolności wielkich nie wykazuje, ale jest przy tym pobożny. Świadectwo proboszcza potwierdza obecne w młodym człowieku znaki działania Bożej łaski. Zwraca uwagę jego umiłowanie liturgii, jeszcze łacińskiej, oraz gotowość do służby innym. Wydawać by się mogło, że wraz z otrzymaniem świadectwa dojrzałości pierwsze kroki młodego Zygmunta zaprowadzą go wprost do seminarium duchownego. Wstąpił do niego jednak dopiero po 3 latach. Ciągle upewniając swoje serce, czy aby na pewno Bóg wzywa go do kapłańskiej misji. Jest prawdopodobne, że nie chciał tak ważnej decyzji podejmować pochopnie. Jak pokaże to przyszłość, człowiek ten na wszystko musiał dać sobie i Bogu czas, by w gorliwej modlitwie rozeznawać Boże wolą. Wedle świadectwa rodziny, Zygmunt świadom, że w domu się nie przelewa, a ciągle w nim mieszkając, powinien partycypować w wydatkach, rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim w Wejherowie. Po zakończeniu II wojny światowej powołany do istnienia bank rolny oraz spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe przekształciły się w bank w Wejherowie. Następnie stał się oddziałem banku rolnego, który w 1950 roku utworzył w Luźnie punkt kasowy. Zygmunt pracował w nim 3 lata. Kolejno na stanowiskach inkasenta, pracownika, sortowni, kasjera, a skończył na wysoko cenionym stanowisku drugiego skarbnika. Okazało się jednak, że praca ta nie była dla niego satysfakcjonująca. Decyzja o kapłaństwie pomału w nim dojrzewała. Świadczą o tym starania, które podjął na początku roku 1957, wysyłając pismo do ówczesnego rektora z zapytaniem o warunki wstąpienia do seminarium. W liście zwrotnym z 9 marca tegoż roku czytamy: odpowiadając na pismo z dnia 6 bieżącego miesiąca, donoszę uprzejmie, że celem przyjęcia do seminarium duchownego należy się osobiście zgłosić w rektoracie seminarium duchownego najpóźniej do 10 lipca. Poza tym należy do podania załączyć świadectwo maturalne w oryginale, metrykę chrztu i bierzmowania. Świadectwo stwierdzające uczęszczania na naukę religii, opinię księdza proboszcza oraz księdza prefekta i 2 fotografie. Choć ciągle pracował w banku i wspinał się po drabinie kariery urzędniczej, okazało się, że Bóg i droga powołania przechylają szale. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół.

A dziś w naszej audycji postanowiłem zająć się gwiazdą Polski. W latach 1935-37 w kołach polskich naukowców i działaczy sportowych powstała myśl realizacji lotu na wysokość dotychczas nieosiągniętą przez człowieka. 30 tysięcy metrów. Poziom techniki tych lat zezwalał pokusić się na uzyskanie takiego wyniku za pomocą stratostatu o specjalnej budowie. W Polsce posiadano już pewne doświadczenia w dziedzinie lotów wysokościowych, bowiem kilku polskich pilotów balonowych wznosiło się w balonach otwartych do granic troposfery. W roku 1935 opracowano założenia projektowe stratostatu. Początkowo zamierzano sprawę zainteresować profesora Picarda w celu rozłożenia znacznych kosztów związanych z budową balonu, jak i samym lotem. Po dwuletnich, bezowocnych pertraktacjach utworzył się komitet organizacyjny pierwszego polskiego lotu stratosferycznego z udziałem szeregu czołowych osobistości polskiej nauki i aeronautyki, który po pokonaniu początkowych oporów zyskał również poparcie zarządu głównego Ligi Obrony Powietrznej. Komitet dla ustalenia naukowego programu lotu powołał Radę Naukową. Rada Techniczna opracowała zakres wyposażenia gondoli w potrzebne urządzenia i aparaty naukowo-badawcze. Nawigacyjne natomiast Komisja Techniczna przy wytwórni w Legionowie miała zaprojektować sam stratostat. W odróżnieniu od dotychczas budowanych balonów wolnych, kulistych, polski stratostat miał kształt owoidu zwróconego węższym końcem ku dołowi. Masa własna stratostatu oraz masa balastu, załogi, wyposażenia, gondoli, przyrządów naukowych wynosiła w przybliżeniu 4,5 tony. Miał on być wyniesiony na wysokość 30 km, na której ciśnienie powietrza wynosi zaledwie około 10 mm słupa rtęci. Do tego celu potrzebna była powłoka o pojemności aż 124,5 tysiąca metrów sześciennych i średnicach 56,6 metra i 79,1 metra. Gdyby przed startem napełnić cały balon wodorem, mógłby on unieść 136 ton. Oczywiście żadna tkanina nie wytrzymałaby takiego naprężenia. Dlatego też stratostaty napełnia się tylko częściowo. W omawianym zaś wypadku zamierzano wpuścić do powłoki 4,5 tysiąca metrów sześciennych wodoru. Powłoka została uszyta z tkaniny jedwabnej i tutaj sprzędzy jedwabiu milanowskiego, uszczelnionej naturalnym kauczukiem. Masa 1 metra kwadratowego tkaniny w poszczególnych partiach wahała się od 35 gramów na metr kwadratowy do 50 gramów na metr kwadratowy, wytrzymałość zaś na rozerwanie od 600 do 800 kg na metr kwadratowy, czyli tkanina była bardzo lekka, a wytrzymała. Na sporządzenie powłoki zużyto 14 tysięcy metrów kwadratowych tej właśnie tkaniny. Powłoka wraz z olinowaniem bez gondoli ważyła 1403 kg. Na górnym biegunie balonu znajdowała się klapa do wypuszczenia gazu nośnego uruchamiana pneumatycznie z gondoli. Na biegunie dolnym znajdował się rękaw, jak w normalnym balonie. Lądowanie miało się odbyć przez odczepienie gondoli od powłoki jednym ruchem dźwigni, wskutek czego odciążona powłoka uniosłaby się do góry i samoczynnie rozerwała wzdłuż przewidzianego konstrukcyjnie pasa. Gondola miała kształt kulisty o średnicy 2 metrów. Jej płaszcz zewnętrzny wykonany został z arkuszy blachy dur aluminiowej o grubości 2 mm. Konstrukcja nośna składała się z 6 rur duralowych dzielących wnętrze gondoli na 6 przedziałów, w których były porozmieszczane przyrządy naukowe do badań promieni kosmicznych i do pobierania próbek powietrza oraz przyrządy nawigacyjne, urządzenia do regeneracji powietrza, zapas ciekłego i sprężonego tlenu, urządzenia do wyrzucania balastu, radiostacja, aparaty fotograficzne, panoramiczne i pionowe, spadochrony, przyrządy nawigacyjne i niektóre naukowe dublowały się, a wskazania jednego z ich kompletów zamkniętego w światłoszczelnych pudłach były automatycznie fotografowane co parę minut. System ten gwarantował zatem otrzymanie obiektywnych wskazań i zapewniał zachowanie wyników podstawowych badań nawet w razie awarii przy lądowaniu. Suma napięć baterii
i akumulatorów obsługujących wszystkie urządzenia elektryczne wynosiła około 5000 V. Gondola miała dwa włazy i 6 okienek. Dla zachowania wewnątrz znośnej temperatury pomalowano ją w południkowe pasy na przemian czarne i białe. Masa pustej gondoli wynosiła 150 kg. A o szczegółach startu już za chwilkę.

Start odbyć się miał na Polanie Chochołowskiej w Tatrach, gdzie 15 września 1938 roku założono obóz startowy. Na pilota wyznaczono kapitana Zbigniewa Burzyńskiego, na obserwatora naukowego doktora Konstantego Narkiewicza Jotko, doradcą technicznym w przygotowaniach do lotu był Stevens, zdobywca światowego rekordu wysokości. Stratostat otrzymał nazwę Gwiazda Polski. Najlepszym miesiącem do lotów jest wrzesień. Tak też planowano start, jednak przygotowania opóźniły się o prawie 4 tygodnie. 12 października 1938 roku warunki atmosferyczne zapowiadały się dobrze, więc około godziny 22 zaczęto napełniać stratostat wodorem, aby start mógł odbyć się o świcie następnego dnia. Około północy zerwał się jednak wiatr. Przerwano napełnianie już prawie ukończone i przy coraz silniejszym wietrze zaczęto wypuszczać gaz z powłoki przez klapę. Operacja ta musiała trwać parę godzin. Im mniej było gazu w powłoce, tym wiatr silniej nią rzucał. Chwilami prawdopodobnie powietrze dostawało się przez klapę do wnętrza. W momencie, gdy w górnej czaszy pozostało już niewiele więcej niż około 500 metrów sześciennych gazu, dał się słyszeć suchy trzask i buchnął płomień. Przypominam, stratostat napełniony był palnym gazem, czyli wodorem. Klapa wyleciała w powietrze i spadła obok. Górna część powłoki leżała w osmalonych strzępach. Na szczęście nikt z ludzi nie doznał obrażeń, stratostat natomiast uległ uszkodzeniu. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że bezpośrednią przyczyną wypadku było powstanie wewnątrz powłoki mieszanki piorunującej, czyli tlen z powietrzem i z wodorem, która zapaliła się od iskry elektrycznej spowodowanej tarciem jedwabnej powłoki. No, jak wiadomo, jedwab elektryzuje się bardzo łatwo. A przyczyną pośrednią była błędna ocena sytuacji meteorologicznej. Stratostat został naprawiony w ciągu zimy 1938-39. Następna próba miała się odbyć we wrześniu 1939 roku. Mimo, że cała akcja nie zakończyła się sukcesem, warto pamiętać, że Gwiazda Polski była największą wtedy na świecie konstrukcją stratostatu. Zbudowano w oparciu o klasyczne metody produkcji. Co prawda, w Stanach Zjednoczonych buduje się stratostaty z powłokami o wielkiej pojemności, a więc 280 metrów sześciennych i więcej, z zastosowaniem tworzyw sztucznych, mają jednak inną technologię i służą na ogół tylko do jednorazowego użytku. Zbudowanie Gwiazdy Polski było oraz wyposażenie gondoli stanowiło duże osiągnięcie polskiej myśli technicznej na owe czasy. Tyle na dziś o Gwieździe Polski, a ja zapraszam Państwa na kolejne audycje.

0: radio, muzyka, pogoda. Minęła 9:00, czas na dzisiejszą przedpołudniową prognozę pogody. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. W tej chwili złowieś małej okolice 17,3 stopnia, temperatura odczuwalna 14 stopni. A dziś w dzień czeka nas na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami szczególnie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, ale także możemy liczyć na deszcz na ziemi chełmińskiej. Temperatura maksymalna od 14 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, około 20 w centrum, do 23. Na zachodzie wiatr umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego, wiatr silny i bardzo silny, w porywach do 70 km na godzinę. A już za chwilkę kolejna audycja, którą przygotowaliśmy dla Państwa.
1: Thank you.

Wprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym, czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie. Nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzenia.

0: od takich, które mają kilka, dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy, niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Caracas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię i rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, w ciągu jednej minuty z całkiem płaskiego, miłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół, średnica jakichś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie. I to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid, to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża, też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała za zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie. I nie, nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy, strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida wpadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest wtopiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zderzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to w też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,5-4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego, że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, w których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. A na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężona, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilkuset sekund zostaną wyplumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciasto, ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a. Oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. I ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie takie modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat. Więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która jest, ma 30 kilometrów, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 kilometrów, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospansfernia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w nie w dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie meteoryty organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze, nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalnej wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 kilometrów średnicy, mianowicie w Radaford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 kilometrów. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania i miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach. Jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia. I przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... Przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że zderzyła się asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują. I właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spoko. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba, że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi pieczę?
1: Sensitive Bonicare, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
1: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: ...8 km, to już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejsze, na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat.

Taka wtórkowa historyczna kuropatwa dzisiaj dotyka trochę innej historii związanej z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, czyli po polsku NOL, N-O-L, a po angielsku UFO. Cóż to takiego? Wszyscy wiedzą na pewno, co takiego jest. Zerkniemy w trochę w takich, kilka takich niewyjaśnionych zjawisk. Od Roswell po tak zwaną belgijską falę. O tym dzisiaj właśnie w programie historycznym. Takim nietypowym nieco, bo tak do tej pory zaglądaliśmy w historię związaną z różnymi organizmami żyjącymi na Ziemi, też między innymi dinozaurami i wykopaliskami, które pojawiały się tu i ówdzie na różnych terenach naszego globu, a dzisiaj o UFO. UFO nie jest nowe. Rzeczywiście ludzie od tysiącleci opisują te niezidentyfikowane obiekty latające, przedstawiając różnego typu obiekty podobne do dysków, niezwykłe obiekty atmosferyczne, które można znaleźć w sztuce, w literaturze starożytnych cywilizacji, od tych najdawniejszych, od Sumerów, Egipcjan, po Greków, Rzymian i tak dalej, i tak dalej. Ale ta współczesna era UFO rozpoczyna się w połowie XX wieku. Dokładnie wtedy się rozpoczyna. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy opracowano pierwsze rakiety, zaawansowane technologicznie samoloty, często potajemnie, czy to zbieg okoliczności, a może zbiorowa paranoja? Być może. W każdym razie my dzisiaj zerkniemy na takich 7 obserwacji, które dość przyciągają uwagę. Ta pierwsza to rok 1947 i takie nazwisko związane z obserwacją to Kenneth Arnold. Początki dzisiejszej fascynacji sięgają właśnie cywilnego pilota Kennetha Arnolda, lecąc swoim małym samolotem w pobliżu Mount Rainier w Waszyngtonie 24 czerwca 1947 roku. Arnold zobaczył, no i stwierdził, że widział 9 niebieskich, świecących obiektów lecących szybko z prędkością, no bardzo dużą, bo ponad 3000 km na godzinę w formacji, tak zwanej lotniczej formacji V. Wszyscy wiemy, jak wygląda litera V, z tym, że oczywiście formacja lotnicza tak tym ostrym końcem litery V leciała. Początkowo uważał, że obiekty to jakiś nowy samolot wojskowy. W końcu było zaledwie 2 lata po II wojnie światowej i to był pierwszy rok zimnej wojny, ale wojsko potwierdziło, że tego dnia nie przeprowadzano żadnych testów w pobliżu Mount Rainier. Kiedy Arnold opisał ruch statku jako podobny do spotka, jeśli rzucimy go na wodę, czyli spotka, tutaj chodzi o talerz, media ukuły oczywiście teraz wszechobecne obecnie wydarzenie, wyrażenie, czyli latający spotek. Wkrótce w całym regionie pojawiły się inne doniesienia o grupie 9 UFO, w tym obserwacje poszukiwacza na Mount Adams, no i też załogi samolotów podawały takie obserwacje, chociażby komercyjny lot w Idaho. Rząd nigdy nie przedstawił wiarygodnego wyjaśnienia tych obserwacji, po prostu stwierdził, że Arnold widział miraż albo tam miał halucynację. No i od tego się, moi drodzy, zaczęło. Pojawiła się tak zwana mania UFO i zaledwie kilka tygodni później obserwacja w Roswell. Cóż to takiego było? 1947 rok. Kolejna obserwacja, ta najsławniejsza, można też powiedzieć, jest taką jakby matką, początkiem, zalążkiem wszystkich obserwacji UFO. Ale oczywiście podobno, tak twierdzą władze,
podczas incydentu w Roswell nie zaobserwowano żadnego obiektu latającego. Latem 1947 roku rancher, czyli taki odpowiednik naszego rolnika, William Mac Brazel, odkrył tajemnicze szczątki na jednym ze swoich pastwisk w Nowym Meksyku. W tym różnego typu metalowe pręty, kawałki plastiku i niezwykłe skrawki papieru. Po tym, jak Brazel zgłosił wrak, oczywiście pojawili się żołnierze z pobliskiej bazy sił powietrznych Roswell, no i przybyli po te materiały. Pojawiły się nagłówki wiadomości w gazetach, że latający spodek rozbił się w Roswell, ale oczywiście urzędnicy wojskowi powiedzieli, że był to tylko zestrzelony balon meteorologiczny. Rzecz jasna, zabroniono Williamowi Mac Brazelowi opowiadanie kolejnych sensacji, no i tak sprawa nieco ucichła. Ale od tego czasu teoretycy tak zwanych spisków ciężko pracują, próbując udowodnić, że wrak był pozaziemski. No i jeden człowiek, Ray Santilli, posunął się nawet do opublikowania w 1995 roku nagrania wideo przedstawiającego tak zwaną sekcję zwłok kosmitów, która rzekomo miała miejsce po tym incydencie. Santilli oczywiście przyznał w 2006 roku, że był to film wyreżyserowany, ale utrzymywał, że był oparty na rzeczywistym materiale filmowym. Jak się okazuje, rząd rzeczywiście coś ukrywał. Co ukrywał, tego nie wiemy do tej pory i na razie się nie dowiemy. Rozbity balon, no tak można powiedzieć, balon pogodowy, balon meteorologiczny, był prawdopodobnie według oficjalnej wersji w rzeczywistości częścią ściśle tajnego przedsięwzięcia wojskowego o nazwie Project Mogul, w ramach którego to dodaję, że są to oficjalne oczywiście tłumaczenia, w ramach którego wystrzelono balony na dużych wysokościach przewożące sprzęt używany do wykrywania sowieckich prób jądrowych. Siły powietrzne dostarczyły wielu dowodów oczywiście na te tematy. Stworzono prawie 230-stronicowy raport opublikowany w roku 1997, zatytułowany Sprawa zamknięta, raport końcowy w sprawie katastrofy w Roswell. Chociaż teoretycznie ta tajemnica została zdemaskowana poprzez ten raport, zainteresowanie sprawą tylko wzrosło, a turystyka w Roswell w dużej mierze opiera się na słynnej tak zwanej obserwacji UFO. Miasto jest też siedzibą Międzynarodowego Muzeum i Centrum Badań UFO. Mieści się tam chociażby restauracja McDonald's w kształcie statku kosmicznego. No i jest też coroczny festiwal UFO, który odbywa się każdego lata. Chwilka przerwy i wracamy za moment. A my wracamy do naszego tematu i kolejna obserwacja, która zajmie nam nieco więcej czasu, to tak zwane światła Labok. Labok, 1951 rok. Wieczorem 25 sierpnia 1951 roku trzech profesorów, tym razem nauk ścisłych, z Texas Tech przebywało na zewnątrz wieczorem na świeżym powietrzu w Labok. Kiedy spojrzeli w górę, zobaczyli taki półokrąg świateł lecących nad nimi z dużą prędkością. W ciągu następnych kilku dni z całego świata napłynęły dziesiątki raportów. Carl Hart Jr., student pierwszego roku z Texas Tech, zrobił nawet zdjęcia tak zwanego zjawiska Labok Light, jak to nazywano, które zostały opublikowane w gazetach w
całym kraju, w magazynie Life i tak dalej. I tak dalej. Który kierował... zapomniałem, że powstał przecież w tym czasie tak zwany projekt Niebieska Księga, projekt Blue Book, który kierował dochodzeniem sił powietrznych w sprawie UFO. Zbadał te wydarzenia, do którego zaraz wrócimy, a jego oficjalny wniosek był taki, że światła były, uśmiejecie się naprawdę, ptakami odbijającymi luminescencję z nowych lamp ulicznych Lubbock. Wiele osób, które widziały światła, odmawia jednak przyjęcia tego wyjaśnienia, twierdząc, że światła leciały zbyt szybko, a ptaki nie świecą. Do tej obserwacji właśnie za chwileczkę wrócimy. Ta nierozwiązana tajemnica świateł Lubbock to setki ludzi zamieszane w to wszystko, w tym kilku naukowców uniwersyteckich, których no, trochę trudniej ośmieszyć niż zwykłego człowieka. I to oni byli świadkami, jak na niebie latały sobie niebiesko-zielone światła w sierpniu 1951 roku. No i też oczywiście są zrobione zdjęcia z tego. Ta noc 25 sierpnia była spokojną, letnią nocą właśnie w tej miejscowości Lubbock w Teksasie. Tego wieczoru garstka naukowców z Texas Technical College przesiadywała sobie na podwórku profesora geologii, doktora Robinsona. Pili sobie herbatę, rozmawiali o mikrometeorytach. Było fajnie, wesoło. Był tam także profesor inżynierii chemicznej, doktor Oberg, profesor fizyki, doktor George i doktor Dacker, kierownik Wydziału Inżynierii Naftowej. A więc co sprawiło, że ta historia tego, czego byli świadkami tamtej nocy, była jeszcze bardziej ciekawa? Otóż, gdyby grupa została wybrana do obserwacji UFO, nie moglibyśmy sobie wyobrazić bardziej wykwalifikowanej technicznie grupy ludzi. Napisał później kapitan US Air Force Edward Ruppelt w swoim ostatecznym raporcie z 1956 roku. Na początku lat 50. Ruppelt służył jako główny badacz właśnie w projekcie Blue Book, czyli projekcie Niebieska Księga, oficjalnym dochodzeniu sił powietrznych w sprawie obserwacji UFO, po tym jak pracował nad jego prekursorem, czyli tak zwanym Project Grudge, czyli projekt, wleciało mi teraz to słowo, Bruzda, czy jakoś tak to było, już teraz nie pamiętam. No nieważne, moi drodzy, nie będziemy się teraz bawić w słówka. Około 21.20 wszyscy koledzy z uniwersytetu zobaczyli coś nieziemskiego na rozległym niebie Teksasu. Formację świateł w kształcie litery V, składającą się z 15 do 30 niebiesko-zielonych świateł przelatujących bezpośrednio nad ich głowami. Oczywiście, mimo że byli naukowcami, oszołomił ich ten widok, ale wciąż używając takiego wytrenowanego naukowego rozumowania, doszli do jednak do wniosku, że światła prawdopodobnie pojawią się ponownie. I rzeczywiście, światła mniej więcej godzinę później, w bardziej przypadkowym szyku, pojawiły się nad niebem Lubbock. Wszyscy naukowcy byli zgodni. Byli świadkami czegoś fantastycznego. No tak, ale co to było? Co to było? Okazuje się, że profesorowie nie byli jedynymi wiarygodnymi świadkami tajemniczych zielono-niebieskich świateł tej nocy. O zmierzchu Albuquerque w stanie Nowy Meksyk, czyli około prawie 500 kilometrów od Lubbock, na dworze siedział sobie ze swoją żoną pracownik ściśle tajnej organizacji Sandia Corporation, która należała do Komisji Energii Atomowej.
no, człowiek z doświadczeniem, człowiek z takim wręcz mandatem zaufania, ponieważ należał do bezpieczeństwa wysokiego poziomu tak zwanego Q. No, wpatrywali się w nocne niebo, komentując, jak pięknie jest, gdy nagle i on, i żona, oboje zaskoczeni widokiem ogromnego samolotu, tak to nazwali, lecącego szybko i cicho nad ich domem. Na tylnej krawędzi skrzydeł znajdowało się, tutaj ich opis oczywiście, od 6 do 8 par takich miękkich, rozmytych, świecących niebieskawych świateł. Godzinę później, według emerytowanego ranchera z Rabok, jego żona zobaczyła na nocnym niebie coś podobnego. Tuż po zmroku jego żona wyszła na zewnątrz, żeby zdjąć po prostu pranie. Kilka prześcieradeł ze sznurka. On był w domu, czytał sobie gazetę. Nagle jego żona wpadła do domu, biała jak te prześcieradła, które niosła ze strachu. Powodem, dla którego jego żona była tak zdenerwowana, było to, że widziała duży przedmiot szybujący szybko i cicho nad domem. Powiedziała, że wyglądał jak samolot bez kadłuba, bez skrzydeł, tylko same światła. Na tylnej krawędzi tego niby skrzydła znajdowały się pary świecących na niebiesku światła. Zanim Rupert przyleciał do Rabok, aby zbadać obserwacje pod koniec września, setki mieszkańców widziało światła w ciągu 2 tygodni. Oczywiście miejscowi bardzo się tym zainteresowali, badali to wszystko, a nawet zrobili zdjęcia i nie wszyscy czekali, aż rząd zajmie się tą sprawą. Po zaalarmowaniu lokalnych gazet, takich jak Lubbock Avalanche Journal, profesorowie Texas Tech rozpoczęli własne nieformalne śledztwo. No i tak, w ciągu kilku tygodni po ich pierwszej obserwacji 25 września oni i ich przyjaciele obserwowali światła jeszcze 12 razy. Zmierzyli kąty świateł z grubsza, obliczyli ich prędkość i zauważyli, że zawsze podróżują dokładnie z północy na południe. Naukowcy, jak to naukowcy, uzbroili się w odpowiedni sprzęt, uzbroili się w krótkofalówki, tacy naukowcy-detektywi, a ich przyjaciele utworzyli 2 zespoły i bez wsparcia rządu sami zaczęli zmierzyć wysokość UFO i tak dalej, i tak dalej. W miarę upływu dni coraz więcej mieszkańców Rabok twierdziło, że widziało światła, a kiedy profesorowie porównali te raporty z tym, co sami widzieli i zapisali, wiele faktów się zgadzało, napisał później Rupert. Oczywiście niewielu, jeśli w ogóle, zarejestrowało te zjawiska z taką samą szczegółowością jak profesorowie. No wiadomo, umysły ścisłe badali to na różne sposoby. Ale chociaż wielu obserwatorów przedstawiało niepełne lub słabo wyrażone wspomnienia, nie ma wątpliwości, że to, co widzieli ludzie, było czymś rzeczywistym. Obserwacje UFO są zazwyczaj zdarzeniami jednorazowymi, ale te niebiesko-zielone światła były obserwowane wielokrotnie i przez setki ludzi. Ponadto dla wielu istniał fizyczny dowód w postaci czarno-białych, co prawda, zdjęć zrobionych przez świeżo upieczonego studenta Texas Tech, Carla Harta juniora. 31 sierpnia tej samej nocy zrobił on właśnie takie zdjęcie. Czekał specjalnie, bo też przyłączył się do badaczy. Czekał, czuwał w swojej sypialni, wypatrując tych świateł. I tak oto je opisał. To była ciepła noc, przypomnę, 31 sierpnia. W Teksasie tam jest dużo cieplej niż u nas. A jego łóżko zostało, przysunął sobie łóżko obok otwartego okna, no i tak czekał. Patrzył na czyste niebo,
Leżał w łóżku około pół godziny, kiedy zobaczył, jak na północy pojawia się formacja świateł. Przecina otwarty skrawek nieba i znika za jego domem. Wiedząc już z doświadczenia, że światła mogą pojawić się ponownie, tak jak w przeszłości, chwycił swój załadowany aparat Kodak 35, ustawił obiektyw i migawkę na 3,5 i 1/10 sekundy i wyszedł na zewnątrz, na podwórko. Wkrótce jego czuwanie zostało oczywiście nagrodzone, gdy światła wykonały drugie przejście. Zrobił dwa zdjęcia, trzecia formacja przeszła kilka minut później i zrobił jeszcze trzy kolejne zdjęcia. Te gorąco dyskutowane i omawiane fotografie, które pokazują skupisko słabych świateł w formacji V poruszającej się po nocnym niebie, są jedynym wizualnym przedstawieniem tego, co setki osób widziały, twierdziły, że widziały. No więc co to było? Czy to ptaki, czy albo samoloty? Przyjeżdżają rządowi śledczy, moi drodzy. Ruppelt rozpoczyna formalne śledztwo. Odkrywa, że światła wpłynęły na wszystkich, którzy je widzieli, w tym na pewnego staruszka Zalamesi, który był świadkiem obserwacji razem ze swoją żoną. Przerwał on swoją opowieść o światłach i jako rodowity Teksańczyk, mający za sobą wojny, Indian i dyliżanse, próbował podkreślić, że pomimo wojen, pomimo oglądania Indian, dyliżansów, był przerażony, a jego żona też się bała. Więc ten starzec o nazwisku Lamesa zasugerował, że światła były w rzeczywistości ptakami siewkowymi, co Ruppelt mógłby uwiarygodnić. Ale tak jak wiele osób, z którymi Ruppelt przeprowadzał wywiady, ten starszy pan przyznał, że on i jego żona szukali świateł po przeczytaniu o nich w gazecie. Był to wspólny wątek łączący wielu świadków. Interesującym punktem było to, że bardzo wielu twierdziło, że widziało światła przed przeczytaniem historii podanej przez profesorów w gazecie. Ale to może powodować także pewne sugestie. Te osoby, które wcześniej nie widziały, przeczytały w gazecie i tak śledztwo się powoli, moi drodzy, rozmywało coraz bardziej. Więc co dokładnie widzieli wszyscy ludzie w Babok? W raporcie o niezidentyfikowanych obiektach latających Ruppelt według wszelkich źródeł bardzo honorowy i uczciwy człowiek nadzorował to śledztwo, co wielu określa jako taki jeszcze wtedy złoty wiek oficjalnych rządowych badań UFO, zaoferował ludziom wyjaśnienie takowe. Pomyślałem, to oczywiście jest w raporcie, pomyślałem, że światła profesorów mogły być ptakami odbijającymi światło z latarni ulicznych z oparami rtęci, ale się myliłem. Nie były ptakami, nie były załamanym światłem, ale nie były statkami kosmicznymi. Światła, które widzieli profesorowie, zostały zidentyfikowane jako bardzo powszechne i łatwe do wytłumaczenia zjawiska naturalne. Nie mogę ujawnić, w jaki sposób znaleziono odpowiedź, ponieważ jest to ciekawa historia o tym, jak naukowiec skonfigurował kompletne oprzyrządowanie do wyśledzenia światła. Opowiedzenie tej historii doprowadziłoby do jego tożsamości, a w zamian za jego historię obiecałem temu mężczyźnie całkowitą anonimowość, tak pisze w raporcie. Po rozwiązaniu najważniejszej fazy świateł w Labok, obserwacje profesorów i pozostałe etapy stają się tylko niczym innym jak zwykłym raportem. No i tak tajemnica świateł Labok pozostaje nierozwiązana do tej pory. Incydent w Labok pozostał w pamięci wielu starszych obywateli i do dziś czeka na wyjaśnienie całego świata.
powiedział kiedyś archiwista kolekcji w Texas Tech. Gdy przypomina sobie o wydarzeniu, to każdy ma oczywiście o nim swoją opinię, ale niektórzy uważają, że jasny, półokrągły, tak zwany sznur koralików przecinał niebo z wielką prędkością wysoko w stratosferze. Niewielu zgadza się z teorią oświetlonych latarniami ulicznymi, migrujących kaczych brzuszkach, do której odważyli się wówczas sceptycy w raporcie sił powietrznych. Tyle o wydarzeniu w Lubbock, a my wrócimy za moment. A my wracamy do naszego tematu. Na pewno znacie taką słynną scenę filmu Bliskie spotkania trzeciego stopnia, w której UFO sprawia, że elektronika w samochodzie wariuje. Prawdziwą inspiracją do tej sceny to incydent z roku 1957, kiedy dziesiątki mieszkańców Livland w Teksasie ogłosiło, że widziało rakiety lub dziwne światła, które zakłócały działanie ich pojazdów. Silniki gasły, gasły światła i tak dalej. Chociaż policja początkowo myślała, że raporty są mistyfikacją, oni również zobaczyli tajemnicze światła, gdy badali sytuację, zgasł im samochód. A ich odkrycia i raport brzmi tak. Burza elektryczna i piorun kulowy, kulisty spowodowały awarię świateł i awarie mechaniczne, pomimo faktu, że tej nocy w okolicy nie było żadnych burz z piorunami. Przenosimy się teraz do Teheranu, rok 1976, incydent z 19 września 1976 roku w Teheranie, w Iranie, zaczął się podobnie jak wiele innych, od telefonów, od zaniepokojonych obywateli zgłaszających na niebie jasne światła. W celu zbadania wysłano myśliwca F-4, ale gdy zbliżył się do obiektu, jego instrumenty zostały wyłączone, co zmusiło pilota do powrotu do bazy. Drugi F-4 zajął jego miejsce, a gdy zbliżył się do nieznanego światła, osiągnął już cel radarem, nagle wszystko znowu się wyłączyło. Ale według pilota UFO wypuściło świecący obiekt, który pilot zakładał, że jest to pewien rodzaj rakiety skierowanej wprost na niego. Gdy przygotował się do odwetu, pilot doświadczył awarii swoich instrumentów i był świadkiem innego jasnego obiektu wypuszczonego z UFO, który skierował się prosto na Ziemię. Pilot wrócił bezpiecznie do bazy pomimo wadliwego sprzętu w samolocie. Po tym incydencie Iran skontaktował się ze Stanami Zjednoczonymi, aby pomóc im w dochodzeniu. Pojawiły się siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Podpułkownik Olin Mui szczegółowo opisuje wydarzenie z nocy. Istnieją wyjaśnienia dla prawie wszystkich z nich. Po pierwsze, jasnym światłem widzianym przez cywilów i prawdopodobnie pilotów mógł być, uważajcie, jowisz, który tej nocy był widoczny na niebie. Po drugie, jak zauważa drugi odrzutowiec, miał bardzo długą historię problemów elektrycznych, co oznacza, że oprzyrządowanie mogło nie działać właśnie w tym czasie. Mogło to również wyjaśnić blokadę radaru. Mogła to być po prostu awaria tego samolotu. Pierwszy F-4, jak donosi Daming, nigdy nie został przekazany do konserwacji po incydencie, więc nic nie wskazuje na to, by jego oprzyrządowanie zawiodło. I wreszcie, jeśli chodzi o te tak zwane obce pociski wystrzelone z pojazdu, tej nocy spadł deszcz meteorów, który z łatwością mógł wyjaśnić obserwację. No proszę, jak wyjaśniono pięknie. Prawda? No tak, tak tutaj są wyjaśnienia bardzo ciekawe. Przechodzimy teraz do lasu Bentwaters w byłej bazie RAF w Anglii. W grudniu 1980 roku członkowie Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujący w dwóch bazach brytyjskich, Royal Air Force, Woodbridge i Bentwaters,
donieśli, że widzieli dziwne kolorowe światło nad lasem Rendlesham, około 160 km na północny wschód od Londynu. Jeden człowiek, który wszedł do lasu, aby zbadać sprawę, twierdził, że odkrył tam jakiś statek kosmiczny, a następnego dnia inni potwierdzili uszkodzenia pobliskich drzew i wyższy niż normalny poziom promieniowania w tym miejscu. Kilka dni później zgłoszono kolejne obserwacje. Podpułkownik Charles Halt zarejestrował swoje obserwacje na taśmie audio. No wtedy nie było MP3-ek i innych, więc nagrał sobie na magnetofonie, gdy obserwował światło. I chociaż nie jest to ostateczny dowód, teoretycy uważają to za najmocniejszy dowód tych wydarzeń. Ale oczywiście brytyjskie Ministerstwo Obrony, które nadzorowało doniesienia o tych incydentach na początku, nie znalazło żadnego wiarygodnego zagrożenia dla narodu i też nie prowadziło dalszych dochodzeń. Podobnie jak w Roswell, turystyka związana z UFO jest teraz w lesie Rendlesham Forest i istnieje nawet oficjalny szlak, po którym zwiedzający mogą wędrować, na którym znajduje się model znalezionego statku kosmicznego. Przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego programu. Belgijska fala, czyli lata 1989-90. Pod koniec listopada 1989 roku mieszkańcy Belgii zgłosili, że widzieli duże, trójkątne UFO unoszące się na niebie, ale poza obserwacjami wizualnymi nie znaleziono żadnych dowodów na istnienie tych pojazdów. Kilka miesięcy później, w marcu roku 1990, zgłoszono nowe obserwacje wielu obiektów, potwierdzone przez dwie wojskowe naziemne stacje radarowe. Wysłano dwa myśliwce F-16 w celu zbadania anomalii i chociaż piloci nie mogli niczego zobaczyć wizualnie, byli w stanie namierzyć cele za pomocą radaru. No ale UFO poruszały się tak szybko, że piloci je stracili z oglądania. Szacuje się, że w tych belgijskich incydentach świadkami tego incydentu było 13,5 tysiąca osób, co czyni go jedną z najczęściej doświadczanych obserwacji UFO w epoce tzw. nowożytnej. Belgijskie siły powietrzne nie znalazły logicznego wyjaśnienia tej działalności, tych obserwacji, ale przyznały, że w powietrzu miała miejsce nieznana aktywność, tak to określono. Belgowie skontaktowali się także z brytyjskim Ministerstwem Obrony, by przeprowadzić dalsze śledztwo, ale gdy ustalili, że incydent nie był ani wrogi, ani agresywny, śledztwo zostało wstrzymane. Tyle na dziś, moi drodzy. Tyle na dziś. Dążymy zawsze w naszych programach do dokładności i uczciwości, więc jeśli słyszycie coś, co może nie wygląda dobrze albo z czymś się nie zgadzacie, możecie się z nami skontaktować.

0: Dzień dobry. Ja nazywam się właśnie Adam Krzystyniak i też strasznie się cieszę, że tak dużo osób przyszło wysłuchać mojego wykładu. To jest naprawdę bardzo miłe. Natomiast o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, to chciałbym poruszyć tematy związane z mechanizmami komórkowymi starzenia. Szczególnie chciałbym się skupić na starzeniu się układu nerwowego, konkretnie mózgu, i poruszyć temat, który pewnie wszystkich nas najbardziej ciekawi, czy te procesy starzenia można w jakiś sposób zatrzymać albo nawet odwrócić. Może uda mi się na to pytanie odpowiedzieć. Okej, ale może na początek, żebyśmy się trochę rozruszali, to proponuję szybki quiz. Quiz będzie polegał na tym, że powiem Państwu, przedstawię Państwu kilka zwierząt. Dla wygody one są uszeregowane od najmniejszego do największego. I zadaniem Państwa będzie uporządkowanie tych zwierząt od najkrócej żyjącego do najdłużej żyjącego. Wiem, że zadanie wydaje się proste, ale może wcale takie nie być, bo wybrałem zwierzęta takie bardziej egzotyczne niż kot, pies czy koń. Okej, to może przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od stułbi, czyli takiego małego parzydełkowca, 3-centymetrowego. Który wygląda trochę jak polip. Drugie zwierzę to golec piaskowy, taki gryzoń afrykański, który wygląda trochę jak kret, też żyje pod ziemią, tylko że nie ma sierści. Następne zwierzę to gąbka szklana, takie bardzo pradawne stworzenie zamieszkujące głębiny oceanów. Antylopa gnu z afrykańskiej sawanny. Kałamarnica olbrzymia to taki mięczak, który dochodzi do olbrzymich rozmiarów, ponad 10 metrów. No i wreszcie wal grenlandzki, czyli gatunek wieloryba. To może dajmy sobie minutkę, żeby się nad tym zastanowić. Można sobie to gdzieś zapisać, można po prostu zdecydować, które zwierzę będzie żyło najkrócej, a które najdłużej. Oczywiście chodzi mi o średnią długość życia na wolności. No dobra, no to daję tą chwilkę na zastanowienie się i po tej minucie po prostu wracam. I zobaczmy, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Najkrócej z tych wszystkich zwierząt żyje kałamarnica olbrzymia, około 2 lat. Potem mamy gnu, który żyje około 20 lat. Golec piaskowy żyje ponad 30 lat. Wal grenlandzki ponad 200 lat. Gąbka szklana żyje już bardzo długo, bo szacuje się, że długość życia tego gatunku to 15 tysięcy lat. I wreszcie stułbia, która teoretycznie przynajmniej z biologicznego punktu widzenia jest nieśmiertelna, ponieważ jej komórki się w ogóle nie starzeją. Czy ktoś z Państwa odgadł prawidłową kolejność? Nie. Tak myślałem, jeżeli ktoś może z słuchających online to zrobił, to wielkie gratulacje, bo dla mnie ta kolejność w ogóle nie jest intuicyjna, a tym bardziej nieintuicyjna jest dla mnie ta wielka rozpiętość w długości życia zwierząt. Jak widzicie, niektóre zwierzęta niezależnie od wielkości żyją 2 lata, a niektóre, nie wiem, 15 tysięcy lat. Z tego naszego małego eksperymentu albo naszego małego quizu myślę, że moglibyśmy pokusić się na wysnucie takiego wniosku, że długość życia w większości gatunków jest w jakiś sposób zaprogramowana. Czyli jest tak jakby cechą gatunkową, jak długość kończyn albo waga, albo wielkość ogólnie. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, to nasuwają się naturalnie 3 pytania. Pierwsze, dlaczego różne gatunki mają zaprogramowaną różną długość życia, tak? Dlaczego wszystkie nie mogą żyć wiecznie? Też skoro to zaprogramowanie istnieje, to pytanie, w jaki sposób ta długość życia organizmu może zostać zaprogramowana z biologicznego punktu widzenia? I wreszcie, czy możemy na ten proces wpływać? Właśnie na te zagadnienia chciałbym dzisiaj z Państwem poruszyć. Okej, to zaczniemy może od pytania dlaczego. Właściwie wszystko, czym my jesteśmy i czym jest świat ożywiony, kształtowane jest przez ewolucję. I myślę, że w ewolucji powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie dlaczego. Żeby ugryźć ten temat, myślę, że powinniśmy posłużyć się przykładami, bo w ten sposób będzie nam najłatwiej jakby złapać odpowiedź na to pytanie. Na warsztat weźmy sobie najpierw krótko żyjące zwierzę, czyli mysz domową. Mysz domowa na wolności żyje około roku, może półtora roku. Dlaczego tak krótko? Odpowiedź na to pytanie możemy sobie znaleźć, patrząc, w jakim środowisku żyje mysz. Generalnie na mysz poluje właściwie wszystko, co ma zęby i chciałoby tą mysz zjeść. I nawet jeśli taka mysz, takiej myszy uda się uniknąć losu dania drapieżników, no to i dożyje oczywiście pory zimowej czy jakichś niższych temperatur, no to będzie z kolei wystawiona na te niskie temperatury jako małe zwierzę, ma małe szanse, żeby sobie w tych niskich temperaturach poradzić. Będzie tam mało jedzenia, więc prawdopodobieństwo tego, że taka mysz będzie żyła długo, jest na tyle małe, że gen na długowieczność w takim zwierzęciu nie mają nawet szansy nigdy się zafiksować, tak? Tam po prostu nie ma myszy, która dożyje 60 lat i będzie mogła przekazać swojemu potomstwu geny na długowieczność, na to, żeby móc dożyć 60 roku życia. Natomiast dla myszy bardzo sensowne jest inwestowanie w geny związane z rozmnażaniem. Dlatego myszy rozmnażają się niezwykle szybko. Stąd jakby można sądzić, że to środowisko ukształtowało długość życia myszy. Bo rzeczywiście myszy, nawet jeżeli weźmiemy je z jakiegoś naturalnego środowiska, one wcale nie będą żyły dłużej, nadal będą żyły około 2 lat. Zupełnie odwrotną strategię mają takie organizmy jak gąbki, które żyją w głębinach oceanów, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że w głębinach oceanów nie ma za bardzo drapieżników. Też warunki, chociaż niezbyt przyjazne dla człowieka, są niezwykle stabilne. Jest tam stała temperatura, stałe ciśnienie, nic właściwie się nie dzieje, tak? Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jak już taka gąbka zagnieździ się na dnie morskim, to może sobie czekać w nieskończoność na takie dogodne warunki, gdzie znajdzie się pokarm dla niej i będzie mogła się szybciej rozmnażać. Także inwestycja w długie życie dla gąbki jest jak najbardziej sensowna. Stąd możemy sądzić, że właśnie to środowisko sprawia, że gąbki żyją niezwykle długo na dnie oceanów. Pytanie, czy ta reguła dotyczy człowieka? Cóż, co do tego nie ma takich jasnych dowodów, tak? Ale są pewne przesłanki. Otóż oczekiwana długość życia człowieka przed rewolucją przemysłową wynosiła około 55 lat. I jeżeli spojrzymy sobie na statystyki ryzyka czy częstotliwości występowania chorób związanych z wiekiem, takich jak na przykład nowotwory, zobaczymy, że mniej więcej w wieku 55 lat zaczyna się bardzo gwałtowny wzrost częstotliwości zachorowania na te choroby. Czy to jest przypadek? Ciężko powiedzieć. Trudno powiedzieć. Ale wydaje mi się, że nie. Okej, na podstawie tych informacji możemy wysnuć taki wniosek, że życie dłużej niż pozwalają na to warunki środowiskowe jest właściwie do niczego niepotrzebne. Dlatego stworzenia, które wyewoluowały w danych warunkach, żyją właśnie tyle, na ile te warunki im pozwalają. Oczywiście to jest tylko jedna z teorii, dlaczego w ogóle starzenie, ten proces starzenia istnieje w świecie zwierząt. Jest ich więcej. I dla tych, którzy są zainteresowani tym tematem, chcieliby dowiedzieć się więcej, to na pewno polecam taki artykuł Timeline of Aging Research w Encyclopedia of Gerontology and Population Aging albo książkę Biogerontologia pod redakcją kierownika zakładu, w którym pracuję, znakomitego specjalisty w dziedzinie starzenia, profesor Ewy Sikory. Świetna książka w ogóle, swoją drogą. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię do niej wracać. Okej, okay. Powiedzieliśmy sobie już, dlaczego w ogóle istnieje proces starzenia. Teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na to, w jaki sposób ten proces starzenia jest regulowany. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że większość organizmów przed etapem śmierci, doświadcza etapu starzenia. I ten etap starzenia to postępujące pogarszanie się funkcji organizmu, prowadzące do zwiększenia podatności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz muszę to jakoś przełożyć. No, jest napisane, można sobie przeczytać. Zgubiłem się w odmianach, przepraszam. W każdym razie jest to cytat z książki, o której przed chwilą powiedziałem, czyli Biogerontologia. I czym się to starzenie objawia u człowieka? Generalnie dochodzi do obniżenia funkcjonalności wielu układów narządów i tkanek. W układzie nerwowym obserwujemy zwiększone ryzyko wystąpienia demencji, w układzie krwionośnym zwiększone ryzyko wystąpienia zawału albo udaru. Organy przestają czasem funkcjonować prawidłowo. Też układ ruchu ulega deterioracji, zmniejsza się siła mięśni i funkcjonalność stawów. I teraz, żeby zrozumieć proces starzenia na poziomie tkankowym i całego organizmu, myślę, że powinniśmy spojrzeć na ten proces z punktu widzenia składowych tkanek i organów, czyli na proces starzenia się komórek. I tutaj mają Państwo schemat komórki, czyli mamy jądro komórkowe, mamy cytoplazmę, mamy błonę cytoplazmatyczną. I można powiedzieć, że każda komórka jest fabryką, która spełnia jakieś funkcje, produkuje jakieś rzeczy albo właśnie coś wykonuje jakieś funkcje. I teraz tak jak każda fabryka, tak komórka potrzebuje do swojego funkcjonowania energii. Dla komórki źródłem energii, czy elementem generującym energię są mitochondria, czyli specjalne struktury, które tą energię produkują. Jest to energia chemiczna, ale podobnie jak elektrociepłownie na przykład, podczas produkcji energii uwalniają zanieczyszczenia, tak mitochondria podczas produkcji energii uwalniają, powiedzmy sobie, takie składniki będące skutkiem ubocznym ich pracy. I te składniki to reaktywne pochodne tlenu. Te reaktywne pochodne tlenu, jak nazwa wskazuje, są bardzo reaktywne, czyli bardzo chętnie oddziaływują z innymi cząsteczkami w komórce. Czy to będą białka, czy to będą cząsteczki DNA, czy tłuszcze, czy lipidy, przepraszam. Może być tak, że to oddziaływanie między reaktywnymi formami tlenu a tymi cząsteczkami prowadzi do uszkodzenia tych cząsteczek. Możemy sobie też wyobrazić, że i to oddziaływuje też na same mitochondria, tak? I te mitochondria też ulegają uszkodzeniu i jak zostają uszkodzone, no to generują jeszcze więcej tych reaktywnych form tlenu. To prowadzi do tego, że te mitochondria zupełnie przestają działać i zaczynają zaśmiecać komórkę. Taka komórka zaczyna gromadzić śmieci dosłownie, czyli uszkodzone elementy. Oczywiście na drodze ewolucji wykształciły się najprzeróżniejsze mechanizmy naprawcze, chroniące komórkę przed tym negatywnym działaniem metabolizmu. Metabolizm to ogólnie rzecz biorąc proces związany z generowaniem energii przez komórkę. To jest wielkie uproszczenie oczywiście, ale na potrzeby tego wykładu uznajmy, że to jest właśnie to. I tak jak w każdej fabryce mamy ekipę porządkową i ekipę remontową, tak w komórce mamy na przykład autofagię. To jest taki proces, który można porównać do ekipy sprzątającej. Ponieważ autofagia odpowiada za usuwanie tych śmieci z komórki. Też enzymy oksydacyjne zajmują się neutralizacją reaktywnych form tlenu. Jeśli chodzi o ekipę remontową, to byłyby nią enzymy naprawiające uszkodzone DNA. I teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli ilość tych śmieci czy tych uszkodzeń, usterek w fabryce jest zbyt duża, żeby ekipa sprzątająca i ekipa remontowa mogła sobie z tym poradzić. No, taka fabryka działa coraz gorzej, tak? Może zatrudnić coraz mniej specjalistów do tego, żeby naprawiać te uszkodzenia. No i w pewnym momencie bankrutuje. I ten punkt, w którym komórka nie radzi sobie już z uszkodzeniami i śmieciami, może przyjść w różnym momencie. I ten czas, kiedy pojawia się nieodwracalne uszkodzenie komórek, zależy od dwóch czynników. Jest, można powiedzieć, wypadkową, okej, dla uproszczenia dwóch czynników, oczywiście może być ich więcej, ale dla uproszczenia powiedzmy sobie, że jest wypadkową dwóch czynników. Jeden czynnik to tempa metabolizmu, czyli szybkość, ilość tej energii, która jest generowana i tym samym tych reaktywnych form tlenu. Z drugiej strony mamy wydajność mechanizmów naprawczych, która możemy sobie wyobrazić, że im jest wyższa, tym komórka dłużej może funkcjonować przy danym tempie metabolizmu. Także jeżeli potrafimy sobie to wyobrazić, no to będzie po prostu taka wypadkowa tych dwóch czynników. W zależności od tego, czy im niższe tempo metabolizmu, im wyższa wydajność mechanizmów naprawczych, tym dłużej komórka będzie prawidłowo funkcjonować. No ale dla większości komórek przychodzi taki punkt zwrotny, w którym ilość uszkodzeń przekracza zdolności naprawcze i dochodzi do pojawienia się takiej pętli przyspieszenia zwrotnego, czyli takiego błędnego koła, gdzie uszkodzenia generują kolejne uszkodzenia i te kolejne uszkodzenia wzmacniają proces degeneracji komórki. Tak, bardzo dziękuję. Co się dzieje, jeżeli taka komórka osiągnie punkt, w którym nie może już prawidłowo funkcjonować? Ma dwie drogi. Jedna to jest taka, że po prostu umrze, a druga to jest droga komórki senescentnej, czy fenotyp senescentny. Senescencja to z angielskiego, myślę, że można to przetłumaczyć na starzenie. I taka komórka senescentna ma bardzo charakterystyczne ulega charakterystycznym zmianom. Po pierwsze, zwiększa swoją objętość. Tu po lewej stronie widzą Państwo komórki normalne, a po prawej stronie komórki senescentne. I tak jak powiedziałem, te komórki senescentne zwiększają objętość. Przestają się dzielić, co jest, no, podziały dla komórek są jakby kluczową ich funkcją strukturalną, tak? Dzięki podziałom komórki mogą regenerować tkankę. W momencie, w którym przestają się dzielić, nie mogą spełniać już tej funkcji. Oprócz tego te komórki, jakby w nich, w cytoplazmie tych komórek bardzo wyraźnie widać pęcherzyki pełne właśnie tych śmieci, które powstały w wyniku starzenia się tej komórki. Teraz takie komórki senescentne potencjalnie są dla nas niebezpieczne, ponieważ są one uszkodzone i mogą teoretycznie zamienić się w komórki nowotworowe. Dlatego na drodze ewolucji wytworzyły się mechanizmy pozwalające na ich usuwanie i jest to niczym więcej jak tylko zwiększeniem produkcji tak zwanych cytokin prozapalnych, takich czynników, które zwabiają układ odpornościowy do tej komórki. Chodzi o to, żeby ten układ po prostu tam przywędrował i zlikwidował taką komórkę. Można to porównać do takiego syndyka, który zajmuje się masą upadłościową fabryki, która zbankrutowała. I myślę, że takim dobrym przypadek Czarnobyla dobrze obrazuje starzenie się komórkowe, ponieważ tak jak Państwo wiedzą, w Czarnobylu po wybuchu czy tam awarii elektrowni atomowej z dnia na dzień przestały w tym mieście funkcjonować jakiekolwiek służby porządkowe, służby naprawcze i miasto zostało pozostawione samemu sobie. I jak widać na tych zdjęciach, wystarczyło właśnie zatrzymać procesy sprzątania, żeby miasto uległo samoistnie ruinie. Podobnie jest właśnie z komórkami, czyli jeśli nie będziemy aktywnie przeciwdziałać temu chaosowi, który się generuje w komórce, on sam doprowadzi do jej uszkodzenia i ewentualnie ostatecznie do jej śmierci. Okej, ale jak mówiłem, moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół układu nerwowego, dlatego chciałbym troszkę więcej powiedzieć o starzeniu się układu nerwowego w kontekście tego, co już sobie powiedzieliśmy. Myślę, że najbardziej oczywistym przejawem działania układu nerwowego są funkcje poznawcze, czy zdolności poznawcze, czyli zdolność do zapamiętywania, uczenia się, komunikacji. I wydajność tych funkcji poznawczych osiągamy około 20 roku życia. Osiąga się około 20 roku życia i to jest maksymalna wydajność. I od tego czasu wydajność tych funkcji poznawczych spada. Są takie te funkcje poznawcze, są, część z nich utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo wieku, pomimo postępującego wieku. I to są wyuczone umiejętności, prawidłowe wskazywanie kolejności zdarzeń i rozpoznawanie. Natomiast niestety znaczna część z nich ulega osłabieniu i to są szybkość przetwarzania informacji, zdolność utrzymywania uwagi, pamięć krótkotrwała, zdolność uczenia się, zdolności organizacyjne i elastyczność, rozumiana jako zdolność do adaptacji do nowych sytuacji. I teraz, żeby zrozumieć, co stoi za tymi deficytami poznawczymi, które pojawiają się wraz z wiekiem, przypomnijmy sobie, jak działa mózg. Otóż mózg jest siecią neuronalną, czyli siecią neuronów, które połączone są między sobą za pomocą synaps. Te synapsy tworzone są przez wypustki znajdujące się na takich rozgałęzieniach neuronów, aksonach i dendrytach. Wypustki, które tutaj właśnie widzicie, albo może nawet lepiej będzie je widać tutaj, to jest zdjęcie rzeczywistego neuronu szczura, na którym widać, że te wypustki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o kształt. I w zależności od swojego kształtu mogą tworzyć bardziej stabilne synapsy albo mniej stabilne synapsy. Mniej stabilne połączenia albo bardziej stabilne połączenia. I teraz im ta wypustka jest większa i bardziej grzybkowata, tym tworzy bardziej stabilne połączenie, a im jest węższa i mniejsza, tym to połączenie jest mniej stabilne. Pytanie, co z tego wynika? Generalnie z wiekiem ilość połączeń stabilnych spada na rzecz niestabilnych. Wiąże się wynika z tego to, że taki dojrzały układ nerwowy jest bardzo dobry w przywoływaniu już nauczonych umiejętności albo wiedzy, natomiast ma problem z nauczeniem się nowych rzeczy, ponieważ tych mniej dojrzałych połączeń jest po prostu mniej, czyli jest większa trudność w ich powstawaniu. Też stabilność układu nerwowego w wieku dojrzałym może wiązać się z trudnością zapominania, czyli trudnością zmiany nawyków, które się już ma. W układzie nerwowym występuje również pewnego rodzaju balans między pobudzeniem a hamowaniem. To może brzmieć enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, że to pozwala nam na segregację bodźców, czyli na odróżnianie bodźców, które są dla nas istotne od tych, które są dla nas nieistotne. I z wiekiem ta równowaga przesuwa się w stronę pobudzenia, przez co mniejsze bodźce są dla nas pobudzające i to sprawia, że trudniej jest utrzymać. To oczywiście wielkie uproszczenie, ale generalnie powoduje to, że trudniej jest nam utrzymać uwagę. Ten proces może z czasem doprowadzić do czegoś, co nazywa się toksycznością od pobudzenia, polegającą na tym, że taki ciągle aktywowany układ nerwowy zaczyna być uszkadzany przez tą aktywność. To może nawet prowadzić do śmierci komórek i komórki generalnie próbują się przed tym bronić w ten sposób, że zmniejszają liczbę połączeń z innymi komórkami. To objawia się w ten sposób, że zaczynają zmniejszać liczbę tych połączeń, czy synaps i też zmniejszają swoje rozgałęzienia takie większe. Też komórki są takie bardzo pobudzone, są mniej chętne do tego, żeby tworzyć nowe połączenia. Dlatego może się to przekładać na trudności w uczeniu się nowych rzeczy. Okej. I teraz pytanie, czy możemy wpływać na ten proces, albo go w jakiś sposób odwrócić? No i odpowiedź brzmi tak. Jednym z najlepiej poznanych sposobów na zahamowanie albo odwracanie starzenia są restrykcje kaloryczne. I restrykcje kaloryczne to nic innego jak ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii bez indukowania niedoborów żywieniowych, czyli zmniejszanie ogólnie ilości pobranych kalorii, ale dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, czyli witamin, soli mineralnych i tak dalej. I teraz w jaki sposób te restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek? Jednym z mechanizmów jest działanie przez kinazę TOR. Już mówię, co to jest. Kinaza TOR aktywowana jest w obecności aminokwasów, czyli możemy sobie wyobrazić, że jak zjadamy jakiś posiłek, który zawiera białko, no to białko jest w układzie pokarmowym rozkładane na pojedyncze aminokwasy. Te aminokwasy trafiają do krwiobiegu i potem są dystrybuowane do komórek. I teraz komórka zazwyczaj wybiera najłatwiejszą drogę syntezy nowych składników, tak? W tym przypadku białek. Czyli komórka nie chce robić recyklingu białek, które są uszkodzone, tylko stara się pobierać czy syntetyzować białka z aminokwasów, które są już dostępne, tak? Gotowe do użycia. Dlatego skupia się na tym, żeby te aminokwasy wykorzystać i hamuje proces autofagi, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tych aminokwasów z diety będzie mniej, no to ten ta kinaza mTOR będzie mniej aktywna i tym samym będzie stymulowany proces autofagi, czyli ten proces sprzątania śmieci w komórce. Innym mechanizmem, w jaki restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek, jest działanie przez insulinę. Insulina jest peptydem, który wydzielany jest w odpowiedzi na obecność glukozy. Czyli jeżeli jemy jakiś posiłek, podnosi poziom glukozy, to z kolei podnosi poziom insuliny, a insulina daje sygnał komórkom do tego, żeby skoncentrowały się na gromadzeniu składników odżywczych ogólnie. I teraz, skoro ta komórka pod wpływem insuliny chce skupić się na gromadzeniu składników odżywczych, no to tym samym będzie hamowała procesy związane z naprawą DNA czy neutralizacją reaktywnych form tlenu. To oczywistą w takim razie rzeczą będzie, że jeżeli będziemy dostarczać sobie mniej węglowodanów, tym samym mniej będzie insuliny, te procesy naprawcze nie będą hamowane, więc będą bardziej wydajne i tym samym możemy zwiększyć tą długowieczność, szeroko pojętą. Chciałbym Państwu też powiedzieć o takiej nowej grupie substancji, która nazywa się senolitykami, czyli tak jak Państwo pamiętają, mieliśmy komórki senescentne, tak? Czyli te komórki stare, które są uszkodzone i generują stan zapalny. Odkryto substancje, które selektywnie potrafią usuwać właśnie te senescentne komórki, które zresztą w literaturze czasem nazywane są komórkami zombie. Dlatego te senolityki można by było nazwać właśnie takimi zabójcami zombie. I możemy sobie wyobrazić, że zastosowanie takich substancji będzie wiązało się z usuwaniem tych komórek senescentnych. A skoro usuniemy komórki senescentne, to pozbędziemy się też, możemy się pozbyć podwyższonego stanu zapalnego, który te komórki senescentne generują. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, te komórki senescentne zaczynają wydzielać czynniki zapalne po to, żeby zwabić do siebie układ odpornościowy. Ale jeśli tych komórek jest bardzo dużo w danej tkance, w danym organie, to poziom stanu zapalnego rośnie do tego stopnia, że zaczyna zaburzać funkcjonowanie tej tkanki, tego organu. To tak jakby też na dystans to negatywnie wpływa na układ nerwowy. Nawet jeśli bezpośrednio nie ma w układzie nerwowym komórek senesentnych, to same czynniki zapalne, które są wydzielane przez nie i podnoszą ten bazowy poziom senescencji, stanu zapalnego, może negatywnie wpływać na pracę układu nerwowego. Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jeśli zastosujemy senolityki, to ten poziom stanu zapalnego będzie niższy i tym samym poprawi się działanie układu nerwowego.
1: Ale jeszcze raz, co to są te senolityki?
0: To są takie substancje, które mogą selektywnie niszczyć stare komórki w organizmie.
1: A przykład jaki?
0: Właśnie teraz pokażę przykład, bo to są nasze własne badania, które...
1: No dobrze, a autofagi nie wystarczą?
0: Okej, to jest bardzo dobre pytanie. Może zanim przejdę do tego, bo to już właściwie końcówka mojej prezentacji, to mogę od razu odnieść się do tego bardzo dobrego pytania. Ponieważ starzenie jest wieloczynnikowe, tak? Tak jak pokazywałem, różne ścieżki, różne szlaki są zaangażowane w ten proces. I stymulowanie autofagii oczywiście będzie przynosiło pozytywny efekt, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy stymulować autofagię i będziemy działać w jakiś inny sposób, to możemy uzyskać efekt synergistyczny, czyli sumowania się tych podejść do procesu, do zahamowania albo cofania procesu starzenia. Natomiast wracając do senolityków, chciałbym Państwu pokazać, że wraz z przyjaciółmi z pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia staramy się właśnie eksplorować możliwości tych substancji jako potencjalnych terapeutyków pozwalających na radzenie sobie z negatywnymi skutkami starzenia. I ostatnio opublikowaliśmy wyniki, gdzie pokazaliśmy pozytywny wpływ mieszaniny dwóch substancji o właściwościach senolitycznych na zdolności poznawcze u starych szczurów. Czyli nasza hipoteza była taka, że podawanie tych substancji pozwoli na cofnięcie się tych zaburzeń poznawczych, które spontanicznie pojawiają się u zwierząt z wiekiem. I rzeczywiście udało nam się uzyskać pozytywne wyniki. Zgodnie też z naszą hipotezą poprawiła się plastyczność neuronalna tych zwierząt, czyli jakby ten mózg był w stanie tworzyć więcej niedojrzałych połączeń i tym samym uczyć się lepiej. Zauważyliśmy również pewne zmiany w obrębie biochemii mózgu i obniżony ogólny stan zapalny organizmu. No, to jakby te wyniki są na pewno takim ciekawym potwierdzeniem prawdopodobieństwa pozytywnego działania tych substancji w kontekście terapeutycznym. To jest grupa, w której pracuję. To jest profesor Ewa Sikora. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że zachęcam do wspierania naszej pracy, naszych badań, ponieważ staramy się właśnie badać substancje albo badać podejścia, które mam nadzieję kiedyś będą mogły być wykorzystywane przez każdego z nas, albo przynajmniej próbujemy zrozumieć je lepiej. Dziękuję za uwagę.
2: Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Proszę Państwa, ja reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i w ramach 22. Festiwalu Nauki zaprezentuję Państwu wystąpienie dotyczące największych afer sportowych na olimpiadach, mundialach, turniejach. Oprócz tego, że reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum i regularnie bierzemy udział w Festiwalu Nauki już od wielu lat, to reprezentuję również swój kanał na YouTubie, który możecie Państwo bez problemu odszukać o nazwie Oblicza XX wieku. Jest to kanał popularno-naukowy o charakterze historycznym i na którym również elementy sportowe jak najbardziej się pojawiają w kontekście XX wieku. Proszę Państwa, tematy, które dzisiaj tutaj poruszamy, są częściowo bardzo ambitne. Tak jak koleżanka przede mną mówiła o

wkładzie Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitą. Później będziemy mieli troszkę o Królowej Bonie, Marii Skłodowskiej-Curie. A ja troszkę tak w ramach odprężenia chciałem Państwu poopowiadać o różnego rodzaju aferach, skandalach dotyczących właśnie zjawisk sportowych. Tak przygotowując się do tego wystąpienia, w zasadzie zorientowałem się, jak bardzo tych skandali dużo jest. Szczególnie w kontekście XXI wieku. Ja mam wrażenie, że XXI wiek obfituje w taką ilość skandali wśród sportowców, że XX wiek, jakby można tutaj spokojnie wyodrębnić, to jest mniej więcej taka sama liczba skandali w XX wieku i XXI dzisiaj. Można spokojnie zostawić to pod względem liczebnym i wiele rzeczy będzie, tak powiem, bardzo podobnych. Dlatego wybrałem kilka zdarzeń, które może w jakimś kontekście edukacyjnym nam pomogą, żeby to nie było tak, że tylko mamy jakąś głupiutką aferę i w zasadzie na niej kończymy, jest coś ciekawego, coś się dzieje. To też troszkę takich elementów edukacyjnych sięgniemy do pewnych zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed wojną, ale skandale wywoływały dużo później. Więc wybrałem kilka takich zdarzeń z zakresu polskiego sportu, ale również tego z zagranicy. Parę pojedynczych zdarzeń, które oczywiście powtarzają się za każdym razem. Za każdym razem to znaczy, jeżeli jeden skandal miał miejsce w danym miejscu, w danym kraju, podczas danego turnieju, to na pewno powtórzy się on za jakiś czas gdzie indziej. I też od razu chciałem Państwa uprzedzić, że nie będę mówił o dopingu, bo doping jest rzeczą tak powszechną, że w zasadzie tylko jeden raz nam się tutaj to pojawi. Doping już nie jest aż takim skandalem, że można by to było tak mocno wyolbrzymiać na tą chwilę. Oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam. Natomiast pominąłem zagadnienia dopingowe. Chodziło mi bardziej o nieco bardziej skomplikowane zdarzenia. Proszę Państwa, zacznę od, z racji tego, że obchodzimy stulecie niepodległości, to mi się wydaje, że warto zacząć od II Rzeczypospolitej i od słynnej Stanisławy Walasiewicz, albo tudzież Walasiewiczówny, która w Stanach Zjednoczonych nosiła imię, nazwisko Stella Walsh. Dlaczego od niej warto zacząć? Dlatego, że proszę Państwa, przed wojną, czyli w okresie II Rzeczypospolitej z lat 1830-39, w zasadzie mieliśmy trzech sportowców, którzy zdobywali złote medale dla Polski. To była Halina Konopacka jako ta pierwsza, później Janusz Kusociński, no i oczywiście Stanisława Walasiewiczówna właśnie, która zdobyła jako jedyna i złoto, i jeszcze srebrno na kolejnej olimpiadzie. Jej pierwszy występ miał miejsce, taki poważny występ, miał miejsce w Los Angeles w 1932 roku. Natomiast należy pamiętać o tym, że Stella Walsh, czyli Walasiewiczówna, urodziła się wprawdzie w Polsce, ale jako niemowlę wyjechała wraz z rodzicami, wypłynęła w zasadzie do Stanów Zjednoczonych i tam się wychowywała w miejscowości Cleveland, która znajduje się w stanie Ohio. I Amerykanie bardzo długo przekonywali ją, żeby jednak reprezentowała Stany Zjednoczone na olimpiadzie. W wyniku totalnej zawieruchy i trochę też tego, że sama Stanisława Walasiewiczówna czuła się przez Amerykanów bardzo niedoceniana, bo robili jej problemy z obywatelstwem, to w końcu polskie władze wykorzystały sytuację i zaproponowały Walasiewiczównie start w Igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, ale z białym orłem na koszulce. No i Stanisława Walasiewicz się na to zdecydowała. Wzięła udział i doszło do zdobycia drugiego, trzeciego już w zasadzie wtedy, medalu olimpijskiego dla Polski złotego, czyli ten hymn Mazurek Dąbrowskiego przebrzmiał przez stadion w Los Angeles. To było bardzo wzruszające wydarzenie. Polacy byli wtedy kadrą nieliczną wprawdzie na tych igrzyskach, ale dosyć silną. Udało się tych kilka medali zdobyć, jeden w tym tutaj złoty właśnie między innymi Stanisława Walasiewiczówna. I to był sukces. To był sukces. Ona po latach wspominała, że czuła niesamowite wzruszenie w momencie, kiedy ten medal odbierała. Ale to przecież jeszcze nie skandal, że wygrała. Natomiast później, 4 lata później, Stanisława Walasiewiczówna była głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć złoty medal na igrzyskach w Berlinie, ale niestety miała konkurentkę w zasadzie, bo tą konkurentką była Helen Stevens, Amerykanka nazywana potworem w pewnym sensie przez niektórych, albo olbrzymem. Bardzo szybka dziewczyna, która wyrastała na nową gwiazdę lekkiej atletyki. Chodziło oczywiście o bieg na 100 metrów, bo tym się obie panie specjalizowały. I prasa amerykańska, i polska, i też ta niemiecka, bo to Niemcy te igrzyska organizowali, zastanawiali się, kto wygra. Czy Walasiewiczówna, czy może jednak nowa, młoda, wschodząca gwiazda Helen Stevens. No ostatecznie doszło do tego, że Walasiewiczówna zrobiła srebro, czyli wyścig na 100 metrów. Przegrała nieznacznie oczywiście, bo tam wchodzą ułamki sekund, natomiast Stevens wyprzedziła. Wyprzedziła Walasiewiczównę, zdobyła złoto. Sama Walasiewiczówna już potem aż tak dużych sukcesów nie osiągała. Oczywiście wygrywała na różnego rodzaju zawodach, nawet mierzyła się ze Stevens miejscami na niektórych zawodach, ale nie udało jej się ze Stevens
wygrać i zdobyła srebrny medal, co oczywiście było dla Polski mimo wszystko sukcesem, ale żadnego złota w Berlinie na przykład nie zdobyliśmy. Przywoziliśmy co najwyżej srebrne, tudzież brązowe medale. Ale dlaczego tak naprawdę jest skandal ze Stanisławą Walesiewiczówną? Z jednej zasadniczej przyczyny. Przez całe jej życie ludzie podejrzewali różne rzeczy. Natomiast nikt nigdy nie mówił niczego wprost. Ona była odznaczona przez prezydenta, spotykała się z największymi celebrytami II Rzeczypospolitej, była rozpoznawalna. Ona jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała w Stanach na stałe, jak przyjeżdżała do Polski, to dla wielu to było święto. Hucznie witana na dworcach, jak celebryta, jako taki współczesny celebryta. Natomiast kluczowym zdarzeniem, proszę Państwa, było 4 grudnia 1980 roku. W tym dniu Stanisława Walesiewiczówna, nasza Stella Walsh, pojechała do centrum handlowego kupić biało-czerwone wstążki dla polskich koszykarek w Cleveland. To było w centrum handlowym w Cleveland, czyli w Stanach Zjednoczonych. No i w momencie, kiedy poszła na parking, zorientowała się, że ktoś próbuje włamać się do jej samochodu. No z racji tego, że Walesiewiczówna była dosyć osobą taką prężną i charakterną, zaatakowała napastnika, ale w wyniku zawieruchy została zastrzelona. Postrzelona na razie, ale no w szpitalu zmarła. Straciła życie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeżeli ktoś zostanie umrze w wyniku nienaturalnych zdarzeń, to robi się sekcję zwłok. No i tą sekcję zwłok w Walesiewiczównie zrobiono. I co się okazało? Koroner oficjalnie potwierdził, że Stanisława Walesiewiczówna miała nie do końca wykształcone męskie organy rozrodcze. A to oznacza, że była hermafrodytą. Ciężko określić jednoznacznie, co znaczy nie do końca wykształcone organy męskie. Wiele osób do dziś to podważa. Podważa to jej rodzina. Najbardziej zdziwiony był jej mąż, bo miała męża, gdy się o tym wszystkim dowiedział. Natomiast nie wiadomo, czy to małżeństwo nie zostało zawarte głównie dlatego, żeby jednak ubiegać się o obywatelstwo. Stąd może też jego zdziwienie. Ale nikt się tego aż tak nie spodziewał. Owszem, jak się czasami jej przyglądano z bliska, no to można było pewne męskie cechy zauważyć, ale w zasadzie Helen Stevens, która z nią wygrała w roku 1936, wzięta została od razu na badania, bo podejrzewano, że jest mężczyzną. I co złe, co najgorsze, proszę Państwa, to Polacy wystosowali wniosek, że o, Stevens wygrała, czyli na pewno facet. I przebadano Stevens, okazało się, że kobieta Walesiewiczówna w ogóle się wtedy nie odzywała ponoć. Tak jakby troszkę obawiała się, że za chwilę ktoś jej też może badania zrobić. Natomiast ogólnie nikt niczego nie podejrzewał. W tym 80 roku to wyszło na jaw i w zasadzie Walesiewiczówna no stanęła, może nie tyle ona, bo już nie żyje, ale Komitet Olimpijski stanął przed dylematem, co robić. Bo dzisiaj ogólnie rzecz biorąc, w takich sytuacjach często się dyskwalifikuje, odbiera medale, odbiera się osiągnięcia. W tym przypadku Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie podjął żadnej decyzji. Gdy niektórzy historycy, bo powstały dwie biografie, jedna w zasadzie, niedawno się pojawiła, bodaj rok temu, biografia, w której mówi się o Walesiewiczównie, jakby wszyscy ci historycy, jak chcą dotrzeć do tych dokumentów, zawsze jest jakiś problem. A to ich nie ma, a to gdzieś przepadły, a to nie do końca są zgodności i tak dalej, i tak dalej. Więc w 100% jakby jasności tutaj nie mamy, natomiast wtedy, w tym 80 roku wszyscy byli przekonani, że tak, te poświadczenie jest i te dokumenty są. Najlepsze jest w tym wszystkim to, proszę Państwa, że Stella Walsh, czy po prostu Walesiewiczówna, jest bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To właśnie pierwsza zagraniczna biografia pojawiła się w Ameryce. Powstał film, który możecie Państwo obejrzeć na portalu Vimeo. Trzeba wpisać hasło, ale jeżeli Państwo skontaktujecie się z autorem, to on Wam to hasło udostępni, bo mi też udostępnił. Z tym, że film głównie oscyluje wokół kwestii płci. Czyli mało się tam mówi o sporcie, mało się mówi o osiągnięciach. Głównie wszystko oscyluje wokół tak zwanego gender. Bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, skupić się na tym zjawisku. Także Stella Walsh, proszę Państwa, była... Możemy ją określić jako hermafrodytę, ale żadnych decyzji w stosunku do niej nie podjęto. Do dziś dnia pozostaje jedną z najwybitniejszych sportmenek w historii polskiego sportu przedwojennego przede wszystkim, bo była to postać niesamowicie rozpoznawalna. No, skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy Stanisławie Walesiewiczównie, to nie sposób powiedzieć o Ewie Kłobukowskiej, którą bardzo skrzywdzono. Zarzuty były te same. Kłobukowska wygrywa w Tokio złoty medal, jest rok 1964, ona wygrywa w sztafecie. Tutaj widać sportmenki, które zdobyły złoto, ale bez Kłobukowskiej jej biegu, gdzie ona wyprzedziła Amerykankę, która była 2 metry bodaj przed nią, wyprzedziła ją o kolejny metr i dzięki czemu sztafeta polska zdobyła złoto, no to była oczywista zasługa właśnie Kłobukowskiej. Kłobukowska
mówią historycy, często tak to nazywają, historycy sportu, miała jeden zasadniczy problem. Po prostu biegała za szybko. Biegała na tyle szybko, że przygotowywała się do kolejnych zawodów w 1967 roku w Kijowie. Miały się odbyć zawody, ona nie przyjechała. Zrobiono badania. Badania dla kobiet w tamtym okresie były bardzo upokarzające i nawet niektórzy twierdzą, że ocierały się o molestowanie. Polegało to na tym, że panie nago chodziły przed szanowną komisją i szanowna komisja sobie oceniała. Oczywiście komisja najczęściej składała się z kobiet, ale zdarzali się też mężczyźni. Bardzo dogłębnie sprawdzano, czy tam aby nic, że tak powiem, nie wygląda podejrzanie. Natomiast po Bukowskiej zrobiono jeszcze osobne badania na chromosomy. I o ile powinien być chromosom XX, to jej wyszło XXY. Czyli jakieś odstępstwo od normy, co wskazywałoby, że, jak to wtedy naukowcy mówili, czy może pseudonaukowcy, nie jest z czystą, stuprocentową kobietą. Dzisiaj naukowcy, nawet już wtedy, głosili tezy, że są pewne odstępstwa, które wcale nie wskazują na to, że osoba, która ma taki układ chromosomów, musi być mężczyzną albo nie w pełni kobietą. Po prostu takie odstępstwa się zdarzają, są wyjątki. Ale wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Kłobukowską zdyskwalifikowano, ale zagrożono najpierw, że albo się sama wycofa ze sportu, albo sprawę nagłośni, będzie skandal. Skandal i tak był, bo o ile w Polsce dużo się na ten temat nie pisało, to za granicą pojawiały się artykuły, w anglojęzycznej prasie na przykład, mówiące o tym, że Ewa Kłobukowska, złota medalistka, to facet, prawda? I tego typu skandaliczne nagłówki, które bardzo krzywdziły Kłobukowską, bo jak się później okazało, ona z mężczyzną nie miała nic wspólnego pod kątem płci. Było to jedno wielkie oszczerstwo. Zgłosili to przedstawiciele NRD i Związku Sowieckiego, którzy prawdopodobnie, z którymi zresztą ona często rywalizowała i często z nimi wygrywała. Być może obawy, które pojawiły się wtedy przed tymi zawodami w Kijowie, spowodowały, że bardzo ochoczo zajęto się tą sprawą, bardzo dogłębnie ją zbadano, ale powierzchownie wydano decyzję o tym, żeby Kłobukowską po prostu odsunąć. Dzisiaj takie badania nie przeszłyby, nie uznano by ich za istotne, za ważne, za prawdziwe. Natomiast sama Kłobukowska bardzo się załamała tym. Załamała się tym na tyle, że wyjechała z Polski, pojechała do Czechosłowacji, tam pracowała w przemyśle. Wróciła tak naprawdę dużo później. Ona mieszka w Warszawie na Bemowie. Nie chce w ogóle, co ciekawe, na jakiekolwiek zaproszenia dziennikarzy. Wszystko odmawia. Zapraszają ją na zawody, żeby przyjechała jako gość honorowy. Ciężko znaleźć jakąkolwiek informację, żeby gdzieś przyjechała. Także tak wygląda dzisiaj mniej więcej. Jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych osób w ogóle w historii polskiego sportu. Żadna z przedstawicieli władz PRL-u nie wystąpiła w jej obronie, nikt się nie starał. Jedyne osoby, które wystąpiły w jej obronie, co ciekawe, to lekarze. Lekarze i medycy, ale oni pisali artykuły w tak branżowych czasopismach, że nikt tego poza konkretną specjalizacją po prostu nie czytał. W wyniku czego stwierdzono, że mężczyzna, zatem koniec. Więc widzicie Państwo, jak łatwo, pochopnie często taką decyzję podjąć. Zresztą nie ona jedyna, bo przedstawicielki z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych też niejednokrotnie były oskarżane i często po takich oskarżeniach się nie podnosiły. A zdarzało się też, że oczywiście uznano je za słuszne, natomiast najczęściej jest to po prostu oskarżenie bezpodstawne. Proszę Państwa, idźmy teraz w drugą stronę. To jest sprawa świeża dosyć. Niejaki Rob Newbigin to jest taki amerykański bokser, który w pewnym momencie, stosunkowo parę lat temu, wpadł, w zasadzie doznał jakiejś świadomości, że nie najlepiej czuje się w męskim ciele, więc postanowił zostać kobietą i tak wygląda na dziś dzień. Jednak problem tej sprawy wygląda w ten sposób, że fizycznie jest to oczywiście mężczyzna. Natomiast pod względem świadomości, już nie wiem, jak to medycy są w stanie określić, gdzie ten problem dokładnie występuje, ale pod względem świadomości myśli, czuje się jak kobieta. I tu nawet nie chodzi o to, że ta osoba zmieniła płeć. Tu chodzi o to, proszę Państwa, że bokser Newbigin po prostu wpadł na pomysł, że on teraz, o ile startował wcześniej na ringu z mężczyznami, to on teraz z racji tego, że stał się kobietą, bardzo by chciał porywalizować z kobietami. No to można się domyśleć, jak zareagowały kobiety, jakby zobaczyły naprzeciwko siebie taką osobę na ringu. No byłaby to rażąca niesprawiedliwość. Z tego co wiem, do dziś żadna decyzja w tej kwestii nie została podjęta. Rob zmienił imię na Mercedes, ale nie słyszałem o tym, żeby występował gdziekolwiek na ringu, że tak powiem, w damskim boksie. I w tym przypadku jakby sprawa jest nadal nie do rozwiązania. Nie wydaje mi się, żeby decyzja była pozytywna dla Mercedes.
Proszę Państwa, no właśnie, to skoro przy skandalach jesteśmy, to zostawmy już tą płeć i przejdźmy do skandalu, który wywołały igrzyska w Moskwie 1980 roku. No wszyscy na pewno z Państwa znają Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz i jego słynny gest, tak jest. O co chodziło z tym gestem? Proszę Państwa, mało kto pamięta, że gesty były dwa. Dwukrotnie Kozakiewicz pokazał ten gest. Komu pokazał? No oczywiście pokazał go Sowietom, rosyjskim kibicom, którzy tam gwizdali. I z tego, co Kozakiewicz mówi po latach, bo można bez problemu, o ile z Kubukowską nie znajdziecie Państwo żadnego wywiadu w internecie, bo ona nie chce wywiadów udzielać, o tyle z Kozakiewiczem wywiadów jest cała masa. No oczywiście jak go zaproszą, to pomimo, że pan już ma swoje lata, to nadal potrafi ten charakterystyczny gest wykonać i dać się sfotografować i ludzie go najbardziej z tym kojarzą. Co czasami go irytuje, ale on już się do tego tak przyzwyczaił, że nie robi z tego jakiegoś większego problemu. Proszę Państwa, Kozakiewicz w Moskwie skakał oczywiście o tyczce wzwyż. Osiągnął rekord, bo tam pobił ponoć 5,78 metra skoczył najwyżej. To było wtedy rekordem świata. Natomiast tak, skoczył pierwszy raz, gwizdali na niego Rosjanie. Więc w momencie, kiedy skoczył, pokazał słynny swój gest. Za drugim razem również to zrobił, bo w zasadzie po pierwszym skoku już miał prawie, że zagwarantowany złoty medal, ale była jeszcze druga runda i podczas tej drugiej rundy on jakby potwierdził ten złoty medal i jeszcze raz Rosjanom pokazał charakterystyczny gest. Za trzecim razem, jak pobił rekord świata, to w zasadzie w wywiadach już Kozakiewicz mówił, że za trzeci raz to już nie było sensu, więc już dałem im spokój, już nie pokazywałem, zresztą na tyle byli już upokorzeni, że nie miało to już większego znaczenia. Ale dlaczego on to zrobił? On mówił, że to nie tylko gwizdano na niego, gwizdano na wszystkich poza Rosjanami. Jak startował Francuz, gwizdano, jak startował Włoch, gwizdano. No i w końcu jak startowali Polacy, też gwizdano, więc w pewnym momencie po prostu Kozakiewicz po swoim udanym skoku z zadowoleniem uśmiechnięty odwrócił się w stronę rosyjskich kibiców, którzy na niego gwizdali, pokazał im gest. Później jak on to mówił, to chodziło mu o to, żeby tak jakby chciał im powiedzieć, teraz to tyle możecie mi zrobić, tyle możecie mi pokazać, prawda? Więc to było charakterystyczne. Natomiast mało kto pamięta, że Kozakiewiczowi ten gest zmarnował karierę, proszę Państwa, bo Kozakiewicz wraca do kraju, wtedy była taka tradycja, obiecano, że każdy Polak, który wróci z igrzysk ze złotym medalem, dostanie poloneza. 80. rocznik, FSO, to był ten polonez. Udało mi się znaleźć z 80. roku fotografię. No i miał tego poloneza dostać. Ale okazało się, że nie będzie poloneza. Nie będzie poloneza, ponieważ władze stwierdziły, że jest kryzys, jest bieda, więc polonezów dawać, rozdawać nie będzie, bo to będzie fatalnie wyglądać. Natomiast sam Kozakiewicz, chociaż poloneza nie dostał, to jednak w Gdyni, bo mieszkał w Gdyni, tam był bohaterem. On jak się pojawiał na ulicy, to po prostu kobiety jak wracały z zakupami, to rzucały torby i się rzucały na niego, żeby go, prawda, przytulić i pogratulować i jakby też odwdzięczyć się za to, że on tym Rosjanom ten charakterystyczny gest pokazał. W kolejkach jak Kozakiewicz szedł po mięso, panie wybierały zawsze najlepsze rodzaje. Natomiast jeżeli chodzi o same kolejki, to często puszczano go bez. To znaczy nawet ci, którzy stali, puszczali go pierwszego, żeby przychodził, oczywiście się nie chciał na to zgodzić. Tam, prawda, zaraz dochodziło do jakichś takich aluzji, że musiało powiedzieć o tym geście. No nie było to tak jak dzisiaj, że w internecie znajdziemy wywiad, wypowiedź i sobie obejrzymy. Wtedy każdy chciał wiedzieć, jeszcze bezpośrednio od niego, to już było coś. A zatem Kozakiewicz, proszę Państwa, wrócił jako bohater, ale władze zaczęły mu się bliżej przyglądać. W momencie, kiedy dochodziło do kolejnych zawodów, na które już podaje 4 razy dostawał za mnie Kozakiewicz do Australii, władze za każdym razem odmawiały mu wyjazdu. Bałtyk Gdynia, w którym startował na co dzień, zdyskwalifikował go bez konkretnych zarzutów tak naprawdę. Odmówiono mu wyjazdu do Niemiec, więc w końcu Kozakiewicz się zdenerwował, wziął tyczkę, załadował ją tak charakterystycznie na samochód i pojechał do Niemiec sam, indywidualnie, prywatnie. No i jak tam pojechał, to w gazecie zaraz pojawiły się pogłoski, że Kozakiewicz to zdrajca, że to nie Polak, że poszedł do Niemców, prawda, zdradził i tak dalej. A Kozakiewicz pojechał tylko na zawody. Ale jak już był na zawodach i poczytał o sobie, jak się jeszcze dowiedział, że w tym momencie już ma kilkakrotnie większe długi, że straci mieszkanie, a nawet pójdzie do więzienia i wygrażano mu taką właśnie formą za to, co zrobił, to Kozakiewicz postanowił zostać. To, co często ludzie krytykują, to, że Kozakiewicz nie tylko zdecydował się zostać w Niemczech, ale również reprezentować Niemcy w lekkiej atletyce, a co za tym idzie, walczyć na bieżni ze swoimi kolegami z Polski. To przez parę lat miało miejsce. Oczywiście najlepsze lata Kozakiewicz miał za sobą, ale jak oglądałem z nim wywiad, przygotowując się do tego wystąpienia, to on powiedział takie słowa, że po prostu on się poczuł tak rozczarowany tym, co Polska mu dała po tym złotym medalu,
że był na tyle przybity, że już wolał w tych Niemczech zostać. Jak się dowiedział o sobie, że jest zdrajcą, no to było mu niesamowicie przykro. I ostatecznie Kozakiewicz do Polski już nie wrócił. Oczywiście wrócił później, prawda? W latach 90. nawet został radnym. Dzisiaj chętnie się udziela, można go spotkać na różnego rodzaju zdarzeniach sportowych i jest ogólnie rzecz biorąc widoczny. Także Kozakiewicz, proszę Państwa, to jest postać kluczowa. No a przejdźmy teraz trochę do zagranicy, proszę Państwa. No wszyscy słyszeli o charakterystycznej, jak to się nazywa, ręka Boga Diego Maradona, mecz w Meksyku, Mundial 1986 rok. Ludzie się skupiają na ręce, którą Maradona zastosował, by strzelić bramkę, ale nikt nie zastanawia się często nad samą metafizyką tego meczu. To znaczy, 4 lata wcześniej Anglicy i Argentyńczycy starli się w tak zwanej wojnie o Falklandy. Te kraje to tak jakby dzisiaj, wtedy to tak jakby dzisiaj Rosja grała z Ukrainą w piłkę nożną. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo. Nawet by Polska grała z Rosją w piłkę nożną, to byłoby też napięcie. Wtedy było na podobnym etapie, bo kraje w zasadzie były w stanie wojny, a Anglicy przecież tą wojnę wygrali. Te Falklandy przyłączyli na stałe do siebie. One były w ich granicach, ale Falklandy pozostały przy Anglikach, więc Argentyńczycy byli bardzo wzburzeni, byli niesamowicie załamani. I możliwość rewanżu nagle pojawia się na Mundialu w Meksyku, to jest ćwierćfinał, więc kto wygra, przechodzi dalej. Już w trakcie meczu, jeszcze zanim gwizdek pierwszy się zabrzmiał, to już wtedy nad połową argentyńskich zawodników przeleciał gołąb, co od razu Argentyńczycy, którzy jak wiemy są bardzo religijni, bogobojni, od razu zinterpretowali, o, Bóg jest z nami, no bo ten gołąb na naszej połowie, na pewno Bóg jest z nami. Podkreślano bardzo tą metafizykę. Mecz był bardzo zawzięty. No i w końcu, moi drodzy, o ile pierwsza połowa była bezbramkowa, było 0-0, tak w drugiej połowie doszło do niecodziennego wydarzenia. W ciągu pierwszych paru minut drugiej połowy doszło do sytuacji, która miała zmienić i oblicze piłki, oblicze postrzegania futbolu i była do dzisiaj jednym z największych, a może nawet największym po prostu skandalem w piłce nożnej w całej jej historii. Zresztą były przynajmniej 2 wydarzenia tego typu właśnie w tym meczu, które przeszły do historii. 51. minuta bodajże, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada na głowę Maradony, biegnie do niego bramkarz i Maradona, który był dosyć niski, patrzy na bramkarza i sobie myśli, nie dam rady, nie wyskoczę wyżej. Więc wykombinował sobie, że jak dołoży rękę, to będzie trochę wyższy. Ja Państwu włączę tą akcję, zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Argentyńczycy w niebieskich koszulkach. Tu Maradona. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w momencie, kiedy Maradona strzelił, to od razu na sędziego widział, czy nie, a sędzia na środek, brameczka, prawda? Od razu kieruje piłkę na środek. Maradona się cieszy. Anglicy już niektórzy protestują i jak to Maradona później powiedział, oni protestowali, ale nie dlatego, że widzieli tą rękę, tylko dlatego, że nie mogli uwierzyć, jak mogłem wyskoczyć wyżej niż bramkarz Shilton. Nie mogli tego pojąć, więc na pewno podejrzewali, że gdzieś ta ręka, to było tak słabo widoczne, ale jak popatrzymy na zdjęcia, powtórki telewizyjne, no to jest ewidentne, że on tą ręką zagrał i ten gol padł. Proszę Państwa, ten mecz w ogóle przyszedł do historii nie tylko dlatego, że ta ręka tam była i potem Maradona palnął w wypowiedzi dziennikarskie, że to ręka Boga, co niektórzy odebrali jako cynizm, ale z drugiej strony odebrano to jako tą metafizykę meczu, że biedni Argentyńczycy nie mogli zgodnie z zasadami wygrać z Anglikami, więc Bóg dopomógł i dlatego pomógł i zalegalizował im gola ręką. Stąd też takie określenie tej charakterystycznej ręki Boga, o której Maradona wspominał. Oczywiście on się po latach z tego wycofywał, trochę na luzie do tego podchodził. Nawet doszło do sytuacji takiej, że Maradona spotkał się z sędzią spotkania. Parę lat temu panowie się spotkali, no to w zasadzie już jest dosyć starszawy, ma swoje lata, Ali Benacour, tak się nazywał ten sędzia z Tunezji, wymienili się panowie koszulką, tam zdjęciem z meczu, prawda, bardzo sympatycznie, sfotografowali się. Natomiast Diego Maradona to oczywiście nie koniec skandali. W tym samym meczu z Anglikami Maradona strzelił prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę w historii futbolu, gdzie przebiegł praktycznie całą połowę, minął wszystkich, obrońców, bramkarza, strzelił gola na 2-0, a Argentyńczycy wygrali w ogóle wtedy cały mundial po tym meczu. I wiele osób do dziś się
z tym nie pogodziło głównie Anglicy, którzy dzisiaj piszą książki na ten temat, bo grali w tym meczu. Proszę Państwa, Maradona zasłynął nie tylko z tego, że lubił strzelić gola ręką, bo to nie był jedyny raz, kiedy on taką sytuację miał. Natomiast Maradona lubił właśnie nie tylko narkotyki, które bardzo skandalicznie się tutaj na jego osobie odbiły, natomiast brał doping, prawda? Dopingował się i to niesamowicie. W 1994 roku na Mundialu, czyli zobaczcie Państwo, ile czasu minęło, on już miał grubo ponad 30 lat, Maradona na Mundialu nadzwyczajnie dobrze grał. Za dobrze. Strzelał bramki, był szybszy od młodszych o 10 lat zawodników, albo i więcej niż 10 lat, prawda? Więc niektórzy popatrzyli na to w FIFA i stwierdzili, że no, trzeba mu zrobić badania, bo to trochę podejrzane. No i jak zrobiono, to wyszło, że doping, dyskwalifikacja Maradony całkowita i kompromitacja. Sam Maradona, proszę Państwa, i dzisiaj jest nadal na piedestale, no bo przecież to, co on wyprawiał na ostatnim mundialu, już też przeszło do historii. Zresztą zobaczcie Państwo, nie dziwił Was, dlaczego to jest takie białe tutaj? chyba wiadomo, co on tam wyprawiał na tej trybunie honorowej zresztą. Tu trzeba było go trzymać, żeby jeszcze nie spadł, broń Boże. Także no Maradona nadal lubi być skandaliczny w Argentyńczycy. Argentyńczycy często patrzą na niego z takim przymrużeniem oka, bo dla nich to tak, papież, Messi, no i Maradona, takie ikony tego kraju, gdzie to każdy wie, że to Argentyńczycy. To często takie nawet flagi z tymi trzema twarzami się pojawiają na meczach Argentyny w samej Argentynie, więc wiele się Maradonie wybacza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć o meczu Anglia-Argentyna, to na moim kanale zrobiłem dosłownie kulisy całej tej ręki Boga, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy wtedy brali w tym udział, grali w tym meczu i możecie Państwo szerzej obejrzeć sobie odcinek na ten temat. Na tym kanale też są oczywiście inne sportowe zdarzenia, jak debiut Polaków na Mundialu, właśnie ręka Maradona, ale też w ogóle szeroko pojęta historia taka popularno-naukowa. Oczywiście tych skandali, afer było dużo, dużo więcej w historii sportu. Na pewno moglibyśmy tutaj mówić o tym bez końca, ale myślę, że to w pewnym stopniu naświetliło pewne problemy, to moje wystąpienie tutaj dla Państwa. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i życzę dalszej kontynuacji, mam nadzieję, sympatycznej Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo za uwagę.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

No to słuchajcie, teraz myśmy się dopiero troszeczkę tak poczuli na tej scenie, bo to jednak nie było. Dziękuję wam z całego serca, żeście chcieli przyjść. To jest pierwsza rzecz, jaką dla was mam. Myśmy codziennie pytali się, jak tam idą bilety organizatorów, siedzieliśmy. Co wam muszę powiedzieć, to nie jest pierwszy koncert po przerwie, ponieważ myśmy siedzieli w takim ośrodku wczasowym Państwowych Zakładów Karnych, poważnie, gdzie przez prawie 2 tygodnie robiliśmy próby. To jest ośrodek wczasowy normalnie dla klawiszy, bardzo sympatycznych, ale więźniami żeśmy się tak dogadali momentalnie i dla nich zagraliśmy pierwszą imprezę. To trzeba sobie powiedzieć prawdę. I tam również zagraliśmy różne nowe utwory, z których część wam zaprezentujemy. Między innymi jeden z nich w tej chwili, to się zaczyna od basu, bardzo subtelnego.

Witam Państwa serdecznie, nazywam się Jakub Drożak. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić wykład w ramach lekcji Festiwalu Nauki, wykład, który będzie traktował o antybiotykach, o historii odkrycia tych związków, o mechanizmach ich działania, a także o wpływie samych antybiotyków na organizm człowieka, a także innych zwierząt, innych kręgowców. Od samego zarania dziejów ludzkość zmagała się z chorobami zakaźnymi. Już w starożytności, w 430 roku przed naszą erą, dżuma zdziesiątkowała populację Aten. Podobnie w średniowieczu czarna śmierć, jak określano dżumę, zaatakowała Europę. Przypuszcza się, że bakteria przywędrowała do Europy z Chin, powodując ogromną epidemię, która, jak się szacuje obecnie, doprowadziła do śmierci około 50% populacji ludzkiej w Europie. Również obecnie człowiek walczy z chorobami zakaźnymi. W Afryce dość regularnie wybuchają epidemie choroby zwanej gorączką krwotoczną, a jest to choroba wirusowa wywołana przez wirus Ebola. Wydaje się, że przyszłość także nie rysuje się w pogodnych barwach, ponieważ zmiany klimatyczne doprowadzają do uaktywnienia się już takich patogenów, które wydawało się, że już od dłuższego czasu pozostawały w uśpieniu, i czego przykładem jest m.in. wybuch zakażeń laseczką wąglika, chorobą bakteryjną, który to wybuch zakażeń miał miejsce 2 lata temu na Półwyspie Jamańskim w Rosji. Była to początek epidemii, którą udało się skutecznie zatrzymać. Natomiast warto podkreślić, że takie zakażenia w tym rejonie nie były notowane od roku 1941, więc stanowiły one dosyć poważne zagrożenie. W miarę postępu cywilizacji, w miarę postępu nauki, ludzkości czy człowiekowi udało się opracować dwie główne metody walki z chorobami zakaźnymi, z patogenami wywołującymi choroby zakaźne. Pierwsza metoda, historycznie pierwotna, to szczepienia. Szczepienia zostały wprowadzone po raz pierwszy przez Jennera, angielskiego lekarza Edwarda Jennera, w roku 1798. On pierwszy zastosował szczepienia przeciwko ospie i szczepienia były prawdziwą rewolucją. Była to pierwsza skuteczna metoda obrony przed infekcjami, przed chorobami zakaźnymi. W późniejszym okresie także istotne prace Pastera doprowadziły do opracowania szczepionek przeciwko wściekliźnie, przeciwko wąglikowi. Warto podkreślić, że szczepienia są bronią defensywną, stanowią pewną tarczę, obronę przed zakażeniami. Nie pozwalają natomiast na wyleczenie osób już zarażonych. Może z wyjątkiem wścieklizny, które to szczepienie można zastosować, gdy już dojdzie do zakażenia, w bardzo początkowym etapie tego zakażenia, jeszcze w okresie bezobjawowym, szczepienie jest skuteczne. Natomiast przez cały okres, czy przez dłuższy okres pracowano także nad drugim typem broni, która mogła być wykorzystana w leczeniu choroby zakaźnej, a mianowicie nad chemioterapią. Chemioterapia jest to wykorzystanie związków chemicznych w terapii chorób zakaźnych wywołanych przez drobnoustroje, pasożyty, a także choroby nowotworowe. Wprowadzenie chemioterapii wymagało dużo większego rozwoju cywilizacyjnego, dużo większego postępu w badaniach naukowych, gdyż to działanie wymagało bardziej precyzyjnego działania. Jeszcze 100 lat temu uważano, że choroby zakaźne nigdy nie będą mogły być leczone za pomocą leków, za pomocą

0: pomocą związków, które precyzyjnie celują przeciwko, które precyzyjnie są wymierzone przeciwko drobnoustrojom. Sławni czy znani lekarze zajmujący się szczepieniami, tak między innymi jak Almroth Wright, wyrażali opinię, że chemioterapia bakteryjnych zakażeń człowieka nigdy nie będzie możliwa. Ten pogląd był dosyć powszechny na początku XX wieku, chociaż nie był przyjmowany bezkrytycznie przez wszystkich badaczy, przez wszystkich naukowców. W tym samym mniej więcej okresie niemiecki biochemik, niemiecki lekarz Paul Ehrlich, prowadząc badania mikrobiologiczne nad barwieniami drobnoustrojów, ponieważ muszą Państwo sobie zdawać sprawę, że drobnoustroje nawet z użyciem mikroskopu optycznego są dość trudno rozróżnialne i zauważalne, jeżeli nie stosuje się specjalnych barwników, które wybarwiają te bakterie. A pracując nad nowymi barwnikami, zauważył dosyć ciekawe zjawisko, mianowicie zauważył, że niektóre bakterie po wybarwieniu tracą żywotność, obumierają. I na podstawie tych doświadczeń wysunął koncepcję magicznego pocisku. Wysunął koncepcję istnienia, być może hipotezę, istnienia związków chemicznych, które będą selektywnie niszczyć zarazek powodujące chorobę, a nie będą czynić szkody komórkom organizmu. I wdrażając tą koncepcję w życie, rozpoczął prawdziwie rewolucyjny program badań, rewolucyjny jak na tamten okres czasu i właściwie powtarzany schemat postępowania, powtarzany także obecnie, mianowicie rozpoczął syntezę, czy przygotował pulę około 1000 związków pochodnych arsenu, które to związki miały być użyte w terapii kiły, choroby zakaźnej, przenoszonej głównie drogą płciową, dość powszechnie występującej na początku XX wieku w Europie. Ehrlich przygotował pulę około 1000 związków chemicznych, które testował na królikach zarażonych kiłą. I jeden z tych związków, związek 606, okazał się skutecznym lekiem, skutecznym chemioterapeutykiem, który leczył zakażone zwierzęta. Związek ten stał się później lekiem, pierwszym lekiem wykorzystywanym, pierwszym syntetycznym związkiem wykorzystywanym w terapii kiły, w terapii zakażeń bakteryjnych, zwanym, lek ten nosił nazwę salwersanu. Obecnie znana jest struktura, budowa chemiczna tego związku. W momencie, kiedy został on syntetyzowany, ta struktura nie była jeszcze dobrze poznana. Chociaż sam dokładny mechanizm działania tego związku nadal nie jest dokładnie poznany. Idąc drogą badań Ehrlicha, inny niemiecki naukowiec z początkiem lat 30. XX wieku, Gerhard Domag, badał barwniki wykorzystywane do barwienia tkanin jako potencjalne leki przeciwko zakażeniom bakteryjnym. I w ten sposób odkrył on pierwszy sulfonamid, lek zwany prontosilem. Pierwszy sulfonamid, pierwszy skuteczny lek przeciwko zakażeniom paciorkowcami, czyli takimi bakteriami, które odpowiedzialne są w dużej mierze za zapalenia gardła, płuc oraz za zakażenia opon mózgowodzeniowych. Odkrycie prontosilu było prawdziwym przełomem, ponieważ był to pierwszy lek, który skutecznie działał nie na pojedynczy patogen, lecz na całą grupę spokrewnionych ze sobą organizmów. Był to pierwszy prawdziwie skuteczny chemioterapeutyk, któremu życie zawdzięczają m.in. takie osoby jak prezydent Stanów Zjednoczonych Roosevelt, czy też premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill. To oni zostali wyleczeni w czasie poważnych zakażeń przy użyciu tego leku. Sulfonamidy są nadal stosowane w terapii. Nie są może już tak powszechnie stosowane jak antybiotyki, jednak nadal są przepisywane przez lekarzy, nadal te związki są produkowane. I takim lekiem, który dosyć powszechnie występuje, jest w Polsce także stosowany, jest m.in. Bactrim, który jest mieszaniną związku należącego do sulfonamidów, a także innego chemioterapeutyka. W przeciwieństwie do tych dwóch opisanych przeze mnie leków, tych dwóch pierwszych skutecznych leków stosowanych w terapii zakażeń bakteryjnych, antybiotyki są związkami naturalnymi. Antybiotyki są to takie związki, które są produkowane przez drobnoustroje i które działają hamująco, bądź hamująco na wzrost bakterii, bądź działają toksycznie na bakterie innych gatunków. Historia odkrycia antybiotyków jest dosyć długa. Przypuszcza się, że już w starożytności istniały pierwsze próby stosowania preparatów zawierających jako substancję czynną antybiotyki. Oczywiście były to doświadczenia czysto, było to działanie czysto empirycznie. Ówcześni nie mieli pojęcia tak naprawdę, co odpowiada za właściwości lecznicze tych preparatów. Pierwsze dobrze udokumentowane, prawdopodobne zaobserwowanie działania antybiotyków wiąże się z nazwiskiem angielskiego chirurga Josepha Listera, który w roku 1871 w pracy naukowej zanotował, że badając mocz pacjentów, mocz zakażony bakteryjnie, zauważył, że w próbkach moczu, w których rozwijają się pleśnie, grzyby, nie dochodzi do rozwoju bakterii. Zinterpretował to zjawisko jako konkurencję o substancje odżywcze, które znajdują się w tym moczu, ale istnieje prawdopodobieństwo, że to, co obserwował, to było tak naprawdę pierwsze działanie, czy pierwsza obserwacja, nowożytna obserwacja działania antybiotyków. Nieco większe doświadczenie badawcze zebrał, czy obserwacyjne zebrał francuski lekarz wojskowy Ernst Duchamp, który w roku 1897, przebywając na misji wojskowej w Afryce, zauważył, że tubylcy wykorzystują preparaty pleśni do leczenia ran wywołanych przez siodła u koni. Duchamp pobrał te próbki tej pleśni i zastosował takie tak przygotowane preparaty do leczenia zakażonej uprzednio świnki morskiej, czy świnek morskich. Okazały się one skuteczne. Na podstawie tych doświadczeń lekarz przygotował pracę doktorską, która została obroniona. Jednak większego zainteresowania te doświadczenia nie wzbudziły wśród ówczesnych. Dopiero w roku 1928 angielski lekarz, mikrobiolog Alexander Fleming, przebywając czy powracając z dłuższego urlopu do swojego laboratorium, zauważył, że na szalkach Petriego, czyli takich naczyniach laboratoryjnych, na których hoduje się na specjalnej pożywce zwanej agarem, hoduje się bakterie, zauważył, że takie niektóre szalki, które zakażone były grzybami, na tych szalkach dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii. Tam, gdzie rozwijały się grzyby, pewne szczególne grzyby, dochodziło do zatrzymania wzrostu bakterii. I Fleming zainteresował się tym zjawiskiem i po dłuższych pracach badawczych doszedł do wniosku, że podstawą tego zjawiska jest proces hamowania wzrostu bakterii przez niezidentyfikowany związek chemiczny, niezidentyfikowaną substancję wydzielaną przez grzyby. Ponieważ grzybem, który był zaobserwowany przez Fleminga, zidentyfikowany przez Fleminga jako taki grzyb wysoce bakteriobójczy, był pędzlak penicillinum.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Notatum, nazwał związek penicyliną. Prace Fleming bardzo szybko opublikował swoje wyniki, swoich prac, przedstawił je na forum innych badaczy, jednak nie znalazły one zrozumienia, nie znalazły one większego zainteresowania. Wynikało to głównie z tego faktu, że penicylina okazała się związkiem bardzo niestabilnym, trudnym do oczyszczenia. trudnym do uzyskania w większych ilościach. Stąd też badacze nie mieli możliwości głębszego poznania mechanizmów jej działania i zastosowania przede wszystkim u człowieka. Dopiero w roku 1942 dwaj angielscy chemicy, Ernst Hain i Howard Florey, zainteresowali się pracami Fleminga i wykorzystując swoje doświadczenie chemiczne doprowadzili do, czy opracowali procedurę wydajnej syntezy penicyliny w pleśni oraz sprawnego, wydajnego oczyszczania tego związku w stabilnej postaci. I za te prace zarówno Alexander Fleming, jak i Ernst Hain oraz Howard Florey zostali uhonorowani Nagrodą Nobla w roku 1945. Odkrycie Fleminga było odkryciem pierwszego antybiotyku, który znalazł zastosowanie w leczeniu ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie na kontynencie amerykańskim inny znany biochemik, Selman Waksman, podążał mniej więcej tym samym tropem, którym podążał Fleming. I udało mu się zidentyfikować inny bardzo ważny antybiotyk, streptomycynę. Udało mu się oczyścić ten antybiotyk w formie czystej i uzyskać ten antybiotyk w formie czystej. I antybiotyk ten, czy odkrycie tego antybiotyku było o tyle ważne, że była to pierwsza substancja skutecznie zwalczająca prątek gruźlicy, chorobę, czy bakterię, która wywoływała zakażenia gruźlicze, chorobę, która dość powszechnie, była dość rozpowszechniona w ówczesnym czasie na świecie. I za te prace Waksman został wyróżniony Nagrodą Nobla w roku 1952. Na okres od lat 1940, powiedzmy 3, do 1970 przypada okres, przypada złota era rozwoju antybiotyków. W tym okresie udało się zidentyfikować wszystkie, w zasadzie, czy większość dotychczas stosowanych grup antybiotyków, więc zarówno antybiotyki beta-laktamowe, jak penicylinę, antybiotyki chinolonowe, antybiotyki aminoglikozydowe, jak streptomycyna, czy makrolidy, jak erytromycyna. Pod koniec lat 70. zainteresowanie firm rozwojem antybiotyków ostało. Było to związane głównie z tym, że tych związków pojawiło się tak dużo, że wydawało się, że praktycznie już że wszystkie potrzeby ludzkości zostały w tym zakresie zaspokojone. Nie były jeszcze dobrze poznane mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki. Nie zdawano sobie sprawy na to, z tego, że bakterie są w stanie wykształcić oporność na stosowane antybiotyki. Stąd też przez okres mniej więcej 20 lat nie interesowano się specjalnie rozwojem nowych produktów, nowych substancji czynnych należących do antybiotyków. Dopiero wzrost oporności bakterii na antybiotyki podziałał stymulująco na zespoły badawcze i początkiem lat 2000 wprowadzono dwa nowe antybiotyki. Jednak wciąż ilość antybiotyków nowo wprowadzanych jest bardzo mała w stosunku do tego, co obserwowano w latach 50., 60. i 70. Pod względem chemicznym antybiotyki są bardzo zróżnicowaną grupą związków. Mogą to być związki o stosunkowo prostej budowie. Tutaj w prawym górnym rogu widzą Państwo w czerwonej ramce przykład paracetamolu, czyli takiego leku przeciwbólowego, dość powszechnie stosowanego, o stosunkowo prostej strukturze. Niektóre antybiotyki, jak penicyliny, mają strukturę chemiczną nieco tylko bardziej skomplikowaną od paracetamolu, ale istnieją także antybiotyki o bardzo złożonej strukturze chemicznej, dużo bardziej skomplikowane od tych pierwszych antybiotyków. Sukces w terapii antybiotykami wynika stąd, że działają one wybiórczo na komórki bakterii, niektóre antybiotyki także na komórki grzybów. Nie działają natomiast szkodliwie na czy tak samo szkodliwie na komórki organizmu, zakażonego organizmu, czyli komórki na przykład ssaków. Ten specyficzny mechanizm działania antybiotyków wynika przede wszystkim z różnic w budowie komórki zwierzęcej i bakteryjnej. A jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, komórka bakteryjna jest dużo mniejszym tworem niż komórka kręgowca, komórka ssaka. Komórka bakteryjna otoczona jest z zewnątrz ścianą komórkową. Ta ściana komórkowa chroni bakterie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego. Pod ścianą komórkową znajduje się błona komórkowa, która zawiera w sobie cytozol razem z, w którym znajduje się materiał genetyczny, wszystkie enzymy warunkujące metabolizm, a także cała maszyneria pozwalająca odczytać informację genetyczną, w tym twory zwane rybosomami, takie twory, które pozwalają na przekształcenie informacji genetycznej w informację w postaci białka, czyli tego czynnika efektorowego, który później warunkuje metabolizm komórki bakteryjnej. Komórki ssacze, komórki kręgowców są zdecydowanie większe od komórek bakteryjnej, kilkanaście razy większe od komórki bakteryjnej. Budowa komórek ssaczych jest zdecydowanie różna od budowy komórek bakteryjnych. Po pierwsze, komórki ssaków nie posiadają ściany komórkowej. Otoczone są wyłącznie błoną komórkową. Następnie materiał genetyczny znajduje się, ukryty jest w jądrze komórkowym, w strukturze błoniastej, obłonionej, która chroni materiał genetyczny przed właściwie bezpośrednim dostępem z cytoplazmy. Także rybosomy, chociaż zbliżone budową do rybosomów bakteryjnych, to jednak umiejscowione inaczej, znajdujące się na takich tworach błoniastych połączonych z błoną jądrową, zwanych retikulum endoplazmatycznym. I te rybosomy, choć zbliżone budową, to jednak różniące się w swojej budowie od rybosomów bakteryjnych. Antybiotyki, mechanizm działania antybiotyków ogólnie rzecz ujmując polega na zakłóceniu podstawowych procesów biochemicznych, metabolicznych zachodzących w komórkach bakteryjnych, ale tych procesów, które przebiegają w sposób inny, różny w komórkach bakteryjnych i w komórkach ssaczych. Pierwszą taką różnicą, tak jak wspomniałem, pierwszą taką różnicą między oboma typami komórek jest obecność ściany komórkowej u bakterii i jej brak u ssaków. Można sobie zatem wyobrazić, że takie związki chemiczne, które będą wpływać na powstawanie ściany komórkowej, będą szkodliwie działały na metabolizm, na funkcjonowanie bakterii, a powinny być bez większego znaczenia dla funkcjonowania komórek ssaczych. U bakterii można wyróżnić dwa rodzaje ścian komórkowych. I ściany komórkowe o nieco grubszej, ściany komórkowe o nieco grubszej budowie, która występuje w bardziej złożonej budowie, która występuje u bakterii gram dodatnich. Określenie gram dodatnie oznacza, że te komórki mogą być wybarwiane fioletem krystalicznym, barwnikiem odkrytym przez duńskiego lekarza, który zauważył, że część komórek, niektóre komórki są w stanie barwić się tym barwnikiem wydajnie i trwale. I takie komórki mają złożoną ścianę komórkową, zwane są komórkami gram dodatnimi, czy klasyfikowane są jako komórki gram dodatnie. Z kolei inna populacja, czy inne grupy komórek, inne gatunki komórek bakteryjnych mają prostszą budowę. One przejściowo barwią się fioletem krystalicznym, jednak ten fiolet może być łatwo ze komórek bakteryjnych odpłukany i dlatego ostatecznie zabarwienie jest bardzo słabe. Stąd też noszą nazwę komórek, czy są klasyfikowane jako komórki gram ujemne. Zniszczenie ściany, integralności ściany komórkowej doprowadza do rozpadu integralności komórki, doprowadza do procesu zwanego lizą komórki bakteryjnej. I antybiotyki, pierwsze antybiotyki odkryte, antybiotyki beta-laktamowe, takie jak penicyliny, cefalosporyny, czy też nieco nowsza grupa antybiotyków, karbapenemy, to związki, które interferują z procesem syntezy ściany komórkowej. One hamują proces ściany komórkowej, proces syntezy ściany komórkowej. Należy tutaj zwrócić uwagę, że tak naprawdę proces syntezy i rozpadu ściany komórkowej u bakterii jest bardzo dynamiczny. Przez cały czas życia komórki bakteryjnej następuje ciągła synteza i ciągła degradacja ściany komórkowej. I jeżeli w środowisku życia bakterii pojawi się związek, antybiotyk, który zahamuje proces syntezy, wtedy te procesy degradacji przeważają i dochodzi do lizy komórki bakteryjnej, dochodzi do zniszczenia komórki bakteryjnej. Z kolei cała grupa antybiotyków zaliczanych tak naprawdę do różnych pod względem chemicznych grup, jak tetracykliny, obecnie najczęściej stosowanym antybiotykiem jest doksycyklina, makrolidy, na przykład erytromycyna, czy też antybiotyki aminoglikozydowe, jak na przykład streptomycyna, to związki, których miejscem działania są rybosomy. Tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno w komórkach ssaczych, jak i w komórkach bakteryjnych występują rybosomy, przy czym ta budowa ich jest nieco inna w komórkach bakteryjnych i w komórkach, w stosunku do tego, jak one są zbudowane w komórkach ssaczych. Zadaniem rybosomów jest przekształcenie informacji zawartej w materiale genetycznym na białko, czy tak naprawdę synteza białka na podstawie informacji zawartej w materiale genetycznym. Wszystkie te trzy grupy antybiotyków działają na rybosomy, łączą się z rybosomami, bądź to z jednostką 30S rybosomu, bądź to z jednostką 50S rybosomu, powodują zatrzymanie procesu syntezy białka, bądź wprowadzają błędy w syntetyzowanym białku. Także powstające białko jest wadliwie, że tak powiem, skonstruowane i nie może pełnić swojej funkcji. Co doprowadza również do zatrzymania metabolizmu komórki bakteryjnej i do śmierci bakterii. Wreszcie istnieje także grupa antybiotyków, których miejscem działania jest enzym zwany topoizomerazą. Materiał genetyczny w komórce bakteryjnej, tak zresztą jak i w komórce ssaczej, jest dość mocno zwinięty, mocno upakowany. W procesie podziału komórki bakteryjnej czy też ssaczej enzymy realizujące proces namnażania, duplikacji, replikacji materiału genetycznego muszą mieć łatwy dostęp do tego materiału genetycznego. I takim zapewnienie takiego łatwego dostępu, takie rozplatanie tego zwiniętego, tej zwiniętej nici w uproszczeniu realizuje m.in. enzym zwany topoizomerazą, bądź u bakterii bardziej szczegółowo opisywany jest jako, czy określany jest jako, czy ta wersja topoizomerazy bakteryjna określana jest jako geraza. Istnieje grupa antybiotyków zwanych chinolonami, z których najbardziej popularnym i stosowanym jest ciprofloksacyna, które hamują aktywność topoizomerazy i uniemożliwiają namnażanie, replikację materiału genetycznego. I w ten sposób działają bakteriobójczo na komórki bakteryjne. Tak jak wspomniałem, antybiotyki są związkami pochodzenia naturalnego. Co prawda część antybiotyków, które obecnie są stosowane, są to związki półsyntetyczne, to znaczy, że początkowo czy ten rdzeń związku jest pochodzenia naturalnego, a człowiek wprowadza do niego odpowiednie modyfikacje chemiczne, to jednak nadal źródłowo związki te mają charakter związków naturalnych, są pochodzenia naturalnego. Antybiotyki wytwarzane są przez bardzo liczne drobnoustroje. Pierwszy odkryty antybiotyk, penicylina, wytwarzana jest, syntetyzowana jest przez grzyba pędzlaka, penicillinum notatum. Ale nie tylko grzyby są w stanie syntetyzować antybiotyki, także bakterie, między innymi pałeczki, które występują dość powszechnie w środowisku, na przykład na roślinach, bądź też bakterie z grupy promieniowców, które występują powszechnie w glebie. I część z tych promieniowców zaliczanych do streptomyces są to bakterie, które wytwarzają taki charakterystyczny zapach ziemi. Więc jeżeli Państwo czują taki zapach ziemi, to jest to zapach wytwarzany, jest to zapach pochodzący ze związku, czy warunkowany obecnością związku chemicznego wytwarzanego przez promieniowce. Przez dłuższy czy od dłuższego czasu ludzie zastanawiają się, jaki jest cel wytwarzania, powstawania antybiotyków, w jakim celu drobnoustroje wytwarzają antybiotyki. I w zasadzie istnieją dwie podstawowe koncepcje. Wydaje się, że z jednej strony antybiotyki mogą umożliwić, czy umożliwiają, są pewnego rodzaju bronią, która pozwala na zasiedlanie środowiska przez wytwarzający je organizm. I tak na przykład można sobie wyobrazić, że pędzlak, który zasiedla owoc, w tym przypadku jest to pomarańcza, zresztą na marginesie okazało się, że właśnie penicillium notatum najchętniej rośnie na pomarańczach i na owocach cytrusowych, więc jeżeli Państwo widzą na owocu porost takiej pleśni, to jest duża szansa, że będzie to właśnie penicillium notatum, czyli ten grzyb, którego niektóre szczepy są w stanie sprawnie produkować duże ilości antybiotyków, penicyliny dokładnie. Więc grzyb ten rosnąc na źródle pokarmu, na pokarmie, wytwarza penicylinę po to, żeby zahamować rozrost innych konkurencyjnych organizmów, szczególnie bakterii, czyli generalnie ujmując, chroni się w ten sposób, czy zatrzymuje proces gnicia tych owoców, proces rozkładu bakteryjnego. Z drugiej strony wydaje się, że ta hipoteza nie znajduje potwierdzenia w przypadku antybiotyków, czy nie jest dobrym wytłumaczeniem działania antybiotyków, czy wytwarzania antybiotyków przez bakterie żyjące w glebie, ponieważ te ilości antybiotyków, które występują w glebie, są tak niskie, że nie mogą one działać bakteriobójczo, czy wydaje się, że nie działają one bakteriobójczo na inne organizmy. I koncepcja tłumacząca znaczenie antybiotyków wytwarzanych przez bakterie glebowe mówi, że być może związki te służą do komunikacji, że są to pewne związki, które pozwalają na oddziaływanie jednych organizmów na drugie, na komunikację między różnymi gatunkami bakterii i na kształt chowanie się pewnej równowagi ewolucyjnej w tym zasiedlanym obszarze. Antybiotyki są zdecydowanie, czy odkrycie antybiotyków jest zdecydowanie kamieniem milowym medycyny. Jest jednym z największych odkryć w zakresie medycyny, biochemii w XX wieku. Jak ważne, jak duże znaczenie dla społeczeństwa, dla ludzkości miało odkrycie antybiotyków, dobrze pokazują badania statystyczne. I tak na przykład śmiertelność z powodów chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych w wieku XX, głównie dzięki odkryciu antybiotyków, zmniejszyła się z 800 osób do 50 osób, czyli niemalże 20-krotnie spadła umieralność z powodu chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych, w dużej mierze dzięki odkryciu antybiotyków. Co więcej, ta śmiertelność dotyczyła przede wszystkim dzieci, czyli tych organizmów najbardziej narażonych najsłabiej radzących sobie z zakażeniami bakteryjnymi, a także wirusowymi. Obecnie szacuje się, że śmiertelność wśród dzieci do 5 roku życia wynosi około 1%. W roku 1900 wynosiło 30%. I tutaj takie może słabo widoczne dane także dla obszaru Polski. Na tym wykresie widzą Państwo śmiertelność w jednej z miejscowości na Kielecczyźnie w latach 1811-1889, czyli w okresie 50 lat. W tym okresie zmarło w tej miejscowości blisko troszeczkę więcej niż 2100 osób. Z tego blisko połowę były to dzieci w wieku od 0 do 4 lat. I ta śmiertelność była spowodowana głównie chorobami zakaźnymi. Średnia wieku w tym okresie wynosiła ledwo 25 lat. I podobne dane z roku 2010 dla województwa świętokrzyskiego. Śmiertelność wśród dzieci jest znikoma. Dopiero duży wzrost śmiertelności obserwujemy wśród osób starszych. Także średnia długość życia około 72 lat. I w dużej mierze te dane pokazują, jak duży postęp poczyniła medycyna w wieku XX. I do tego postępu w dużej mierze przyczyniło się odkrycie antybiotyków. I to odkrycie antybiotyków ma nie tylko znaczenie takie, że pozwala na terapię, skuteczną terapię chorób zakaźnych. Tutaj należy sobie uzmysłowić, że odkrycie antybiotyków tak naprawdę pozwoliło na bardzo dynamiczny rozwój innych gałęzi medycyny. Bez antybiotyków nie można sobie wyobrazić bardzo skomplikowanych, obecnie przeprowadzanych zabiegów chirurgicznych. Po prostu trudno byłoby je zrealizować bez zabezpieczenia antybiotykami, zabezpieczenia przed zakażeniami okołooperacyjnymi. Również nie byłoby żadnej możliwości na rozwój transplantologii, czyli byłoby szans na realizowanie przeszczepów tkanek i narządów, jeżeli nie byłoby skutecznej broni przeciwko zakażeniom bakterii. Istnieją także mniej oczywiste zalety stosowania antybiotyków, a może nie są to mniej oczywiste zalety, ale pozytywne działanie antybiotyków, korzystne czy zdrowotne działanie antybiotyków ujawnia się przez cały czas. Nie tylko dotyczy to tych chorób od dawna znanych, ale także tych schorzeń, które dotychczas nie były w ogóle kojarzone z zakażeniami bakteryjnymi. Przykładem jest choroba wrzodowa. Jest to schorzenie, które dotyczy, w którym to schorzeniu w żołądku, w dwunastnicy dochodzi do rozwoju wrzodów, takich wrzodzeń bardzo trudno gojących się, które nieleczone mogą doprowadzić do perforacji przewodu pokarmowego, do krwotoku, do śmierci. I te owrzodzenia goją się w dużej mierze trudno, między innymi dlatego, że środowisko, w którym powstają, czyli środowisko wewnątrz żołądka, przewodu dwunastnicy, jest trudnym środowiskiem, w sensie jest tam bardzo niskie pH. Cały czas znajduje się treść pokarmowa, która cały czas takie wrzodzenia drażni. I niemal przez cały XX wiek uważano, że choroba wrzodowa jest schorzeniem psychosomatycznym, to znaczy, że jest uwarunkowana psychicznie, jest uwarunkowana złym stanem, złym trybem życia, stresującym trybem życia, złym odżywianiem. I niemal przez cały XX wiek jedynym sposobem na leczenie choroby wrzodowej była odpowiednia dieta, zmiana stylu życia, no i zabiegi chirurgiczne w ekstremalnych przypadkach, wtedy, kiedy już nie było możliwości zagojenia takiego, tak powstającego wrzodu. Dopiero w początkiem lat 80. dwóch australijskich naukowców, Barry Marshall i Robin Warren, badając próbki takich owrzodzeń pobranych od pacjentów, zauważyli, że w tych owrzodzeniach znajdują się bakterie. Bakterie te zostały sklasyfikowane jako Helicobacter pylori, czy bakteria, która tam występowała, bo to był pojedynczy gatunek, była sklasyfikowana jako Helicobacter pylori. Bakteria ta wydawała się znakomicie radzić sobie w środowisku, w kwaśnym środowisku żołądka i to już samo to odkrycie miało duże znaczenie, ponieważ do lat 80. praktycznie do opublikowania pracy tych dwóch autorów uważano, że środowisko żołądka jest sterylne, że nie istnieją tam żadne mikroorganizmy, ponieważ jest ono tak kwaśne, że żadna bakteria nie jest w stanie tam przeżyć. Natomiast identyfikacja Helicobacter pylori zadała kłam temu poglądowi. A Marshall i Warren w serii dosyć prostych doświadczeń wykazali, że Helicobacter pylori jest bakterią, która jest odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka. I antybiotykoterapia antybiotykami, które skutecznie działają przeciwko temu patogenowi, pozwala na wyleczenie, i to w bardzo krótkim czasie, około 10 dni infekcji, i umożliwia sprawne dalsze leczenie choroby wrzodowej żołądka. Oczywiście dalsze badania wykazały, że bezsprzecznie Helicobacter pylori jest odpowiedzialna za rozwój i podtrzymanie wrzodu w żołądku, ale sam styl życia także ma znaczenie. Styl życia może stymulować, czy może ułatwiać infekcję Helicobacter pylori i rozwój i utrzymanie się w żołądku. Stąd też styl życia także nie jest bez znaczenia w chorobie wrzodowej, ale sam mechanizm powstawania tego schorzenia okazał się być mechanizmem zależnym od bakterii. Podobnie sytuacja być może wygląda także z niektórymi przypadkami choroby Alzheimera. Choroba Alzheimera jest nieuleczalną, obecnie postępującą chorobą neurodegeneracyjną, która prowadzi do zwyrodnienia mózgu, do zwyrodnienia tkanki mózgowej, do śmierci neuronów. Objawami tego schorzenia jest przede wszystkim szybka utrata pamięci, splątanie, a w późniejszym okresie także agresja. Przyczyny choroby Alzheimera nie są do końca poznane. Obecnie najpowszechniej przyjmowana, akceptowana hipoteza mówi o patologicznym odkładaniu się agregacji specyficznych białek w mózgu, beta-amyloidu, białka tau. Uważa się, że powstawanie tych białek, czy akumulacja tych białek w tkance mózgowej doprowadza do śmierci neuronów, i to jest główną przyczyną choroby Alzheimera. Natomiast dokładnie nie jest znana przyczyna samej akumulacji się tych białek, samego nagromadzania się tych białek. Istnieje cały szereg hipotez na ten temat, ale żadna nie jest hipotezą dominującą. Mniej więcej od lat 90. ubiegłego wieku w literaturze naukowej pojawiają się prace, obecnie coraz częściej, wykazujące, że w mózgi osób chorych na chorobę Alzheimera, w mózgach osób chorych na chorobę Alzheimera stwierdza się obecność bakterii z grupy krętków. Są to bakterie, do których między innymi należy krętek blady wywołujący kiłę, czy też bakteria wywołująca boreliozę. Wydaje się, że część przypadków choroby Alzheimera może być spowodowana obecnością tej bakterii, która wydaje się atakować neurony obecne w mózgu i wydaje się być przyczyną stanów zapalnych obserwowanych w tkance mózgowej. Obecnie prowadzone są prace nad terapią choroby Alzheimera z użyciem antybiotyków. Na razie jeszcze nie pojawiły się żadne spektakularne doniesienia na temat wyleczenia osób, u których zdiagnozowano to schorzenie. Tutaj warto zauważyć, że krętki generalnie są bardzo trudne, czy choroby wywoływane przez krętki są bardzo trudne w terapii. Kiła jest trudna w terapii przy użyciu obecnie stosowanych antybiotyków, tym bardziej także podobna sytuacja jest z boreliozą. Stąd też ta antybiotykoterapia musi, żeby była skuteczna, musi być dość dobrze dobrana i musi być celowana. To znaczy musi być pewność, że patogen, który występuje, który jest odpowiedzialny za chorobę, czy to kiłę, czy boreliozę, czy być może także choroba Alzheimera, musi być wrażliwy na ten antybiotyk. Dużym problemem w stosowaniu antybiotyków jest wykształcanie się oporności mikroorganizmów na antybiotyki. Zjawisko oporności zaczęto obserwować po raz pierwszy w latach 60. w Japonii. Obecnie oporność na antybiotyki notuje się na całym świecie. Przykładowo w Europie występuje dość powszechnie oporność pałeczki zapalenia płuc na antybiotyki beta-laktamowe, na cefalosporyny. I tu mają Państwo przykład informacji o ilości wyizolowanych szczepów opornych na antybiotyki, wyizolowanych od pacjentów chorych na zapalenie płuc w leczeniu szpitalnym. I Polska zaliczana jest do krajów, w których ta oporność wśród wyizolowanych szczepów może sięgać nawet 50%. Wykształcanie się oporności bakterii na antybiotyki jest tak naprawdę jednym z wielu namacalnych dowodów na istnienie doboru naturalnego i na działanie mechanizmów ewolucji. Mechanizmy oporności są bardzo zróżnicowane. Mechanizmy oporności na antybiotyki są bardzo zróżnicowane. I tutaj mają Państwo przykład, przedstawione takie główne mechanizmy. Antybiotyk został zaznaczony taką niebieską kulką. Jednym z podstawowych mechanizmów oporności jest wykształcenie przez bakterie specjalnych enzymów, białek, które są w stanie degradować antybiotyk. Antybiotyk dostaje się na teren komórki bakteryjnej, tu znajduje się enzym, który inaktywuje antybiotyk i nie może on trafić do swojego miejsca docelowego, nie może zadziałać. Dość powszechnym ten mechanizm jest akurat dosyć specyficzny, to znaczy, że dany enzym generalnie degraduje jedną klasę antybiotyków, a nie działa natomiast na inne klasy antybiotyków, stąd też zmiana antybiotyku może być skuteczna w tym wypadku. Można skutecznie zabić mikroorganizm, bakterie. Innym mechanizmem jest tworzenie się specjalnych pomp, które są w stanie wypompowywać antybiotyk obecny w cytoplazmie na zewnątrz. Więc pomimo, że antybiotyk dostaje się do wnętrza bakterii, to jest on wypompowywany na zewnątrz. I stąd też stężenie antybiotyku w komórce bakteryjnej jest niskie i nie może on zadziałać hamująco na wzrost bakterii bądź bakteriobójczo. Ten mechanizm jest mniej swoisty, co powoduje, że tak naprawdę więcej różnych antybiotyków może być w ten sposób usuwana przez mikroorganizm, stąd też takie szczepy bakterii są oporne na więcej niż jeden, często są oporne na więcej niż jeden antybiotyk, takie szczepy posiadające tego rodzaju pompy. Wreszcie bakteria może wprowadzać modyfikacje w swojej budowie, takie modyfikacje, które na przykład ograniczają pobieranie antybiotyku, uniemożliwiają jego przenikanie do wnętrza. Istnieje także taki mechanizm, który opiera się na wytworzeniu białka przynęty niejako, która jest nowym celem dla antybiotyku, jednak nie jest ona tym celem właściwym. Znaczy antybiotyk wiąże się z tym białkiem, przestaje działać i nie może działać w tym miejscu, w którym powinien. Wszystkie te mechanizmy warunkowane są przez obecność specyficznych białek. Informacja o tych białkach kodowana jest na takich kolistych odcinkach materiału genetycznego, kolistych fragmentach materiału genetycznego zwanych plazmidami. Cechą plazmidów jest to, że jest to materiał mobilny, może być przekazywany do innych bakterii. I w ten sposób oporność, czy geny oporności znajdujące się na plazmidach mogą być przekazywane między bakteriami. I w ten sposób mają tu Państwo na obrazku przedstawiony bakterie, schemat bakterii posiadające gen oporności na antybiotyk. Bakteria taka może koniugować, może łączyć się z bakterią tego samego bądź innych gatunków i przekazywać materiał genetyczny, przekazywać plazmid niosący oporność. W ten sposób jedne bakterie, czyli bakterie oporne, przekazują oporność na bakterie, które dotychczas były tej oporności pozbawione. Zresztą ten mechanizm jest także wykorzystywany, czy ten materiał genetyczny, mobilny materiał genetyczny, plazmidy, jest to materiał wykorzystywany także, czy te zjawiska wykorzystywane są m.in. w inżynierii genetycznej. Wydaje się, czy początkowo uważano, że oporność antybiotyki wykształciła się w wyniku bardzo silnej presji selekcyjnej spowodowanej nadmiernym stosowaniem antybiotyków przez ludzi. Obecnie uważa się, że oporność na antybiotyki istniała od dłuższego czasu w środowisku. Nie była ona jednak tak wyraźnie widoczna jak teraz. To znaczy nie było tak dużo szczepów bakterii, które tą oporność posiadały. Dokładniejsze badania materiału pobranego m.in. z wiecznej zmarzliny, z terenów Alaski wykazały, że bakterie, które tam bytowały w tej wiecznej zmarzlinie posiadały geny oporności na antybiotyki obecnie stosowane. Pomimo tego, że z pewnością od setek czy nawet milionów lat nie miały kontaktu z środowiskiem zewnętrznym. Narastający problem oporności na antybiotyki rodzi potrzebę poszukiwania nowych związków. Oporność na antybiotyki rośnie dramatycznie. Mniej więcej od początku lat 90. do początku lat 2000 nastąpił prawie 10-krotny wzrost szczepów opornych na podstawowe antybiotyki. Także równocześnie powstające nowe antybiotyki, liczba powstających nowych antybiotyków jest niewielka i w zasadzie coraz mniejsza. Jeszcze na początku lat 80. pojawiło się około 15 nowych antybiotyków. Natomiast w latach 2000 już tylko 3 nowe związki. Problemem w poszukiwaniu nowych antybiotyków jest fakt, że firmy farmaceutyczne, które się tym zajmują, przez dłuższy okres czasu nie były zbytnio zainteresowane tego rodzaju badaniami i w dużej mierze swój wysiłek badawczy poświęcały poszukiwaniu lekarstw na choroby cywilizacyjne, tak jak cukrzyca, nadciśnienie, natomiast nie na pracę nad antybiotykami. Sytuacja zaczyna się troszeczkę zmieniać i obecnie prowadzone są coraz intensywniejsze badania, często na zlecenie podmiotów, które są niezwiązane z przemysłem farmaceutycznym. Nowych antybiotyków szuka się w dosyć ekstremalnych środowiskach, między innymi na przykład na dnie mórz. I tu mają Państwo przykład wzorów chemicznych szeregu antybiotyków, które zostały wyizolowane z mikroorganizmów morskich. Oprócz tego, że antybiotyki mają niewątpliwie korzystne działanie terapeutyczne, że stanowią tak naprawdę przełom, czy odkrycie antybiotyków stanowiło przełom w medycynie, to coraz więcej wiemy na temat negatywnego działania tych związków na organizm człowieka. I to negatywne działanie antybiotyków można podzielić na wyróżnić dwa główne mechanizmy. Pierwszy jest to bezpośrednie działanie antybiotyków, bezpośrednie niekorzystne działanie antybiotyków na komórki, tkanki, narządy organizmu człowieka czy też zwierzęcia. Pomimo tego, że antybiotyki są bardzo swoiste względem komórek bakteryjnych i działają toksycznie przede wszystkim względem komórek bakteryjnych, to jednak mogą wywoływać pewne negatywne efekty także w tkankach, narządach czy też komórkach kręgowców, szerzej ssaków. Drugi negatywny mechanizm działania antybiotyków związany jest z florą mikrobiologiczną człowieka. Antybiotyki wydają się działać niekorzystnie na bakterie, mikroorganizmy występujące w przewodzie pokarmowym, w jamie nosowej i płucach, i w skórze, i na włosach. Bezpośrednie efekty toksyczne działania antybiotyków zostały odkryte dosyć wcześnie. Takim typowym przykładem są fotoalergie wywoływane m.in. przez tetracykliny. W zasadzie tetracykliny są tymi antybiotykami, które wywołują takie efekty niepożądane najczęściej. A tetracykliny są związkami jak tutaj wspomniałem, dosyć prostej budowie chemicznej. Cechą ich charakterystyczną jest zdolność pochłaniania promieniowania ultrafioletowego. Czyli jeżeli te antybiotyki znajdują się w skórze, na przykład podczas terapii tetracyklinami dosyć duże stężenia antybiotyków występują w skórze, to w słoneczny dzień antybiotyki, te związki chemiczne występujące w skórze mogą zostać wzbudzone, mogą pochłonąć promieniowanie ultrafioletowe ze słońca i w wyniku takiego wzbudzenia dochodzi do formowania się reaktywnych form tlenu, które to mogą przeszkadzać mitochondria, czyli takie fabryki energii komórek. To z kolei prowadzi do odpowiedzi immunologicznej organizmu i do fotoalergii. Stąd też często w ulotkach do leków, do tetracyklin jest wyraźnie napisane, aby w trakcie trwania terapii unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych właśnie z tego względu, że związki te mogą wywoływać fotoalergię. Inne niekorzystne działanie tetracyklin wynika z ich właściwości chelatujących. Czyli mają one zdolność do wiązania jonów wapnia, jonów żelaza, ale generalnie najważniejsze z naszego punktu widzenia są jony wapnia, w wyniku czego powstają trwałe kompleksy, trwałe chelaty. Są one tak trwałe, że nawet pośmiertnie, wiele lat po śmierci, analizując kości osoby zmarłej, można niezbicie wykazać, czy taka osoba była leczona, przechodziła terapię tetracyklinami, czy też nie. W każdym bądź razie powstawanie tych chelatów ma o tyle znaczenie, że terapia tetracyklinami w okresie wzrostu, między innymi na przykład zębów, może doprowadzać do ich trwałego przebarwienia, ponieważ te chelaty mają charakterystyczne, takie brązowawe zabarwienie. Stąd też uważa się, że tetracyklin nie powinno się stosować w ogóle w okresie ciąży i u kobiet, a także w pierwszych latach życia dzieci, kiedy formują się zęby. Także inne bardzo cenne antybiotyki mają zdolność, czy charakteryzują się dosyć poważnymi efektami ubocznymi. Tymi antybiotykami są chinolony, z których najbardziej popularny jest ciprofloksacyna, antybiotyk wykorzystywany w terapii zakażeń przewodu, zakażeń dróg moczowych, bardzo skuteczny. Jednak związek ten ma także właściwości chelatujące względem jonów magnezu. I wydaje się, że te właściwości chelatujące, to wiązanie magnezu, jonów magnezu w środowisku ma toksyczne działanie na proces syntezy kolagenu. I w efekcie czego związek ten charakteryzuje się działaniem prozapalnym względem chrząstek i ścięgien. I jednym z efektów ubocznych terapii tą grupą antybiotyków może dojść do zerwania ścięgna, na przykład ścięgna Achillesa. Stąd też, chociaż te informacje oczywiście także mogą Państwo znaleźć w ulotkach, też bardzo ważną sprawą jest zawsze czytanie ulotek, które są dołączane do wszystkich preparatów, do wszystkich antybiotyków, które przepisuje lekarz. Wreszcie niektóre antybiotyki nie działają tak bardzo swoiście na procesy wewnątrzkomórkowe względem komórek bakteryjnych. Mogą wywoływać efekty, podobne efekty także w komórkach ssaczych. I przykładem takiego antybiotyku jest aktynomycyna D. Antybiotyk, który działa silnie bakteriobójcze, który hamuje proces odczytu materiału genetycznego w komórkach, hamuje namnażanie komórek bakteryjnych, ale także wpływa w podobny sposób na działanie komórek ssaczych. To znaczy hamuje podziały komórek ssaczych, nagromadza się w jądrach komórkowych i działa toksycznie generalnie na komórki ssacze. Związek ten został wykorzystany przez człowieka w terapii nowotworów, czyli takich komórek, które w sposób niekontrolowany, bardzo szybki namnażają się w organizmie, więc niektóre antybiotyki zaliczane do grupy cytostatyków mają działanie hamujące także na komórki ssacze i mogą być wykorzystane dzięki temu w terapii choroby nowotworowej. U dorosłego człowieka występuje około 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym. Te dane są tylko szacunkowe, być może tych gatunków jest nawet trochę więcej. Bakterie występujące w przewodzie pokarmowym dostają się tam, czy zasiedlenie przewodu pokarmowego następuje w trakcie porodu bądź w kilka dni po nim. Istnieją pewne doniesienia nieliczne, sugerujące, że być może do zasiedlenia przewodu pokarmowego bakteriami dochodzi jeszcze w życiu płodowym, chociaż, tak jak powiedziałem, dane te nie są w pełni, czy te doniesienia nie są w pełni akceptowane obecnie. Duże znaczenie na to, jaki jest skład flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, ma sposób porodu. Jeżeli poród odbywa się siłami natury, to ta flora bakteryjna jest zbliżona do flory bakteryjnej matki, szczególnie jeżeli także takie dziecko jest karmione piersią. Natomiast jeżeli poród odbywa się drogą cesarskiego cięcia, to wydaje się, czy badania wskazały,

lat zdają się wskazywać na ogromne znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej dla właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Od dawien dawna wiadomo, że obecność bakterii w przewodzie pokarmowym jest istotna dla zdrowia człowieka. Najbardziej, czy najlepiej poznany mechanizm tego działania opiera się na prostym poprawieniu trawienia. Wydaje się, że bakterie są potrzebne, aby ułatwiać trawienie m.in. produktów roślinnych. A także dzięki bakteriom w przewodzie pokarmowym organizm zaopatrywany jest dodatkowo w witaminy syntetyzowane przez te bakterie, witaminę B i K. Obecność bakterii, tych 1200 różnych gatunków bakterii w przewodzie pokarmowym, ma znaczenie zapobiegawcze. Chronią one przewód pokarmowy przed kolonizacją przewodu pokarmowego przez patogenne bakterie, które mogłyby doprowadzić do jego uszkodzenia i zaburzenia procesu wchłaniania pokarmu. Wreszcie wydaje się pewnym, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu immunologicznego, zmniejszają jego pobudliwość. Istnieje coraz więcej doniesień wskazujących na to, że właściwa flora bakteryjna jest istotna z punktu widzenia zapobiegania chorobom autoimmunologicznym, a także alergiom. Także wszelkie interwencje w postaci podawania antybiotyków mogą, szczególnie w pierwszych latach życia człowieka, mogą mieć bardzo negatywny wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego w przyszłości. Nowsze badania wskazują, że znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego może być nawet bardziej istotne niż tylko to, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie wydaje się, że bakterie, które występują w przewodzie pokarmowym, nie tylko zajmują się lepszym polepszaniem trawienia pokarmu, ale także wytwarzają bardzo dużo związków chemicznych, które wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie układu, na funkcjonowanie organizmu człowieka. Między innymi wydaje się, że prawidłowa flora bakteryjna jest niezbędna do właściwego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu. Wydaje się, że bakterie wytwarzają całą grupę neuroprzekaźników, które wpływają na właściwe funkcjonowanie, na właściwy rozwój układu nerwowego, szczególnie u dzieci. W badaniach tego rodzaju, w badaniach nad mikrobiomem, często wykorzystuje się organizmy modelowe, myszy, które pozbawione są całkowicie flory przewodu pokarmowego. Takie sterylne myszy, przetrzymywane czy hodowane w warunkach sterylnych, pozbawione są całkowicie bakterii w przewodzie pokarmowym. I głębsze badania, czy dokładniejsze badania takich myszy wykazały, że jałowe myszy mają zdecydowanie gorszą pamięć i gorzej się uczą niż myszy, które posiadają florę bakteryjną, prawidłową florę bakteryjną. Charakteryzują się gorszą socjalizacją, wykazują pewne zachowania autystyczne oraz niepokój. To wszystko wskazuje na znaczenie prawidłowej flory bakteryjnej w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Flora bakteryjna ma także duże znaczenie dla prawidłowej homeostazy energetycznej, dla utrzymania prawidłowej homeostazy energetycznej organizmu i dla adipogenezy, czyli dla rozwoju tkanki tłuszczowej. Wiadomo, że jałowe myszy mają zdecydowanie mniej tkanki tłuszczowej, pomimo tego, że nawet jeżeli przyjmują więcej kalorii, więcej pokarmu. Najprostszym wytłumaczeniem tego zjawiska jest gorsze trawienie i wchłanianie pokarmu, ale wydaje się, że u tych myszy pozbawionych bakterii, ale wydaje się, że to ta regulacja homeostazy energetycznej w organizmie jest nawet głębsza. Okazuje się, że nie tylko antybiotyki mogą wpływać negatywnie na florę bakteryjną, czy podawanie antybiotyków może negatywnie wpływać na florę bakteryjną przewodu pokarmowego. Także dieta, na przykład dieta typu zachodniego, czyli dieta wysokokaloryczna, wysokotłuszczowa, zdaje się wpływać negatywnie na skład jakościowy mikroflory przewodu pokarmowego, flory przewodu pokarmowego.
W wyniku takich zmian w

składzie tej flory bakteryjnej może dochodzić do uszczelniania się ścian przewodu pokarmowego i może dochodzić do przemieszczania się bakterii w tym przewodzie pokarmowym obecnym do krwiobiegu, w wyniku czego dochodzi do indukcji ogólnoustrojowego stanu zapalnego. I taki ogólnoustrojowy stan zapalny o niskim nasileniu może z kolei zwiększać oporność, czy wydaje się, że zwiększa oporność na insulinę. A wzrost oporności na insulinę jest jednym z pierwszych objawów rozwoju cukrzycy typu drugiego. Stąd też wydaje się, że zaburzenie w funkcjonowaniu w prawidłowym składzie mikrobiomu przewodu pokarmowego, czy to przez dietę, czy to też właśnie przez podawanie antybiotyków, może być jednym z czynników odpowiedzialnych za rozwój cukrzycy typu drugiego, która to choroba obecnie przyjmuje, wydaje się, że już ma charakter epidemii na świecie. Także nowsze badania wykazały bezsprzeczny związek pobierania czy podawania antybiotyków z rozwojem cukrzycy typu drugiego. Badania prowadzone na próbie około 1 000 000 osób już kilka lat temu tak naprawdę wykazały, że wielokrotna terapia antybiotykami, głównie z grupy penicylin, cefalosporyn i makrolidów, może zwiększać prawdopodobieństwo, może wyraźnie, czy zwiększa wyraźnie prawdopodobieństwo na rozwój cukrzycy typu drugiego. Wydaje się, że ten mechanizm działania, negatywnego działania antybiotyków i na metabolizm energetyczny, homeostazę energetyczną organizmu, związany jest właśnie z zaburzeniem prawidłowego składu flory bakteryjnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak, to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no, są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to, że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
1: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
0: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody po prostu obrabiane. Tak. Siane i później przetwarzane.
1: I potem przetwarzane, dokładnie. Wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
0: Czyli zbierajmy sami.
1: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba, że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli zbieramy kwiaty, liście, ziele danej rośliny, to zawsze staramy się zbierać je jak najbardziej suche, żeby po prostu było tam jak najmniej wilgoci, żeby potem proces suszenia też przebiegał bardzo sprawnie, żeby zatrzymać rozwój patogenów, na przykład rozwój grzybów na tych roślinach zielarskich. Więc jeżeli Państwo już zbierzecie tą roślinę, przyniesiecie ją do domu, to rozłóżcie ją albo na jakimś papierze, nigdy na gazecie, tak, tylko po prostu zwykły szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakąś siatką i wtedy na takim przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, no powiedzieć, temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właśnie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony, czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
0: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak. Prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne. Więc to rzeczywiście...
1: Chociaż zastanawiam się, wiesz, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, że tak powiem, czy tak. To zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
0: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie, tak jak mówisz właśnie, nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
1: Tak.
0: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
1: No, musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne i ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcje pasożytnicze, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został, po prostu kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe, tak? Mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki glisty, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm. I po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki chodzący zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu. Na przykład glista czy włosogłówka, one żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też zmienić funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje. I w ten sposób po prostu rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. Możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar z kory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny po to, żeby ten węgiel zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji przeciwpasożytniczej.
0: Taka też wtórna intoksykacja, prawda? Tak. Czyli zatruwanie się tymi...
1: Tak, tak, tak. Tak.
0: Elementami. Mhm.
1: Dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo kwiat wrotyczu, łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie działacie, wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt, który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka i wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują po prostu złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne. I powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. W związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
0: I przejść łagodnie taką kurację.
1: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
0: Powiedz, Asiu, a w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać? I czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
1: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu naparów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
0: Czyli bezpiecznie, jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać?

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Honorat wspominał: poznałem siebie w tej owcy, którą Pan Jezus ścigając, aż dopiero w cytadeli pochwycił i nie złożył, aż zaniósł do swojej owczarni, którą jest zakon.
2: Brat Juliusz Pyrek.
3: Brat Wojciech Sugier.
2: Budujemy rozumienie nawrócenia na podstawie życia świętego Franciszka i możemy powiedzieć, że żeby zrobić nawrócenie, trzeba najpierw nauczyć się słuchać Pana Boga, czyli to zrobić to, co my nazywamy zdarzenie ze spoleto. Potem trzeba umieć przezwyciężać samego siebie, czyli gorzkie zamienić słodkie, słodkie w gorzkie. Potem trzeba umieć czytać krzyż, czyli to, co Franciszek usłyszał z krzyża San Damiano. Krzyż San Damiano przemówił do niego i od tego czasu też to jest część nawrócenia, żeby umieć słyszeć słowo tam, gdzie jest cierpienie. Potem kolejny etap to jest to, żeby umieć to słowo z krzyża zrealizować, zaktualizować, czyli wcielić w życie, a ono się nie dzieje bez opuszczenia domu, rodziny, rodziców, tego, co w naturze żeśmy otrzymali. I na końcu częścią nawrócenia jest także odkrycie powołania, czyli powiedzenie, to jest to, czego chcę, tak jak było w przypadku życia świętego Franciszka. Więc można powiedzieć, że nawrócenie to jest takie 5 etapów. Słuchać Boga, przezwyciężać samego siebie, potem umieć przyjmować słowo z krzyża, opuścić, wyjść z domu, zrobić paschę z domu rodzicielskiego i odkryć swoje powołanie. To jest właściwie takie pełne widzenie, rozumienie nawrócenia. Nawrócenia chrześcijańskie oczywiście.
3: To jest taka specyfika też, to chrześcijańskie nawrócenie oczywiście w ogólności, ale brat powiedział o takim nawróceniu bardziej z taką specyfiką franciszkańską, no bo to jest nasza duchowość, dlatego innego właściwie nie możemy przedstawiać, ale gdybyśmy sięgnęli troszeczkę do źródeł biblijnych, zobaczylibyśmy, że to nawrócenie dokonywało się chociażby w życiu świętego Pawła, gdzie Bóg przemawia bardzo mocno. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nawrócenie jest łaską, to nie jest sprawa tylko samego wysiłku człowieka. Najpierw Pan Bóg musi udzielić człowiekowi łaski. Pamiętamy wszyscy, jak to było pod Damaszkiem, kiedy święty Paweł został zrzucony z konia i oślepiony, i później Pan Bóg łagodnie przyprowadził go do wiary, która nie wiązała się od razu z jakimiś zasadami etycznymi, że od razu stał się innym człowiekiem, ale przede wszystkim zmieniła jego sposób myślenia człowieka, któremu się wydawało, że wszystko robi najlepiej i właściwie swoim wysiłkiem i staraniem może dojść do tego, żeby czynić dobro, żeby nawracać ludzi, takie było jego pragnienie. Natomiast po tym wydarzeniu jego myślenie się gruntownie zmieniło, bo zaczął dostrzegać przede wszystkim działanie Boga w jego życiu i to, że Pan Bóg ma troszeczkę inne plany, inne zamierzenia względem niego. I myślę, że to jest też ważne, żeby zobaczyć, że nawrócenie nie jest tylko ludzkim wysiłkiem, że jest przede wszystkim to, co brat Juliusz też powiedział, że potrzebne jest słuchanie słowa, bo ono właściwie doprowadza człowieka do odkrycia prawdy i do odkrycia nawrócenia. I wtedy jest potrzebna też łaska Boża, bo bez tego właściwie nie jesteśmy w stanie się nawrócić. Nie każdy ma taką łaskę, żeby wejść w nawrócenie. Czasami spotykamy ludzi, którzy mówią w ten sposób, że zazdroszczę wam tego, że macie wiarę, że właściwie jesteście ludźmi wierzącymi, bo ja robię wiele wysiłków ku temu, żeby wierzyć, nie jestem w stanie tego zrobić. Myślę też, że Pan Bóg każdemu udziela tej łaski nawrócenia. Nie zawsze ludzie chcą po prostu tego słyszeć, czyli nie są otwarci na głos Boży. To przywiązanie do własnego zdania, do tego, jak ważny jest ten mój wysiłek, to moje zaangażowanie, że to ja jestem właściwie tym, który tworzy swoje życie i swoją rzeczywistość bez odniesienia do Boga, to często staje się powodem tego, że człowiek właśnie nie słyszy Bożego głosu i sam próbuje sobie układać życie.
2: Nie mamy właściwie teraz takiego kontekstu kulturowego, który by sprzyjał nawróceniu, dlatego że nauki takie psychologiczne, pedagogiczne, one idą w kierunku takim, żeby aktualizować swoje własne pragnienia przez jakieś osobiste zaangażowanie i właściwie problem umartwienia, na przykład ta konsumpcyjna kultura, ona w ogóle jest niewrażliwa na umartwienie, na to, żeby się czegoś wyrzekać, żeby coś odpychać, żeby coś mieć w odrazie i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które są dzisiaj bardzo trudne do kształtowania, do jakiegoś także właśnie wychowania, a w nawróceniu jest to konieczne, bo kiedy Pan Bóg mówi, to człowiek zawsze musi coś opuścić, musi coś zostawić. Otrzymuje się coś, ale jednocześnie się coś traci i człowiek nie jest dzisiaj przyzwyczajony do tego, żeby tracić po prostu. Wydaje mi się, że wszystko można mieć, że wszystko można zyskać. To jest tak po prostu albo. Tak było też z błogosławionym Honoratem, bo jako młody chłopak, chyba wtedy około 14 lat, spotkał się ze swoim kolegą po Bożym Narodzeniu, się spotkali i zaczęli sobie rozmawiać, co tam słyszeli u siebie w domu i między innymi usłyszał ten jego kolega, że na studiach w tamtym czasie, to się teraz mówi, że wszystko trzeba sprawdzić rozumem, to racjonalizm oświeceniowy tam dotarł do tej uczelni, w której był jego brat. I on opowiadał to Honoratowi i Honorat to przyjął jako pewnego rodzaju takie słowo, które właściwie zaowocowało później jego okresem niewiary, odrzucenia wiary i też odrzucenia praktyk religijnych. On właściwie doszedł do tego, że już nie chodził na mszę, nie modlił się. No i później była sytuacja taka, że znalazł się w więzieniu, niewinnie, bo właściwie on nie uczestniczy w tych wszystkich spiskach, ale go tam podejrzewano i jak pisze w notatniku, właściwie nie miał ani książek religijnych, ani nie miał osoby, która by mu coś powiedziała, jakiegoś głoszenia. Pan Bóg sam mu się objawił, tak trochę tajemniczo to tam brzmi w tych jego opisach i łagodnie do wiary go przyprowadził. Wojtek nawet tego zwrotu użył, odnosząc je do świętego Pawła, ale chodzi o to, że to ogołocenie dawało mu pewną podstawę do tego, żeby przyjąć, że rzeczywiście to przyszedł do niego Bóg, że on sobie tego nie wymyślił, bo to zawsze taka pokusa istnieje, że człowiek coś wymyśli.
1: Błogosławiony ojciec Honorat napisał o sobie: znaliśmy człowieka, który przez nieszczęśliwe szkolne wychowanie, straciwszy wiarę, żył długo bez pamięci na Boga. Jednego razu, zostając w samotności, uczuł dotykalnie, jakby oblicze Boże na nim spoczęło. I wtedy odezwał się słowy od dawna niepowtarzanymi: Ojcze nasz. Odtąd wiara powoli, ale coraz bardziej wracała do jego serca i w końcu przywiodła go do poświęcenia się Bogu na służbę.
2: Konsekwencją tego jest to, że Honorat zaczyna myśleć po tym spotkaniu o tym, że jego życie, które do tej pory było poświęcone właściwie zwalczaniu religii, czy jak on to mówi, byłem apostołem ateuszostwa. Mówi tak, no właściwie to straciłem to życie, bo gdybym umarł wtedy, bo to też był chory, stosowany jakąś specjalną terapię, czy albo umrze, albo będzie żył. No i żył. I skoro żył, to mówił tak, odzyskałem życie to naturalne, odzyskałem też życie wiary, to właściwie to całe moje życie teraz należy się Bogu. I wstąpił do kapucynów. Później właściwie chciał być bratem zakonnym na początku, ale w przełożeniu pod posłuszeństwo go wzięli i zaproponowali mu drogę do święceń kapłańskich, został wyświęcony i później stał się osobą taką bardzo znaną, no, ale też przede wszystkim pracował z kobietami i na podstawie tercjarstwa założył sporo zgromadzeń, bo w szczytowym momencie 27, a do dzisiaj istnieje 14, czy tam 12.
3: Wstąpił do kapucynów, myślę, że to jest ważny moment, o którym trzeba by powiedzieć, że na drodze nawrócenia jest konieczne odkrycie powołania. Przyszedł taki moment, kiedy Honorat musiał zobaczyć, że jest potrzebny wybór drogi życiowej, co dzisiaj myślę, że dla wielu ludzi niekoniecznie jest jakoś obligujący. Wiele osób żyje w ten sposób, że próbuje realizować siebie, spełniać nawet w takich dziełach Kościoła, nie odkrywając swojego powołania, co oczywiście jest niemożliwe do wykonania. Honorat to doskonale odkrył, że nie można się nawrócić, jeśli człowiek nie odkryje swojego powołania. I tutaj kolejna ważna rzecz, dlatego że bardzo często dzisiaj próbuje się patrzeć na Honorata w kontekście różnych duchowości, bo oczywiście wynika to przede wszystkim z tego, że nie mógł za bardzo korzystać z tych źródeł duchowości franciszkańskiej, bo nie było takiego dotarcia do tych źródeł, korzystał tylko z tego, co mógł. I posiłkował się niejako innymi duchowościami, czy ignacjańską, czy karmelitańską, dlatego te różne odnośniki w jego pismach do tych duchowości, ale kiedy przyglądamy się chociażby temu wielkiemu dziełu święty Franciszek i jego naśladowcy i patrzymy, jak Honorat wyznacza drogę nawrócenia i później też odkrycia powołania i życia według własnego powołania dla sióstr czy osób, które były z nim związane, to widzimy, że robi to na przykładzie rzeczywiście duchowości świętego Franciszka, najpierw odczytując te etapy duchowości, o których brat Juliusz mówił w swoim życiu, patrząc później, gdzie te etapy duchowości są w życiu świętych i podając je jako przykład dla tych, którzy by chcieli iść właśnie tą drogą franciszkową do tego, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo czasami się próbuje oderwać Honorata od duchowości franciszkańskiej, albo nawet się nie widzi, że naprawdę był to człowiek żyjący duchem franciszkańskim, dlatego że Pan Bóg ingerował w jego życie za pomocą śladów i wydarzeń, które były obecne w życiu świętego Franciszka.
2: Przed jeszcze znalezieniem się w więzieniu, Honorat doświadczył śmierci ojca i doświadczył także jakiegoś zawodu na świecie. Nie wiemy do końca, czy to jest jakiś zawód miłosny, co to właściwie było. Ale jest coś takiego, że właśnie to dotyka tego wymiaru, że gorzkie zamienia się w słodkie. Musi być jakby ten moment przezwyciężenia. I on to gdzieś w krótkich słowach to opisuje, no ale później Pan Bóg musi do niego przemówić, czyli jakby z krzyża tego więzienia przychodzi do niego słowo. Pan Bóg go nawiedził jakoś tam, no nie wiemy do końca, jak to wyglądało, ale wydaje mi się, że przynajmniej słyszał głos i widział jakąś postać, bo była to też jakaś wizja z tych tekstów jego, można to wywnioskować. Ale później, kiedy wszedł do klasztoru, to oczywiście starym zwyczajem opuszczał też rodzinę, opuszczał matkę, która płakała i modliła się pod więzieniem, pod cytadelą. W każdym razie to wyjście z domu i takie oderwanie od zwyczajów tego świata jest też takim małym epizodzie. Jeden z braci go tam przyjmuje, kazał mu posprzątać kurze w rozmównicy. Miał taką paszkę czy chusteczkę taką w garniturze. Chodziło o to, że to jest taki element dekoracyjny, który chciał go pewnie sprawdzić, ten prowincjał, czy on jest gotowy zostawić tego typu rzeczy, które należą do tego świata. No i Honorat bez takiego jakiegoś wielkiego problemu starte kurze, brudząc sobie całą tą chusteczkę. No w każdym razie tego typu prób w życiu zakonnym, czy doświadczeń, które potem stawiają każdego idącego, zawsze się później robi coś takiego jak drugie nawrócenie, czyli stałe. Czyli najpierw się robi te 5 etapów, a później z pomocą tych doświadczeń idziemy potem robiąc nawrócenie nieustanne, bo natura nie śpi, ona się budzi, ona będzie się cały czas domagać swoich praw i trzeba ją po prostu, jak to mówi się u nas, że regułą jest skuta, nie? Trzeba ją po prostu ogarnąć jakoś.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła 15. To czas, aby rozpocząć naszą wspólną koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: Posłuszeństwo. Przeszedłem pełnić wolę Ojca swego. Posłuszny byłem rodzicom, posłuszny katom, posłuszny jestem kapłanom. Rozumiem, o Jezu, ducha posłuszeństwa i na czym ono polega. Nie tylko ono obejmuje wykonanie zewnętrzne, ale dotyka rozumu, woli i sądu. Słuchając przełożonych, Bogu jesteśmy posłuszni. Mniejsza o to, czy anioł, czy człowiek w zastępstwie Boga będzie mi rozkazywał. Posłuszna zawsze być muszę.

0: Powierzmy Bogu nasze dzisiejsze intencje, a więc modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach i intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: do Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
0: zmiłuj się nad nami, nad całym światem.
1: Święta siostro Faustyno,
0: módl się za nami.
1: Święty Janie Pawle II,
0: módl się za nami.
1: Błogosławiony księże Michale Sopoćko,
0: módl się za nami.
1: Błogosławiony Honoracie Koźmiński,
0: módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A już za chwileczkę historia świata według roślin. Serdecznie zapraszamy.

0: Ja się przedstawię, nazywam się Wojtek Doroszewicz i chciałem Państwu opowiedzieć o roślinach troszeczkę inaczej. Przede wszystkim chciałem Państwu powiedzieć, że od roślin bardzo wiele zależy. I że to nie jest tak, że historia świata jest pisana tylko ludzkimi rękami, ale czasami nam nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to ktoś inny za nas podejmuje różne decyzje, czy pewne wydarzenia dzieją się niby przez nas, ale nie do końca. No i chciałam zacząć od takiego obrazka, który pokazuje, może tutaj tak nie do końca dobrze widać, ale na tym obrazku jest człowiek ukryty głęboko w lesie. No i to jest właśnie jeden z tych ludzi, odkrywców czy naukowców, w zależności od tego, kiedy to się działo, to różnie ich żeśmy nazywali. Ale jest to człowiek, który właśnie szuka nowych roślin. Szuka nowych roślin, które będą potrzebne w różnych sytuacjach. Najczęściej kojarzymy ekspedycje botaniczne z poszukiwaniem roślin ozdobnych. I rzeczywiście tak wielokrotnie było, natomiast musimy też pamiętać o tym, że ci ludzie zajmowali się także poszukiwaniem roślin, które mogły być do czegoś innego użyteczne, nie tylko ze względu na swój wygląd. Takich roślin oczywiście jest bardzo dużo, ale zaczniemy może właśnie od tych roślin, które lubimy za ich wygląd, które nam się podobają ze względu na to, że są piękne, kolorowe. No i takim przykładem chyba jest tulipan. Ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tulipan sporo namieszał w historii jednego z państw, które zresztą do tej pory szczyci się tym, że jest krajem tulipanów, choć tulipany z niego wcale nie pochodzą. Mowa oczywiście o Holandii, czy ówczesnym Królestwie Niderlandów, kiedy to w XVII wieku tulipan spowodował, tak naprawdę wśród ekonomistów jest taka właściwie prawie zgoda, że to była pierwsza bańka spekulacyjna, właśnie handlu cebulkami tulipanów. Tulipany tak się podobały, a ponieważ w XVII wieku nie potrafiono utrwalać odmian, w związku z tym tulipany w poszczególnym wyglądzie, właśnie najczęściej to były takie tulipany, które miały zwykle dwukolorowe i jeden ten kolor właśnie wyglądał jako takie właśnie piórka albo takie paseczki. To były tak naprawdę choroby wirusowe, które dotykały poszczególne cebule i one oczywiście były nietrwałe, nie przenosiły się zazwyczaj, nie były to trwały wygląd tych kwiatów. W związku z tym wiele tych cebulek było, że tak powiem, niepowtarzalnych i osiągały ogromne ceny. Holendrzy tak bardzo lubili tulipany, że w pewnym momencie jedna cebulka mogła kosztować tyle, ile dziesięcioletnia pensja wysokości. Czyli to około 1000 ówczesnych guldenów. Najdroższa cebulka, jaką sprzedano, kosztowała 6000 guldenów. Wielokrotnie było tak, że te cebulki kosztowały więcej niż całe ogromne gospodarstwa rolne z całym dobytkiem. I często też tak było, że właściciele zastawiali cały swój majątek po to, żeby kupić cebulki. Kiedy się okazało, że można na tym bardzo dobrze zarobić, zaczęto sprzedawać cebulki, których jeszcze nie było. I w pewnym momencie powstał krach i bardzo wielu ludzi zbankrutowało. Stąd mamy właśnie tą pierwszą bańkę spekulacyjną, która mocno zatrzęsła gospodarką całej ówczesnej Holandii tak naprawdę. No a wszystko przez ten jeden niepozorny kwiat tak naprawdę. Czy możemy mówić o innych roślinach ozdobnych, które w jakiś sposób zmieniają świat i wpływają na historię? No myślę, że można, może nie aż tak, jak to było w przypadku tulipana, ale mamy inne przykłady roślin, które bardzo mocno nas zajmują nasz czas. No i na pewno taką grupą roślin są storczyki, które są hodowane w wielu miejscach na świecie i które bardzo chętnie też są przez nas trzymane w domach. No i taką rośliną jest ćmówka, czyli popularny Phalaenopsis, odmian tego storczyka jest bardzo dużo. Myślę, że większość z Państwa ma przynajmniej jeden ten storczyk w domu albo go miało. Jest to o tyle przyjemny storczyk, że jest dość łatwy w uprawie, w związku z tym można go trzymać także w mieszkaniach, w których nie ma wystarczającej wilgoci, żeby on się utrzymał i kwitł nawet wielokrotnie. No ale teraz jest pytanie, czy to za naszą sprawą lubimy storczyki, czy to za sprawą storczyków? Pytanie jest, czy, no bo tak naprawdę dzięki nam storczyki osiągnęły niesamowity sukces. Rosną na całym świecie, rozprzestrzeniły się na cały świat. No jest pytanie, czy to nie one czasem nami kierują, bo nie przyciągają naszej uwagi swoim pięknem i nie osiągają dzięki temu ogromnego sukcesu tak naprawdę. Więc chciałbym Państwu powiedzieć o historii świata z perspektywy roślin. Dwa przykłady już podałem, jeszcze kilka chciałem Państwu przedstawić. Chciałem się od razu też usprawiedliwić, ponieważ większość tych przykładów będzie dotyczyła roślin pochodzących z Ameryki albo roślin, które bardzo wpłynęły na historię właśnie Ameryki, czyli kontynentu odkrytego nieco później. No i zaczniemy może od pomidora, roślina typowo amerykańska, bez której chyba trudno nam sobie jest wyobrazić życie. A czy potrafimy sobie wyobrazić kuchnie niektóre bez pomidora? No nie. Czy kuchnia włoska istniałaby w dzisiejszej formie bez pomidora? Oczywiście, że nie. A jest bardzo ciekawa historia pomidora, ponieważ trafił z Ameryki do Europy bardzo szybko. Ale trafił jako roślina ozdobna. Nie jedzono owoców pomidora. Uważano je za trujące. Zresztą o tym też mówi nazwa łacińska pomidora, którą można wolno przetłumaczyć jako wilcza brzoskwinia. Czyli coś na kształt wilczej jagody. Uważano, że owoce pomidora są niejadalne albo nawet trujące. Chociaż, jak wiemy, owoce pomidora nie wywołują żadnych trudności z trawieniem czy jakichś dolegliwości żołądkowych. Ale taki przesąd razem z pomidorem do Europy trafił. Ale później oczywiście pomidor się świetnie przyjął i większość kuchni europejskich bez pomidora właściwie można było powiedzieć nie istnieje. Inną rośliną z tej samej rodziny jest ziemniak, czyli rodzina psiankowatych. Zresztą bardzo ważna roślina, ponieważ z tej rodziny pochodzą też papryka, bakłażan, bardzo wiele roślin ozdobnych i leczniczych. No i ziemniak, bardzo popularna roślina w Polsce szczególnie, też roślina amerykańska. No ale ziemniak tak naprawdę mocno namieszał w tej historii. Przykładów jest bardzo wiele. Ziemniak, podobnie jak pomidor, trafił do Europy stosunkowo szybko po odkryciu Ameryki. Natomiast podobnie jak pomidor, nie przyjął się jako roślina użytkowana, jako roślina jadalna. Co więcej, w przypadku ziemniaka, jak wiemy, zjedzenie go na surowo może się nie najlepiej skończyć. I rzeczywiście, nawet w niektórych krajach nazywano ziemniaka bulwą Belzebuba i uważano go za roślinę trującą. Co więcej, hodowano go podobnie jak pomidora, jako roślinę ozdobną. I na przykład Maria Antonina nosiła kwiaty ziemniaka przy swoich sukniach. I tak naprawdę dopiero w XVIII wieku z ziemniakiem zaczęło się dziać trochę więcej i zaczęto go używać jako rośliny bardzo ważnej. Ale to też tak naprawdę w niektórych krajach europejskich był on rzeczywiście uprawiany na niedużą skalę, między innymi w Europie Środkowej, częściowo w Niemczech, częściowo w Hiszpanii. Natomiast we Francji czy w Wielkiej Brytanii niekoniecznie ten ziemniak się przyjął. I to może wynikać też z tego względu, że na przykład królowej Elżbiecie ziemniaka nie podano w postaci ugotowanej bulwy, tylko sałatki z liści i to surowych. W związku z tym trudno się dziwić, że ziemniak nie trafił tak łatwo na stoły. Natomiast trafił na stoły tak naprawdę dzięki cesarzowi Niemiec, Fryderykowi Wielkiemu, który tak naprawdę nakazał w Niemczech uprawę ziemniaka, nawet pod surowymi karami. Dopiero wtedy rzeczywiście ten ziemniak zaczął się rozpowszechniać, przynajmniej w tej części Europy. Z kolei we Francji zasługa tego, że ziemniak się pojawił, był nadworny kucharz Marii Antoniny i Ludwika XVI, który właśnie, Alex Parmentier, który w różnych formach wymyślał, jak to ziemniaka wprowadzić dla ludu i opracowywał różne recepty, gar kuchnie uliczne właśnie z różnymi potrawami z ziemniaka. I dzięki temu ziemniak się powoli zaczął przyjmować i tak naprawdę trafił w najlepszy moment, ponieważ tak naprawdę bez ziemniaka rewolucja przemysłowa nie miałaby miejsca w takiej formie, przynajmniej jak miała, ponieważ dzięki ziemniakowi rosnąca liczba mieszkańców Europy, przede wszystkim robotników i chłopów, żywiła się właśnie głównie ziemniakami. Co dla niektórych krajów nie skończyło się najlepiej. Takim przykładem jest Irlandia. Irlandia, która w XIX wieku była pod panowaniem Anglików. W Irlandii, w odróżnieniu właśnie od Francji czy Anglii, ziemniak się przyjął i był dość powszechnie uprawiany, nawet bardzo powszechnie. Ale w połowie XIX wieku do Irlandii i w ogóle do Europy dotarły różnego rodzaju patogeny, przede wszystkim grzyby, które atakują ziemniaki. No i niestety przez to, że mieszkańcy Irlandii byli właściwie całkowicie uzależnieni od ziemniaka, a dwa, Anglicy w sytuacji, kiedy ta zaraza właściwie zdziesiątkowała całe pola ziemniaka w Irlandii, niespecjalnie pomagali, wręcz przyczynili się wtedy do blokady wyspy, no i w wyniku której mówimy o wielkim głodzie w Irlandii, który jest jedną chyba z ważniejszych wydarzeń tego kraju, bo w wyniku tego do tej pory Irlandia ma mniejszą liczbę mieszkańców niż miała ponad 150 lat temu. Ponieważ ponad milion mieszkańców Irlandii zmarło wtedy z głodu w przeciągu kilku lat, a ponad 2 miliony wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych. No i teraz wyobraźmy sobie, jaki ogromny wpływ ta wielka migracja irlandzka miała też na historię Stanów Zjednoczonych, bo z tej grupy między innymi wywodzą się prezydenci Stanów Zjednoczonych, takich jak John Kennedy na przykład. Takich historii z ziemniakiem jest bardzo dużo i można byłoby o ziemniaku, samemu ziemniakowi poświęcić kilka spotkań, no ale nie mamy na to czasu. Chciałem teraz Państwu zadać pytanie. Dlaczego Kolumb w ogóle popłynął? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście odpowiedź dotyczy roślin. Przyprawy, oczywiście. Kolumb szukał nowej drogi do Indii, czyli do Azji, ze względu na to, że w Europie brakowało przypraw, a Europejczycy też chcieli zmniejszyć monopol krajów arabskich, głównie rosnącego w siłę Imperium Osmańskiego, na monopol handlu przyprawami, głównie oczywiście pieprzem, goździkami, cynamonem czy gałką muszkatułową. Gdyby tak naprawdę nie chodziło o przyprawy, to przypuszczam, że, to jest moje prywatne oczywiście zdanie, Ameryki Europejczycy nie odkryliby tak szybko, ponieważ to był jeden z elementów, które rzeczywiście parł do odkryć geograficznych, właśnie przyprawy i złamanie tego monopolu. Dwa, przyprawy były bardzo drogie, a po trzecie, przyprawy były bardzo ważne, ponieważ pomagały w przechowywaniu żywności. Nie przechowywano wtedy żywności w postaci schłodzonej, ponieważ no, nie znano jeszcze wtedy lodówek, a nie można przecież wszystkiego zasuszać i solić wiecznie, bo to po prostu jest niesmaczne. A przyprawy, oprócz tego, że dawały smak, także powodowały, że można było pożywienie przechowywać znacznie dłużej. To mam do Państwa kolejne pytanie. Dlaczego tak łatwo, oczywiście w cudzysłowie, podbito Amerykę? Sprowadzano choroby. Rzeczywiście, to jest ten pierwszy punkt, który pomógł Europejczykom podbić Ameryki. To były choroby, które oni przenieśli na kontynent amerykański, który zdziesiątkował miejscową ludność i mówi się nawet o Holokauście Nowego Świata, ponieważ prawdopodobnie do 90% ludności w ciągu pierwszych 100 lat od odkrycia zginęło w wyniku chorób, nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z Europejczykami i śmierci w wyniku starcia z lepiej uzbrojonymi grupami Europejczyków, ale właśnie w wyniku chorób. Ale oprócz chorób Europejczycy przywieźli do Ameryki bardzo szybko rośliny i zwierzęta. I to wcale nie te takie najważniejsze rośliny. Bo tak naprawdę tymi roślinami, które bardzo pomogły Europejczykom podbijać Amerykę, były pospolite rośliny, które my nazywamy chwastami, które w niezamierzony sposób przybyły do Ameryki, czy to razem ze zwierzętami, czy to z nasionami roślin uprawnych, które Europejczycy do Ameryki przywozili. Bo też mimo, że z Ameryki pochodzi 2/3 wszystkich roślin, które zjadamy, to Europejczycy na początku niekoniecznie tymi roślinami chcieli się żywić. Woleli przywieźć te swoje, które dobrze znali. Ale wraz z nimi przywieźli rośliny, które bardzo szybko się w Ameryce zadomowiły. Także dzięki temu, że znaczne obszary Ameryki po prostu zostały przez ludność opuszczone właśnie w wyniku tego, że ogromne części i całe społeczności wyginęły w wyniku chorób. Te miejsca, które były bardzo mocno użytkowane przez rdzennych Amerykanów, musimy o tym sobie uświadomić, że znaczna część obszaru obydwu Ameryk to nie były wcale tereny dziewicze. Nawet spora część Amazonii nie była terenem dziewiczym, tylko dość gęsto zamieszkanym. Znaczne te obszary w wyniku tego, że ludność Ameryki w tak znaczny sposób i dość szybki się zmniejszyła. Obszary, które wcześniej były porośnięte uprawami czy jakimś terenem częściowo użytkowanym przez człowieka, na te tereny wkraczały bardzo szybko te pospolite europejskie chwasty, takie jak właśnie mniszek lekarski czy inne gatunki mniszków, różne gatunki kończyn, wiele gatunków traw i babki, które w północnej Ameryce otrzymały dość specyficzną nazwę od niektórych plemion indiańskich, a mianowicie stopa Anglika. Indianie uważali, że ta roślina wyrasta za każdym stąpnięciem Europejczyka. I wcale nie mylili się w tym specjalnie. Dzięki temu, że te rośliny w Ameryce się pojawiły, było też łatwiej zaadaptować się zwierzętom, które Europejczycy przywieźli. Czyli krowom, owcom, świniom, które były hodowane, które, że tak powiem, wspomagały także rośliny w rozprzestrzenianiu się później, a ułatwiły zwierzętom zaadaptowanie się do nowego środowiska. No to kolejne pytanie. Jak Państwo myślą, jakie to może być to największe bogactwo, które Hiszpanie na samym początku z Ameryki na kontynent przywieźli?
1: Niewolników?
0: Nie. Tak naprawdę jest jedna roślina, o której się mówi, że jest złotem Ameryki. To jest ta roślina, którą zaznaczyłem tutaj, czyli kukurydza. Tu ktoś dobrze Państwu powiedział. Kukurydza. Kukurydza, czyli najważniejsze zboże Ameryki, w odróżnieniu od ziemniaka czy pomidora, dość szybko się w Europie przyjęła, a szczególnie w Hiszpanii. Hiszpanie szybko przywieźli kukurydzę do Europy i co więcej, kukurydza dość szybko też zaadoptowała się w Hiszpanii i pomogła utrzymywać przez długi czas ludność Hiszpanii. Tak naprawdę Hiszpania przez długi okres czasu, oprócz tego, że ogromne ilości złota, srebra i innych kruszczów z Ameryki do Hiszpanii czy Portugalii płynęły, ale tak naprawdę kukurydza pozwoliła podnieść status rolników w Hiszpanii i poprawić też sytuację żywieniową właśnie w Hiszpanii. A musimy pamiętać, że znaczna część ludności Hiszpanii emigrowała dość szybko do Ameryki, między innymi z tego powodu, że były problemy z utrzymaniem się na kontynencie. No to mam inne pytanie. Dlaczego Brazylia nazywa się tak, jak się nazywa? Czy mają Państwo jakiś pomysł? Oczywiście nazwa pochodzi od jednej z roślin. Tą roślinką jest po polsku brazylka ciernista, inaczej nazywana pau-brasil, nazwa pochodzi z języka, jednego z języków miejscowej ludności, troszeczkę zmieniona przez język portugalski, czy Brazil Wood po angielsku. Była to pierwsza i najważniejsza roślina, która była produktem eksportowym kolonii portugalskich, właśnie ze świeżo odkrywanej i zagarnianych terenów Brazylii. Brazylka ciernista jest dość dużym drzewem rosnącym w lasach deszczowych na wybrzeżu Brazylii. Dzisiaj jest gatunkiem bardzo rzadkim i chronionym, z tego względu, że przez ostatnie 500 lat był bardzo intensywnie eksploatowany dla swojego drewna. Ale był eksploatowany nie dla samego drewna, które oczywiście ma też walory ozdobne i jako takie było wykorzystywane, ale przede wszystkim z tego drewna wytwarzano czerwony barwnik. Czerwony barwnik, który był używany przez długi okres czasu jako jeden z najważniejszych i najbardziej trwałych barwników czerwonych, między innymi do barwienia tkanin, chociażby szat biskupich i kardynalskich. Co jest ciekawe, tak naprawdę bez tego drzewa zupełnie inaczej brzmiałaby muzyka, ponieważ z tego drzewa robi się najlepsze smyczki do wszystkich instrumentów smyczkowych, czy to skrzypiec, czy wiolonczeli. Stąd też teraz jest wspólny program ochrony tego drzewa, nie tylko osób, które zajmują się ochroną przyrody, ale także muzyków. Ponieważ żaden inny materiał, nawet najnowszej technologii, nie wiem, jakieś plastiki czy jakieś materiały węglopochodne nie dają takiej sprężystości i nie dają takiemu dźwięku smyczkom, które są wytwarzane właśnie z drewna brazylki ciernistej. No i oczywiście myślę, że jest mnóstwo roślin, które rzeczywiście mocno zmieniały świat i które są Państwu doskonale znane. Taką rośliną oczywiście jest kawa, która trafiła do Europy przez kraje arabskie. Kawa pochodzi z Afryki i była użytkowana od wieków. Natomiast do Europy trafiała dość powoli i zmieniła tę Europę dość mocno, bo w Europie pojawiła się tak naprawdę dopiero po odsieczy wiedeńskiej, kiedy Turcy zostawili sporo worków z kawą. Wtedy zaczęły się otwierać na masową skalę pierwsze kawiarnie, chociaż pierwsze kawiarnie pojawiły się troszeczkę wcześniej, ale chyba ta data jest takim momentem, kiedy rzeczywiście zaczęto kawę spożywać w Europie dość powszechnie. Natomiast kawa zaczęła zmieniać świat troszeczkę później, kiedy ten popyt na kawę stale rósł i kawę, że tak powiem, pili nie tylko ludzie w wyższych sferach, ale zaczynała stawać się napojem pospolitym. No i stała się znowu bardzo ważną uprawą dla wielu krajów, głównie krajów właśnie amerykańskich i mocno te kraje też zmieniała. Co więcej, musimy pamiętać, że kraje amerykańskie, takie jak Brazylia czy Kolumbia, które są największymi eksporterami kawy, największymi ich producentami i też tej kawy najlepszej jakości, ale też musimy pamiętać, że są największymi konsumentami kawy. Inną z tej samej grupy roślin, które możemy wrzucić do jednego worka, czyli różnego rodzaju używek, czy też roślin, które mają jakieś substancje, które nas w mniejszy lub większy sposób pobudzają, jest między innymi kakao. Kakao, które jest rośliną amerykańską, no chyba nie wyobrażamy sobie życia bez czekolady, prawda? A kakao, sama historia kakao też warta jest opowiedzenia na osobnych zajęciach, bo rzeczywiście kakao też miało dość ciekawą historię, ponieważ na samym początku w Europie, kiedy okazało się, że jest i bardzo smaczne, a też ma sporo wartości odżywczych, a przede wszystkim daje lekkie pobudzenie, stała się rośliną przeklętą i zresztą podobnie było z kawą czy z herbatą. Większość tych używek była przez długi okres czasu przez kościoły uznawana za rośliny diabła i rośliny przeklęte i były wypierane przez różnego rodzaju pomysły, czy to świętej inkwizycji i nie tylko. Inną rośliną, która też zaliczana jest do używek, jest tytoń. Tytoń, który może niekoniecznie jest pity i niekoniecznie daje nam jakieś wartości odżywcze, ale na pewno pobudza i też jest rośliną amerykańską i przez Indian użytkowany był od dawna. I podobnie jak większość używek jest tą z tych roślin, które budowały ogromne fortuny. Ludzie, którzy zaczęli zajmować się uprawą właśnie takich roślin jak kawa czy tytoń, budowali ogromne fortuny. I tytoń szczególnie oczywiście te fortuny budował między innymi na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, gdzie szeroko wszedł do uprawy i też była to jedna z ważniejszych roślin eksportowych, budujących bogactwo pierwszych Stanów. No i jeszcze jedną rośliną, którą można wrzucić do tej samej grupy używek, jest krasnodrzew pospolity, tak powszechnie nazywany koką, czyli jest to roślina bardzo ważna w kulturze andyjskiej, wysoko w Andach, z tego względu, że daje możliwość łatwiejszego życia na dużych wysokościach, ponieważ rzucie liści koki powoduje, że im mniej nas boli głowa, łatwiej znosimy tą chorobę wysokościową, lepiej się czujemy, ponieważ podnosi nam ciśnienie. Oprócz tego jest bardzo ważną rośliną też z wielu innych względów. Jest bardzo ważną rośliną dającą wiele rodzajów, nie tylko związanych z pobudzeniem, ale też wartości odżywczych. I na przykład wysoko w Andach jest to najważniejsze źródło wapnia. Ale mówiąc o tych rzeczach, jaki wpływ koka ma na historię, no to chyba najlepszym przykładem jest to, co się w przeciągu ostatnich 40 lat działo chociażby w Kolumbii. Przecież w wielu wypadkach, owszem, jest to problem polityczny i niezgody pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi wewnątrz kraju. Natomiast tak naprawdę prawie od samego początku był on napędzany właśnie przez popyt na kokainę, czyli główny produkt otrzymywany z koki. I właściwie bez tej rośliny ta wojna nie trwałaby tak długo. Co więcej, musimy powiedzieć o tym, że ta roślina mocno zmienia świat, ponieważ jest jednym z najpowszechniejszych i najtwardszych narkotyków, które w znacznym stopniu zmieniają politykę tak naprawdę całego kraju i całego świata. No ale może coś weselszego. Chinowiec. Chinowiec, roślina pochodząca z kilka gatunków chinowca. One mają oczywiście dość zróżnicowane te właściwości. Wszystkie oczywiście mają w swoim repertuarze takie substancje jak chinina i chinidyna, czyli te najbardziej aktywne i najbardziej nas interesujące substancje, które przede wszystkim pomagają zwalczać malarię. I jako takie ten lek właściwie był najważniejszy. Możemy powiedzieć, że chinowiec oczywiście dość szybko zaczął być wykorzystywany przez Europejczyków jako roślina lecznicza. Dużo później odkryto, że on rzeczywiście może mieć wpływ i zmniejszać reakcję na zakażenie zarodźcem malarii, ale też zapobiegać tym zakażeniom. I tak naprawdę, gdyby Europejczycy nie zaczęli wykorzystywać chinowca jako rośliny leczniczej, pod koniec XIX wieku nie udałoby im się podbić Afryki. Ponieważ Afryka się bardzo długo opierała podboju Europy, między innymi z tego względu, że była niedostępna pod względem środowiskowym, ale też ze względu na choroby, które atakowały tam Europejczyków i jedną z najważniejszych tych chorób właśnie była malaria. I tak jak to się udało z Ameryką czy z Australią, z Afryką nie udało się tak szybko, między innymi właśnie z tego względu. I dopiero po tym, jak między innymi chinowiec zaczął być szeroko stosowany, Europejczykom tą Afrykę udało się podbić, tak jak to było pod koniec XIX wieku. Bardzo ważną rośliną przemysłową jest kauczukowiec. No i chyba bez kauczukowca trudno jest sobie wyobrazić, nawet dzisiaj, chociaż znaczna część motoryzacji od kauczukowca już jest całkowicie uniezależniona. Natomiast bez kauczukowca nie mielibyśmy boomu motoryzacyjnego, ponieważ samochody owszem jeździły i dość wcześniej zostały wynalezione niż zaczęto użytkować sam kauczukowiec, ale te samochody jeździły na drewnianych kołach. No więc nie możemy sobie wyobrazić tych samochodów jeżdżących dość szybko. I tak naprawdę dopiero moment, kiedy zaczęto wykorzystywać lateks, który jest produkowany z tego soku kauczukowców i wynaleziono sposób wulkanizowania, powstały opony. Dzięki temu tak naprawdę boom motoryzacyjny nastąpił. Bez tej rośliny nie nastąpiłoby, no, na pewno w tym momencie, w którym nastąpiło. Co więcej, kauczukowiec jest też jedną z tych roślin, które budowało ogromne fortuny, bo właściwie bez tej rośliny nie powstałoby największe miasto w środku dziewiczego lasu deszczowego, jakim jest Manaus. Nie zbudowano by tam gigantycznej opery na kształt budynków oper europejskich, a mieszkańcy tego miasta byli na tyle bogaci, że oni nawet własne pranie wysyłali do Europy. Inną ciekawą rośliną jest bananowiec. Myślę, że wszyscy zetknęli się z terminem republiki bananowe. I republiki bananowe to nie jest jakaś nazwa całkowicie oderwana od bananów, tylko dokładnie z nimi związana, ponieważ wiele krajów Ameryki Środkowej, a także Kolumbia, Ekwador, no są ważnymi, zresztą do tej pory, jednymi z największych producentów bananów. Natomiast swego czasu ta produkcja bananów była w mocny sposób zależna od wielkich kompanii międzynarodowych, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale taka nazwa United Fruit Company była swego czasu jedną z największych korporacji, które na tym świecie była i zajmowała się właśnie głównie produkcją i eksportem owoców, głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Do tego stopnia była firmą czy organizacją silną, że wpływała na politykę tych krajów. Stąd też mamy właśnie tą nazwę Republiki Bananowe, ponieważ kiedy którykolwiek z tych małych krajów, takich jak Nikaragua, Gwatemala, Kostaryka czy Ekwador, zmieniały w demokratyczny sposób swoje rządy i nowo wybrany rząd nie był po myśli tej korporacji, no to bardzo często dochodziło do interwencji Stanów Zjednoczonych albo innej interwencji właśnie za sprawą tej firmy United Fruits Company. Stąd też ten termin republiki bananowe mówi właśnie o słabości takich rządów wobec dużo silniejszego wroga. No i mam pytanie związane właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego wojna secesyjna wybuchła? Bawełna. Oczywiście. Oprócz tego, że mieliśmy spór polityczny, spór o traktowanie niewolników i te inne spory polityczne, tak naprawdę u podłoża tego sporu pomiędzy Stanami Północy a Południa leżała bawełna. Bawełna, która była uprawiana na szeroką skalę w Stanach Południowych i właściwie stanowiła trzon gospodarki. Dlatego Stany Południowe nie chciały się zgodzić na zniesienie niewolnictwa, ponieważ wtedy nie opłacałoby się im uprawiać bawełny i całkowicie zmieniłby się status elity żyjącej na południu Stanów Zjednoczonych. Więc tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli temu, to u podłoża wojny secesyjnej nie leżą problemy polityczne, tylko problemy gospodarcze, a dokładniej problemy związane z tą rośliną, z bawełną. No to jeszcze Stany Zjednoczone. Czy ktoś z Państwa ma pomysł, dlaczego Stany Zjednoczone osiągnęły taką potęgę gospodarczą, jaką osiągnęły? Słucham? Zboże też, ale zboże nie było najważniejsze. Najważniejszym tak naprawdę od samego początku produktem Stanów Zjednoczonych i na rynku lokalnym, ale też w różny sposób, w różnej formie i postaci eksportowanym było amerykańskie drewno. Drzewo amerykańskich lasów. Lasów, które porastały ogromne połacie, zarówno przede wszystkim wschodniego wybrzeża, zarówno lasy iglaste na północy, jak i liściaste bardziej na południe, jak i w mniejszym stopniu też ogromne drzewa rosnące na zachodnim wybrzeżu. Dzięki tym drzewom, po pierwsze, Stany Zjednoczone rozbudowywały się dość szybko. Jak zauważymy, większość budownictwa w Stanach Zjednoczonych do tej pory opiera się na drewnie. I właściwie miasta amerykańskie bardzo długo były drewniane, dużo dłużej niż miasta europejskie. Co więcej, drewno było bardzo ważnym produktem eksportowym. Nie tylko samo drewno, ale przede wszystkim smoła uzyskiwana z żywicy drzew iglastych, która była bardzo ważnym produktem eksportowym Stanów Zjednoczonych. Co więcej, drewno i smoła stanowiły także o potędze floty Stanów Zjednoczonych, która bardzo długo była również drewniana. I właśnie jedną z tych roślin, która miała ogromny wpływ na rozwój i budowanie potęgi gospodarczej Stanów Zjednoczonych, była sosna wejmutka, która jest owszem uprawiana także w Europie, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w południowej Kanadzie ona rośnie w sposób naturalny i była wykorzystywana bardzo szeroko. Przede wszystkim właśnie do produkcji smoły z żywicy, która była bardzo ważnym elementem, między innymi głównie właściwie przy produkcji statków, uszczelniania tych statków. Tutaj mamy także te ogromne drzewa, które rosły na znacznych obszarach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli jedne z największych, najdłużej żyjących drzew świata, takich jak sekwoja wiecznie zielona czy mamutowiec olbrzymi. Tutaj mamy zdjęcia tych największych drzew. Z lewej strony sekwoja wiecznie zielona, z prawej strony mamutowiec. Drzewa, które no, w tej swojej wielkości dawały ogromną ilość drewna, co niestety skończyło się tym, że są w tej chwili dość rzadkimi drzewami, a na pewno nie ma tak wielu tych ogromnych osobników. A te drzewa w dużym stopniu, jak na samym początku, budowały potęgę takich stanów jak właśnie Kalifornia chociażby, ponieważ owszem była gorączka złota, natomiast dzięki sprzedaży tego drewna i materiałowi z tego drzewa powstawały takie miasta jak między innymi San Francisco. No i jest jeszcze jedna roślina, która chyba tak naprawdę najbardziej zmieniła oblicze świata i najmocniej odcisnęła się w historii, czyli trzcina cukrowa. Roślina, z której produkowany jest cukier, czyli tak naprawdę substancja, która tak naprawdę do końca do szczęścia i do naszego zdrowia nie jest nam potrzebna, a wręcz przeciwnie, ma różne negatywne też skutki. Trzcina cukrowa pochodzi z terenów południowo-wschodniej Azji najprawdopodobniej. Już około 1000 lat temu była uprawiana w Indiach i powoli tą drogą szła do Europy, podobnie między innymi jak kawa, trafiła do Europy razem z handlem prowadzonym przez Arabów. I na samym początku cukier wytwarzany z trzciny cukrowej oczywiście był wykorzystywany jako tak naprawdę substancja lecznicza albo dodawana do różnego rodzaju środków leczniczych, które tak jak wiemy bardzo często z różnych ziół mają smak dość cierpki, gorzki, niesmaczny i zaczęto zastępować między innymi miód, który również był dość drogim produktem, powoli zastępowano cukrem. Natomiast w momencie, kiedy zaczęła się rozpowszechniać picie kawy i herbaty i coraz więcej ludzi piło kawę i herbatę, rosło także zapotrzebowanie właśnie na cukier, na dosładzanie cukru. Zaczęły się pojawiać pierwsze słodycze i tak naprawdę dopiero 100 lat temu po odkryciu Ameryki trzcina cukrowa intensywnie zaczęła być uprawiana w koloniach, czy to hiszpańskich, czy portugalskich i na samym początku też tak naprawdę tylko na rynek lokalny. Dopiero w pewnym momencie, kiedy to zapotrzebowanie na cukier było bardzo duże, zaczęto zwiększać te uprawy i coraz więcej cukru eksportowano do Europy i ten cukier stał się powoli głównym produktem eksportowym wielu kolonii, szczególnie małych wysp karaibskich, takich jak Haiti czy Barbados, które właściwie całkowicie były oparte na produkcji cukru z trzciny cukrowej i jego eksporcie. Natomiast w jaki sposób ta trzcina cukrowa zmieniła świat i właściwie w znaczny sposób zmieniła właściwie nawet trzy kontynenty, bo obydwie Ameryki i Afrykę. Oczywiście chodzi o niewolników, w dużo większym stopniu importowanych z Afryki do Ameryki właśnie na plantację trzciny niż na plantację bawełny, która nie wymagała aż tak wielkiego nakładu pracy i energii. To właśnie większość niewolników, która trafiała do Ameryki, trafiała właśnie na plantację trzciny cukrowej. Mówi się, że to było nawet do 90% wszystkich ludzi, którzy byli sprzedawani z Afryki do obydwu Ameryk, szczególnie do Ameryki Południowej i właśnie na Karaiby, do Brazylii, w mniejszym stopniu do innych dzisiejszych krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Mówi się, że nawet w trakcie tej uprawy trzciny cukrowej, czyli w przeciągu właściwie niecałych 200 stuleci, na plantacjach trzciny cukrowej zginęło prawdopodobnie 12 milionów ludzi. Oprócz tego tak naprawdę trzcina cukrowa w znaczny sposób zmieniła sytuację społeczną obydwu Ameryk, ponieważ w tej chwili ponad połowa mieszkańców Brazylii ma pochodzenie afrykańskie. Praktycznie całe Karaiby mają pochodzenie afrykańskie i w wielu miejscach Ameryki mamy tak naprawdę potomków mieszkańców Afryki, Afroamerykanów. Więc tak naprawdę jest to roślina, która zmieniła właściwie całe społeczeństwo obydwu Ameryk, przyczyniła się do drenażu całych społeczności afrykańskich, zniszczenia wielu kultur afrykańskich i wielu innych niespecjalnie dobrych rzeczy. Oprócz tego cukier niekoniecznie nam jest do szczęścia potrzebny tak naprawdę. No i chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie o kilku roślinach, o których możemy mówić, że one dopiero teraz zaczynają zmieniać świat. Znowu są to przykłady tylko amerykańskie. Jest mój wybór. Jedną z tych roślin jest stevia, mała, niepozorna roślina, którą myślę wszyscy już dobrze znają. Co prawda do niedawna ona w Europie jeszcze nie była tak powszechna ze względu na to, że nie do końca wszystkie badania, które były prowadzone, uznawały, że ta substancja słodząca, która pochodzi ze stewii, jest dla nas całkowicie bezpieczna, ale od niedawna uznano, że tych skutków ubocznych jest stosunkowo niewiele i są na tyle rzadkie, że stewii można używać. Ten słodzik stewii, czyli różne stewioidy, są wielokrotnie słodsze od cukru i można zastępować cukier i wszystkie inne substancje sztucznego pochodzenia chemicznego jako substancje słodzące. No i rzeczywiście, tak jakbyśmy się przyjrzeli teraz, no to coraz więcej produktów właśnie ze substancjami stewii mają zastosowanie właśnie te substancje słodzące ze stewii. Stewia jest od bardzo dawna wykorzystywana, pochodzi z terenów dzisiejszego Paragwaju, gdzie między innymi Guarani, mieszkańcy tego obszaru, użytkowali stewię między innymi do słodzenia yerba mate, czyli herbaty z ostrokrzewu paragwajskiego. Inną taką rośliną, którą można nazwać apteką na wszystko, jest wilka kora, albo po polsku czepota puszysta, albo inaczej koci pazur, pod tą nazwą też się może pojawić. Nawet już teraz u nas jest dość powszechnie dostępna jako roślina, której korę tak naprawdę głównie się wykorzystuje. Roślina, która ma bardzo szerokie zastosowanie jako roślina, która wspomaga nasz układ odpornościowy i w wielu różnych chorobach właśnie związanych z utratą tej odporności lub zmniejszeniem tej odporności, czy przy różnych terapiach takich jak chemioterapia czy radioterapia, bywa często użytkowana właśnie jako roślina, która wspomaga. I tych właściwości tej rośliny jest bardzo dużo. Ona jest cały czas też poddawana różnego rodzaju badaniom. No i można powiedzieć, że w wielu wypadkach zmienia tą historię. Inną rośliną, która teraz w wielu miejscach, można powiedzieć, zastępuje niektóre używki, które mają w swoim składzie kofeinę, jest guarana. Właściwie cała kofeina, która jest użytkowana w tej chwili jako tak zwana naturalna kofeina, którą możemy spotkać w różnych produktach, które mają nam pomagać się pobudzić, to jest właśnie wyciąg z guarany. Już nie z kawy, ponieważ tej kofeiny w guaranie jest znacznie więcej. Co więcej, dużo łatwiej ją z tej rośliny wydobyć. No więc jest to też ciekawa roślina, która od wieków jest wykorzystywana przez miejscową ludność w Amazonii i nie tylko, natomiast teraz u nas trafia. Ma bardzo ładną polską nazwę, cierniopląd, bardzo rzadko używaną. Zresztą w ogóle polskie nazwy są często bardzo ładne, opisowe, ale niestety nie wytrzymują konkurencji z nazwami łacińskimi czy angielskiego pochodzenia. Palma, z której pochodzi owoc, który się nazywa acai, czyli tak zwane jagody acai, nie daj Boże acai, jak się tą nazwę niestety zmienia z angielszcza, z języka portugalskiego. Roślina, która niewysoka palma, dość szybko rosnąca, zresztą po polsku też ma bardzo ładną nazwę warzywnia albo euterpa warzywna. Jest to roślina bardzo obficie owocująca. Ma rzeczywiście owoce przypominające troszeczkę amerykańskie jagody. Bardzo ma wysokie właściwości odżywcze, wykorzystywana jest jako roślina właściwie w różnych celach, głównie podnosząca naszą siłę czy tężyznę fizyczną. Bywa uważana jako niezawodny lek na potencję, właśnie na poprawę zdrowia, jako roślina, którą można stosować w rekonwalescencji po jakichkolwiek chorobach. Rzeczywiście ma bardzo dużo substancji odżywczych, które mają zastosowanie i od niedawna, tak naprawdę od kilku lat, jest powszechnie wykorzystywana już nie tylko w Brazylii, skąd właściwie pochodzi 100% eksportu, wyciągów z tej rośliny czy jakichkolwiek innych produktów. I właściwie można ją teraz kupić tam na każdym kroku i zjeść ją pod różnymi postaciami, czy to soku, czy galaretki, czy jakiegoś ciastka, koktajlu i tak dalej. Prawie cała witamina C, która jest wykorzystywana w wielu produktach, czy to suplementach diety, czy jakichś innych produktach, gdzie ta naturalna witamina C występuje, to jest Malpighia granatolistna, albo inaczej acerola. Roślina, która rzeczywiście tej witaminy C ma całkiem sporo, chociaż są źródła w naszej diecie, które tej witaminy C mają więcej, takie jak chociażby papryka, ale rzeczywiście dużo łatwiej jest tą witaminę C wydobyć z aceroli i też ma dużo lepszy, można dodać też smak aromatu aceroli, która jest dość smaczną rośliną. No i jeszcze jedna roślina już na zakończenie, troszkę bardziej przemysłowa. O tej roślinie może jeszcze tak dużo nie jest słychać. To jest jatrofa, której trzy nasiona, które znajdują się w owocu, są bardzo bogate w tłuszcze. I zaczyna być uprawiana i wykorzystywana jako biopaliwo, ale nie tej pierwszej generacji, tylko już można je nazwać biopaliwem drugiej generacji. Między innymi z tego względu, że uprawa tej rośliny nie powoduje takich zmian w środowisku, jak uprawa, nie wiem, kukurydzy czy palmy oleistej, pod które wycinane są ogromne połacie, czy to lasów deszczowych, czy terenów, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji roślin żywnościowych. Ponieważ jatrofa jest w stanie urosnąć nawet na zasolonej pustyni i zaczyna być użytkowana jako roślina, która jest wykorzystywana właśnie w rekultywacji terenów, które zostały zasolone, wcześniej były uprawiane, czy na terenach strasznie suchych. Produkowane już jest z niej paliwo. Co więcej, nawet już samoloty na tym paliwie latały, nawet samoloty pasażerskie. Więc być może jest to jakaś nadzieja na zastąpienie biopaliw, tych, które mają dość sporo skutków społecznych, środowiskowych, na roślinę, która będzie dawała też inne korzyści. No ale to czas pokaże, czy będzie to roślina, która rzeczywiście zapisze się i zmieni tą naszą historię. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie i jeśli ktoś chciałby wiedzieć więcej, ponieważ ja to dość w skrócie powiedziałem, to zachęcam do czytania kilku książek, które o tych roślinach powiedzą coś więcej. Autorzy tych książek naprawdę wykonali niesamowitą pracę w wyszukiwaniu różnego rodzaju informacji w archiwach dotyczących różnych roślin i historii z nimi związanych. No i chciałbym też, żeby Państwo spojrzeli na rośliny troszeczkę inaczej, że tak naprawdę od roślin bardzo dużo zależy. No chociażby to, że bez tych roślin wcale by tu nas nie było, bo świat bez tlenu wyglądałby inaczej i pewnie by nas nie było. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.

No to zaczynamy, moi drodzy, nasz dzisiejszy program. Tak, temat wpadł mi do głowy. No nie zupełnie wpadł mi do głowy, dlatego że podpowiedziała mi go moja przyjaciółka Marta, która ostatnio coś tam pisaliśmy do siebie i okazało się, że taki temat nas też interesuje. Ja zresztą już latem miałem jedną z audycji dotyczącą programu Chronos i Latarnę Träger, taki program w III Rzeszy, który był też dość tajemniczy, ale dzisiaj o nim nie będziemy rozmawiać, zajmiemy się zupełnie czym innym. I te wszystkie takie spektakularne osiągnięcia, moi drodzy, które uzyskała gospodarka niemiecka w czasie II wojny światowej i przed bledną, praktycznie w obliczu badań opisanych i opowiedzianych dzisiaj, które z nienaturalnych przyczyn zostały gwałtownie przerwane w 1945 roku i okryte no, bardzo, bardzo ciężką, gęstą kurtyną tajemnicy, a które mogły być nawet bardziej zaawansowane niż te same badania prowadzone w różnych krajach obecnie. Mamy tutaj więc do czynienia z wyprzedzeniem nie o 10-20 lat, jak w przypadku broni rakietowej typu V2, ale o ponad pół wieku. Nawiasem mówiąc, tylko przez odniesienie do prac współczesnych fizyków i techników możemy dokonać wartościowej analizy tych prowadzonych w czasie wojny prac. No to zaczynamy. Cóż to takiego był ten dzwon? I jak działał? Tajemniczy dzwon, czyli die Glocke, tak po niemiecku należy to wymawiać, był urządzeniem mechanicznie stosunkowo prostym, choć niezwykle trudnym technologicznie. A pomimo tego, tak paradoksalnie objawiającym swoje działanie w sposób na tyle niezwykły, że przez dziesięciolecia uniemożliwiało to jego naukową interpretację w oparciu o wiedzę powszechnie dostępną. Swoją nazwę zawdzięczał wyglądowi zewnętrznemu. Był podobny do dzwonu. No, troszeczkę opiszemy go. Radio ma to do siebie, że musi być takim teatrem wyobraźni, zatem postaram się opisać Państwu w sposób obrazowy. Z zewnątrz widoczna była jedynie obudowa oraz masywna, okrągła podstawa. Swego rodzaju jakby postument wykonany z ciężkiego metalu, prawdopodobnie z ołowiu. Jego średnicę oceniono na około 2 metry, obudowa natomiast miała średnicę nieco mniejszą, 1,5 do 1,8 metra. W dolnej i środkowej części miała kształt cylindra. Na górze cylinder przechodził w taką półsferyczną kopułę o promieniu równym promieniowi cylindra. Na samym szczycie znajdował się pręt, taki hak, czy jakaś końcówka z metalu, do której doprowadzony był bardzo gruby przewód elektryczny. Prawdopodobnie jednoimienny, bo końcówka nie była izolowana. Jedyną izolację stanowiła jakby sama obudowa wykonana z materiału ceramicznego, no, trochę podobnego do tego, z którego wykonuje się izolatory wysokiego napięcia. Taki biały materiał, wiecie Państwo, trochę podobny do ceramiki, do porcelany. Jej wysokość wynosiła około 2 do 2,5 metra. Tak więc, jak widać, na pierwszy rzut oka z zewnątrz urządzenie faktycznie łudząco przypominało duży dzwon. A co natomiast, cóż ono kryło wewnątrz, co było wewnątrz tego dzwonu, tego monstrum? Chociaż nie wiemy wszystkiego, pewne szczegóły nie są znane, to z całą pewnością wiemy o elementach podstawowych. Większość miejsca wewnątrz obudowy zajmował bowiem szczególnego rodzaju bardzo masywny wirnik. Nie wiem, czy damy radę dzisiaj w tym programie akurat go omówić, ale w późniejszych na pewno dojdziemy do analizy. Zasadniczą częścią wirnika były dwa bardzo masywne, spłaszczone cylindry. No,
względnie dyski, bo tak to też można określić. Ja tutaj sobie patrzę na rysunek tego wszystkiego, które w trakcie pracy wirowano współosiowo w przeciwnych kierunkach z bardzo dużymi prędkościami. Oba dyski umieszczone były blisko siebie. Były one wykonane z jakiejś bliżej niezidentyfikowanej substancji, prawdopodobnie z metalu, czy stopu o srebrnym połysku. Tak świadkowie twierdzą, że to tak było zbudowane. Z pewnością musiał to być materiał charakteryzujący się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną w stosunku do swojej masy. Tym bardziej, że oba dyski wypełnione były bardzo ciężką przecież rtęcią. Ci z pewnością do tej roli wykorzystano by stosunkowo lekki i bardzo mocny tytan. Jednak, o ile wiadomo, Niemcy w czasie wojny nim nie dysponowali. Można jednak znaleźć pewną wskazówkę, prawdopodobnie właśnie dotyczącą tego zagadnienia. Wiemy mianowicie, że istotną rolę w badaniach odegrał niejaki dr Edward Tolen. Opracował on między innymi jakiś szczególny, wysoko wytrzymały stop zastosowany w konstrukcji rakiet V2. No, niestety jest to wszystko, co wiemy w tej chwili na jego temat. Ten materiał był używany we wszystkich rakietach, został zidentyfikowany po wojnie, jednak jego skład utajniono i do tej pory nie ujawniono, jak on był zbudowany. Niemcy po II wojnie światowej, pod koniec II wojny światowej starali się cały projekt jeszcze bardziej utajnić, przewieźć go do Argentyny. To był rzeczywiście najdroższy program badawczy realizowany w tym kraju w latach 40. i później kontynuowany w latach 50. już w Argentynie. Czy się powiódł dalej, tego też nie wiemy, ponieważ rządy ukrywają takie sprawy. Ale my wróćmy do naszego dzwonu. Nie będziemy się tutaj zajmować. Wróćmy do charakterystyki samego dzwonu. W trakcie pracy urządzenia rtęć znajdująca się w walcach była schładzana poniżej temperatury krzepnięcia. Było to prawdopodobnie zasadniczym lub ubocznym efektem stosowania znacznej ilości płynnych gazów, azotu i tlenu, chociaż pewne prace współczesne sugerują zupełnie inną przyczynę. Wiadomo również, że w trakcie pracy do urządzenia doprowadzano energię elektryczną o bardzo dużym natężeniu i napięciu. Bardzo interesującym jest również rdzeń tego urządzenia, tego dzwonu, wokół którego obracały się oba cylindry, czyli te dyski. Miał on średnicę rzędu 20 cm i wykonany był z ciężkiego, twardego metalu. Przed każdą próbą w jego wnętrzu umieszczano coś w rodzaju podłużnego, ceramicznego pojemnika o ściankach osłoniętych warstwą ołowiu o grubości około 3 cm. Pojemnik ten był wypełniony dziwną, złocistą, metaliczną substancją o odcieniu fioletowym i zachowującą w temperaturze pokojowej konsystencję, jak opisują świadkowie, lekko ściętej galarety. Pojemnik miał długość około metra do 1,5 metra. Tajemnicza substancja nosiła kryptonim IRR Xerum 525 albo IRR Serum 525. W jej skład wchodziły tlenki toru i berylu. Oczywiście tutaj po wojnie przesłuchiwani oficerowie SS nie byli w stanie podać tej funkcji ani dokładnego składu, jednak oczywiste wydają się analogie do pewnych amalgamatów rtęci. Na przykład amalgamat z udziałem antymonku rtęciowego i różnych krótkożyjących izotopów promieniotwórczych ma właśnie kolor jasnowiśniowy i również przypomina lekko ściętą galaretę. W tym przypadku jest to coś o konsystencji takiego półpłynnego, lekko stwardniałego gipsu, o tak to bym określił.
Cechą urządzenia wartą jednoznacznego podkreślenia jest to, że w czasie pracy charakteryzowało się działaniem ciągłym i jednostajnym poborem prądu. Po rozkręceniu dysków, prawdopodobnie bardzo długotrwałym rozkręceniu, do odpowiednich prędkości trwał tak zwany test, w czasie tego testu dzwon emitował promieniowanie opisane dalej. Opiszemy go tutaj za chwileczkę. Wszystko wskazuje na to, że dopiero wtedy włączany był prąd o dużym natężeniu. Każdy z takich testów, jak to nazwano, trwał około minuty do półtorej minuty. Każdorazowo był on doprowadzony do powierzchni pokrytej kafelkami ceramicznymi i specjalnymi gumowymi matami. Maty niszczono po każdym teście, a kafelki były następnie przemywane solanką. W przypadku prób prowadzonych w komorze kopalnianej komorę zawalano zawsze po dwóch, trzech testach. Dokładnie o miejscach prowadzenia testów opowiemy w następnym programie. W końcowym etapie prac, gdy placówkę badawczą przeniesiono do byłej kopalni, przeprowadzano również kilka testów w terenie. Wykorzystywano do tego celu trzy wagony kolejowe oznaczone czerwonymi krzyżami. W jednym znajdował się dzwon, a w pozostałych aparatura zasilająca, czyli przetworniki, zasilacze i inne urządzenia, które podłączano do pobliskiej sieci wysokiego napięcia. Wagony te zostały w końcu skreślone z ewidencji opolskiej dyrekcji kolei formalnie wskutek nalotu. Faktycznie zostały one spalone miotaczami ognia, a pozostałe elementy więźniowie pocięli palnikami acetylonowanymi. Informacje o tych wydarzeniach chociażby zawdzięczamy pracownikowi Deutsche Reichsbahn okręgu Opole, czyli niemieckiej kolei, niejakiemu Joachimowi Ibromowi. Przejdźmy dalej do testu. Początek każdego testu znamionowały, czyli co się okazywało po włączeniu tego dzwonu. Tworząca się wokół dzwonu wyraźna niebieskawa poświata oraz przepięcia występujące w okolicznych instalacjach elektrycznych, czyli przepalanie żarówek, kabli itd., itd. Występujące natychmiast, zatem prawdopodobnie również będące rezultatem nagłego włączenia prądu, a nie powolnego rozkręcania dysków, przepięcia były zauważalne w odległości około 100 metrów od działającego dzwonu. Najważniejsze jednak było to, że urządzenie emitowało w tym czasie silne i niebezpieczne promieniowanie, trudne tak w zasadzie do jednoznacznego sklasyfikowania, bo nie przypominające w niczym fal elektromagnetycznych o znanych zakresach. Są podstawy, by sądzić, że promieniowanie to było przyczyną rozwiązania pierwszego zespołu badawczego, który badał dzwon w maju i czerwcu 1944 roku, no chociażby w związku ze śmiercią 5 z 7 prowadzących go naukowców. Później na cały czas testu cały personel badawczy usuwano na odległość 150 do 200 metrów, stosując jednocześnie indywidualne gumowe kombinezony ochronne oraz hełmy czy kaski charakteryzujące się dużymi czerwonymi szybami z przodu. Prace techniczne wykonywało komando więźniów z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, noszące prawdopodobnie kryptonim operacyjny RWS-1. Chwilka przerwy dla Państwa i za moment wracamy. Tak, my wracamy do naszego dzwonu, moi drodzy. Wspomniane promieniowanie stanowiło więc najwyraźniej dla Niemców zaskoczenie. Było ono zresztą nie do przewidzenia na gruncie nie tylko fizyki klasycznej, ale w ogóle ogólnie przyjętej wiedzy naukowej, jaką mogli wtedy dysponować. Charakteryzowało się ono mianowicie wpływem przede wszystkim na organizmy żywe, bezpośrednio na ich strukturę. Powodowało szereg dolegliwości wśród personelu, takich jak wrzody, uszkodzenia układu nerwowego, a także
skurcze mięśni, problemy z pamięcią, snem i równowagą. W trakcie testów w pobliżu dzwonu ustawiano obok stelażu z kamerami także bogaty zestaw organizmów zwierzęcych, jak jaszczurki, myszy, szczury, żaby, owady, ślimaki, no i rośliny. Mchy, paprocie, skrzypy, bluszcze, grzyby, pleśnie i różnego rodzaju substancji organicznych, takich jak kurze białko, krew, mięso, mleko i tłuszcze płynne. Ulegały one różnego rodzaju uszkodzeniom, przy czym dominujące było niszczenie struktury tkanek, żelowanie i rozwarstwianie płynów, na przykład krwi, na wyraźne rozdzielone frakcje, no i inne. Informacje, które się zachowały, to listopad-grudzień 1944, większość próbek uległa pod działaniem dzwonu całkowitemu zniszczeniu poprzez tworzenie się w nich bliżej nieokreślonych form krystalicznych względnie struktur w jakiś sposób nasuwających skojarzenie z nimi. Pamiętajmy, że informacje nie pochodziły od specjalistów. Szczególnym zmianom ulegały rośliny zielone. W pierwszej fazie, obejmującej około 5 godzin po zakończeniu testu, następowało ich bielenie lub szarzenie sugerujące chemiczny rozkład lub zanik chlorofilu. Zadziwiające jest to, że taka roślina przez pewien czas takich utajonych zmian rzędu tygodnia żyła na pozór normalnie, po czym następował stosunkowo nagle, błyskawiczny, w ciągu 8 do 14 godzin rozkład do postaci mazistej substancji o nieokreślonej konsystencji. Obejmował on wtedy całą roślinę. Rozkład ten jednak pozbawiony był wszelkich cech charakterystycznych dla rozkładu bakteryjnego. Między innymi zapachu, był zresztą zbyt szybki, sprawiał wrażenie stopniowego zaniku struktur. Zjawiska te były przedmiotem najwyższego zainteresowania i najwyraźniej ich badaniom z całą pewnością w celu ograniczenia poświęcano wiele wysiłków. Świadczy to przeciwko tezie o domniemanym zamiarze wykorzystywania dzwonu przede wszystkim jako broni. Od około 10 stycznia 1945 roku udało się dzięki pewnym modyfikacjom ograniczyć ilość uszkodzonych próbek o około 12-15%. Od 25 marca 1945 roku uszkodzenia zredukowano o 2-3%. O tym, że powyższy problem był jednym z najważniejszych, świadczy i sama organizacja badań. Cały program badawczy podzielony został na dwa segmenty, którym nadano oddzielne kryptonimy operacyjne. Najpierw Chronos, wcześniej, bo to od stycznia 1942 roku do sierpnia 1943, później kryptonim Tor, obejmujący głównie rzecz biorąc zagadnienia fizyczne, i Laternenträger, dotyczył skutków działania emitowanej energii i stopniowego eliminowania zjawisk niepożądanych. Tym pierwszym kierował Walter Gerlach, fizyk, a tym drugim dr Ernst Grawitz, naczelny lekarz i szef służb medycznych SS, któremu podlegały dodatkowo wszelkie sprawy dotyczące eksperymentów prowadzonych na ludziach. No tutaj nie mamy pewności, że oba kryptonimy odpowiadały takiemu właśnie podziałowi kompetencji, jednak jest to prawdopodobne. Z tym aspektem badań znaczny związek miała organizacja Deutsches Amerneibe, o której jeszcze usłyszymy w następnych programach. Zajmowała się ona również szeregiem badań medycznych i pseudomedycznych prowadzonych z ramienia III Rzeszy. Prawdopodobnie istniały również pewne związki z Instytutem Medycyny Lotnicznej Luftwaffe, jeśli chodzi o kryptonim Laternenträger, co w tłumaczeniu oznacza on po prostu latarnika. Jednak nie takiego, który obsługuje latarnię morską, a takiego, który zapala latarnie gazowe na ulicach. Określenie to miało prawdopodobnie odzwierciedlenie w przełomowym charakterze prowadzonych przez Niemców badań.
Skupmy się teraz, moi drodzy, na dalszej części tych badań, ponieważ ocena, weryfikacja tego dzwonu jest dość długa. Tutaj nie starczyłoby nam dzisiaj czasu, ale możemy już przejść do tego, co mówi nam nauka współczesna na temat chociażby antygrawitacji, napędu grawitacyjnego i na tych badań, które robili Niemcy. Ale o tym za chwileczkę. Tak, moi drodzy, analizę techniczną dzwonu zostawmy sobie na później, bo jest ona dość trudna nawet dla fizyków. A przejdźmy do tego, co mówią świadkowie na ten temat. Pewne światło na przeznaczenie podziemnego labiryntu, który został wybudowany w okolicach Książa, rzuca opowieść Erisia Kocha, z którym wielokrotnie w więzieniu rozmawiał Sławomir Orłowski. Były Gauleiter Prus Wschodnich przypomina sobie naradę przywódców NSDAP zwołaną w 1942 roku przez Hitlera. Doszło podczas niej do scysji między Kochem a Alfredem Rosenbergiem na tle różnic zdań w sprawie polityki Rzeszy na Ukrainie. Przy okazji Rosenberg zgłosił pretensje do sławnej bursztynowej komnaty, które oddalił Führer, pozostawiając ją do dyspozycji Kocha. W przerwie między obradami Himmler pochwalił się Gauleiterowi Prus Wschodnich w obecności Göringa, mówiąc takie słowa. Prowadzimy doświadczenia nad bronią bakteriologiczną i wkrótce zostanie wyhodowany Niemiec odporny na zabójcze bakterie i zawsze zdrowy, prawdziwy nadczłowiek. W tym momencie podszedł do nich Goebbels z jakąś ważną informacją. Koch jednak zapamiętał, że z ust Himmlera padła nazwa miejscowości Furstenstein, w której miały być przeprowadzone te doświadczenia. Sławomir Orłowski, zajmujący się od lat zagadką Książa, twierdzi, że zamek i tajne lochy miały służyć prowadzonym przez hitlerowców pracą nad bronią bakteriologiczną. Zamierzali przy jej pomocy wytworzyć epidemię dziesiątkujące nie tylko żołnierzy przeciwnika, ale również ludność cywilną oraz zwierzynę. Skażać ziemię, powietrze i wodę, a jednocześnie wyhodować szczepionki chroniące Niemców przed tymi chorobami. Mieszkańcy Świebodzic do dziś pokazują takie miejsca w pobliskim lesie, które omijają zwierzęta i ptactwo. Panuje tam po prostu martwa cisza. Niecodzienny zbieg okoliczności, czy rejon, w którym znajdowały się podziemne laboratoria, gdzie hodowano śmiercionośne bakterie, czy może pracowano zupełnie nad czym innym. Kolejna informacja, na którą warto zwrócić uwagę, to fakt wybudowania przez Niemców w pobliżu zamków Książu w czasie wojny dużego betonowego basenu, który jednak z całą pewnością nie miał służyć do pływania. Podobno w czasie, gdy rozgrywały się omawiane dzisiaj wydarzenia, nawet zimą woda w basenie była ciepła. Jak wiemy, dzwon, przynajmniej w zasadniczej fazie badań, testowano na platformie mającej wygląd basenu. Z niezbyt jasnych powodów miejsce to po każdym razie było dokładnie spłukiwane solanką, jak powiedziałem. Po wojnie przyjechał do Książa ze Stanów Zjednoczonych jeden z naukowców prowadzących tutaj badania w 1944 roku, Hubertus Strughold, uznany przez Amerykanów za wybitnego specjalistę w dziedzinie medycyny kosmicznej. Wcześniej był on prawdopodobnie pracownikiem Berlińskiego Instytutu Medycyny Lotniczej podlegającego Luftwaffe. Instytut ten w związku z nasilającymi się nalotami ewakuowano prawdopodobnie właśnie do Książa. Analizując te informacje, musimy liczyć się, moi drodzy, z tym, że zarówno funkcji dzwonu, jak i samej placówki badawczej nie da się jednoznacznie zaszufladkować. Oprócz związków z bronią chemiczną i techniką jądrową mamy również nie mniej istotne przesłanki dotyczące związków tych prac z techniką kosmiczną.
między innymi prace Struchholda, wypowiedzi Gerlacha w Stanach Zjednoczonych, analogie do prac współczesnych. Na to wskazuje też wypowiedź jednego z pierwszych badaczy tajemnicy górsowich z ramienia wojska, czyli Jerzego Cery. Posłuchajmy. Gdy jeszcze jako podchorąży, mało przecież ważny człowiek, byłem na jednej ze swych wypraw w roku 1971 do 1974, ni stąd, ni zowąd przysłano nam dziennikarza, w cudzysłowie, z osobą towarzyszącą z Moskwy, który, jak się potem okazało, miał słabą głowę, ukończył wcześniej oficerską szkołę rakietową na Bajkonurze i też zupełnie przypadkowo, w cudzysłowie, miał przy sobie zdjęcie lotnicze tego rejonu z 1945 roku. Podobna niespodzianka przytrafiła się też wcześniej Bohdanowi Świątkiewiczowi i doktorowi Jackowi Wilczurowi w roku 1964, gdy przyjechali w podziemia górsowich wraz z plutonem saperów. Wcześniej prowadzono z ramienia Instytutu Medycyny Lotniczej eksperymenty w obozie koncentracyjnym w Dachau. Doświadczeniami tymi kierował lekarz, no, szarlatan spod znaku trupiej główki, Sigmund Rascher. Brak ochotników do badań spowodował w 1941 roku ich przerwanie, jednak na niedługi okres czasu, bo już na początku 1942 realizował je na większą niż poprzednio skalę, wykorzystując więźniów. A może przyjrzyjmy się nieco tym badaniom, też w cudzysłowie. Oto relacja samego Raschera, czyli samego Niemca, który to robił, dotycząca typowego testu. Więzień bez powietrza na symulowanej wysokości 8800 metrów. Doświadczenie przeprowadzono było na 37-letnim Żydzie o dobrej kondycji ogólnej. Eksperyment trwał 30 minut. Po 4 minutach badany zaczął się pocić i kręcić głową. Po 5 minutach pojawiły się paroksyzmy. Między 6 a 10 minutą częstotliwość oddychania wzmagała się, a badany tracił przytomność. Od 11 do 13 minuty liczba oddechów zmalała do 3 na minutę, a oddech zaniknął pod koniec całkowicie. Znacznie bardziej adekwatnego do rzeczywistości opisu dostarczył więzień pracujący jako asystent Raschera. Poddawany badaniu więzień wpadł w szał i zaczął wyrywać sobie włosy z głowy. Więźniowie rozdzielali sobie paznokciami twarze, walili w ściany rękoma i głową i głośno krzyczeli, próbując uśmierzyć ból wywołany ciśnieniem rozsadzającym bębenki w uszach. W październiku 1942 roku Luftwaffe w osobie jej głównego inspektora medycznego, doktora Hippe, wytknęła poważny błąd badawczy, jakim było nieuwzględnienie wpływu niskich temperatur panujących na dużych wysokościach. Chodziło m.in. o ustalenie możliwości przeżycia pilota ratującego się skokiem ze spadochronem w strefie arktycznej, ale także przebywającego na bardzo dużych wysokościach. Wcześniejsze niedopatrzenie zostało wkrótce nadrobione, a Rascher pisał do Himmlera. Posłuchajmy. Podziękować Bogu za to, że tutaj mamy w Dachau naprawdę mroźną zimę. Z początku po prostu wynoszono rozebranych więźniów na noc na dwór i polowano zimną wodą. Wkrótce jednak zbudowano specjalny, tak zwany zimny basen. Z bunkra przyprowadzono dwóch rosyjskich oficerów. Nie wolno nam było odzywać się do nich. Przyprowadzono ich o 4 po południu. Rascher kazał im się rozebrać i nago wejść do pojemnika z wodą. Mijała godzina za godziną, chociaż do zimnej narkozy przez zanurzenie dochodzi zazwyczaj po 60 minutach. W tym wypadku jednak tych dwóch więźniów pozostawało w pełni przytomnych i świadomych nawet pod koniec 2 godzin trwania.
trwania eksperymentu. Wszystkie starania z naszej strony, aby Rasher wyraził zgodę na wstrzyknięcie im zastrzyku z narkotykiem, nie dały rezultatu. Gdzieś podczas 3 godziny jeden z Rosjan odezwał się do swego kolegi. Towarzyszu, poproś oficera, aby nas zastrzelił. Ten odpowiedział, że nie oczekuje żadnej litości ze strony faszystowskiego psa. Rosjanie uścisnęli sobie dłonie i pożegnali się. Doświadczenie trwało przynajmniej 5 godzin, zanim wreszcie dosięgła ich śmierć. Jak widać, udział w tych barbarzyńskich badaniach ze strony Strughofa Amerykanom wcale nie przeszkadzał. Nie ulega jednak wątpliwości, że realizował on nie tylko badania z dziedziny medycyny lotniczej, ale i być może pierwsze na świecie badania mające przygotować ludzi do lotu w kosmos. Twierdził on, że w podziemiach książę próbował pod koniec wojny lotu na symulatorze rakiety kosmicznej. Według niego zbudowano tam również naddźwiękowy tunel aerodynamiczny. Chwilka przerwy. Tak, obiecałem dzisiaj, że opowiem Państwu jeszcze też o muchołapce, zatem na razie temat dzwonu zostawiamy na przyszłe audycje, dlatego że tutaj musielibyśmy spędzić chyba całą noc, żeby opisać to wszystko, a ta cała tak zwana muchołapka też jest bardzo, bardzo ciekawym urządzeniem, ciekawą budowlą. Wszystkie budowle przeniesiono, moi drodzy, do Ludwikowic, do byłej kopalni węgla Wacław. Być może o utajnieniu całego projektu świadczą chociażby fakt umieszczania na niektórych obiektach poniemieckich tabliczek z napisem "Uwaga, trucizna". Bardzo intrygujące i niesamowicie relacje na ten temat zamieszcza również pan Jerzy Cera. O samej kopalni wiadomo niewiele. W momencie wybuchu wojny była to najnowocześniejsza kopalnia węgla na terenach niemieckich. Była ogromna. Już w 1921 roku jej pole górnicze miało powierzchnię 40 km2. Główny szyb osiągał głębokość 610 metrów. W sumie w momencie przejęcia jej na cele wojskowe miała pole górnicze o rozmiarach 7 na 16 km. W 1930 roku doszło jednak do wypadku, w którym zginęło 150 górników i ratowników. Potem kopalnia ta jest zamykana, a ściślej rzecz biorąc kończy się jej historia jako obiektu cywilnego. Oficjalnie nie wiadomo nic o tym, co działo się w czasie wojny, jednak pozostawione ślady pozwalają w świetle najnowszej wiedzy wyciągnąć pewne interesujące wnioski. Przede wszystkim należy się domyślać silnego powiązania z Olbrzymem, czyli z kompleksem Rize, do którego wrócimy jeszcze. Jako że celowo zakłady Dynamit Nobel AG miały być przeniesione właśnie do obiektu Sokolec, jednego z obiektów kompleksu Rize, czyli Olbrzym. Na to samo wskazują słowa m.in. Mariana Mołdawy. Powiedział on, że po wojnie rozmawiał z niemieckim inżynierem, który projektował połączenie tej byłej kopalni z Rize. Po jego przeanalizowaniu i połączeniu z książem na północy powstałoby zatem ogromne, silne, istne podziemne miasto o długości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał tu również pewien obiekt. Budowla nie mająca żadnego związku z fabryką prochu, a w opinii wielu specjalistów od górnictwa żadnego związku z normalnym przeznaczeniem kopalni. Jest to znane Państwu na pewno z różnych zdjęć. Betonowy okrąg o średnicy ponad 30 metrów, wsparty na 10-metrowej długości betonowych filarach o przekroju u podstawy po około 2 metry kwadratowe. Na całej wysokości filary te nie posiadają żadnych wystających elementów, na których mocowane mogły być na przykład ewentualne ścianki, gdyby miał tu być jakiś zbiornik. Jedynie na obwodzie okręgu rozmieszczone są końcówki stalowych rurek, jakichś takich zaczepów.
Całość znajduje się na brzegu ogromnej betonowej płaszczyzny w pobliżu samych obiektów kopalnianych, w pobliżu dolnej sztolni wjazdowej do kopalni. Cała konstrukcja jest raczej za słaba, by miała być szkieletem jakiegoś hipotetycznego, dziwnego budynku czy wieży. Sprawia zresztą wrażenie ukończonej całości. O jej wojskowym przeznaczeniu świadczy zachowana na dużej powierzchni oryginalna, zielona farba maskująca. Tego rodzaju obiekt nie jest czymś obcym, tym bardziej, że akurat można znaleźć nie tylko w internecie zdjęcia obiektów bardzo do siebie podobnych. Były to tak zwane muchołapki, czyli konstrukcje służące do badania obiektów startujących i lądujących pionowo. Zwykle taka muchołapka nowoczesna posiada mianowicie w górnej części specjalne zaczepy do mocowania siatki służącej do jakby wyłapywania badanego obiektu. Muchołapka służy wyłącznie do badania właściwości obiektów latających podczas startu i lądowania, głównie do określenia ich stateczności. Czy jest zatem możliwe, aby w niej testowany był dzwon, względnie podobne urządzenie przeznaczone do napędu, a może nawet cały obiekt latający? A może miał tam być testowany pojedynczy dysk, albo raczej nadający się napęd do generowania siły antygrawitacyjnej względem Ziemi? Gdyby rozpięta wokół pierścienia muchołapki siatka, mogłaby taki swobodnie wznoszący się obiekt wyłapać. Jest to, moi drodzy, bardzo, bardzo prawdopodobne. Przede wszystkim obiekt ten do niczego innego nie pasuje. Jest zupełnie inny od innych, a ma jeszcze dodatkowy, taki nietypowy szczegół, dodatkowy szczegół. Dolna część tej konstrukcji przy powierzchni, na której jest ustawiona, nie jest obecnie widoczna. Porastają ją tam bardzo gęste krzaki. O tym, co się pod nimi kryje, możemy jednak przeczytać na jednym z filarów. Widać na nim namalowany farbą napis: kąpiel w basenie wzbroniona. No, niektórym może on zagadkę komplikować, ale może również tą zagadkę wyjaśnić. Niezależnie od wzmianki w różnych zeznaniach mówiącej o konieczności spłukiwania miejsca badania dzwonu, basen taki mógłby zamortyzować upadek obiektu zatrzymanego przez rozpiętą u góry siatkę. Pozostałe elementy układanki również doskonale pasują do naszej wiedzy. Kopalnia położona jest w zamkniętym terenie, na zamkniętej dolinie, doskonale chroniącej ją przed wzrokiem osób trzecich i umożliwiającej swobodne prowadzenie nawet najbardziej tajnych prac. Posiada ponadto własne odgałęzienie kolei normalnotorowej oraz tunel, własną dużą elektrownię. Pamiętajmy, że dzwon zużywał ogromnej ilości energii. Zgromadzono w niej tak gigantyczne zapasy węgla, które umożliwiały one pracę elektrowni jeszcze na 2 lata po wojnie, czyli 10 lat po zakończeniu pracy kopalni. W momencie odejścia Niemców została ona zalana i znajduje się w takim stanie do dzisiaj. Była to jedna z nielicznych kopalni węgla na obecnych ziemiach polskich, które nie wznowiły pracy po wojnie. To, że nie zwrócono na nią dotychczas uwagi, jest faktem dość zastanawiającym. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że jej wyrobiska dochodzą do kompleksu Sokolec, a na północy kończą się blisko kompleksu Osówka. O tym jeszcze opowiem Państwu. Między nimi są z kolei wyrobiska kopalni w Sierpnicy. Ogółem to jest ponad 100 kilometrów sztolni. Czy zatem jest to do pomyślenia, aby Niemcy traktowali Rizę w oderwaniu od tego monstrualnego, istniejącego już podziemnego labiryntu? Z tym pytaniem zostawiam Państwa do następnego programu.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszamy.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus, nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest, to była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio, i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu teraz powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. Śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895, wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Plas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce. Nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Ampère, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku. Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku, i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego nie będzie. Młody Guglielmo, czy Guglielmo Marconi tak naprawdę, po polsku chyba jednak trzeba odmieniać, tak profesor, mój przyjaciel Andrzej Markowski mówi, żeby jednak odmieniać wszystko, czy ktoś chce, czy nie chce, bo jeszcze do niedawna uczeni mówili, żeby jeśli sobie właściciel imienia czy nazwiska nie życzy, to żeby nie odmieniać. Teraz już mówią, żeby życzy sobie, czy nie życzy, odmieniać. A więc tak, Guglielmo Marconi, wtedy 19-letni student fizyki w Bolonii, buduje już porządne urządzenie, które powoduje, że przeskakuje iskra. Co więcej, w tym odbiorniku instaluje taki klucz do telegrafu, bo istnieje już klucz do telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką. Wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udaje mu się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych, nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla. I to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych. Także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem Państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli Państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę Państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków Państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No Państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W 1/3 jest to kapitał polski, w 1/3 kapitał francuski, w 1/3 kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało. Uchwala ustawę, na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę Państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia. Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 25 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. W hamaku, żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, i tak dalej. Wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis. I bardzo przepraszam, Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa, także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5000 abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000, a u nas 5 000. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy, ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam, z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 000. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji, ale koncesję mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznes. Członkami zarządu byli Zygmunt Hamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej, i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają. Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki, poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Słowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, jeszcze te słowa halo, halo Warszawa, Polskie Radio, dopiero 18 kwietnia 26 roku. Czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze spikerami już nie. Pierwszą spikerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Chamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Chamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to jest fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała. Ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu... proszę państwa, i teraz tak. Jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament. Natomiast jak Państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z Państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo. Prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie Państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy Państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda? Jakie to przekonujące. Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę Państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnię własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły, instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie. Przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w Powstaniu Warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest Róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda

który od lat 30. no wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową, przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać wybitna, doktor Jan Żapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Żapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz, w 1939 roku, Polskie Radio rozpoczynało emisję, był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa II, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać? Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście. No Pani Profesor jest bezbłędna. No. Kiedy ranne wstają zorze. Od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej. Były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że Pani Profesor jako przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, myśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół, kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczął nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest... znających się na wszystkim, w całym rowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia, uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili, ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie. W 1930 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku

0: w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę. Stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj... A, proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki runął maszt w Konstantynowie koło Gombina, niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko to robił, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze Stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do Stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze. Tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada,
1: musiałem
0: jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
2: tak
1: bardzo
2: jest.
1: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizmy są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną robotę. No dobrze, to teraz proszę Państwa sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze, to Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze, i to był sygnał od czyli Chopin od 1926 roku do roku 35. Panie Jarku, to teraz jeśli można, no nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę, tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca, to jest, możemy go chwilę posłuchać, jeśli...
2: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w słowniku pisarzy polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładnie mówi o profesorze.
2: Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
2: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić.
3: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzyka.
0: Już. Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
4: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
5: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie byłaś świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
4: Ofiarować w ramach mostu.
5: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
4: Teraz nie będę się bał.
5: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
4: Odważną. Nie, byłam szczęśliwa.
6: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był posałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może...
7: Trąba.
0: No, niech będzie trąba, tak? Dobrze, Piłsudski trąba. Proszę Państwa, teraz tak, to są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam w takiej wersji, ja się przejaśniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
8: Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem
0: nie.
8: Wszystkiego po trochu.
0: Nie,
8: na wstępie
0: nie,
8: relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie, to... Nie. To jest trąba, tak.
9: To jest przez jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy, trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, trubkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punkty jak pierniki, prawie na
0: łupy,
9: jak
0: ja się. Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski. To nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przeniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski, można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle. W Radomiu prowadził zakład. Teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego. Ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach. Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
9: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmia żywioł. Zwiąj nie jego ręką wytworzone na naszym podole płacz. Zaprzęga je człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywą niebożą.
0: Nie za głośno, bo państwo...
9: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Zwiąj tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca wszystko to, serc, mózgów, mięśni.
9: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej, chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim
0: zasadniczym... Czyli badania interdyscyplinarne.
9: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
9: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest, bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
6: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Powiedz mi, co stary chciał, Błęciu?
1: Ciebciu, na sumienie ci mówim, że dyrektor Sirka dostał.
0: Co się starego?
1: On przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo? Nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz, jak
2: budujesz
1: plecy w sali sieni, boisz popsa. Grunt protega, już ty na nim ulega, grunt sit was i ulega, a reszta ty.
2: No więc słyszą państwo, tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona, chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować, po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno.
4: Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
5: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twory w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, w studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
6: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany, to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. Proszę rozpoznają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest, znaczy tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą, no Pani Katarzyna nie wygoni mnie, to jeszcze, tak. To Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
7: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. To było transmitowane do Stanów.
7: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
8: Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planując pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny.
9: A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
2: Proszę Państwa, tu były dwa głosy. Pierwsza część... To na żywo Zbigniew Świętochowski, słynny speaker, ja znam jego syna Krzysztofa Świętochowskiego. Zbigniew Świętochowski czyta, że wojska niemieckie, natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego speakera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
10: Wskazali się przewodni ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
2: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba 2. czy 3. przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te dwa maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11
11: września. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu, u granic miasta, zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa. To jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
2: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję trzy. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie dwutomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski, a szefem Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat, i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 1940 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
12: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polsce daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego stylu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętaj niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
2: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać, to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
13: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot, wodą, pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy, naprzód, pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj, ostatnia prosta, finisz, już jest 20 metrów, proszę państwa, hurra, jest złoty medal, choć bieg nieskończony, 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem, Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
2: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka. Wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać Garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcio, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę państwa, teraz chciałem państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o 2 w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządne audycje. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
14: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36,80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para ta uzyskała, para to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2 minuty 36 i 80 sekund. Brązowy medal zdobyła również para polska.
15: Nie, moi drodzy, to będzie
2: tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
14: Ale napad śmiechu speakera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
2: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Witamy Państwa serdecznie w kolejnym cyklu poświęconym diecie świętej Hildegardy. I do tego cyklu zaprosiłam Łukasza, który jest jednym z nielicznych kucharzy, który się zainteresował tą dietą, bo ona jest prosta, ale tak naprawdę trudna, bo trzeba z prostych rzeczy wyczarować coś, co będzie nam smakowało, służyło naszemu zdrowiu. Także Łukasz, co dzisiaj ugotujemy?
1: Dzisiaj mamy bulion orkiszowy. Forma takiego rosołu tak naprawdę, bo dobry bulion musi się długo gotować, z sandaczem, a do tego sandacza przygotujemy jeszcze sałatkę z pieczonych buraków, z czym?
0: Z macierzanką, no jasne. Jak burak, to macierzanka.
1: Tak jest.
0: I powiedz mi, jeżeli chodzi o składniki, czy dobry, profesjonalny kucharz jest w stanie z każdego składnika przygotować coś dobrego, czy jakość produktów, które używasz, jest istotna?
1: Oczywiście, że jakość produktów jest istotna, jakich się używa, to jest bardzo ważny element, ponieważ mając dobry produkt, wystarczy go nie zepsuć.
0: No i tak, ja Ci zaproponuję dzisiaj, tu widzę, że sam jakieś przyprawy dobrałeś i trafiłeś nawet, bo to są podstawowe przyprawy Hildegardy, Bertram, Galgant, no i wspomniana macierzanka. Ale to dopiero do buraczków, natomiast w rosole rzeczywiście te przyprawy są istotne, bo one pomagają nam strawić. My mamy dysfunkcyjne przewody pokarmowe i bez przypraw czasami nie strawimy.
1: Robiąc bulion, czy tak jak robimy rosół, dobrze jest warzywa przypiec trochę, tak? Że one będą dużo smaczniejsze wtedy, lekko się skarmelizują. Jak tylko wrzucimy takie surowe warzywa do wody i będziemy wygotowywać to, to nie będzie taki smaczny bulion.
0: No
1: dlatego lekko przysmażymy te warzywka, zaczynamy od odrobinę cebuli. Cebuli nie obieramy.
0: Nie obieramy. Skórka.
1: Tak, będzie ładniejszy też kolor.
0: Narbajdzie pożyteczna. Nie, tak. Złośliwi mówią, że czasami najbardziej odżywionym u nas w kuchni przedmiotem jest zlew, do którego wylewamy bardzo często właśnie wody z gotowanych warzyw
1: i tak
0: dalej.
1: My tu nic nie wylejemy.
0: A my będziemy wszystko używać i jeść.
1: Wszystko, co tu włożymy, później zjemy.
0: Już wygląda ładnie, już zaczyna, proszę Państwa, pachnieć.
1: No, zaczyna tutaj pachnieć, ale dopiero jak skończymy,
0: my czujemy,
1: to będzie.
0: Czyli to dopiero jest początek.
1: Tak.
0: I muszę powiedzieć, że nawet trafiłeś z tym garnkiem, bo Hildegarda zaleca do gotowania stal. Jako właśnie takie naczynia poleca stalowe, gliniane, czyli te służą naszemu zdrowiu. Oczywiście aluminium nie, proszę Państwa, bo szczególnie gotowanie kwaśnych rzeczy, no niestety nie będzie nam służyć i mówi się coraz częściej, że atakuje nas choroby demencyjne.
1: Listek laurowy.
0: Tak, wawrzyn jak najbardziej możesz tutaj wrzucić.
1: Uczę się nowych nazw, przypraw, które znałem pod innymi tymi.
0: Tak, laur, wawrzyn, goździk
1: może być. Odrobinę.
0: Tak, goździk.

0: warzywek, odrobinę wody. Nagotowuje nam się troszeczkę warzywka. Za chwilę dodamy kaszę. Tutaj mamy drobną kaszę, tak?
1: Aha. Czyli orkisz. Ulubione zboże Hildegardy.
0: Tak jest. Tak
1: bez niego w kuchni w ogóle.
0: Tak, specjalnie drobne dodaję. Chciałbym, żeby on szybciej się rozkleił, szybciej się ugotował w tym, żeby te warzywka nam się totalnie nie rozpadły. Tak? Warzywka nam się gotują. Mamy sandacza, którego teraz sobie pokroimy w mniejsze kawałki i po prostu w tym wszystkim ugotujemy.
1: Ja myślę, że nasi telewidzowie docenią tą drobną kaszę, bo dzisiaj każdy się spieszy. Nikt nie ma czasu gotować i czekać, aż to wszystko się ugotuje. Tylko wpadamy i coś na szybko chcemy zrobić. Więc te propozycje będą też takie szybkie, abyście Państwo nie spędzali czasu dużo w kuchni.
0: Bulion można sobie wcześniej ugotować, a rybkę dodać w ostatniej chwili. Bo dosłownie podgrzewając ten bulion, można wrzucić taką wcześniej, wychodząc do pracy, marynuję sobie rybkę, mam ugotowany bulion, wracam, podgrzewam sobie bulion, wrzucam kawałki rybki i w 5 minut mam gotowy obiad.
1: Gotowy obiad.
0: Takie małe kawałeczki dajemy, żeby było nam łatwo to ugotować i później elegancko to wyglądało. Skórka cytrynowa.
1: Wszystko jest tak.
0: Dozwolone.
1: Cytrynę, sok cytrynowy pobudza soki żołądkowe, to nam się łatwiej strawi.
0: Jakby co,
1: więc to będę cię hamować.
0: To hamuj mnie, nie? Ale odrobinę takiej skórki cytrynowej, jakby, jak dodamy, skórka pachnie, nie? Sok już upala nam tą rybkę, więc
1: to ma smakować.
0: Tak, nie, ale nie chcemy jej upalić przed ugotowaniem.
1: A, w ten sposób.
0: Dlatego dajemy tylko aromat, a z samą cytrynką skropimy już na talerzu, nie?
1: Słuchajcie, bo to są tajemnice tutaj szefów kuchni, jak można ten smak wyciągać.
0: Odrobinę
1: pieprzu. Hildegarda bardzo lubi pieprz kubebę. My tutaj mamy czarny też dozwolony, natomiast pieprz kubeba jeszcze byłby tutaj zdrowszą alternatywą.
0: I tu mieliśmy jeszcze
1: sól kamienna, sól himalajska sprawdzą się w kuchni Hildegardy, natomiast już sól morska trochę mniej, bo ona ma dużo wilgoci, więc nie będzie aż tak prozdrowotna jak sól kamienna i to jeszcze nieoczyszczona, nierafinowana, więc z tymi wszystkimi mikro, makroelementami.
0: Robimy takich świeżego koperka.
1: Zieleninka musi być, tak. Im więcej warzyw, tym lepiej.
0: Rybkę mamy lekko zamacerowaną. Tak naprawdę, żeby rybka się zamacerowała, to ona potrzebuje około 6 godzin. Więc to jest też ten dobry pomysł właśnie, jak mamy taki bulion, który możemy nagotować na kilka dni, bo on spokojnie sobie w lodówce postoi. Rybkę sobie z rana macerujemy, wychodzimy do pracy.
1: I mamy
0: akurat gotowe. Po powrocie ona będzie idealnie zamacerowana, idealnie zamarynowana do tego, żeby użyć ją do gotowania. Tak?
1: Jasne.
0: Ale to ma być bulion orkiszowy, więc proszę, podaj orkisz. Ja bym sypał na początku ze dwie takie łyżki.
1: Bo ona nam spęcznieje.
0: Musimy pamiętać, że kasza pęcznieje przynajmniej 3 razy.
1: Tak.
0: Nie? Dobry bulion to jak dobry rosół. Musi się trochę pogotować. Tak, nie da się ugotować rosołu w pół godziny. No tutaj mamy bulion warzywny, więc on tam dobrze jest, żeby na wolnym ogniu tutaj, na wolnym ogniu, czyli ma powoli sobie mrygać.
1: Aha.
0: Nie? Żeby się pogotował tak przynajmniej ze 2 godzinki, nie? Żeby tak to nam powyciągało wszystko. Teraz dodamy trochę imbiru. Hildegarda z imbirem jest okej, nie?
1: Jest okej, natomiast ona w mieszankach go używa.
0: Już namieszaliśmy w tym
1: garnku
0: trochę.
1: I mówi, że
0: ja
1: też
0: dodam trochę imbiru.
1: Nie
0: właśnie
1: za dużo. Tak, dodaj imbiru. Ona bardziej, wiesz, ceni galgant. Też to jest imbirowaty.
0: Trochę daliśmy.
1: Ale imbir jak najbardziej jest też okej.
0: No i teraz dodajemy rybkę. Rybkę powolutku ułożymy, ona będzie nam się tu gotowała, a w tym czasie przygotujemy sobie sałateczkę.
1: Super.
0: Rybka wtrafia do naczynka.
1: Żeby się nam nie kształt nie zepsuł.
0: Układamy wszystko. Trzeba pamiętać, że to jest jedzenie, a jedzenie musimy szanować. Dane nam to wszystko od Boga, więc trzeba to szanować.
1: Ta ryba teraz ile musi się nam pogotować?
0: Wiesz co, ona nie może być przegotowana.
1: No
0: więc
1: właśnie, bo się rozwali.
0: 5 minut to max.
1: To max.
0: A powiem nawet, bym zaryzykował, że jak ona nam się zagotuje, przykryje, wyłączę i ona nam spokojnie, ta rybka dojdzie.

0: I co, teraz została nam tylko sałatka z buraka, macierzanka. Oczywiście Hildegarda macierzankę proponuje, żebyśmy gotowali. Tak? Czyli w zasadzie ona powinna być ugotowana, czy jakoś może przysmażona z potrawą. My tutaj posypiemy ją tak, natomiast będzie zdecydowanie lepiej działała
1: ugotowana. Co, to mnie przekonałaś? Jeszcze mogę do bulionu dodać.
0: No to dodaj do bulionu. Odrobinę. O, no właśnie.
1: Zobacz, jak rybka dobrze wygląda już.
0: Super, nie? Ona naprawdę czyści krew i wszystkie choroby skórne leczy od środka, bo my lubimy tam klepać się kremiki, jakieś maści, a to musimy podziałać na takie choroby od środka.
1: Z tego, co wiem, Hildegarda też mówi, że to trzeba wszystko macerować,
0: tak?
1: A żeby była sałatka, też musi być jakiś sos, tak?
0: Tak. Tu ocet wziąłeś, tak?
1: Tak, ocet jabłkowy. Mm-hmm. Buraki same w sobie są słodkie, więc nie trzeba tego dosładzać. No,
0: tak.
1: Oczywiście spróbujemy, ale... A tu mam odrobinę oliwy z pestek dyni.
0: No, moja ulubiona.
1: Pięknie pachnie, nie?
0: Tak, moja ulubiona. Do odrobinę wszelkich sałat, nawet
1: tylko
0: do habernusa.
1: Od razu mówię, trzeba zawsze jakąś łyżeczką, bo brudzi.
0: Bo brudzi, tak. Tu uważajmy, bo jak się chlapnie na...
1: sobie.
0: Ale ona też pięknie dekoruje nam potrawę, pięknie właśnie poprzez kolor taki potrawę, głęboki,
1: oczywiście.
0: Brąz.
1: No i tu mam przygotowanego jeszcze selera naciowego.
0: Seler też. I tak? Bulwiasty i naciowy jest tak? Super, tak?
1: On nie będzie surowy, bo będzie zamacerowany.
0: Zamacerowany, no właśnie, chciałam to powiedzieć, że surowizna u Hildegardy w ogóle nie jest rekomendowana, bo ona mówi, że nasz układ pokarmowy jest tak przygotowany, że on wyciągnie te dobroczynne substancje właśnie z przegotowanych potraw, czy podsmażonych, czy nawet leciutko, jak sałatę macerujemy właśnie w octach.
1: Zobaczyłaś, jaki ładny kontrast?
0: No pięknie.
1: Buraczek
0: i zieloniutki
1: selerek. Dobrze nam
0: cieszy oczy. Już mi się wydzielają, wiesz, soki.
1: To właśnie o to chodzi.
0: Już bym to chętnie zjadła. Właśnie o to chodzi. I to nam też pomaga w trawieniu.
1: Tak jest. Odrobinę skórki, tym razem z limonki.
0: Jak ona pięknie pachnie.
1: Mamy buraka, mamy seler. Seler będzie chrupał. Burak też jest taki ugotowany na pół twardo. Ale do tego jeszcze odrobinę takich pestek
0: dyni, tak. Nie? Bardzo dobrze przeciwrobaczo działają, także pestki dyni.
1: A pestki muszą być uprażone. Każde orzechy, gdziekolwiek byśmy używali, zawsze muszą być uprażone. Nie używamy pestek takich prosto wyjętych z opakowania, bo one wtedy są niesmaczne. A prażymy najlepiej w piekarniku, gdyż wtedy one się nam równo prażą, nie na patelni, bo na patelni się przypalają. Najpierw wyciągamy odrobinę tych dużych warzywek. Nie? I pamiętaj, jak wtedy byśmy... użyli jakieś miazgi,
0: tak.
1: Nam się wszystko rozsypało.
0: To by
1: źle wyglądało. To by wyglądało jak jakiś taki rozgotowany krupnik.
0: Tak.
1: Dobry krupnik, nie jest zły, ale...
0: Nierozgotowany.
1: A my nie chcieliśmy, żeby to aż tak wyglądało. Tak? Chcemy użyć kawałki takich warzyw. Ten orkisz się rozkleił. Nawet to jak rosół wygląda, bo sandać jest rybką taką dosyć tłustą.
0: Tak,
1: nie?
0: No właśnie.
1: Więc on trochę oddał to do tego.
0: Jak szybko, właśnie. A często, widzisz, wylewane jest to.
1: Co wylewasz?
0: Ja nie, ale osoby niektóre wylewają po gotowaniu warzyw, jadają warzywka, a to właśnie, a to wszystko oddaje
1: tak
0: i warzywa, i ryba do tego bulionu.
1: Dwa kawałeczki, taki ładny ci wyjmę. Bo to
0: zupy, tak, zupy, proszę Państwa, nas też rozgrzewają, więc Hildegarda zachęca do jedzenia zup, szczególnie w tych okresach, kiedy jest nam zimniej.
1: Tego odrobinę naszego buraczka. Ciepłe, zimne, to też jak się je, to też fajnie mieć takie balanse, nie?
0: Tak.
1: Że to...
0: Chrzan.
1: Świeży korzeń chrzanu. Nie dawałem go na końcu, bo jest takie jak czasami się jakimś serem, truflą posypuje, a my naszego sandacza w naszym bulionie orkiszowym posypiemy naszym chrzanem. Nie wiem jak ty, ale ja mam ochotę to
0: już
1: spróbować.
0: No już patrzę, rzeczywiście.
1: Podawaj ty pierwsza.
0: Próbuję.
1: Kobiety pierwsze. Co?
0: Aż trudno uwierzyć, że ten bulion nie zawiera mięsa.
1: No
0: teraz rybka.
1: Soczystego sandacza, nie?
0: No właśnie, teraz rybka.
1: A ja pokażę, jak to powinno się zjeść prawidłowo, bo tu na dwa widelce, a to trzeba po prostu wszystko razem zagarnąć. Odrobinę ryby, odrobinę warzyw.
0: Nie zapominaj, że jestem po poście, dlatego ja tak dziubię.
1: Okay.
0: Ostrożnie.
1: A ja nie.
0: No. No pycha, naprawdę, proszę Państwa. Sandacz wyborny.
1: Nieprzygotowany.
0: Nie rozpada się. konsystencja jest zwięzła.
1: Chrupie.
0: Syci to seler, chrupie. Buraczki na krew też dla mnie, więc myślę, że ta potrawa jest prosta, szybka, taka dla Państwa do wykonania
1: do
0: w domu.
1: W domu można sobie, tak jak powiedziałem, zacząć rano, skończyć po południu i wszyscy będą zadowoleni.
0: Tak, w takiej formie podana również, myślę, że na jakieś uroczystości, święta, gości też będzie bardzo dobrze się prezentowała i smakowała. Dziękuję bardzo.
1: Będą zaskoczeni.
0: Dziękuję bardzo, że chciałeś towarzyszyć mi w tej przygodzie z Hildegardą.
1: Strony.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Kolejna bajkowa kuropatwa, 19:30. Witamy Was bardzo serdecznie. Popołudnie, wieczór, jak to nazwać jeszcze? Przecież jeszcze słońce świeci. No wieczór. Czwartek, 9 dzień lipca. Zapraszamy na kocią szajkę i zaginione bajki. Kolejne przygody kotów i walerki koczy, i także bohaterów, którzy będą z nami dzisiaj. Taka książkę napisała dla przypomnienia pani Agata Romaniuk, wydawnictwo Agora. A wy zostańcie z nami. Wracamy za chwilkę.

Różowa kotka była trochę przestraszona. Obyło się bez większych obrażeń, jeśli nie liczyć zadrapania na ogonie. Koty spojrzały do góry. Balon był już daleko. Odleciał w stronę gór majaczących na horyzoncie. Ale ty masz przygody? Wysapał Morfeusz. Niedawno kąpiel w fontannie Wenecji, a teraz to. Ja ci trochę zazdroszczę, dodała Bronka, która sama miała na koncie złamany ogon. Tymczasem Lola polizała poziomkę w ucho, a komandos zarządził odwrót. I rozejrzał się dookoła. A gdzie jest precelek? Zostawiłem go z Dosią Kojzar koło fontanny, powiedział Morfeusz. Tłum już się rozszedł, więc z łatwością znaleźli opiekunkę precelka. Pręgowany maluch spał w najlepszej, jakby nic się nie wydarzyło, na kolanach siedzącego obok Dosi mężczyzny. Dziewczyna uśmiechnęła się do kotów, a komandos przedstawił jej pozostałych członków kociej szajki. Bardzo mi miło. Wy z kolei poznajcie pana Oskara Renta. Jest znanym w Bielsku muzykiem, odpowiedziała Dosia. Elegancko ubrany mężczyzna zdjął precelka z kolan i ukłonił się uprzejmie. Jakie macie plany na resztę popołudnia? Zapytał. Wybieramy się do Teatru Bania Luka, odparł stanowczo komandos, na przedstawienie Pies bez butów. A właściwie to musimy się zbierać, bo niedługo się zaczyna. A, teatr nie gryzie? Zaniepokoił się precelek. Nie, precelku, teatr to jak bajki o Reksiu, tylko na żywo. Koty ledwo zdążyły na spektakl, a po jego zakończeniu dyskusją nie było końca. Pies bez butów, prychnął młodszy piksel. Przecież to nie mogło być dobre. Ten koleś to kompletna gapa. Zupełne przeciwieństwo kota w butach, dodał jego brat. Słabo kombinuje i w dodatku na bosaka. No, ale sama historia była wciągająca, broniła przedstawienia Lola, przytulając się do komandosa. Szef szajki wcale się nie wypowiadał, bo mógłby się wydać, że zasnął zaraz po tym, jak zgasły światła. Najgorsza była ta scena, jak wpadł do beczki, marudził dalej starszy piksel. Albo jak zaspał i ukradli mu wszystkie monety, dodał jego brat. I jak nie upilnował kurczaków, do 100 000 polnych myszy, tylko pies mógłby się tak zagapić. Ale przecież to wszystko nie było jego wina, zaprotestował Morfeusz. Po prostu miał pecha. I zaufał nie tym, co trzeba, dodała Lola. Na te słowa komandos nagle się rozbudził. Słuchajcie, może to jest jakiś trop, może Alojzy Polok, Dosia albo pan Szeklik zaufali niewłaściwej osobie i może ten ktoś ich wykorzystał, żeby dostać się do archiwum bajek, a oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Trzeba będzie ich ponownie przesłuchać, stwierdziła Walerka. Masz nosa, komandosie. I jakie wąsy, dodała Lola, wpatrzona w szefa kociej szajki. Tego dnia nie było jednak mowy o żadnych dalszych działaniach śledczych. Studio było już zamknięte i tylko w części dla zwiedzających wciąż chodziły dzieci. Koty zebrały się więc na naradę w kawiarence na parterze, skąd mogły obserwować wystawę. Waham się, co mówić, Morfeusz podrapał się po brodzie. Czy lepsza będzie myszolada na gorąco, czy kociusanki? Ja poproszę espresso miałczato, powiedziała Lola. A ja myszkę z marcepanu. Bronka rozsiadła się wygodnie w żółtym fotelu. Kiedy już wszyscy dostali swoje desery, a precelek zanurzył wąsy w mleko z kocimiętką i malutkimi myszkami z cukrowej pianki, komandos przedstawił plan na następny dzień. Słuchajcie. Zaczynamy od rana. Piksele wciąż monitorują aukcje na czarnym rynku, a Morfeusz i ja powtarzamy przesłuchania. Rano trzeba też sprawdzić, czy nie zaginęły kolejne bajki. Nie jest wykluczone, że złodziej nadal działa. To ja zostanę na noc w studiu,
zaoferował się Morfeusz i oblizał wąsy, które całe były umorusane myszoladą. Mogę się przespać na strychu. A kto tam cię wpuści? Zmartwiła się Lola. No, wślizgnę się przez okienko, ale w związku z tym chyba już sobie daruję te kociosanki, żeby mi brzuszek się zmieścił. Tylko nie dawajcie ich precelkowi przed snem, bo się za bardzo rozbryka. Rozbryka, rozbryka, powtórzył kociak i od razu zrobił fikołka. Na strychu było ciemno i przytulnie. Morfeusz umościł się w stercie gazet, a pod głowę podłożył sobie zwinięty koc. Brzuszek miał pełen cukru, a głowę pełną wrażeń. Nie mógł przestać myśleć o swoim tacie. Ciekawe, czy pan Szeklik wie, co się z nim stało? Była to jego ostatnia myśl, zanim zmoczył go sen, zmorzył go sen. Śniło mu się, że biegnie przez łąkę razem z Reksiem. Uszka psa podskakiwały wesoło, a Morfeusz ledwo mógł za nim nadążyć. Była wiosna, kwitły bzy i kota aż zakręciło w nosie. Wybiegli obaj na podwórko, które wydawało mu się znajome. Czy ta buda, czy to możliwe? Czy to była buda Reksia, a obok niej miska? Rozejrzał się. To niemożliwe. A jednak trafił do bajki, czuł się jak u siebie, bo przecież dobrze znał to miejsce, choć tylko z ekranu. Zajrzał do środka budy i wszystko było tam tak, jak zapamiętał. Łóżko z czerwonym kocykiem, półka z książkami i mała lampka. W pudełku po zapałkach drzymał świerszcz. Nagle Reksio zaszczekał, jakby chciał mu coś powiedzieć, jakby chciał na coś zwrócić jego uwagę. Morfeusz wyrazł z budy i rozejrzał się. Przy płocie stał Marceli, kot, jego ojciec. Morfeusz poczuł, że poci się pod futrem. Zamrugał oczami, jakby mógł się od tego obudzić. Spojrzał na Reksia, który szczeknął, jakby chciał dodać mu otuchy. Tyle na dziś. Tyle na dziś. Jutro kolejny rozdział Kociej Szajki i Zaginionych Bajek. A ja życzę wam dobranoc.

0: Europa Twa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła 20. Czas na wieczorną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. Złowieśmowa i okolice, w tej chwili 18,8 stopnia Celsjusza na termometrach. Temperatura odczuwalna 15 stopni, a słońce zajdzie 12 minut po 21. A dzień jest już krótszy o prawie 20 minut. A dziś w nocy na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, we wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie jeszcze początkowo burze. Temperatura minimalna od 9 do 14 stopni. Chłodniej na obszarach podgórskich od 6 do 9. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, porywisty z kierunków zachodnich. A w piątek na zachodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na wschodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Prognozowana wysokość opadów do 15-20 mm. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni na Suwalszczyźnie, około 20-21 w centrum, do 25 na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat od 15 do 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni. A jutro termometry wskażą na ziemi chełmińskiej 20-21 stopni Celsjusza. A za chwilkę spotkamy się z dr Aldoną Felnyk i porozmawiamy o letnich przetworach domowych. Zostańcie z nami.

0: Witamy na naszej antenie doktor Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: No dopiero zaczynamy.
0: No właśnie.
2: Warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co tutaj dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz, ich przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasiliły.
1: Tak. Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jagodziny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest nadrobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące. I możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie

0: pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa. Proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi od praktycznie od chyba 10 lat. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po 2 tygodniach był cały obsypany punkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
1: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
1: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze nie, o tym nie rozmawialiśmy.
0: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Poza motylkowatymi, tak? Czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza, tak, niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
1: tak,
0: jest.
1: Tak.
0: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
1: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
0: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które jest, ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszanki. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
0: Popróbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które często wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
1: Tak.
0: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki.

0: bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
1: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze, a jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi w occie?
1: No tak, bo często tym...
0: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
0: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Mhm. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach. Tak. Więc, no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
1: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
0: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to, że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
1: Tak, z tej rurki.
0: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi, to wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy. Prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak daje na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, no, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
1: Są, wypiją, tak.
0: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
1: Przyznaję się, że sam wypiłem.
2: Nie tak. Polecasz.
0: A to lepiej wypić z kiszonych, to z kiszonych,
1: tak, jak najbardziej. To prawda.
0: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki
1: takie osad mętne już.
0: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
1: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu. Narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
0: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
1: Tak, bo jest dużo soli.
0: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
1: Tak.
0: Jedni dają 2 łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z 2 łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
1: to wszystko
0: było płynem zakryte,
1: tak.
0: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze...
1: Tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
0: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
1: Tak.
0: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy.
1: Jemy. Mhm.
0: Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy, nawet kilka godzin trzymamy po zrobieniu takiego słoika, tak, z ogórkami chociażby, a potem wstawić go już możemy do piwnicy. I ten proces jak zachodzi w takiej niższej temperaturze, to jest korzystniejszy, jeśli chodzi też o trwałość i walory smakowe też są zdecydowanie lepsze. Nie są tak kwaśne też bardzo te ogórki czy ta kapusta i dłużej będą nam też jakby były zakonserwowane tak w ten sposób, czyli będą się długo trzymały, będziemy mogli je dłużej przechowywać.
1: Tak, bo ja tutaj też wiele razy robiłem kapustę kiszoną, najlepsza była taka tak zwana kapusta cukrowa, to się nazywało, no bo ma więcej cukru, więc też szybciej się nam ukwasi, ale dodać można też przyprawy, albo chociażby trochę marchwi.
0: Tak, to oczywiście tutaj niektórzy
1: tak, też... Kminek, czy też, no właśnie, kminek, ja dodawałem też jałowiec niekiedy. Też była bardzo, bardzo dobra.
0: Albo ja na przykład
1: nasiona kopru. No właśnie. Tak.
0: Jak mam na przykład taki koperek, który późno się wysieje i się jeszcze posiada w tym czasie, to, to można też jak najbardziej dodać, to wtedy ta nasza kapusta będzie od razu już gotową surówką.
1: Sałatkową.
0: Praktycznie dodawać już nic. więc będzie bardziej aromatyczna. Ja osobiście tylko z kminkiem nie lubię.
1: Aha, no to tak, ale ja akurat
0: robię. Zależy, kto co lubi. Ja generalnie nie lubię kminku, jak dodaję, jak go wyczuwam w całości. Jak jest na przykład w pieprzu ziołowym, to mi już nie przeszkadza. Mhm. Ale tak jak samo ziarno mi się gdzieś trafi, te nasionko, to nie to.
1: O, to jak bigos ktoś ci ugotuje z kminkiem, to...
2: Aldonko, a dodajesz jabłko do kapusty kiszonej, bo niekiedy też taka szkoła jest.
0: Ja osobiście nie, ale właśnie słyszałam też, że fajnie jest dodać jabłko, bo jabłko jest słodkie i też wtedy ten proces kiszenia zachodzi szybciej, tak? I też dobrze się nam kisi. No i walory smakowe też będą fajne. Niektórzy wkładają też całe główki kapusty na spód, jak mają dużą beczkę.
1: A, jak beczka duża.
0: Tak, i kiszą całe główki wtedy. I wtedy do na przykład gołąbków mamy całe liście kiszone. To też tak widziałam, że niektórzy tak kiszą w ten sposób.
2: Nie słyszałam.
1: Nie, to też nie słyszałam o tym sposobie, nie.
0: To tak, może... tak, że można zakisić właśnie całą główkę i potem mamy gołąbki z kiszonej kapusty.
2: Jadłaś?
0: Nie, osobiście nie, ale słyszałam właśnie od znajomej, która mówi, że tak kisi, ale spróbować nie dała.
1: To znaczy ja robiłem gołąbki też w ten sposób, że na tam czy brytwanna, czy jakiś duży garnek ten, który bierzemy do gotowania, tam wykładałem kapustą kiszoną i na to kładłem gołąbki. Rzeczywiście są rewelacyjne. Mm-hmm. Taka mieszanka.
0: Tak, bo kiszona kapusta,
1: daje ma swój, tak.
0: swój urok. No, ja osobiście uwielbiam bardzo żeberka z kiszoną kapustą. O.
1: I znowu się robi głodny.
0: Po jedzeniu. Ale przecież to tak pora.
2: Zaczęliśmy od lekkich rzeczy, bo jest dziś gorąco.
1: No właśnie.
2: Bardziej chłodnik. Aldonko, a co można na chłodnik dziś zrobić? Co wrzucić do chłodnika?
0: Co wrzucić do chłodnika? To zależy, kto co lubi. Mm-hmm. Szczerze mówiąc. No wiadomo, takie chyba najbardziej tradycyjne to z buraczków. Mm-hmm. Tutaj taka botwinka tak naprawdę. Jeszcze możemy ją zrobić. Niektórzy tam jeszcze liście mięty do tego dorzucają, żeby było to bardziej wyraziste, jeszcze bardziej chłodzące. No oczywiście też z ogórków może być. O. To też możemy zrobić z ogórkowy. Ja osobiście na przykład bardzo lubię też zupy z cukinii, czy też z kabaczka. Wszystkie praktycznie te dyniowate tak... Mhm. Tutaj też patison może być do tego. I też możemy z tego zrobić właśnie chłodnik, taki kremowy. Bo to w sumie najbardziej chyba dla mnie, przynajmniej osobiście, smakuje jako zupa krem. I to się robi naprawdę dosyć szybko, bo te warzywa tak tylko na parze najlepiej ugotować. I to dosłownie 10 minut i mamy ugotowane, potem tylko to blendujemy i mamy gotową zupę i możemy ją na zimno, na ciepło podawać. Naprawdę jest rewelacyjna. Można ją też zawekować w słoiki. Mamy wtedy na zimę.
1: Gotowe też.
0: Gotowe, dokładnie.
2: Gotowe chłodniki.
1: No tak.
0: Wtedy na ciepło podajemy. Możemy do tego dodać jeszcze chociażby tutaj imbiru. Takie będziemy mieć rozgrzewającą zupę zimową. Także to wszystko zależy od dodatków, które tutaj się znajdą.
2: To zobaczcie, możemy więcej ugotować. Już mamy na zimę zupę.
0: No, dokładnie. Ja powiem szczerze, że ja na przykład jak mam dużo pomidorów, to od razu robię gotową zupę pomidorową. Czyli z samego soku takiego przecieru pomidorowego, do tego dodaję tylko marchewkę, pietruszkę, wszystkie takie przyprawy, które dodajemy normalnie do zupy. Mhm. I to wekuję w słoikach, otwieram potem tylko zimą. Doprawiam do smaku, gotuję do tego oczywiście ryż albo makaron, co tam... akurat się chce i jest gotowa zupa. I tak samo możemy zrobić sobie zupę jarzynową, bo przecież te nadwyżki, na przykład chociażby przerywamy marchewkę, pietruszkę, bo mamy za gęste, to możemy z tego właśnie zrobić gotowe sobie już takie bazy do zupy w słoiki, ale też, proszę Państwa, można pokroić to w kosteczkę albo przez maszynkę zmielić na maszynce i wtedy z solą to mieszamy. Na przykład 1/3 to sól, do słoiczków wkładamy, sól będzie tutaj konserwantem, nawet tego gotować za bardzo nie trzeba, chociaż można zapasteryzować, ale nie ma potrzeby, Możemy to równie dobrze trzymać w lodówce i mamy naszą taką swojską jarzynkę, gdzie łyżkę wkładamy sobie do zupy i mamy już wszystkie przyprawy, które są potrzebne. Czego nam zimą często brakuje.
1: No właśnie, bo to też i te smaki są.
0: Tak, i niekiedy też nie chce nam się marchewki obierać, tak, czy też pietruszki, a do zupy potrzebujemy, to wtedy mamy, proszę Państwa, pod ręką. I to no, warto skorzystać z tego, co akurat mamy i co często w nadmiarze i niekiedy żal wyrzucić, no to trzeba to najlepiej zakonserwować naturalnie na zimę.
2: Nie pomyślałam o maszynce do mielenia.
1: No widzisz.
2: Nie. Tego sposobu nie wiedziałam. Tak rzeczywiście w jakiś tam w innym sposób to robiliśmy i zawsze był problem, co z tą nadwyżką zrobić. Tak jak powiedziałaś, za dużo urosło i cóż, wyrzucamy do śmietnika.
0: No, dokładnie, a to jest super sposób na to, żeby to praktycznie zachować w pełni witaminy, walory, prawda, smakowe na zimę. To zajmuje po zmieleniu rzeczywiście niewiele miejsca. Możemy oczywiście też zamrozić, tak, ale w sumie to jest chyba jeden z takich szybszych sposobów na wykorzystanie i żeby mieć cały czas takie warzywa, które do zupy dodajemy. Takie warzywko, tak, jak kupujemy suszone w sklepie z wzmacniaczami, prawda, smaku, tutaj z konserwantami, to możemy sobie zrobić sami bez żadnych dodatków, tylko te przyprawy, których akurat używamy w kuchni. Tak samo możemy przecież na taki pietruszki, tak, koperek, czy też lubczyk. W ten sam sposób możemy sobie w słoiczkach z solą
1: zakonserwować, tak.
0: Zakonserwować, tak. I tak przecież solimy potrawy, więc no nie dodajemy wtedy, nie solimy wtedy potrawy, tylko dajemy łyżkę tego naszego, prawda, zakonserwowanych warzyw i mamy tak samo zupę doprawioną.
2: Wracając, Aldonko, do pomidorów. Podejrzewam, że nie robisz ich na sok w sokowniku.
0: Nie.
2: Tak pomyślałam. A
0: absolutnie
2: jak?
0: Sokownika nawet nie posiadam. Ja wyznaję zasadę, im krótsza obróbka termiczna, tym lepiej dla przetworów, chociaż akurat pomidory, większa przyswajalność jest tutaj chociaż w likopenu, po obróbce termicznej, no ale też nie to, żebyśmy tą obróbkę termiczną stosowali przez godzinę, bo na sokowniku to niestety tam długo i wysoka temperatura.
1: Tak, wysoka temperatura.
0: Gorąca para, prawda, tam zabijamy większość witamin, więc szkoda nawet, no i też energii dużo zużywamy, to nawet jest takie nieekonomiczne. Ja pomidory nawet próbowałam już w zeszłym roku zupełnie na zimno, czyli blendowałam takie surowe i potem tylko na sitku, bo ja nie lubię bardzo, jak mi tam te nasionka pływają i jakieś skórki, więc na sitku tylko przetarłam, żeby zostały mi te nasionka i skórki na tym sitku, a później to resztę do słoików wlewałam, posoliłam do smaku, ewentualnie można też nie solić zupełnie, i pasteryzowałam przez 15 minut. I normalny, gotowy, taki gęsty sok przecierowy miałam potem do czego tam chciałam, tak? Czy do gołąbków, czy do zupy. Więc można tak. Można też na wolnym bardzo ogniu sparzyć te pomidory, żeby zdjąć z nich skórkę. I potem tak naprawdę, jeśli nam te pestki nie przeszkadzają, to możemy to tylko zblendować i też doprawić do smaku i lejemy do słoiczków czy do buteleczek i mamy też gotowy sok pomidorowy. Więc to tak naprawdę bardzo krótka obróbka termiczna jest tutaj, tylko tyle co pasteryzacja, te 15 minut, no żeby nam się trzymały te słoiki. I powiem szczerze, czy te, które były sparzone, czy te, które były na surowo, to tak samo mi się dobrze przechowały przez całą zimę.
2: A jak jest taki duży słoik, ten litrowy, też 15 minut?
0: Od momentu zagotowania się, tak? Czyli musi się nam ten płyn w tym słoiku też
1: zagotować,
0: zagrzać.
1: Tak, zagrzać. Tak. Jeśli wystawimy zimny.
0: Wystarczy, bo to tak naprawdę możemy też zalać, doprowadzić do wrzenia nasz sok.
1: Zalewę.
0: Tak, i zalać do słoików i zamknąć na gorąco. Tak samo będą się trzymały.
2: Także nawet lepsze.
1: Tak, bo wtedy skracamy ten proces rozgrzewania wnętrza słoika.
0: Dokładnie.
1: A robiłaś pomidory kiszone?
0: Ja osobiście nie, ale moja koleżanka kisiła. Mhm. Bardzo dobre też były w smaku.
1: Ja kisiłem też wiele, wiele razy. Mieliśmy bardzo dużo takich tych pomidorów małych, koktajlowych tak zwanych, bo to się tam rozpleniło niesamowicie. Co spadło, to wyrosły następne. I rzeczywiście trochę mniej przypraw niż do ogórku, bo tam był tylko czosnek i koper bez chrzanu i naprawdę świetne były.
2: Zwłaszcza do gołąbków.
1: Tak, zwłaszcza do sosu do gołąbków. To rewelacyjny sos wychodził, powiem szczerze, że polecam Państwu zrobienie takich pomidorów. Można użyć normalnych oczywiście, nie muszą to być koktajlowe, bo ale jeśli macie obojętnie jakie pomidory, to bardzo są pyszne.
0: Tak, mogą być wtedy takie nawet nie całkiem dojrzałe pomidory do kiszenia.
1: Tak. One są wtedy twardsze nieco. No.
0: Dokładnie. To wtedy można też i do różnych innych, i dodać do jakiejś sałatki też wtedy takie. Zresztą sałatki też z niedojrzałych pomidorów też przecież się robi. I też to później się na przykład kisi taką sałatkę. Więc to też super smakuje.
2: Ale może jeszcze o papryce powiemy, bo papryka jest papryka
1: też te warzywa psiankowate są tak teraz akurat.
0: To paprykę można też ukisić. Można dodać do sałatek, ale można też zrobić w takiej właśnie zalewie. Ja robię ją w słabej zalewie z octu winnego. I jest super. Wcale nie musi być właśnie mocno kwaśne, żeby była
1: no
0: dobra.
1: No właśnie, bo z reguły te papryki, które są w sklepach, to one są bardzo kwaśne.
0: No bo tam jest ocet spirytusowy i to dosyć taka mocna zalewa, a wcale nie musi być właśnie mocna zalewa, żeby były smaczne. Trzeba tylko uważać przy pasteryzowaniu, żeby zbyt długo nie pasteryzować, żeby nam się nasza papryka nie zrobiła miękka. Tak, tak, to naprawdę tylko taka... Ale ja na przykład osobiście bardzo lubię zmieszaną z innymi warzywami. Tak naprawdę to, co mam, czyli papryka, ogórki, cukinia, kapusta, cebuli dużo też do tego i wtedy taka sałatka gotowa, naprawdę super. To tylko się musi, to tylko doprawiamy, to się musi przegryźć przez godzinkę, dwie, żeby tak przeszło tym smakiem, żebyśmy też mogli doprawić, bo jak będziemy próbować na początku, to się okaże, że słone dosyć doprawione, a potem po godzinie już się okazuje, że już nie. Tak, to musimy troszeczkę poczekać, żeby nam się to właśnie poprzegryzało, żebyśmy mogli to doprawić na tyle, żeby było już potem smaczne. Ja osobiście lubię jeszcze do tego dodać odrobinę papryczki chili, żeby też miało moc. To wtedy rzeczywiście to super smakuje i otwieramy gotowe zimą, nie musimy nic robić, mamy swoje, więc warto.
2: Ile ty masz słoików w tej piwnicy? Ja nie wiem, już jak słucham, to...
0: No zdarza się, że około 300-500.
2: To chyba rozdajesz.
0: No rozdaję, bo sama nie jestem w stanie
1: tak, moje drogie panie, mamy tutaj pytanie od słuchaczki, pyta, bo bardzo lubi kalafiora, brokuły, jakie, no wiadomo, że są dostępne w sklepach, ale jakie można jakoś zakonserwować, żeby zjeść sobie w zimę? Na pewno można je ukisić też.
0: Można ukisić, można też je dodać tak naprawdę krojone w plasterki i też do sałatki jakiejkolwiek, tylko takie najlepiej to są jeszcze takie bardzo młode kalafiory na przykład. W ogóle z samych takich surowych kalafiorów właśnie taka surowa też jest super. Mało kto właśnie wie, że można na surowo je zjadać, że one są równie dobre.
1: Jadalne, tak.
0: Tak, jak i ten. Ale możemy też sobie, jak mamy nadwyżkę, tak naprawdę gotową zupę zrobić. Ja robiłam kalafiorową w słoiki, super się przechowuje. Wtedy taką samą, no praktycznie gotową zupę robimy sobie do słoika. Więc to też można w ten sposób sobie wykorzystać nadwyżki, które mamy.
2: No dobrze, ale jeśli robisz zupę, to dokładasz również kawałek mięsa czy coś, czy tylko same warzywa?
0: Nie, nie, tylko, tylko warzywa.
2: Później to dopiero. Taką bazę.
0: Potem trzeba to jeszcze doprawić jako taka baza.
1: No tak, bo to się lepiej przechowuje, jednak mięso by już zmieniło.
0: Dokładnie.
2: Jej, kalafiorową teraz mamy, a ogórkową, pomidorową. Aldona. Normalnie kopalnia wiedzy. Słuchaj, no i tak jak pani dopytuje o ten kalafior i brokuły, to jeszcze co można zrobić?
0: Co jeszcze? A, buraczki jeszcze można.
1: O właśnie, buraczki, tak. No. Buraczki kiedyś kisiłem też, zresztą nawet jeszcze niedawno wiosną. Też bardzo są zdrowe, chyba nawet moim zdaniem ten sok jest lepszy niż z kapusty, nie wiem, tak przynajmniej
0: smak. No, na pewno powinniśmy urozmaicać sobie dietę, więc i sok z kapusty, i z kiszonych buraków jak najbardziej. Pożądane, żebyśmy po prostu regularnie, chociaż raz w tygodniu jakąś kiszonkę zjedli, tak naprawdę. Bo to też, tak jak mówię, na florę bakteryjną naszego przewodu pokarmowego dobrze, korzystnie działa, bo zawiera właśnie bardzo dużo tych bakterii probiotycznych, które no niestety przez stres, przez takie nasze ciężkie życie, to nam te bakterie giną i to przez kiszonki my głównie sobie je z powrotem jakby odbudowujemy. A tak jak wiemy, to no, całe zdrowie to z jelit tak naprawdę
1: pochodzi.
0: Tak, i to ważne, żebyśmy dbali o nasz przewód pokarmowy i żeby on prawidłowo funkcjonował. A z buraczków, no to możemy zrobić kilka przetworów, prawda, bo i możemy je ukisić, takie jak przerywamy, takie małe. Możemy zrobić botwinkę, możemy też już potem takie wyrośnięte korzenie. Ja to osobiście na przykład gotuję je, tarkuję, doprawiam do smaku, wkładam do słoików i gotowe. I mam taką bazę, potem mogę z tego zrobić barszcz, mogę zrobić z tego buraczki zasmażane, tak, czy też z cebulką tylko zmieszać i mieć do obiadu, więc mamy taką bazę i to naprawdę robi się bardzo prosto. Trzeba tylko do tego dodać no, jakiegoś regulatora kwasowości. Niektórzy dodają kwasek, ja jestem przeciwniczką kwasku cytrynowego, ja dodaję wszędzie sok z cytryny. I to naprawdę rewelacyjnie się przechowuje i kolor zachowuje bardzo ładny. I wszyscy moi znajomi, którym daję moje buraczki, mówią, że już do nich nic nie trzeba dodawać, że można je same jeść, bo są takie akurat do smaku odpowiednie. Oczywiście do tego też jeszcze możemy dodać pieprzu, żeby podkreślić też ten smak. Można dodać papryki i z papryką razem zmieszać, czyli też już będziemy mieć wtedy taką gotową sałatkę do zjedzenia. No i generalnie wykorzystać, jak potem chcemy, te buraczki. Czy do barszczu, prawda, ukraińskiego, czy do zwykłego barszczu, czy do jakiejś zupy jarzynowej. Możemy do wszystkiego to dołożyć. I to bardzo prosto się robi. Potem tylko gotujemy słoiki przez też 15-20 minut, żeby nam się to dobrze zamknęło. Można jeszcze na górę dodać łyżkę oleju czy też oliwy, ale bez tego też się trzymają. Wcale nie ma potrzeby dodawania.
2: Tak, zauważyłam, bo moja mama też tak robi, że dodaje troszeczkę.
1: Trochę oleju.
2: Dodaje oleju. Słuchaj, a czerwona kapusta?
0: Czerwoną kapustę, no też można ją ukisić, ale tak naprawdę to do chyba takiej sałatki dodać.
1: Wielowarzywnej.
0: Tak. Super wtedy smakuje taka sałatka. Ja osobiście do tego dodaję.
1: Ja kisiłem kiedyś czerwoną kapustę. Ona ma trochę taki specyficzny smak. Nie każdemu będzie pasować oczywiście, bo dokładnie, trochę inny jest.
0: No też trzeba uważać, jak się w ogóle ją tarkuje, kapustę tą czerwoną, bo jak robimy to na metalowej tarce, to niekiedy potem też ta kapusta ma taki metaliczny posmak. To też nie każdemu to pasuje na przykład. Oczywiście nie każda tarka, to musi być taka, która nie ma, jest taka powlekana, tak, czyli nie ma takiej typowo metalowej powłoki, bo niekiedy rzeczywiście może ten posmak metaliczny pozostawać przy niej.
1: A tutaj nie zauważyłem tego, nie być może, bo ostrze było ze stali.
0: Nie, bo zrobić to nożem.
1: No właśnie, bo to też
0: tego posmaku nie będzie.
2: Może robiliśmy nożem, dlatego nie wiedzieliśmy, że tak jest.
1: Nie, tam był nóż ze stali nierdzewnej, taki normalny, jak jest używany przy nożach, także tu nie było tego, bo no niekiedy może być rzeczywiście coś tam.
0: No jak mi się zdarza, że właśnie po takiej tarce typowej, metalowej, takiej zwykłej, to potem taki metaliczny troszeczkę posmak ta kapusta ma. Więc, a może ja mam po prostu...
2: Wyczulona jesteś.
0: Wyostrzony.
2: Oj, Naldonko.
1: A powiedz mi tak tutaj, bo też słuchaczka tu pyta, czy można robić kiszonki z owoców jakichś, nie wiem, jabłek?
0: Można, jak najbardziej.
2: Tak.
0: To tyle, czy musimy znowu zobaczyć, czy jak będzie to dla nas smakowo.
1: Smakowo, no właśnie. Bo to może
0: wszystko, co ma w sobie cukier, da się ukisić. Więc da się ukisić jabłka, prawda, owoce, tylko tyle, że przy kiszeniu ich pamiętajmy, żeby nie były zbyt dojrzałe. Tylko takie jeszcze, no, początek dojrzałości, żeby miały. To wtedy będzie też i jędrność tych. No tak jak dodajemy na przykład do kapusty kiszonej jabłko, prawda? Mhm. Też nam się przecież tam ładnie ukisi. Same może nie miałyby takiego fajnego smaku, ale na pewno w mieszankach z innymi, chociażby warzywami, na pewno będą się też fajnie komponowały. Więc na pewno, tak, jak najbardziej.
2: Marchewkę też można ukisić.
0: Tak, oczywiście.
1: Tak, ja wczoraj nawet przepis udostępniałem taki na kiszoną marchew, tak.
2: Mhm. Chyba będziemy za chwilę przechodzili do pracy, ale choć tak jest gorąco, to nie wiem, czy ja się tak zmobilizuję, drodzy państwo, od razu do tych kiszonych. Aldonko, ile ty już masz zrobionych przetworów na ten rok?
0: Szczerze mówiąc, to na razie nie liczyłam, ale mam zrobione truskawki, ogórki już troszeczkę ukiszonych, czarną porzeczkę. Zaraz będę jabłka przerabiać, bo już się zaczynają papierówki powoli, więc będą przetwory z jabłek. No to tak, to dopiero początek sezonu.
1: No właśnie, przecież to dopiero jest początek lipca.
2: Jedliśmy, drodzy państwo, od Aldony truskawki.
1: Pyszne. No właśnie, co to były za truskawki, Aldonko, powiedz nam.
2: Tydzień Aldonki.
1: Taki mus był.
2: Mus.
0: Truskawki były, dostaliście chyba, nie wiem, czy dwa rodzaje, które robiłam, czy tylko jeden słoik.
1: Jeden.
2: Dwa były. W butelce coś było.
1: A, w butelce był
2: a
1: sok.
2: A nie, to sok był z malin.
1: A, przepraszam, tak, to z malin.
0: Tak, w butelce to był sok z malin, dokładnie. To jeszcze zeszłoroczny.
2: Truskawki
0: robiłam na dwa sposoby. Jedne to w sumie było z wymogu z mojej córki. Pierwsze zrobiłam krojone na ćwiartki i z dodatkiem tutaj pektyn, a drugie był, wy dostaliście chyba mus.
1: Taki mus był, tak.
2: Mus.
0: Tak, to był mus, bo moja córka nie lubi kawałków owoców w drzemie, więc musiał być mus i ten mus był zagęszczony żelatyną.
1: Aha. Ale było pyszne.
0: Taka galaretka.
2: Tak, pyszne było. I dodajesz tam coś jeszcze, żeby były takie słodkie, czy już tak sama sobie pozostawiasz?
0: Do truskawki trzeba troszeczkę cukru dodać, ale niedużo. Natomiast jabłka praktycznie można zrobić taki mus bez cukru. Z papierówek takich dobrze dojrzałych, bez problemu, bez dodatku cukru zrobimy. Również robię śliwki w słoiki bez dodatku cukru, z tym, że śliwki to taki mój patent, ja je najpierw wrzucam do piekarnika, oczywiście pozbywam się pestek i połówki układam na blaszę i w takiej temperaturze 100 stopni powoli je przez 2 godziny, gdzieś tak wyjdzie, je jakby piekę. One odparują zdecydowanie tutaj dużo płynu i potem takie pieczone, naprawdę przepyszne śliwki wkładam tylko do słoików, bardzo delikatnie, żeby się nie rozsypały. I to jest taki deser, który ja uwielbiam go. Tam cukru już się nic nie dodaje, naprawdę jest przepyszny. Podobny deser też robię z pieczonych jabłek, z tym, że do jabłek to jabłka są obierane, krojone na ósemki albo ćwiartki, zależy jakie duże jabłko. Smarowane są masłem i posypywane cynamonem i tak zapieczone. Możemy zjeść od razu, na ciepło, pycha. No i możemy włożyć do słoików i zapasteryzować i na zimę też jest pycha. No z tym, że nie, no niestety tak jak się normalnie zje jedno jabłko, to tak już patrzyłam, ile jestem w stanie zjeść takich pieczonych. To pieczonych 8 na raz.
2: O ja. To my przejdziemy w kolejnym odcinku, Aldonko, do już owoców. Z tym, że jak powiedziałaś o śliwkach, to śliwki też przecież wykorzystujemy do w occie też je robimy, do mięs.
0: Oczywiście, no ze śliwek to możemy w ogóle zrobić przecież nalewkę, śliwowicę.
2: Janki, to już...
0: Wiele rzeczy ze śliwek można zrobić.
2: To my będziemy robić za tydzień.
1: Ale chciałem powiedzieć, że z jabłek robiłem taką... To się kroi tak, jak ty powiedziałaś, na ósemki, bo mieliśmy właśnie papierówki. Oczywiście wydrążamy tam gniazda nasienne i to wszystko. I tutaj te jabłka nie były robione na słodko, tylko to było, no, wkładałem wszystko do miski, sypałem tam soli, trochę pieprzu i majeranek. I to wszystko było wymieszane, wkładane do słoika i pasteryzowane bez żadnej zalewy.
2: Tak.
1: I wychodzi to taki smak, jak robimy kaczkę z jabłkami. To, co w środku w kaczce jest, to tutaj mamy w słoiku.
2: I też można podać.
1: Pyszne jest. Tak, takie no coś do kaczki jakby było, ale naprawdę jest to pyszne. To był przepis mojej mamy i tak sobie go zapamiętałem. Na początku oczywiście trochę mi tam wyszły złe proporcje i te jabłka się rozgotowały całkowicie, albo za długo go pasteryzowałem, ale później wystarczyło 15 minut
2: i były bardzo,
1: i były bardzo pyszne i długo się... Smaczne są, naprawdę. Do mięsa. Warto spróbować, do mięsa.
0: Mhm. Bo tak, wcale owoce nie muszą być na słodko podawane, no, prawda?
1: Dokładnie.
0: Można zupełnie smak złamać i też wychodzą rewelacyjnie. Ja też mam swój przepis na przykład na gruszki. Mhm. W zalewie takiej. Nie klasyczna taka zalewa, tylko z cynamonem. Inaczej zupełnie smakują niż takie w zwykłej tylko zalewie z cukrem samej. Ten cynamon po prostu tak fajnie łamie, plus, przepraszam, nie cynamon, goździki.
1: Goździki. A, tak.
0: Goździki do tego dodaję. Te goździki po prostu super zmieniają ten smak tej gruszki. I naprawdę jest to też rewelacyjne. To tak w sumie, tak w ramach eksperymentu. Chciałam zobaczyć, jak będzie inaczej smakowała, a goździki akurat w sumie ten aromat taki pasujący moim zdaniem przynajmniej do
1: tak,
0: gruszki.
1: Tak, to moja mama robiła kompot właśnie z gruszek, to one takie, sam kompot z gruszek jest taki mdły, to dodawała właśnie i goździki, i śliwki, te mirabelki takie, te żółte.
0: No tak, śliwki też są kwaśne. Zresztą w ogóle z śliwek mirabelek sok jest rewelacyjny.
2: Tak?
0: Tak, pyszny,
1: aromatyczny.
0: Ale co najlepsze, że możemy zrobić sobie takie dwa soki z mirabelek. Jeden z niedojrzałych jeszcze, czyli z takich kwaśnych. Mhm. I on wtedy rzeczywiście jest kwaskowaty. Do tego, jak dodamy tylko wody gazowanej, to mamy po prostu taką lemoniadę, że wszystkie sklepowe się chowają. I taki, który robimy z dojrzałych już mirabelek, ten jest słodki znów i naprawdę taki delikatny. To dla dzieci bardziej już. Ten,
2: to coś dla mnie. Ten słodki.
0: No i oczywiście z mirabelek też super dżem wychodzi.
2: To, Aldonko, my już będziemy myśleli za tydzień, bo...
1: Jeśli się z nami spotkasz.
2: Jeśli się z nami spotkasz.
0: Oczywiście.
2: Dobrze.
1: A ja to tak sobie przypominam, bo w zeszłym roku jak jeździłem rowerem...
2: było za dużo ich tych...
1: To tych mirabelek było przy trasach rowerowych tam bardzo dużo, bo to było dawne torowisko. Jest, to normalnie leżały na tej ścieżce rowerowej wszystkie porozjeżdżane, ale...
2: O soku nie myślałeś?
1: Nie myślałem wtedy o soku.
0: Jest sok naprawdę, proszę Państwa, z mirabelek jest bardzo smaczny.
2: O, to tego się trzymamy.
0: Także przy okazji wyprawy rowerowej trzeba do koszyczka zapakować i w domu przerobić.
2: To w tym roku już będziemy kombinowali. Naszym gościem była pani...
0: Aldona Fenek, bardzo mi miło było gościć u Państwa. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia, Aldonko, za tydzień. Bardzo dziękujemy, że byłeś z nami i też dziękujemy naszym słuchaczom, że byli na naszej audycji. Zapraszamy na dalszy ciąg programu.
2: Słuchaj, my o tych mirabelkach to nie wiedzieliśmy. Ja nie wiedziałam, co z nimi
1: zrobić. To znaczy
2: zrobić.
1: Nie, no moja mama robiła z mirabelek kompoty.
2: Ale soku nie robiła.
1: Nie, soku nie robiła, bo no, kiedyś tak się soków nie robiło.
0: Kiedyś to się kompoty robiło.
1: No, kompoty moja mama robiła.
0: Zresztą nie było kiedyś na czym zrobić soków za bardzo, a po drugie to nikt czasu na to też nie miał.
1: Nie.
0: I tego cukru może też tyle nie było, żeby zrobić takie... Chociaż ja mówię, jabłkowy sok robię zupełnie bez cukru.
2: Ale do mirabelek dodajesz.
0: Do mirabelek trzeba, bo one są tak...
1: One są...
0: Z nich bardzo dobry ocet wychodził, z mirabelek.
2: A robiłaś?
0: Nie, z mirabelek nie, ale na przykład Grzegorz robił kiedyś z kwiatów dzikiego bzu czarnego. Mhm. I naprawdę jest prima sort. Tylko trzeba pamiętać, bo to codziennie trzeba tam raz zamieszać i on dosyć się długo robi. Tam jeszcze chyba trzeba w trakcie cukru troszeczkę dołożyć. I naprawdę w smaku taki, no zupełnie inny. Tak jak ja nie lubię takiej lemoniady z kwiatów bzu, bo dla mnie to jest ten smak taki...
2: No, ja też nie. Nie.
0: Tak ocet naprawdę dodany później do jakichś sałatek, surówek, to naprawdę super.

0: Dzień dobry Państwu. Wybrałam sobie taki temat do opowieści pod tytułem wirusy, ponieważ to jest temat, o którym się w tej chwili wszędzie i wszyscy rozmawiają. A ponieważ jest to temat również ogromny, do przeczytania, nie wiem, tysiące stron, gdybyście czytać podręcznik, to wybrałam również wybrane wirusy, które wyraźnie przysłużyły się nauce. Pokażę Państwu później, ile nagród Nobla powstało dzięki temu, że badano wirusy. To, co warto jest wiedzieć, to to, że wirusy są wszędzie. Znaczy, nie możemy sobie wyobrazić ani rodzaju organizmów, ani miejsca, gdzie by można to badać. No, może poza kosmosem. Może poza kosmosem. Żeby tam wirusów nie było. Z takich przekonujących opowieści można zacytować, że w jednym litrze wody morskiej jest więcej wirusów liczonych jako osobniki niż ludzi na świecie. Albo inaczej, że biomasa wirusów w oceanach jest większa niż biomasa wszystkich słoni na planecie. To robi wrażenie. Czyli jeżeli one są wszędzie, a na tym obrazku, który teraz oglądamy, wirusy również są w tym pięknym tulipanie, bo on dlatego jest taki mozaikowy, że jest zakażony wirusami. Obok niego są koronawirusy, o których już w tej chwili każdy wie. Czyli wirusy są wszędzie, oczywiście też w ludziach. W ludziach, co jeszcze zabawniejsze, to fakt godny uwagi jest, że w naszym genomie, czyli w naszym DNA, jest między 8 a 9% DNA pochodzącego od wirusów. To są jakieś zakażenia wirusowe, które kiedyś nam towarzyszyły, może nam jako homo sapiens, a może jeszcze szympansom, i zostały w naszym wirusie, w naszym genomie. Więc jesteśmy z nimi powiązani na zawsze. Mówią wirusolodzy, że jeżeli wirus się pojawi, to będzie już zawsze, póki trwa Ziemia i póki trwa życie. Ten wykład, który teraz Państwu prezentuję, jest przygotowany również dla 18 spotkań, letnie spotkania z nauką, które rozpoczną się w lipcu. Także dzielimy się tą wiedzą z ludźmi, którzy przyjechali na te spotkania i z Państwem, którzy chcą to oglądać. Ważne jest, żeby wiedzieć, czym jest wirus. Otóż ja, upraszczając, mówię czasem, że wirus jest informacją opakowaną i gotową do użycia. Ta informacja to są cząsteczki kwasów nukleinowych, DNA albo RNA. Wiemy o nich, że są informacją genetyczną, zresztą do czego za chwilę dojdziemy, wiemy dzięki badaniom wirusów. No i ta informacja genetyczna musi być jakoś zapakowana, ochroniona przed środowiskiem zewnętrznym i to jest zwykle taki płaszcz białkowy, który ma różne formy i te różne formy widać na tym przeźroczu, jak one mogą być różne. To są kolory, są wymyślone przez artystów, ale kształty i szczegóły to jest to, co odkryliśmy badając poszczególne wirusy. Kiedy powstały wirusy? Tego oczywiście nie wiemy, ponieważ wirusy nie zachowują się w żadnych wykopaliskach. Też z zabawnych informacji istnieją takie obrazy z epoki faraonów, gdzie jeden z faraonów ma stopę uszkodzoną tak, jak uszkodzone bywają stopy ludzi chorych na polio. Czyli w czasie faraonów wirusy na pewno istniały. Ale my myślimy, ponieważ są takie proste i są bardzo, najbardziej uproszczoną formą życia, o czym za chwilę, to myślimy, że właściwie może nawet życie się od tego zaczęło. Albo że to w tym samym czasie. Życie ocenia się, że zaczęło się na planecie mniej więcej 4 miliardy lat temu. No to znaczy, że wirusy są tak sędziwe. One na pewno ewoluowały przez ten czas, o czym też będziemy mówić. One na pewno się zmieniały, ale prawdopodobnie, ponieważ potrzeba im do tego, żeby trwać, tylko tej informacji genetycznej zapakowanej, jak mówiłam, w jakąś kopertę, to ta prostota sugeruje, że to było bardzo wcześnie na świecie. Jest taka debata też, której przy pomocy wirusów nie rozstrzygniemy, czy to był świat, w którym materiał genetyczny to był RNA, kwas rybonukleinowy, czy świat, w którym był DNA. I z badań biochemicznych niewirusowych wiadomo, że prawdopodobnie, czy przypuszczamy z dużą dozą prawdopodobieństwa, że prawdopodobnie świat zaczął się jednak od formy RNA, prostszego kwasu nukleinowego, a potem się pojawiła doskonalsza DNA. A mogło jeszcze być tak, że one obie ze sobą współistniały i to może właśnie był początek wirusów. To bardzo ciekawe, bo nigdy tego nie udowodnimy, jak to było. Odtworzyć tamtych warunków nie jesteśmy w stanie, ale na pewno jest to bardzo wczesne stadium życia. Być może, że na innych planetach to jest jedyna forma życia i w związku z tym znowu pojawia się pytanie, czy one są żywe. Ponieważ, jak Państwu powiedziałam, wirus może istnieć jako wirion, czyli taka forma zapakowanej informacji genetycznej, ale jak ona trafi do komórki, czyli jeżeli zakazi jakąkolwiek komórkę, to tam zaczyna swój cykl życiowy i wtedy to już jest na pewno wirus. I w tym cyklu życiowym wszystko, co się dzieje, jest takie same, ma takie cechy, jakie przypisujemy życiu. To znaczy, że się namnaża materiał genetyczny, że się namnaża sama ta jednostka, czyli że ona powstają i jej potomne, że ona metabolizuje, czyli przekształca wszystkie substancje, które są jej potrzebne do życia. To są elementy życia i wirus w komórce jest żywy. Każdy wirus musi korzystać z pomocy komórki. To należy do definicji wirusa. Ponieważ żaden wirus na świecie, bo tak to zdefiniowaliśmy, nie umie sam syntetyzować białek, czyli tych ważnych fragmentów swojego ciała, nazwijmy to, musi używać do tego, może mieć jakieś elementy, ale całość procesu musi być wykonana przy pomocy maszynerii komórkowej. Nie umie również syntetyzować żaden wirus błony lipidowo-białkowej, która jest też konieczna dla większości wirusów, w szczególności wirusów organizmów wyższych, do tego, żeby one się mogły rozmnażać. No więc, czy są żywe, czy nie, to jest troszkę takie rozmawianie, jak ile jest wirusów, może się zmieścić nawet w kod szpilki. Ja nawet widziałam jakąś publikację, w której wyliczano już, ile tych wirusów może się zmieścić na tym łapku od szpilki, ale nie zapisałam się tego. Żebyśmy dalej mogli rozmawiać, chcę tylko przypomnieć takie najważniejsze informacje o materiale genetycznym, o tym, co stanowi istotę wirionu, a potem wirusa. No przypomnę, że dziś najwięcej wiemy o DNA, tej strukturze w lewym górnym rogu, dwuniciowej strukturze, dwie nici, które są ze sobą trzymane, łączą się ze sobą w sposób bardzo specyficzny, słabymi, ale specyficznymi wiązaniami. Więc są dwie nici DNA, one biegną, jedna biegnie jak gdyby z góry na dół, a druga z dołu do góry. To się określa cechami chemicznymi takiej cząsteczki i taka cząsteczka dwuniciowa mówimy, że jest komplementarna. Czyli gdybyśmy te dwie cząsteczki rozłączyli w roztworze, a potem znowu stworzyli warunki, że one się będą miały ku sobie, to one się połączą według tej zasady komplementarności. To jest wspaniała cecha, no DNA tego nie wymyślił, ale ja myślę, że ewolucja to wymyśliła. Otóż w procesach komórkowych DNA zachowuje informację genetyczną w komórkach wyższych, natomiast przekazywana ona jest dalej dzięki syntezie jednoniciowego RNA i RNA to jest w prawym górnym rogu, to jest znowu cząsteczka, która też jest komplementarna do jednej z nici DNA. Ona jest pojedyncza, jest komplementarna do jednej z nici DNA. To są podstawowe pojęcia związane z kwasami nukleinowymi, które trzeba po prostu pamiętać, bo będziemy się do nich już odwoływać. A w dolnych obrazkach, na lewym obrazku jest ta gruba nić biegnąca przez całe, to są zdjęcia z mikroskopu elektronowego, przez cały obrazek, ta gruba nić to jest RNA, na którym syntetyzowane są cząsteczki białka, widać gdzie jest początek tej syntezy i kolejno syntetyzowane są cząsteczki białka, to jest proces zwany translacją. a w prawym dolnym rogu ten piękny, gruby sznur, to jest dwuniciowy DNA, tak zwany plazmidowy DNA. No, piękne zdjęcie, to jest mikroskop też elektronowy, tu szczegółów cząsteczkowych nie widzimy, ale widzimy, że jest to istniejąca naprawdę substancja, nie, że ktoś ją wymyślił i mamy w to wierzyć, że ona istnieje. Ona istnieje naprawdę. Jeżeli chodzi o wirusy, to powiedziałam już Państwu i to już sobie utrwalamy, że tych wirusów jest na świecie miliardy, nawet nie miliony, miliardy są wszędzie, zakaziły, muszą coś, kogoś zakażać, ponieważ inaczej by nie mogły się rozmnażać, rozmnażają się dzięki zakażonym komórkom. I wiele lat temu David Baltimore, bardzo wybitny uczony, który potem dostał Nagrodę Nobla za test właśnie badania nad wirusami, ocenił, że istnieje tylko 7 typów, jak jest zbudowany i jak działa genom, czyli ta informacja genetyczna wirusu. Czyli mogą być miliardy wirusów, ale każdy nowo odkryty, jesteśmy w stanie go, każdego nowo odkrytego jesteśmy w stanie umieścić w jednej z tych 7 klas i tutaj Państwo macie różnego typu też i nazwy, jakie wirusy wchodzą w którą grupę, no na przykład wirus grypy to jest grupa 5 na samym dole, retrowirusy, będziemy o nich jeszcze mówić, to jest grupa 6, grupa 1 to są po prostu dwuniciowe DNA, adenowirusy, herpes simplex to jest opryszczka, czyli może to być bardzo różnie, że to może być jednoniciowy DNA, dwuniciowy DNA, jednoniciowy RNA i tak dalej. To, co jest centralne, po czym zaczyna się już, nazwijmy to, życie tego wirusa, to z genomu musi powstać tak zwany plus mRNA, czyli plus informacyjny RNA, to jest taka cząsteczka, którą może użyć aparat syntezy białek, komórki zakażonej. To jest, trzeba doprowadzić od tego genomu wirusowego do tej formy plus mRNA, na którym będzie możliwa synteza białka. Czyli 7 różnych typów, wszystkie one prędzej czy później mogą być sprowadzone do plus mRNA, to jest umowny ten plus. Plus to jest ten, który komórka potem wykorzysta. I od tego zaczyna się życie genetyczne wirusa. Z tych 7 klas genomów dzielimy na 3 klasy DNA i 4 klasy RNA. I to, co tu jest ważne, bo mówiłam o tej wielości form wirusowych, to jest to, że jednocześnie te genomy mogą być w bardzo różnych formach. To może być liniowy kwas nukleinowy. No, grypa na przykład ma 8 kawałków. Znaczy, żeby wirus grypy miał zrealizowany, nazwijmy to, swój genom, to jego RNA musi być w 8 niezależnych fragmentach plus mRNA. Są takie wirusy, których DNA jest dwuniciowe i są takie wirusy, których DNA jest zamknięty w okrąg, w kółko, czyli są koliste. Są nawet takie, są takie, RNA, takie wirusy, które jest, no jak Państwo tu widzicie, idzie przez różne formy, albo od plus RNA do minus RNA i znowu mRNA plus i tak dalej. Czyli tych form kulistych, liniowych, przerywanych jest bardzo, bardzo dużo, ale zawsze na końcu musimy dojść do tego plus mRNA. W aparacie genetycznym, jak powiedziałam, nie wszystko jest zakodowane, ale często są takie kawałki kwasu nukleinowego, to jest nić RNA i DNA, które służą jako sygnały. To znaczy, że tam nie jest kodowane żadne białko, ta najważniejsza informacja genetyczna, ale jest kodowana informacja, że coś powinno być odczytywane. Do tego też jeszcze za chwilę wrócimy. Jednym słowem, że genom, że wirus działa dzięki temu, że ma określoną sekwencję, określony fragment nici DNA albo RNA. No i przyszliśmy tutaj już do sytuacji pierwszego wirusa, o którym chcę opowiedzieć, który jest jednym z najważniejszych z punktu widzenia właśnie odkryć naukowych. to są tak zwane, to są wirusy bakteriofagi, fagi. Mówimy o fagach lub bakteriofagach, to są wirusy, które zakażają bakterie. One, ich gospodarz jest zawsze specyficzny, znaczy te fagi, o których teraz będziemy mówili, one żyją we Escherichia coli, ale w salmonelli albo w jakiejś innej bakterii, one ich nie zakażą, bo tutaj jest wspólnota wirusa i gospodarza. No tak samo jak wszystkie wirusy, nie każdy wirus zakaża człowieka i nie każdy zwierzęcy zakaża człowieka i nie każdy ludzki zakaża zwierzęta. No więc te parzyste fagi czy bakteriofagi, których gospodarzem jest bakteria Escherichia coli, mają, jak Państwo widzicie na schemacie górnym z lewej strony, niezwykle złożoną strukturę. One każdemu przypominają pojazd księżycowy, który musi osiąść na powierzchni Księżyca, znaleźć swoje miejsce, gdzie chce osiąść, a potem przez tę nogę wychodzą astronauci. W przypadku wirusa wychodzi kwas nukleinowy. W środku tego wirusa jest kwas nukleinowy, DNA, a wszystko, cała reszta to są białka. Są białka główki, białka ogonka i białka tych takich macek, którymi wirus znajduje swoje miejsce przy przyczepieniu się do komórki. Przy czym te macki rozpoznają określone cząsteczki na powierzchni komórki bakterii, czyli istnieje specyficzność rozpoznawania. Inaczej mówiąc, bakteria ma receptory, też białkowe, i one wzajemnie ze sobą oddziałują. W główce jest kwas nukleinowy, a potem następuje taki skurcz tej nóżki i wciśnięcie do środka bakterii przez dziurę, która się też czyni enzymatycznie, wciśnięcie do środka tylko kwasu nukleinowego. Otóż badania tych parzystych wirusów, które przeprowadzono w latach 50., to jest jeden z głównych dowodów, dla mnie niezwykle elegancki, ponieważ nie wymagał skomplikowanej aparatury, tylko wiedzy biologicznej. Jeden z najważniejszych dowodów, że to DNA jest materiałem informacji genetycznej. Do końca lat 40. takiej świadomości ludzie nie mieli. Na odwrót, uważali, że ponieważ bardzo różnorodne cząsteczki komórek to są białka, uważali, że cechy genetyczne przekazywane są z komórki do komórki, z pokolenia na pokolenie przy pomocy przekazywania białek. I w 1944 roku Avery i współpracownicy w Stanach Zjednoczonych wykonali doświadczenie z bakteriami, które dowodziło bez wątpliwości, że materiałem genetycznym w bakteriach jest DNA. Z rzeczy smutnych to jest taka, że dla mnie Avery jest jednym z najbardziej wyróżniających się uczonych, którzy powinni byli dostać Nagrodę Nobla. Tymczasem w Komitecie Nagród Nobla, do których Avery ze swoją pracą był zgłaszany wielokrotnie, był jeden człowiek, którego nazwiska nie będziemy utrwalać, który co roku mówił, że to jest niesprawdzone, niemożliwe i odmawiał. I odrzucano Avery'ego, który w końcu umarł i Nagrodę Nobla nie dostał. Natomiast doświadczenie, o którym na początku chcę dzisiaj powiedzieć, o fagu parzystym, polegało na tym, że wyznakowano izotopowo, to jest wtedy były i teraz są przyrządy, gdzie można zidentyfikować określony izotop. Otóż białka tego faga, tego bakteriofaga, wyznakowano siarką, która nie występuje w kwasach nukleinowych, a DNA tego faga wyznakowano fosforem znakowanym, czy radioaktywnym. Fosfor w białkach występuje w niewielkich ilościach, więc też można uznać, że to jest jedyny wyróżnik dla kwasu nukleinowego. I przeprowadzono taki początek infekcji, kiedy fag, jak Państwu mówiłam, osiada na powierzchni i wtedy można było oddzielić puste główki, jak już DNA wszedł, znaczy ten materiał wszedł do środka, to zostały puste główki. I te puste główki, które nie miały już żadnej siły genetycznej, nazwijmy to, informacji, były wyznakowane siarką, czyli to było białko. Natomiast cały znakowany fosfor znalazł się w środku razem z kwasem nukleinowym DNA. To jest proste i piękne doświadczenie, no prawie że w tej chwili do wykonania w szkole, które jest jedną z ilustracji, moich ulubionych ilustracji, że odkrycia naukowe wymagają na początku pomysłu. Otóż tutaj Marta Chase, to była studentka, i Alfred Herschel, to był jej profesor, mieli po prostu pomysł. Hershey dostał za to nagrodę Nobla w 1969 roku. To jest duży bakteriofag, składa się z dwuinciowego DNA, 160 genów, to jest naprawdę dużo. I to, co jeszcze można sobie opisać, co mi się też bardzo podoba, to, że można określić, dzięki również izotopom, jak szybko następuje infekcja. To jest fakt, bakteriofag, który bardzo szybko infekuje i zabija komórkę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, w momencie, w którym bakteriofag styka się z bakterią, to właściwie natychmiast następuje ta absorpcja. Nie będziemy się poczekać słowa natychmiast, które ma swoje też niezależne konotacje polityczne, ale to znaczy, że bardzo szybko następuje absorpcja, następnie również bardzo szybko, równie szybko zatrzymuje się wszelaka synteza enzymów bakteryjnych, czyli ten bakteriofag natychmiast jest w stanie wykluczyć dalsze życie bakterii. Po pięciu minutach, rozpoczyna się synteza enzymów tego bakteriofaga, które są potrzebne do jego dalszego rozwoju. Po 10 minutach synteza DNA, czyli powiela się jego materiał genetyczny. Potem ten materiał genetyczny jest zapakowany samorzutnie. To jest piękny i bardzo, powiedziałbym, imponujący przebieg infekcji, gdzie w tej bakterii spotyka się DNA i jest od razu pakowane w główkę, ogonek i tak dalej, czyli od razu w tym przypadku to będzie 12 minut i po 30 minutach w temperaturze 37 stopni bakteria się cała rozpuszcza.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Nie, jej już nie ma, a to potomne fagi w ilości kilkudziesięciu, jeżeli nie kilkuset, to pamiętam, wysypują się na zewnątrz i szukają kolejnych bakterii. No więc to jest bardzo zasłużony wirus. Tu jest takie długie wyliczenie dla Państwa, ilu uczonych, w tym Watson i Crick również, otrzymali Nagrody Nobla dzięki temu, że użyli tych fagów do różnego typu badań, w pewnym sensie ich bakteriofagi otrzymały Nagrody Nobla. A tu jest kolejny wirus, o którym też trzeba powiedzieć. To jest wirus mozaiki tytoniowej, w którym materiałem genetycznym jest RNA i ten lewy górny obraz pokazuje RNA zwinięty w taką helisę, jednoniciowy RNA, zapakowany w długą rurkę, która to rurka zbudowana jest z identycznych białek. Jedno i drugie znowu w czasie, jak jest syntetyzowane, zbiera się razem ze sobą w sposób spontaniczny. Tam tylko działają siły fizykochemiczne, co zostało dowiedzione. Otóż wirus mozaiki tytoniowej był znany biologom i rolnikom przede wszystkim, ponieważ jest to dosyć mało specyficzny wirus i zakaża dużo różnych odmian na tytoniu najłatwiej jest go hodować i go izolować. I tutaj jest fakt, który ja pamiętam, jak mi opowiadano, może nawet jeszcze w szkole, ja chodziłam do szkoły w latach 50. na biologii, że wirusa mozaiki tytoniowej wykrystalizowano, był w postaci kryształów, co oznacza, że można go było też badać wówczas bardzo nowoczesnymi metodami krystalografii i spektroskopii rentgenowskiej. Brała w tym między innymi udział Rosalind Franklin, której najważniejsze osiągnięcia są troszkę późniejsze przy badaniu DNA. Więc kryształy, przed chwilą mieliśmy wątpliwości, czy wirus jest żywy, czy nie. No teraz kryształy, które można z powrotem zawiesić w wodzie, rozpuścić i tam z powrotem powstanie zakaźny wirus, wydają się być już zupełnie czymś zadziwiającym. I to dalej, wydaje mi się, pozwala nam snuć różnego typu przypuszczenia co do początku życia na Ziemi, bo w niekorzystnych warunkach ten wirus może sobie przetrwać w postaci krystalicznej. I te kryształy odkrył w 1935 roku Stanley i został, dostał on Nagrodę Nobla za tę pracę w 1946 roku. Czyli wcześniej niż DNA udowodniono, tutaj udowodniono, że RNA, które się spontanicznie pakuje w tą rurkę, jest materiałem genetycznym, bo wystarczyło zakażać samym RNA bez białka. Białko jest proste, nieduże i jego znaczenie polega na tym znowu, że ono się spontanicznie układa w taką długą rurkę. Na żółtym zdjęciu widać te rurki. To są też wirusy. Tam były jakieś lądujące na Księżycu kapsuły, a tutaj są rurki, a jeszcze będą coś w rodzaju kul. Ja przy wirusie mozaiki tytoniowej jeszcze mam historię, którą bardzo lubię, ponieważ poznałam w 70 roku uczonego Frankela Konrata. On mieszkał wtedy w Berkeley, ale urodzony był we Wrocławiu w 18 chyba roku, czyli trzeba powiedzieć, że w Niemczech. I w wyniku tego, co Niemcy robili w latach 30., jego rodzina z dzieckiem jeszcze wyemigrowała. Frankel Konrad studiował w Anglii, pracował w Wielkiej Brytanii, pracował w wielu, wielu miejscach, aż wylądował w Ameryce i w Berkeley, już do końca życia mieszkał w Berkeley. On badał wirusa mozaiki tytoniowej, między innymi pokazał, że właśnie samo odtwarza się mieszanina RNA i białek, oznaczył kolejność aminokwasów w tym białku i również, to my mówimy, sekwencjonował, czyli oznaczył kolejność pod jednostek RNA. Poniósł wniósł ogromną wiedzę do badania TMV i TMV jest pierwszym wirusem, na którym udowodniono, że materiałem genetycznym jest RNA. I to już jest taka już zupełnie osobista refleksja, czy ja pamiętam Frankela Konrada, którego poznałam osobiście nawet na wieczornym obiedzie u nich w domu i cały czas widać było, że jest to człowiek, który ma straszny żal do życia, do Nagrody Nobla i tak dalej, ponieważ widział, jak bardzo ważne są jego badania, bo są bardzo ważne. No i tu następna dziedzina, którą też bardzo lubię opowiadać o tych wirusach, to są wirusy mięsaków ptaków. Mięsak to jest taki nowotwór tkanki mięsnej i już w końcu XIX wieku było wiadomo, że to jest w jakimś sensie zakaźne. Badał to w 1911 roku Raus. To jest obrazek jego przy mikroskopie z lewej strony. A potem razem z Charlesem Hugginsem otrzymali w 1966 roku Nagrodę Nobla za badania tego typu wirusów. No to znowu sobie możecie Państwo wyobrazić, Frankel Konrad się nie doczekał, natomiast Raus 55 lat myślał, że mógłby dostać Nobla i dostał. To jest niezwykle ważna praca, ponieważ ona pokazuje, że zwierzęce wirusy, że zwierzęce nowotwory, w zwierzęcych nowotworach mogą być wirusy. I to ja już ze swojego życia naukowego świetnie pamiętam, że to było takie odkrycie, które właściwie jak gdyby zatrzęsło całą biologią molekularną. Bo to znaczyło, że jeżeli w kurzym mięsaku można wydzielić z kurzego mięsaka wirusa, który jest zakaźny, to może wszystkie nowotwory są powodowane przez wirusy i był to moment, kiedy myśleliśmy, że być może już będziemy umieli leczyć każdy nowotwór. W stosunku do tego, genom tego wirusa, który, jak powiedziałam, badany był na samym początku XX wieku, został oznaczony, to jest RNA, i został oznaczony w 1961 roku, też dość długo na to czekał, a w tym genomie i w podobnych do niego wirusach znaleziono gen, który nazwano onkogenem, bez którego aktywności rozwój nowotworu był niemożliwy. To znowu prowadzi nas do takiego myślenia, że poznamy mechanizm. Co to znaczy mechanizm? Więc gen tego wirusa nazywa się SRC, nazywamy go onkogenem i on koduje pewien enzym, który się nazywa kinaza tyrozynowa. To jest enzym przenoszący fosfor z tyrozyny lub nabierający fosfor z tyrozyny. Czyli tyrozyna to jest aminokwas wchodzący w skład białka. No gdzie od tego do nowotworu? To bardzo trudne pytanie, ale było jasne, że bez tego genu nowotwór nie powstanie. Temin, którego obrazek widzimy na prawo i który jest jednym z dwóch moich bohaterów naukowych w moim życiu, w sensie, że podziwiam takich ludzi, Temin, badając tego typu wirusy, zauważył, że w zależności od tego, z jakim mutantem, czyli z jaką odmianą wirusa mięsaka mamy do czynienia, następują jakieś strukturalne zmiany w genomie komórki zakażonej, co oznaczało, że musi być jakieś oddziaływanie. No tak, to się dzisiaj już uważa, że to jest oczywiste, ale wtedy to się nie uważało, że to jest oczywiste. W każdym razie Temin uważał, że z tych doświadczeń wynika, że genom wirusa musi w jakiś sposób współdziałać, oddziaływać, no nie wiem jak to jeszcze nazwać, działać na genom komórki gospodarza. No i Temin poszedł w tym dalej kierunku. Teraz Państwu powiem, dlaczego ja uważam, że to był absolutnie wspaniały człowiek. Otóż to był, powiedziałabym, uparty człowiek. Człowiek, który wiedział, że jeżeli coś wie, jeżeli potrafi to wykazać doświadczalnie, co należy tego się trzymać, tej idei bronić. Temin, widząc, że co do niektórych wirusów onkogennych, bo coraz więcej zaczęto znajdować takich wirusów, mięsaków, białaczek, że w stosunku do niektórych z nich następuje takie zjawisko takiego utajonego zakażenia. To znaczy, że to najbardziej znane w tej chwili to jest też wirus z tej grupy wirusów, wirus HIV, który powoduje AIDS. Otóż wirus HIV, zakażając komórkę, czasami na tym się jak gdyby obserwowalna część zakażenia kończy. Chory może być nawet 10 lat, nie wiedzieć, że ma wirusa w swoim określonym typie komórek i nic się nie dzieje, czyli jest uśpiony materiał genetyczny wirusa. I badając różnego typu wirusy, których dzisiaj wiemy, że jest około 20, niestety nie wszystkie wirusy, nie wszystkie nowotwory mają w swoim tle wirusy, a leczenie, jak też już wiemy, wcale takie proste się nie okazało być. Ale te wirusy onkogenne mają w środku, niosą ze sobą do zakażanej komórki enzym, którego wcześniej nie znano, białko. To było białko, które jeżeli miało RNA do wykorzystania, my mówimy jako matrycę, to na matrycy tego RNA budowało DNA. W komórkach normalnych istniała taki dogmat biologii molekularnej. Sformułował to Watson, Crick, przede wszystkim Crick, i było to uważane za święte stwierdzenie, z którym nikt nie polemizował, że przekazywanie informacji genetycznej w komórkach odbywa się jednokierunkowo. Najpierw jest DNA, potem z DNA syntetyzowany jest RNA, potem z RNA na matrycy RNA syntetyzowane są białka i nie ma drogi powrotu. Tymczasem Temin zaproponował, że widocznie jest droga powrotu, że jeżeli genom tych wirusów onkogennych to jest RNA, a my przez pewien czas, hodując komórki zakażone, nie widzimy tam tego wirusa, nie widzimy tam tego RNA, to musi istnieć jakaś droga przepisywania z powrotem RNA do DNA i włączania tego DNA do genomu gospodarza. Otóż z tej hipotezy Temin był znany jako fantasta. Na wszystkich możliwych zjazdach naukowych on wychodził, mówił o tym, a oni, no w cudzysłowie mówiąc, się śmiali. Był jednak wyśmiewany, ponieważ mówili, no pokaż ten enzym, no pokaż, nie ma żadnego dowodu, tylko że nagle znika RNA, pojawia się DNA, a potem znowu jest RNA w komórce, która produkuje potomny wirus. To jest jedna z cech tego człowieka, która wydaje mi się nadzwyczajna. Ale potem już jak wszyscy uznali tę teorię, Temin zaczął pracować wspólnie z Baltimore, to nazwisko już padało przy tych typach genomów wirusowych, to oni udowodnili i wykazali, że istnieje taki enzym, który w skrócie się nazywa odwrotną transkryptazą, bo normalnie odbywa się transkrypcja z DNA, transkrypcja do RNA, też enzym to robi, a teraz jest enzym, który robi reakcję odwrotną. O odwrotnej transkrypcji może Państwo słyszeli w gazetach obecnie, ponieważ odwrotną transkryptazę używa się obecnie do, to jest ten jeden z droższych, ale pewnych testów na istnienie zakażenia koronawirusem. Czyli jesteśmy w 2020 roku, Temin pracował w latach 70. i ta wiedza i to, co on zrobił, jest dalej niezwykle ważne. A chciałam jeszcze powiedzieć, że to musiał być w ogóle taki niepokorny człowiek, ponieważ między innymi Wikipedia wylicza, że starał się obronić nieprawomyślnych genetyków w Związku Radzieckim, których wsadzano w owych czasach do więzienia, że działał w organizacjach, które broniły wszelakich mniejszości, że był w komitetach różnych Narodowych Instytutów Zdrowia, które oceniały procesy alergiczne, wirusologiczne, tym samym nie zamykał się tylko w tym swoim wspaniałym temacie. Między innymi publicznie krytykował ludzi, którzy palą papierosy, sam nie palił i umarł na raka płuc. No to jest taki smutny koniec, ale Temin w moim sercu zostaje na zawsze jako ktoś naprawdę, naprawdę ważny. Na górnych tutaj obrazkach widać wirusy ludzkie, HTLV-1, HTLV-2 i HIV, które mają odwrotną transkrypcję oraz białaczkę mysią chyba, te takie większe czarne, prawy obrazek, większe czarne kulki. Państwo widzicie, że trzeba umieć zrobić preparat, w którym zobaczy się coś, co może być wirusem i do tego za chwileczkę wrócimy. Wirus HIV jest wirusem, który badamy od 40 lat. Jest wirusem bardzo złożonym, bardzo skomplikowanym i jak wejrzeć w tej chwili w literaturę, to my dalej nie wszystko rozumiemy. Tam są dziesiątki etapów, różnych etapów, które towarzyszą zakażeniu wywołanemu przez HIV i postępowi tego zakażenia. HIV atakuje komórki układu limfatycznego, odpornościowego, ta zielona kula to jest makrofag, a to na górze tak dość okropnie wyglądające, to co pomalowano na różowo, to jest miejsce, w którym wypoczkowują nowe gotowe wirusy HIV. On jest bardzo skomplikowany i w związku z tym nie będziemy omawiać całej tej wiedzy, którą wirus HIV wniósł ze sobą. Przypominam, że jest tak znany od 40 lat, że są dwa białka związane z jego zewnętrznie wypuszczonymi wypustkami, GP120 i GP41, które wydawałoby się, że mogą być świetnym celem do stworzenia szczepionki. Ludzie naprawdę starają się zrobić szczepionkę przeciwko wirusowi HIV i my o tym od 40 lat słyszymy, kto z nas wystarczająco długo żyje i do dzisiaj szczepionki nie ma. I wymyślono tylko leki, którymi nie potrafimy wyleczyć człowieka, że HIV-a nie będzie, ale które cały czas kontrolują rozwój tej choroby. Czyli można żyć równie podobno dzisiaj, obecnie, równie długo, jakbyśmy nie byli zakażeni, ale musimy być cały czas pod dokładną kontrolą lekarstwa. To jest dalej niebezpieczny wirus i powtarzam, 40 lat, nie ma leku, nie ma szczepionki. Z HIV-em związana jest znowu historia anegdotyczna, którą Państwu opowiem. Otóż przed chwilą zwracałam na to uwagę, że jest niezwykle trudno znaleźć takiego wirusa. I wtedy, kiedy zidentyfikowano taką nową, dziwną chorobę, ona pierwsi ludzie, których wyraźnie ich zauważono, to był początek lat 80. w Stanach Zjednoczonych, rozprzestrzeniało się to w środowisku homoseksualistów. Wydawało się, że to jest choroba gejów, ale okazało się, że nie, tylko że tam się to szybciej rozprzestrzeniało metodą kontaktów płciowych. Otóż szukano wirusa. Przypuszczano z tego, jak się ta choroba rozwija, że to musi być choroba wirusowa. I właśnie to, co chciałam przypomnieć, że to nie jest takie proste, żeby takiego wirusa znaleźć. No więc szukano i w końcu 90-tych chyba latach z dwóch pracowni świata, które to badały, przyszedł komunikat, że znaleziono wirusa. I tu się odbyła taka naukowa, szukam słowa, ale w każdym razie nazwijmy to afera. Ponieważ pierwsi ludzie, którzy twierdzili, że znaleźli wirusa, przesłali swój materiał i to był Montagnier we Francji, w Instytucie Pastera i pani Barre. Otóż oni posłali do badacza równolegle pracującego w Gallo w Stanach Zjednoczonych, preparat tkanki kogoś chorego. I Gallo oświadczył, że znalazł wirusa.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: W tym samym czasie ci badacze francuscy stwierdzili, że przecież myśmy ci tego wirusa posłali w tym preparacie. No, jak mówię, zobaczyć wirusa pod mikroskopem elektronowym nie jest tak prosto i nie tak szybko się go znajduje. To nie jest szukanie grochów w stercie, powiedzmy, ziemniaków. W związku z czym był spór, ponieważ było absolutnie jasne, że to jest wielka choroba ludzka, której zwalczanie i poznawanie przekazywana drogą kontaktów seksualnych, więc taki nieuniknionie rozprzestrzeniające się, że to znowu jest kandydat, badacze są kandydatami do Nagrody Nobla i była dosyć wielka sprzeczka, oparła się nawet o sąd, to ja wiem, między tymi Francuzami i tym Amerykaninem. I ponieważ Nagrodę Nobla w 2008 roku otrzymał Montagnier i pani Barre-Simoussi, to uważam, że Komitet Nagrody Nobla uznał, że jednak odkrywcą pierwotnym był Gallo, a nie tych dwoje państwa. Muszę opowiedzieć jeszcze, bo to jest do dzisiaj cytowane, o wirusie grypy typu H1N1. One bywają, te numerki tam przy H1N bywają różne. I to jest ten wirus grypy powszechnie znany jako Hiszpanka, na które umarło prawdopodobnie około 100 milionów ludzi, a chorowało wiele milionów na całym świecie. Niezwykle zabójczy wirus. Przy czym w odróżnieniu od innych zachorowań na grypę, to jest jedyna epidemia, w której istniał osobny, znaczy najbardziej były narażone dzieci, ludzie starzy i mniej więcej koło 30 drugi taki szczyt zapadalności. Ten szczyt przypada na wiek poborowy, ponieważ ten wirus grypy zaatakował żołnierzy w okopach niemieckich, francuskich, umarło na zdjęciu sobie sala szpitalna dla żołnierzy. Widać, jaka to była masowa sprawa. Więc należy wnosić, może inaczej, w 2005 roku rozpoczął się taki projekt, który ja bym się strasznie bała, gdybym była decydentem, że postanowiono poszukać tego wirusa Hiszpanki, który zabił 100 milionów ludzi. Poszukano go najpierw w skrawkach tkanek, płucnych tkanek ludzi, którzy wiadomo było, że umarli. Te tkanki zostały utrwalone przy pomocy chemikaliów, więc szukano w tych tkankach tego wirusa i była jasność, że tam on prawdopodobnie jest. Ale naprawdę wyizolowano z tkanek zmarłych ludzi, których pochowano w wiecznej zmarzlinie. Ona wtedy się jeszcze nie roztapiała, jak dzisiaj zaczyna się roztapiać. Nie pamiętam, czy Alaska, czy Norwegia, w każdym razie gdzieś w bardzo zimnej części tego świata. I z tych zwłok wydzielono wirusy, odzyskano z nich RNA, infekcyjny RNA. Przypominam, że już powiedziałam, że infekcyjny RNA tego wirusa składa się z 8 niezależnych cząsteczek, więc te 8 niezależnych cząsteczek specjalnymi metodami wprowadzono, zakażono nimi obecnie żyjącą komórkę i wirus powstał tam, żywy wirus, namnożył się i można go było badać. Wirus H1N1 istnieje do dzisiaj i żadna z tych epidemii, która się od niego zaczyna, nie skończyła się takim strasznym zabijaniem ludzi. Więc sądzi się, że w tym przypadku tej grypy śmiertelność, która wtedy wynikła, związana była z warunkami higienicznymi, z tym, jak się żyło lub nie żyło w okopach, jak wyglądały szpitale, co wiedziano o sposobie zakażania się. W 1918 roku raczej nikt nie przypuszczał, że to jest, że trzeba miesięcy. Więc to był taki przypadek, kiedy cywilizacja ludzka nie dorosła do tego, żeby poznać wirusa, który ludzi zaatakował. I to możemy, trzeba sobie chyba pamiętać. To, co jest zadziwiające, jak powiedziałam, to ten odtworzony wirus z 1918 roku nie jest niczym groźniejszy od tych, które dzisiaj jeszcze na świecie istnieją. Czyli to warunki sprawiły, że ludzie tyle umarły. Dzisiaj słyszałam opowieść o tym, że zaczęli strasznie ludzie umierać w Afryce i w Ameryce Południowej, ponieważ na koronawirusa, ponieważ tam po prostu nie ma warunków higienicznych, żeby ludzi od śmierci chronić. I ostatni wirus, przedostatni, o którym chciałam powiedzieć, już bardzo króciutko, to jest malutki wirus SV40. Malutki, bo jego DNA, to jest jeden z najmniejszych genomów, to jest DNA 5000 par nukleotydów, czyli 5000 podjednostek. On koduje dwa białka. Nazywa się te dwa białka, nazywają się dużym antygenem, małym antygenem i potem malutkie białka, które budują jemu też tą zewnętrzną powłokę, te różyczki, które tu widzimy, to jest wszystko białkowe. Czyli to jest bardzo prosty wirus, który prawie nie może już w ogóle istnieć bez komórki. Zakaża on, znaleziono go w tkankach małpich i jest z nim związana też historia, dla mnie osobiście niezwykle ważna. Ponieważ pierwszym doświadczeniem, historycznie pierwszym doświadczeniem z zakresu inżynierii genetycznej był taki projekt, żeby ten DNA, ten genom SV40, czyli wirusa małpiego, połączyć z kawałkiem DNA wirusa bakteryjnego. To jest bardzo dokładnie zbadany wirus, nazywa się Lambda. Wirus, który zakaża Escherichia coli. Otóż wzięto kawałek tej lambdy, tego DNA, też DNA lambdy i postanowiono, ja nie wiem, czy to doświadczenie zostało kiedykolwiek zrobione, ale plan był taki w Stanford, że się połączy SV40, który potrafi się rozmnażać w komórkach małpy, z DNA faga lambda, który potrafi się rozmnażać w komórkach Escherichia coli, czyli będą dwie jednostki życia połączone w jedną, nową. Proszę sobie wyobrazić, jak małą wyobraźnię wtedy mieli naukowcy, którzy coś takiego wymyślili i uważali, że to jest fantastyczne doświadczenie. Ponieważ istniały wtedy techniki, to był rok 1972, istniały techniki, dzięki którym można było chemicznie połączyć ze sobą te dwa genomy i ci badacze, Paul Berg między innymi w Stanford, uważali, że to będzie sensacyjne doświadczenie, wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę bakteryjno-małpią do komórek małpich i wprowadzimy takie coś, taką mieszaninę do komórek Escherichia coli, bakterii i zobaczymy, co się stanie. To doświadczenie przerwano, ponieważ jednak znaleźli się ludzie mądrzy, którzy zastanowili się, czy to jest zupełnie bezpieczne. Escherichia coli żyje na całym świecie, we wszystkich środowiskach, również w ludziach. Jeżeli SV40 niesie w sobie potencjał, a już znamy onkogeny, Jeżeli niesie w sobie potencjał powstawania nowotworów. Na razie znaleźliśmy tylko w małpach. No ale nie wiadomo, czy jakby tak połączył się może z lambdą, to potem by się okazało, że przy pomocy Escherichia coli rozprowadzamy na cały świat nowotwory po prostu. Więc rozsądnie zaprzestano i od tego momentu zaczęła się era po pierwsze inżynierii genetycznej, czyli łączenia ze sobą różnych kawałków DNA i zwracam uwagę, że to były różne kawałki pochodzące z różnych wirusów, czyli znowu wirusy się przyczyniły. Więc ta era tego łączenia od tego momentu się zaczęła i to się zawsze daje jako przykład na początku ogromnej fantazji, ja nie powiem, że bezmyślności, ogromnej fantazji badacza, który widzi, że ma przed sobą takie możliwości, no, taki projekt naukowy i ciekawości, co się dalej stanie. No więc dobrze, że to przyhamowano, właśnie nie wiem, czy to kiedykolwiek zrobiono, bo powstały zasady, jak nie wolno dalej pracować, ale zasługa SV40 i lambda DNA jest tu niewątpliwa, bez nich w każdym razie nie byłoby początku inżynierii genetycznej. I obiecałam sobie, że ja nic Państwu nie będę mówić o koronawirusach, bo o tym już wszyscy wszystko wiedzą, nawet jeżeli nie wiedzą, to wydaje mi się, że wiedzą, ale nie można nie zasygnalizować tej sprawy. Koronawirusów jest wiele na świecie i w samych ludziach rozpoznane jest ich 7. Jest słynny wirus SARS, gdzie była epidemia w 2002 roku, wirus MERS, który też opanowano i on się dalej nie rozprzestrzenił. No ja tu używam takiej nieeleganckiej sformułowania, że po SARS-ie zmarło 775 ludzi, jeżeli chodzi o koronawirusy, to już dzisiaj, po pół roku istnienia, rozpoznania tych wirusów, wiemy, że zakażonych było 10 milionów ludzi, a umarło też już setki tysięcy. Więc jak dalej się będzie ta epidemia rozwijać, nie wiemy. Ten wirus należy do czwartej klasy tych genomów Baltimora. Rozpoznano go pierwsze ślady, że coś takiego się pojawiło, były w listopadzie. W styczniu została podana sekwencja, czyli budowa RNA, 30 tysięcy nukleotydów RNA. To jest jeden z większych wirusów RNA. Jednocześnie to jest niezwykłe tempo pracy, do którego zaraz się jeszcze ustosunkuję. Czyli w styczniu znana była sekwencja, bo z sekwencji można wymyśleć, jakie powstają białka kodowane przez tego wirusa i dalej snuć przypuszczenia co do możliwości szukania leków. I między innymi w tym RNA, który jest długi, ten RNA zostaje na samym początku podzielony przez RNAzę, taki specjalny też enzym, podzielony na mniejsze fragmenty, albo kodowane są z niego, czyli powstają dwie długie cząsteczki, jeszcze nie białek, ale peptydów, polipeptydów, które są początkiem białek. Te polipeptydy muszą być podzielone na małe kawałki i te małe kawałki to już są białka, które będą tworzyły ciało tego wirusa. Więc znaleziono te dwie proteazy. Jedną z nich wykrystalizowano, ona jest czyli jest kryształ, czyli czyściutka substancja, czystsza być nie może, lepiej oczyszczona. Krystalizuje się nie każde białko, tak jak Państwo słyszeli, że nie każdy wirus można wykrystalizować. Więc czasami to jest duża

wydajenna tego wirusa została unieczynieniona, to wirus musi zginąć, bo dalszy jego rozwój jest niemożliwy. Czyli wydaje się, że już w lutym mniej więcej, od listopada przypominam, zidentyfikowano tego wirusa, że już w lutym, marcu była wersja, że być może znajdziemy lek. Spróbowano inhibitory, które działały na tą proteazę SARS-a. To jest taki obraz skomplikowany tych związków, ale one są dostępne i można je zrobić. No tylko trzeba dotrzeć do wirusa i zahamować jego proteazę z takim inhibitorem. I jak Państwo wiecie do dzisiaj, znaczy ja rozmawiam z Państwem w końcu czerwca, sposobów dotarcia z inhibitorem i zahamowania rozwoju wirusów nie znaleziono. Nie ma do dzisiaj leków przeciwko koronawirusowi, temu, który nam teraz tak grozi. Jest rozpracowywane wiele typów szczepionek, przynajmniej ponad 30 w różnych krajach, w Chinach, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. Niektóre weszły do fazy pierwszej fazy klinicznej, to znaczy do prób na niewielkiej liczbie zdrowych ludzi. W klinice trzeba zrobić 3 takie fazy i one w sumie będą trwały przynajmniej rok, jeżeli po drodze nic się złego nie okaże. No ale to znaczy jest 30 projektów rozwijanych. Jakby nie było, myślę, że nadzieja na szczepionkę jest, ale na szczepionkę produkowaną w ilościach takich, jaka będzie potrzebna, bo jest miliardy ludzi są prawdopodobnie zakażone, no to jest następna sprawa i masowe zastosowanie jakiejś szczepionki i sprawdzenie jej bezpieczeństwa dla człowieka, to jest następna sprawa. Dlatego mnie się wydaje osobiście, że większą nadzieję, ja jestem prawie na kwarantannie, więc szukam nadziei, że większą nadzieję budziłyby leki przeciwko temu wirusowi, ale tych leków na razie nie ma. I zaczynaliśmy od zakażonego wirusami tulipanem. Chciałam Państwu, dziękując za cierpliwość i za uwagę, pokazać zdrowe tulipany z działki pod Warszawą. Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, witam w kawiarni naukowej. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzisiaj powiemy o takim temacie, który jest pewnie bliski wielu osobom, o temacie kąpieli leśnych albo spacerów po lesie. Moi drodzy Państwo, dzisiaj będziemy odróżniać kąpiele leśne od kąpieli terapeutycznych i będziemy rozmawiać trochę o tym, dlaczego te kąpiele leśne leczą. Będziemy również rozmawiać o tym, jakie są naukowe podstawy działania kontaktu z naturą. W tym sensie będziemy odróżniać te kąpiele leśne od różnych mitów, różnych takich doświadczeń ezoterycznych. Moi drodzy, zapraszam. Drodzy Państwo, kąpiele leśne czy terapia lasem to nie jest coś, co wynaleziono, wymyślono wczoraj, ale niewątpliwie pandemia koronawirusa bardzo przyspieszyła badania na ten temat i potrzeby wielu, wielu setek tysięcy osób, zwłaszcza osób, które potrzebują kontaktu z innymi ludźmi, bo las zapewnia nam możliwość bezpiecznego spaceru z przyjaciółmi, czasem nawet z rodziną. Ale to jest jedyne w zasadzie w tej chwili miejsce w wielu krajach Europy, poza Europą, również w Polsce, w którym możemy zdjąć maseczkę, w którym możemy swobodnie oddychać, w którym możemy po prostu uprawiać jakiś sport bez konieczności noszenia przyłbicy. Terapia leśna doczekała się już podręcznika. Ten podręcznik wprawdzie jest bardzo świeży, bo został wydany w ubiegłym roku, ale stanowi taką podstawę dla przewodników leśnych do tego, jak rozumieć kąpiele leśne, jak pracować z uczestnikami tych kąpieli leśnych. I to, co jest definicją kąpieli, terapii leśnej według tego podręcznika, to, co widzicie Państwo na ekranie. Terapia lasem jest praktyką zdrowia publicznego opartą na dowodach. I to jest najważniejsze w zasadzie, co chciałabym, żebyście Państwo z tej definicji zapamiętali. Stworzyło ją liczne grono ekspertów, 120 ekspertów z 20 krajów pracowało nad tą definicją. Chciałabym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że to są ćwiczenia fizyczne, to są ćwiczenia umysłowe w odpowiednim otoczeniu leśnym. Definicja terapii lasem wskazuje również, że efektem jest, nie tylko, że powinno być, czy że chcielibyśmy, żeby było, ale jest zmniejszenie częstotliwości bicia serca, ciśnienia krwi, poziomu stresu, wzmocnienie układu odpornościowego, oddechowego, a także ogólnej sprawności takiej psychofizycznej. Coś, co ja bym nazwała odpornością psychofizyczną. Teraz, moi drodzy, kąpiele leśne to taka praktyka, która została opracowana w latach 80. XX wieku w Japonii na potrzeby zdrowia publicznego, tamtejsze potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że zaobserwowano wówczas, że nadchodzi ogromny kryzys w zakresie zdrowia publicznego, psychicznego mieszkańców Japonii. Okazało się, że jest bardzo dużo zaburzeń, które już wówczas było wiadomo, są związane ze stresem. I tak stwierdzono, że kontakt z naturą będzie świetnym antidotum na wszelkiego rodzaju stres. W związku z tym istnieje możliwość wprowadzenia terapii lasem, kąpieli leśnych, do strategii zdrowia publicznego. To się udało w Japonii, nie tylko w Japonii, bo to się udało również w Korei Południowej, a dzisiaj coraz szerzej się mówi o prewencji różnych zaburzeń cywilizacyjnych na całym świecie. Co leży u podstaw kąpieli leśnych? Za chwilkę, drodzy Państwo, jeszcze sobie wyjaśnimy różnicę między kąpielą leśną a terapią leśną, ale to za sekundeczkę. U podstaw kąpieli leśnych leżą różne zasady uważności. Uważności na zmysły, na to, co pojawia się w polu zmysłowym, również uważny spacer, również uważny oddech, I coś, co jest również związane z uważnością, uważność na krajobraz, otoczenie i emocjonalne takie połączenie z krajobrazem leśnym. Okazuje się, że kąpiele leśne przynoszą znaczną oszczędność finansową dla budżetów państw. Jak widzicie Państwo, w 2013 były to już ogromne liczby, a w związku z pogarszaniem się zdrowia jednak psychofizycznego ludzi, w związku głównie z zaburzeniami stresowymi, to ta oszczędność z roku na rok rośnie. Teraz w COVID-zie jest to jedna z nielicznych metod, mam na myśli kąpiel leśną, która jest dostępna absolutnie dla wszystkich. Drodzy Państwo, terapia lasem, a kąpiel leśna. Kąpiel leśna to takie działanie, które jest absolutnie dla wszystkich. To znaczy każdy z nas korzysta z kąpieli leśnej. Jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z chodzeniem na grzyby, z chodzeniem na jagody, z wycieczkami takimi przyrodniczymi do lasu, to jesteśmy w stanie sobie dość dobrze przypomnieć, że to ta kąpiel leśna jest bardzo przyjemna i bardzo regenerująca. Czym jest wobec tego terapia lasem? Terapia lasem, powiedziałabym najprościej, jest kąpielą leśną, ale ukierunkowaną na konkretne zaburzenia, które są zdiagnozowane, ewentualnie na prewencję tych zaburzeń. I o ile w dużej mierze te dwie techniki pracy się pokrywają, to jednak terapia lasem musi być prowadzona przez terapeutę. Kąpiel leśna często jest prowadzona przez przewodnika. Ale, moi drodzy Państwo, każdy z nas może sam skorzystać z kąpieli leśnej, każdy z nas może sam zaplanować sobie takie wyjście do lasu i chciałabym dzisiaj powiedzieć, z jakich etapów się będzie taka kąpiel leśna musiała składać. Moi drodzy, co w lesie leczy? To jest takie zasadnicze pytanie, które biolodzy, leśnicy, również specjaliści zdrowia psychicznego zadają sobie już od dłuższego czasu i mamy ogromne, w zasadzie już teraz, dowody naukowe na to, co tak naprawdę w lesie leczy. To są dowody zwłaszcza z obszaru biologii, ale nie tylko. Już dawno, powiedziałabym kilkadziesiąt lat temu, Henryk Skolimowski mówił o tym, że coś takiego jak geometria natury, zakładająca, czy w której widzimy faliste, spiralne, okrągłe kształty nieregularne, to jest coś, co jest naszą prawdziwą potrzebą. Skolimowski mówił też o tym, że geometria, jaką widzimy na co dzień, zwłaszcza w dużych miastach, jest zupełnym przeciwieństwem tej geometrii natury. Mamy kąty proste, mamy długie, proste linie, a więc to jest coś, co jest nienaturalne. To, co w lesie leczy w związku z tym, to jest falistość, spiralność, zaokrąglone kształty i to wiemy. Wiemy również, że w lesie leczą nas dźwięki. My to nazywamy ciszą. Idziemy do lasu po ciszę. A prawda jest taka, że w lesie wciąż są dźwięki. To są dźwięki, które nie są takim hałasem antropogenicznym. To mogą być dźwięki zwierząt, dźwięki przyrody, dźwięki liści. Każdy z Państwa, kto ma lub miał małe dziecko, wie, że nie ma lepszego sposobu od uspokojenia takiego małego człowieka, jak włączenie mu tak zwanego białego szumu, który to biały szum można znaleźć bez trudu w internecie. Jest to na przykład 8 godzin szumiącej suszarki do włosów albo odkurzacza włączonego. Wielu rodziców tylko w ten sposób było w stanie uspokoić swoje dziecko. I teraz jak sobie pomyślimy o tym, jak szumi wiatr w koronach drzew, jak przypomnimy sobie, jak szeleści podłoże leśne, to są dość zbliżone dźwięki. Oczywiście ja nie twierdzę, że teraz trzeba nagrywać szum w koronach drzew, ale jest to bardzo zbliżony dźwięk do tego, które dziecko słyszało w łonie matki. Dlatego to są również dla nas korzystne, kojące dźwięki. No i kolor. Moi drodzy Państwo, okazuje się, że jeśli mamy pacjentów chirurgicznych, którzy mieli operację i mają oni możliwość spoglądania na las przez okno lub przynajmniej na kolor zielony ścian, to zdrowieją oni szybciej i rany goją się szybciej. Nie potrafimy tak do końca tego wyjaśnić. Widzimy, że to jest łatwe do opisania, to jest łatwe do zaobserwowania, ale nie do końca wiemy, jak to tak naprawdę wewnętrznie na nas działa. Niemniej jednak kolor zielony nie tylko przyspiesza regenerację tkanek, ale również okazuje się, że wprowadza spokój, co też łatwo jest zmierzyć na przykład za pomocą tętna, za pomocą pomiarów ciśnienia krwi i okazuje się, że kolor zielony nas po prostu uspokaja. W lesie mamy kontakt z bogatszym widmem światła. Światło słoneczne, które widzimy, obserwujemy w lesie, na ogół jest uzupełnione czy bogatsze w pasmo zielone i niebieskie. I to jest też unikalna właściwość lasu, bo wzrokiem możemy doświadczyć innych niż na co dzień bodźców. Każdy z nas, jak idzie do lasu, to niemal pierwsze, co notuje, jest zmiana zapachu. Zapach leśny jest cudowny, relaksujący, przypomina nam o miłych chwilach i odpoczynku. To jest zapach różnych substancji, które są zawieszone w lesie. Te substancje, na ogół to terpeny, co ciekawe, są one najbardziej stężone na wysokości ludzkiego nosa, a więc otaczają nas z różnych stron i stanowią dla nas rzeczywiście bardzo bogate, zapachowe środowisko, ale nie o sam zapach i wrażenia zmysłowe tu chodzi. Chodzi o to, że zapachy te, czyli konkretnie chodzi o olejki eteryczne albo fitoncydy, mają właściwości wirusobójcze, bakteriobójcze i właściwości przeciwzapalne. To oznacza, że wprost w praktyce możemy poprawić sobie nasze funkcjonowanie układu oddechowego, odpornościowego, czujemy się troszeczkę przeziębieni właśnie spacerem w bardzo takim nasyconym fitoncydami środowisku. Ach, może jeszcze powiem, przepraszam, co w zasadzie jest źródłem tych fitoncydów. Moi drodzy, na ogół czy najwięcej fitoncydów zawierają drzewa iglaste, jak sosna, świerk, ale nie tylko, bo również lasy liściaste, drzewa takie jak czeremcha, zawierają ich dość sporo. Również bóg, dąb, a więc różnego rodzaju rośliny nam po prostu służą. Innym czynnikiem, który poprawia nasze funkcjonowanie w taki pośredni sposób, jest bioaerozol. Bioaerozol to jest całość mikroorganizmów, które zawieszone są w leśnym powietrzu i które poprzez wdychane przez nas powietrze trafiają do naszych płuc. A na czym polega właściwość lecznicza tego bioaerozolu? Otóż bioaerozol, zawierając różne grzyby, bakterie i mikroorganizmy, usprawnia nasz układ odpornościowy. To znaczy, gdybyśmy byli wyjałowieni z różnego rodzaju takich doznań, kontaktu z różnorodnością biologiczną, moglibyśmy mieć więcej alergii, moglibyśmy być bardziej nieodporni na różnego rodzaju schorzenia. A więc to wszystko nam służy. Zastanówmy się, na co pomaga las w takim razie. Co można dokładnie leczyć lasem? Tak, takie należałoby zadać pytanie. Zanim opowiem o różnych negatywnych skutkach cywilizacji, które mają swojego terapeutę w lesie, to chciałabym powiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy koronawirus tak bardzo nam dolega, to las jest świetnym wspomożeniem dla naszej aktywności fizycznej, również dla naszej aktywności społecznej, a także dla naszego relaksu. Dotychczas wiemy wszyscy, że było to równie dobre miejsce i większość z nas regularnie chadzała do lasu. Tym niemniej jednak w dzisiejszych warunkach jeszcze bardziej las można docenić. Drodzy Państwo, jako specjalistka zajmująca się zdrowiem psychicznym, obserwuję klinicznie, ale też i badawczo i w różnych publikacjach, że te negatywne skutki cywilizacyjne to nie jest coś, o czym się tylko pisze w raportach Światowej Organizacji Zdrowia, tylko to jest coś, co rzeczywiście spotykamy na co dzień. Wielu z nas jest bardzo zestresowanych i to jest stres długotrwały, którego nie jesteśmy w stanie tak sobie wyłączyć. I sformułowanie odstresuj się, albo zapomnij o tym, albo nie martw się, nie przejmuj się. To są takie frazesy, które niestety do naszych stresorów dzisiejszych coraz częściej nie mają zastosowania. Skutkiem przeciążenia stresem jest zwiększony niepokój, martwienie się, lęk oraz obniżony nastrój i depresja. Depresja i zaburzenie lękowe ma bardzo często podłoże właśnie w nadmiernym, przewlekłym stresie i utracie przez nasz organizm takich właściwości obronnych i możliwości radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Innym skutkiem cywilizacji, który znamy dobrze, przynajmniej okresowo, jest przewlekłe zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, spadek energii, długotrwałe wyczerpanie. Na polu fizycznym tak to widzimy, a na polu psychicznym znowu to będzie depresja, myśli rezygnacyjne, poczucie, że nie ma się siły żyć. Stres, o czym już wiemy bardzo dobitnie, wywołuje, czy jest czynnikiem sprawczym, spustowym w różnych chorobach autoimmunologicznych. I tutaj powiedziałabym, tych chorób jest bez liku, tak? Bo to będą i choroby tarczycy, i choroby stawów, i choroby jelit, a więc wszędzie tam, gdzie czynnik stresowy jest czynnikiem spustowym w tych chorobach autoimmunologicznych, to widzimy negatywne skutki cywilizacji. Okazuje się, że mamy większość chorób, które są chorobami psychosomatycznymi. Ponad 60% różnych zaburzeń, które mamy na poziomie ciała, mają swój czynnik, jeden lub więcej, o charakterze psychicznym. I na ogół jest to właśnie stres przewlekły. No więc ten wstęp do tego, na co pomaga las, ma nam pokazać, że jesteśmy dziś jako cywilizacja mocno obciążeni, a las nam w tym świetnie pomoże. W jaki sposób? Przede wszystkim zmniejsza poziom stresu, o czym dobrze wiemy. Reguluje ciśnienie krwi. Wzmacnia funkcję obronną organizmu. Poprawia nastrój, no i wzrasta nasza kreatywność. Moglibyśmy zastanowić się, no ale jak to? Przecież stres był od zawsze. Przecież zawsze ludzie musieli się stresować, jak i każdy gatunek biologiczny musi się stresować, żeby móc przetrwać. Ja powiem tak, zgadza się. Ta reakcja stresowa jest czymś, co nam od zawsze towarzyszy i zawsze aktywizuje się nasza reakcja stresowa i współczulny układ nerwowy. Zwłaszcza mam na myśli reakcję walcz lub uciekaj. I to jest od dawna znane. W lesie osiągamy relaks i regenerację i aktywizuje nam się przywspółczulny układ nerwowy, który jest odpowiedzialny właśnie za regenerację, rozluźnienie i spokój. I tak było zawsze. Ale dzisiaj, moi drodzy Państwo, różnica jest taka, że nasz stres jest przewlekły. A więc wydzielanie kortyzolu, tego hormonu, który jest odpowiedzialny za przewlekły stres, się zmieniło. Dopiero teraz on jest wydzielany, gdy stres jest przewlekły. Nie wtedy, gdy aktywizuje się ta krótkoterminowa oś reakcji stresowej walcz lub uciekaj. I ten nasz relaks często jest pozorny. Co to znaczy? Otóż ja sobie siedzę na wakacjach, relaksuję się, ale z tyłu głowy wciąż myślę o tym, że mam problem w pracy, że jeszcze jest coś zaległego. W niedzielę myślę o tym, że w poniedziałek pójdę do pracy, a tam dużo zadań. Tak? I ten nasz stres, z racji tego, że nie jest krótkotrwały, nie jest impulsowy, nie jest tylko wtedy, gdy musimy, sięgając historycznie mocno wstecz, tylko się najeść, tak? Tylko jest to stres, który jest dominujący, dotyczy wielu obszarów życia, nawet jeśli w niskim nasileniu. To jest stres, który nam stale towarzyszy, a nasza regeneracja jest często pozorna. Stąd ważne, żebyśmy poszukali takich sposobów na regenerację, które są łatwe do kupienia lub do zdobycia, które nie mają żadnych efektów ubocznych i które są dostępne dla nas wszystkich. Trzeba sobie też, myślę, zadać pytanie, czy stres przewlekły nas również dotyczy. Otóż powiedziałabym, że wielu z nas tak. Wzrastająca liczba zaburzeń psychicznych, wzrastająca liczba takich chorób jak nadciśnienie, problemy układu krążenia, cukrzyca, choroby skóry autoimmunologiczne, również przyrost masy ciała, wszystko to jest związane często z nadmiernym stresem. Nadmierny stres, oprócz takich typowych, wydawałoby się, zaburzeń psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, może prowadzić do zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń pamięci, a więc warto obserwować natężenie stresu w swoim życiu, aby umieć stwierdzić, kiedy należałoby sobie pomóc, nie tylko lasem, ale również leczeniem farmakologicznym, być może leczeniem psychoterapeutycznym. Jak leczy las wobec tego te cywilizacyjne schorzenia? Otóż zmniejsza stres. Na przykład już po 40 minutach spaceru po lesie mamy znaczną poprawę samopoczucia, poczucia siły, wigoru, zdrowia. Spada poziom kortyzolu, czyli tego hormonu przewlekłego stresu. I wystarczy już 20 minut spaceru po lesie, obecności w lesie, żeby odnotować istotny spadek w porównaniu z grupą, która na przykład chodzi po mieście. Spokojne takie spacery po lesie, co już zbadano, oprócz spadku kortyzolu, niosą za sobą spadek aktywności nerwów współczulnych, a także spadek ciśnienia krwi i spadek tętna, czyli ewidentnie są biologiczne wskaźniki relaksu. No i wiemy, że w związku z tym jest to najlepsza terapia dla wyczerpanych, zmęczonych, dla tych wszystkich, którzy są przepracowani. Badania już od ponad 20 lat pokazują nam, że takie komórki, które nazywają się naturalnymi zabójcami, wzrastają po pobycie w lesie. Wystarczy 2 godziny pobytu w lesie, żeby poprawić funkcjonowanie układu odpornościowego na niemal miesiąc. I to są wyraźne różnice. Jeśli sobie w związku z tym wyobrazimy, że jesteśmy w lesie co tydzień, powiedzmy nie na 2 godziny, ale na godzinę, i robimy tam aktywne, różne ćwiczenia, które sprawiają, że ten las chłoniemy różnymi zmysłami, możemy się domyśleć, jak dużo lepiej będziemy się czuć, jak układ odpornościowy będzie lepiej pracował. Mamy tutaj, drodzy Państwo, wypisane różne gatunki drzew, które najsilniej wydzielają fitoncydy, chociaż wiadomo, że jest ich około 80 gatunków. To, co warto też przypomnieć sobie, to to, że fitoncydy były znane już od bardzo dawna, na przykład chociażby wykorzystywane w leczeniu gruźlicy w tak zwanej leśnej kuracji. To nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie od dziś. Kiedyś nazywano to balsamem leczniczym, a dziś wiemy, że to fitoncydy tak działają. Okazuje się, moi drodzy, że kreatywność, która się pojawia po pobycie w lesie, również znacząco wzrasta. Pojawia się twórczość, kreatywność, zdolność rozwiązywania nowych problemów i ona jest dość duża, dość duży wzrost tu notujemy. A więc można powiedzieć, że czas spędzony w lesie, na łonie przyrody jest również bardzo dobry, prozdrowotny, poprawiający funkcjonowanie dla tych osób, które tej kreatywności potrzebują w swojej pracy. Tutaj też jest sporo badań na ten temat. No i, moi drodzy, zostaje nam jeszcze coś takiego, co można nazwać w obliczu tych wszystkich dowodów czymś błahym. No, poprawia nam się samopoczucie. Okazuje się, że występuje znacząca poprawa nastroju. Nie chciałam Państwa zanudzać tutaj liczbami z rozlicznych publikacji, ale ta poprawa nastroju jest notowana nie tylko u osób, które są zdrowe psychicznie, nie mają chorób przewlekłych i generalnie ich życie jest w miarę nieobciążające, ale również u takich grup klinicznych, jak na przykład pacjenci z depresją umiarkowaną, czy pacjenci z innego rodzaju zaburzeniami, ich nastrój się poprawia. Chciałabym jeszcze podkreślić taki czynnik, poprzez który las leczy, a jest to związek z naturą. W Polsce mamy duży odsetek osób żyjących w miastach. Na świecie ten odsetek również jest ogromny i szacuje się, że on będzie w najbliższych dziesięcioleciach wzrastał. Coraz częściej badacze wskazują na to, że jesteśmy pozbawieni bardzo ważnych bodźców, czynników, które poprawiały, modelowały nasze funkcjonowanie, a które są obecne tylko i wyłącznie w naturze. I tak na przykład zaobserwowano mały związek z kontaktu z naturą z zaburzeniami zachowania u dzieci, również w zaburzeniach takich emocjonalnych u dzieci kontakt z lasem może być użyteczny. Pojawiają się w związku z tym ruchy i pedagogiki leśnej, i leśnych przedszkoli, leśnych szkół i takie stowarzyszenia, które zwracają uwagę na te deficyty kontaktu z naturą, zwłaszcza u dzieci, po to, żeby ten rozwój przebiegał harmonijniej, żeby było więcej korzyści dla rozwijającego się organizmu. No, co jeszcze, moi drodzy? Polepsza wzrok las. Dlaczego? Bo, moi drodzy, zwłaszcza jeśli mamy cały czas skupione oczy na ekranie, blisko siebie, tak? I takie mięśnie gałek ocznych wzmacniamy, to patrzenie w dal mięśnie te rozluźnia i dzięki temu ten wzrok.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
2: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Może się regenerować. Co więcej, w związku z redukcją stresu i aktywizacją odpowiednich gałęzi autonomicznego układu nerwowego, my mamy większą radość życia i większą ochotę na seks, co może mieć również znaczenie. Drodzy Państwo, przejdę teraz do konkretów, czyli jak to robić? Można to robić samemu, można chodzić z przewodnikiem. Ruchy przewodników leśnych są coraz bardziej popularne w Europie i na świecie. Ale też mogę Państwu zaprezentować sekwencje kąpieli leśnych według różnych autorów, które pomogą w tym, żeby pójść do lasu i zrobić sobie samodzielnie kąpiel leśną, która będzie dla Państwa zdrowa i korzystna. Clifford jest takim pionierem kąpieli leśnych w Stanach Zjednoczonych i on wskazuje, że sekwencja kąpieli leśnych powinna składać się właśnie z takich etapów, jakie Państwo możecie zobaczyć. Przede wszystkim ważna jest intencja dla niego, co jest jasne, bo jeśli stwierdzimy, idę do lasu się przejść, no to inaczej będę odbierać otoczenie, niż jak pójdę z intencją, idę do lasu po relaks i będę uważna na to, co się wokół mnie dzieje. Po prostu. Clifford też mówi o takim rytualnym niejako rozpoczęciu i zakończeniu spaceru po lesie. To znaczy, najpierw proponuje stworzenie progu nawiązania połączenia. To może być jakiś kij położony na ścieżce, coś, co będzie taką formą przejścia, jakąś bramą do lasu. Tak? Następnie proponuję 15 minut eksploracji w jednym miejscu. Jaka to ma być eksploracja? Po prostu eksploracja zmysłowa, różnymi zmysłami. Te czasy są tutaj istotne. Ma Clifford już doświadczenie w prowadzeniu takich właśnie kąpieli leśnych długoletnie. Następnie proponuję 20 minut uważnego spaceru. I co ważne, to nie jest spacer po to, żeby przejść jakiś określony dystans. Kąpiel leśna to jest poruszanie się z prędkością 2 km na godzinę, a więc jest to naprawdę wolny spacer. A więc mamy tutaj 20 minut uważnego chodzenia. Następnie proponuję wybór kilku ćwiczeń, które nazywane są zaproszeniami leśnymi. Te zaproszenia leśne za chwilkę Państwu zaprezentuję, bo one są z różnych kategorii. Najogólniej można je podzielić na zaproszenia od żywiołu ziemi, powietrza i innych. A więc tak znowu metaforycznie Clifford o nich mówi. Następnie proponuję 20 minut siedzenia w jednym miejscu po to, ażeby tą atmosferę leśną w sposób bierny wchłaniać, tak? W jednym wybranym miejscu, które nas jakoś szczególnie zachęciło, przykuło naszą uwagę. Następnie proszę zobaczyć, jest ceremonia parzenia herbaty. I to jest coś, co jest niezwykle egzotyczne w tych kąpielach leśnych. W tym sensie, że jak chodziliśmy zazwyczaj do lasu, mieliśmy ze sobą w termosie herbatę, to po prostu ją sobie swobodnie popijaliśmy. Clifford tą ceremonię parzenia herbaty uznaje, nie tylko zresztą on, jako taki moment, w którym można już zacząć mówić, w którym można już zacząć dzielić się doświadczeniami, można zacząć powoli wracać do swojego dnia codziennego. a później ten spacer kończy się znowu tak zwanym progiem włączania, czyli znowu jakąś taką bramą do codzienności. Leśne zaproszenia, które proponuje Clifford w ramach kąpieli leśnych, są rozliczne. To może być chodzenie boso, jeśli chodzi o żywioł ziemi. To może być badanie ściółki leśnej, odkrywanie śladów zwierząt, również trzymanie kamienia. Może to być zaproszenie od żywiołu powietrza, czyli związane to, co wszystko, to będzie wszystko to, co związane z oddychaniem, z wąchaniem, ale z obserwacją ruchów liści, chmur, kołysaniem się drzew. To są zaproszenia do eksploracji żywiołu wody, zwłaszcza tam, gdzie mamy strumień lub jakiś zbiornik wodny. To może być siedzenie przy wodzie, obserwowanie po prostu. To może być zanurzanie rąk, stóp w strumieniu, dotykanie wody, a więc znowu eksploracja takim zmysłem. Również zgniatanie mułu na przykład. To może być, może niekoniecznie w zimie, ale latem może być przyjemnym doświadczeniem. Zaproszenie do eksploracji żywiołu ognia to na przykład praca z wizualizacją. I te wizualizacje mogą być rozliczne, bo to może być na przykład taka wizualizacja swojego magicznego miejsca w lesie, przyjaźń z tym tajemnym leśnym miejscem. To może być wizualizacja związana z ochronną funkcją drzewa jakiegoś. Tak? A więc to są takie techniki wyobrażeniowe, znane i stosowane w psychologii, psychoterapii, które mają za zadanie wywołać określone stany emocjonalne, na ogół pozytywne stany emocjonalne, i wtórnie poprawić funkcjonowanie układu nerwowego. Ale nie tylko Clifford podaje sposób na leśną kąpiel. Inni mówią, że to może być pięcioetapowa podróż poprzez las. Natomiast to, co pojawia się tutaj jako istotna wskazówka, kąpiel leśna to jest całkowite zanurzenie się tu i teraz, czyli wyłączenie telefonów, milczenie, powolny spacer bez celu często, albo z wyborem spontanicznego celu, spontanicznym wyborem celu, z takim zaufaniem, że mogę pójść gdzie zechcę, powolne, głębokie oddechy i pozwolenie na odpływanie myśli. Zamiast rozmyślania, przywiązywania się do myśli. To, co tutaj autorzy często też podkreślają, to jest koncentracja na byciu częścią większej całości, czyli takie podejście ekopsychologiczne, powiązanie, jedność z naturą. I teraz chciałabym Państwu pokazać, jakie to są te pięć kroków zmysłowych w kąpieli leśnych. To są analizy wciąż tego, co widzę przez kilka minut, takie ćwiczenie. Co słyszę od tych najdalszych dźwięków, być może dźwięków miejskich, po te najbliższe, czyli łącznie z własnym oddechem, własnym dźwiękami własnego poruszania się na przykład, tak? Drzew, zwierząt, również co czuję nosem. Jakie zapachy jestem w stanie wyłapać, jakie prześledzić, jak one wokół mnie wirują, czego mogę dotknąć. A więc to jest taki etap, w którym dotykamy różnych jakości w lesie, tak bym powiedziała. Muszę Państwu powiedzieć, że jest to niezwykle zaskakujący etap. Sama pamiętam, jak kiedyś po raz pierwszy zaczęłam dotykać mchu. Byłam niezwykle zaskoczona, jak te mchy się ze sobą w dotyku różnią. Zachęcam Państwa do takich eksperymentów. I czasem również, choć nie zawsze, można spróbować uruchomić zmysł smaku. zmysł smaku uruchamiamy w taki sposób, że próbujemy wdychać powietrze jednocześnie ustami i nosem. To jest trudne, ale dzięki temu ten bioaerozol, który normalnie byśmy wdychali za pomocą nosa, on rozprzestrzenia się po jamie ustnej i po języku i możemy odczuć delikatne smaki. Drodzy Państwo, chciałabym powiedzieć o tym, jaka jest przyszłość tej terapii leśnej, bo terapia leśna już zaczyna być w niektórych państwach wydawana na zlecenie lekarza. To jest tak zwana zielona terapia. Tutaj macie Państwo taką receptę tej kąpieli leśnej. Można spokojnie uznać, że coraz więcej państw będzie chciało korzystać z tej bezpłatnej, taniej metody wsparcia zdrowia publicznego, tak jak to było chociażby w Japonii czy w Korei Południowej. A nawet jeśli to się nie stanie takim ruchem ogólnokrajowym, to chciałabym, żebyście Państwo pamiętali, jak wiele korzyści las dla nas ma i żeby starać się z tego korzystać jak najczęściej. Ale co ważne? Ważne, żeby to było intencjonalne korzystanie z konkretnego zestawu ćwiczeń, form pracy, ćwiczeń fizycznych i umysłowych.

swój urok. Każda z nich jest trochę inna. Jeśli chcielibyście sięgnąć tylko i wyłącznie po ćwiczenia, nie interesuje Was jakaś szczególna filozofia albo pogłębione wyniki badań, to zachęcam do tej ostatniej książeczki Leśne kąpiele Uli Felber, który jest rzeczywiście małym poradnikiem z leśnymi ćwiczeniami. Można go ze sobą wszędzie zabrać i zawiera tylko spis ćwiczeń, które w dodatku nie mają żadnego ezoterycznego charakteru. Bo z kolei w książce Clifforda Kąpiele leśne możecie znaleźć również takie ćwiczenia, które nie do wszystkich przemówią. No jest to na przykład rozmawianie z drzewem albo z kamieniem, radzenie się kamienia. No, brzmi to poetycko, ale niekoniecznie do wykorzystania w racjonalnym postępowaniu. Też ciekawą książką jest książka Hiszpanów Shinrin-yoku Garcia Miralesa, gdyż ona pokazuje historię, kulturę, kontekst taki, w jakim wyrosły kąpiele leśne. No i wspaniała książka Lee, która jest taką podstawą do kąpieli leśnych, którą mamy w Polsce. Drodzy Państwo, chciałabym zaprosić Państwa do lasu. Zapraszam również do udziału w projekcie. Patrzę na to, jakie Państwo macie komentarze i uwagi, i oprócz tego, że macie Państwo pozytywne wrażenia z pobytu w lesie, które bardzo mnie cieszą i rzeczywiście są bardzo prozdrowotne, to pytań nie ma. Drodzy Państwo, zapraszam wobec tego do lasu, zapraszam do sięgania po kąpiele leśne jako sprawdzone, zbadane, bardzo przyjemne metody na poprawę swojego samopoczucia i zdrowia. Dziękuję.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, redemptorysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch, urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to powiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie, naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe, i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptorzy razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia ofitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
2: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
1: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czermna koło Budowy, obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak patrzyli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. I ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie, Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw we wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
2: I stąd nazwa Benonici?
1: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. redemptoryści kanoniczni, tak to możemy określić.
2: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
1: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla Bractwa Świętego Benona, gromadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
0: No właśnie, tak jest.
2: To
1: pewnie takie
2: później.
1: Zaciekawienie redaktorów. Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta. I tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski. Kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
2: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
1: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak, kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej, pracujący w Warszawie, musieli znajdować sposoby żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, lenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie ta zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
0: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
1: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze i władzom kolejnym, które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach. To wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, to jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy władza księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało,
0: tak. Jak
1: potoczyły się ich losy. Mhm. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano, w każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem Cesarstwa Austriackiego. Natomiast inni współbracia w różne inne strony skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Benona również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele świeckie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do benonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wezwany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim, w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, to, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. Więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi, tą priorytetową, czyli misje ludowe, z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, w komisjach, która analizowała poszczególne dokumenty, zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z prowostwa, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat, powiedzmy, tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali, jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak otworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
0: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
1: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
0: Wiemy.
1: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla, Kołowicki Tet, ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, ci ze wspólnoty w Przedkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to kolegium. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat Bishop Eaton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też.
3: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak umamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel. bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został uświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Lubieński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilka tych urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle, udało się różne pertraktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jebek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, Kościołem Świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać, podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo to dawny, poprzedni wiek był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, to zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
2: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
1: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, w 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej. I tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwo tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka. I teraz pozostał ostatni etap właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesu beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
0: Daj Boże, żeby tak się stało.
1: Liczymy też na to. To się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogę porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach Włochy, Italia, Warszawa, Mościska I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliżymy się lepiej też ojciec Bernardu Wiński, we wspomnieniach, które jak słyszę, mają być czytane na antenie waszego radia.
2: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
1: Ojciec Sylwester Cabała.
2: I czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
1: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko działa. Widać mnie i słychać. Cieszę się, że Państwo dzisiaj dotarli na lekcję poświęconą niedźwiedziowi polarnemu. Lekcja jest w ramach projektu EduArctic 2. Ja nazywam się Dagmara Bożek, jestem pracownikiem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i należę do zespołu zajmującego się komunikacją naukową i edukacją. Także mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja się spodoba. Od razu też mówię, że jest to jeden z ostatnich webinariów w ramach projektu EduArctic 2, ponieważ ten projekt trwa do końca stycznia. Także jeszcze przed nami jest zaledwie kilka ostatnich spotkań, ale oczywiście też pod koniec powiem o samym pakiecie edukacyjnym, który jest dostępny na stronie projektu i który wraz z innymi materiałami będzie dostępny przez długi czas i bez jakichkolwiek problemów. Natomiast zapraszam już na spotkanie z niedźwiedziem polarnym, bohaterem dzisiejszej lekcji. Jeśli chodzi o niedźwiedzia polarnego, to od razu mówię, że skupiam się na tej części Arktyki, która dotyczy archipelagu Svalbard. Arktyka, jak widać na tej mapce z prawej strony, to oczywiście bardzo duże terytorium, na którym znajduje się nie tylko biegun północny i lód otaczający biegun północny, Morze Arktyczne, Ocean Arktyczny, czy właśnie północne terytoria różnych krajów, więc jest to bardzo duże terytorium. Natomiast właśnie tutaj też widać doskonale archipelag Svalbard. Administracyjnie jest on zarządzany przez Norwegię. Też mogą się Państwo spotkać z określeniem Spitsbergen. Spitsbergen według naszego nazewnictwa i też nazewnictwa w większości stosowanego jest to największa wyspa archipelagu Svalbard. Natomiast określeniem na cały archipelag jako Spitsbergen posługują się głównie Rosjanie, którzy raczej określenia norweskiego Svalbard nie używają. I właściwie, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne, to wyróżniamy 19 populacji, które łącznie mogą liczyć około 25 tysięcy osobników. Raczej te populacje, liczebność w miarę jest stała, oczywiście zmienia się w zależności od regionu. Natomiast ta populacja niedźwiedzia polarnego, czyli okolicy Morza Barenca, o której ja dzisiaj będę mówić, to ona liczy około 3 tysięcy osobników i faktycznie jest regularnie monitorowana przez badaczy norweskich pracujących w Instytucie Polarnym w Tromso na północy Norwegii i faktycznie ta populacja akurat jest dość stabilna. Oczywiście, czy niedźwiedzie mogą mieć między sobą kontakt w ramach tych różnych populacji. Jak najbardziej oczywiście one się przemieszczają na duże odległości. Oczywiście to, że lód morski teraz się kurczy w Arktyce, no nie ułatwia sprawy, bo po pierwsze niedźwiedzie polują, korzystając z lodu morskiego, a po drugie lód morski służy im do przemieszczania się, więc oczywiście mogą przepływać coraz to dłuższe odległości, co powoli zaczyna się obserwować, że niedźwiedź polarny może nawet około 100 kilometrów przepłynąć, no ale oczywiście to nie jest też taka duży dystans, żeby móc na przykład bez problemu przedostać się w inną odległą część Arktyki. I mamy właśnie wspomniany archipelag Svalbard, mamy Spitsbergen, mamy inne wyspy należące do tegoż archipelagu. No i właściwie to jest ten obszar Morza Barenca, populacja niedźwiedzia polarnego Morza Barenca, o której wcześniej wspomniałam. To, co jest dość ciekawe, to to, że tutaj są zaznaczone wędrówki niedźwiedzi polarnych przy pomocy tych niebieskich strzałek. Dlaczego mówię, że ciekawe? Ponieważ ja miałam przyjemność, no już będzie 10 lat temu pracować w polskiej stacji polarnej Hornsund. To jest polska placówka całoroczna, znajdująca się w Arktyce, właśnie na południowym Spitsbergenie, nad fiordem Hornsund. Jest to placówka zarządzana przez Instytut Geofizyki, którego jestem pracownikiem. I proszę zwrócić uwagę, że te strzałki faktycznie docierają między innymi w południową część Spitsbergenu, bo niedźwiedzie, jak wspomniałam, są zależne od lodu morskiego i wraz z nim się przemieszczają. Czyli im więcej lodu morskiego, tym więcej odwiedzin niedźwiedzi. Mówię odwiedzin, bo kiedy
pracowaliśmy w stacji, ale to też dotyczy wszystkich osób, które w ramach obecnych wypraw pracują. Prowadzi się taki, no powiedziałabym, monitoring niedźwiedzi polarnych. Liczy się, ile tych niedźwiedzi polarnych rocznie odwiedza stację. Oczywiście nie mówię już o takich sytuacjach, że każdy chce mieć zdjęcie niedźwiedzia polarnego, więc też z utęsknieniem czeka się na to spotkanie, żeby te niedźwiedzie zobaczyć. Ale oczywiście cały czas pamiętamy, że jest to zwierzę bardzo niebezpieczne. I też niestety kontakt z nim różnie się może skończyć. No więc pamiętam, że kiedy meteorolodzy nasi monitorowali na różnych stronach ze zdjęciami satelitarnymi, jak lód morski się zachowuje i skąd napływa, to w pewnym momencie pojawiło się hasło, no z północnego wschodu napływa lód morski, za parę dni będą niedźwiedzie. I faktycznie jakieś pojedyncze odwiedziny się pojawiły. I my w czasie naszej wyprawy naliczyliśmy około 44 niedźwiedzi polarnych. Więc oczywiście może to być obarczone pewnym błędem, bo może się okazać, że jeden niedźwiedź odwiedzał stację wielokrotnie i my go policzyliśmy jako kilka różnych osobników, ale faktycznie misie się zdarzały i to głównie w okresie zimy. Zimy i wiosny arktycznej. Z takich ciekawostek, i to też w tym pakiecie edukacyjnym, o którym na początku wspomniałam, będzie bardziej to rozbudowane, czyli rodzina niedźwiedziowatych. Tutaj jest tylko taki smaczek, mianowicie taki, że pomiędzy niedźwiedziem polarnym, brunatnym, a panną wielką jest oczywiście dość duże pokrewieństwo, należą one do jednej rodziny. Łącznie rodzina niedźwiedziowatych liczy o 7 różnych gatunków. I są to na przykład jeszcze, jest to wargacz leniwy na przykład, czy niedźwiedź, czy to jest Black Bear, oni to chyba jako niedźwiedź czarny przetłumaczyli. Także te wszystkie niedźwiedzie będzie można zobaczyć w pakiecie edukacyjnym, o którym na końcu będzie. Ponieważ opowiadanie o niedźwiedziach polarnych bez ciekawostek to nie byłoby prawdziwe opowiadanie o niedźwiedziach polarnych, więc tutaj taka ciekawostka zapowiedziana wcześniej, mianowicie hybryda przedstawiająca niedźwiedzia grizzly i niedźwiedzia polarnego. I stąd z języka angielskiego nazywa się on bardzo malowniczo pizzly. I właściwie być może jest to jeden z możliwych scenariuszy, jeśli chodzi o niedźwiedzie polarne w Arktyce, bo krzyżówkę tą zaobserwowano w Arktyce Kanadyjskiej. Nie jest dużo takich osobników, ale wynika ona z kontaktów niedźwiedzi polarnych z niedźwiedziami grizzly, co oznacza, że w związku ze zmianami klimatu niedźwiedzie polarne schodzą bardziej na ląd, w głąb lądu, a niedźwiedzie grizzly idą bardziej na północ, no bo zasadniczo klimat już im nie przeszkadza, nie jest aż tak zimno. No więc zobaczymy, czy to będzie jakiś trend, który będzie się utrzymywał, czy na razie ciekawostka biologiczna. Wspominałam oczywiście, że oprócz tego, że niedźwiedzie polarne są piękne, są bardzo niebezpieczne. Więc w związku z tym na terytorium całego Svalbardu każdy, kto tam mieszka albo przyjeżdża, powinien posiadać broń albo powinien poruszać się w terenie z osobą, która taką broń posiada i umie ją obsługiwać. Z racji tego, że ja w stacji spędziłam rok czasu jako pracownik tej placówki, przeszłam przed wyjazdem na Svalbard profesjonalne szkolenie, między innymi ze strzelania, z posługiwania się bronią. Mieliśmy ćwiczenia na strzelnicy krytej, na później poligonie. Zdawaliśmy również egzamin z naszej celności. Oczywiście brzmi to bardzo ciekawie, no ale inaczej jest, jeżeli sobie człowiek uświadomi faktycznie, że posiadanie broni może mu uratować życie, kiedy akurat spotka się z niedźwiedziem polarnym. Ja nie miałam sytuacji takiej, żeby spotkać się w oko z niedźwiedziem, chociaż spotkałam się, ale mówię, nie miałam sytuacji, żeby ta sytuacja była niebezpieczna. Niedźwiedzie, które spotykałam, były raczej ciekawskie i nie przejawiały agresji, bo jeżeli by przejawiały agresję, no to byłoby o wiele gorzej. Więc zasada jest taka, że każda osoba wychodząca w teren zabiera ze sobą broń, albo właśnie wychodzi z kimś, kto tę broń posiada. I oczywiście samemu ze stacji się nie wychodziło. Także tutaj taka ciekawostka jeszcze jest, taki znak ostrzegawczy, jaki można spotkać w Longyearbyen. Longyearbyen to jest takie miasteczko w centralnej części Spitsbergenu, czyli uwaga, niedźwiedzie polarne. Bardzo oryginalny znak, bardzo małej liczbie miejsc na świecie można go spotkać. Nie jestem pewna, czy tylko właśnie w Longyearbyen, czy gdzieś jeszcze, ale no, praktycznie jak się wychodzi z lotniska, to ten znak już można zobaczyć, no więc to dodatkowo usztywnia i nakazuje wyjątkową ostrożność w poruszaniu się.
Niedźwiedzie polarne nie są sprinterami. Poza tym to są dość duże zwierzęta. Mają masę, no, dorosłe samce mogą 500 kg ważyć, pół tony, może nawet więcej. Samice są o połowę mniejsze. Natomiast no, ich ciało w stosunku, ich serce w stosunku do masy ciała jest małe. Co to oznacza? Że niedźwiedzie po pierwsze no, za dużo nie biegają i nie są w stanie długo biegać, bo mogą się przegrzać, no i w ten sposób niestety zakończyć swoje życie. Więc tutaj zrobiłam takie zestawienie i też nam powtarzano, że jeżeli jesteśmy w terenie i zdarzy nam się spotkać niedźwiedzia polarnego, a oczywiście ten niedźwiedź nie jest agresywny, bo jeżeli jest agresywny albo chce się tego niedźwiedzia przepłoszyć, to jak najbardziej używa się skutera śnieżnego do tego, jeżeli akurat jest pod ręką, tylko znów trzeba pamiętać, że po prostu maksymalnie 100-150 metrów wystarczy przejechać, koniec, więcej nie, bo może, żeby po prostu tego niedźwiedzia nie zagonić. On zazwyczaj boi się tego dźwięku silnika, który jest dość charakterystyczny i ucieka. A o to tak naprawdę chodzi, żeby stosować różne metody przepłaszania. No ale właśnie, jazda za niedźwiedziem polarnym, bo na przykład chcemy zrobić mu zdjęcie, albo wydaje nam się, że go przepłoszymy i go tak przegonimy porządnie, no może się bardzo źle skończyć. Więc tutaj stąd też, jak mieliśmy takie szkolenie z behawioryzmu niedźwiedzi polarnych przed wyjazdem, no to też nas uczulano tutaj na pewne takie no, rozsądne podejście w tej materii. Natomiast no oczywiście 100 km na godzinę to jest taka prędkość, jaką skuter śnieżny może rozwinąć przy dobrych warunkach. Dobre warunki mam na myśli nie tylko dobra przejrzystość powietrza czy dobra widoczność, ale również dobra nawierzchnia, mówiąc wprost, bo jeżeli na przykład jest ona, no bo oczywiście zakładamy, że no nie przejeżdżamy po fiordach czy po jakichś innych ciekach wodnych, które są niezamarznięte, albo nie jeździmy po niewystarczającej pokrywie śnieżnej, ale ważne jest to, żeby też na przykład nie było zastrugów. Zastrugi to jest taki fantazyjnie troszeczkę uformowana powierzchnia wynikająca z nawiewania, wywiewania warstw śniegu i to są, one są dość mocno zmrożone, co powoduje różnego rodzaju nierówności. Więc po pierwsze, no, nie jedzie się wygodnie po takich nierównościach, a po drugie, jeżeli mamy dookoła biało i nie zauważymy takiej nierówności, a mamy dość dużą prędkość, no to może się to skończyć tragicznie, bo może skuter się przewrócić do przodu, wywinąć salto, które dla nas przy dużej prędkości skończy się tragicznie. Więc tutaj jest dużo takich różnych pułapek, jeśli chodzi o to. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie, no, 40 km na godzinę to jest taka jego maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, uciekając, ale znów, to nie jest sprinter. On w takiej, pędząc taką prędkością, naprawdę to jest raptem minuta, nie więcej. I no, najlepiej właśnie, żeby, tak jak wcześniej wspomniałam, żeby go nie przegonić, bo to się może skończyć dla niego bardzo źle. No i tutaj taki troszeczkę slajd już w sumie trochę no, nieaktualny, ale już tłumaczę dlaczego, bo przez długi czas od samego początku powstania stacji w Hornsundzie w 1957 roku, kiedy zaczęto budowę i potem kiedy na zimę w 1957-58 została pierwsza grupa zimująca, zabierano ze sobą psy. Początkowo to były psy no, zabierane z Polski, więc na przykład owczarki podhalańskie, które myślano, że właśnie będą dobre do takiej, no, raz, że dobrze zniosą warunki klimatyczne, a dwa, przede wszystkim miały chronić przed niedźwiedziami polarnymi. Czyli no, pies doskonale wyczuwa, że zbliża się niebezpieczeństwo i alarmuje. Później w związku ze zmianą przepisów psy, jakie można było trzymać w stacji, to miały być takie rasy typowe dla północy, na przykład Alaskan Husky, Siberian Husky, Malamut, pies grenlandzki, więc te psy stacja dostawała od Norwegów i tak było do praktycznie dwóch lat wcześniej, że te psy faktycznie regularnie tej stacji broniły. I dwa lata temu, bo mówiłam właśnie, że spotkania z niedźwiedziami mogą się tragicznie skończyć, faktycznie miała miejsce tragiczna sytuacja, kiedy, chociaż to też nie była jedyna taka sytuacja, że pies został zaatakowany przez niedźwiedzia polarnego, no i to oczywiście dla psa się skończyło bardzo źle. No i od tego czasu to też była bardzo trudna sytuacja, bo ten niedźwiedź nachodził pracowników stacji przez dość długi czas, ludzie byli zamknięci w stacji, więc dużo było takich rzeczy niebezpiecznych, zagrażających, więc podjęto decyzję, na chwilę obecną tak wygląda sytuacja, że zamiast psów jest monitoring. Są kamery wszędzie, także jest założenie takie, że osoba, która ma dyżur albo każdy pracownik stacji wychodzący na zewnątrz ma możliwość sprawdzenia, czy wszystko jest ok, czy nic się nie czai,
Dzięki kamerom, które są tak ustawione, że widać, czy przypadkiem za drzwiami nie ma niedźwiedzia. Jest to o tyle ważne, bo nie tylko wychodzi się ze stacji w ciągu dnia, chociaż jak jest noc polarna, to nie ma najmniejszego znaczenia, ale ze względu przede wszystkim na pomiary, które się prowadzi w okolicy stacji, prowadzi się je w różnych godzinach. Na przykład meteorolodzy prowadzą obserwacje co 3 godziny i faktycznie wychodzą ze stacji, kiedy praktycznie wszyscy śpią, z wyjątkiem dyżurnego, więc ten ruch wokół stacji praktycznie jest znikomy. No więc gdyby coś się miało czaić, no to może się czaić właśnie w takim momencie, kiedy raczej ruchu wokół stacji jest mniej. I o tyle to jest istotne, żeby zapewnić ludziom pracującym w stacji bezpieczeństwo. Niedźwiedzie polarne, które odwiedzają stacje, są bardzo ciekawskie. Oczywiście pomijam sytuacje, kiedy są głodne, agresywne, bo mogą się wtedy dobijać i niszczyć rozmaite rzeczy, ale też bywają ciekawskie. No i tutaj mamy takiego ciekawskiego niedźwiedzia polarnego, a właściwie samicę niedźwiedzia polarnego, która stwierdziła, że zaprzyjaźni się z deszczomierzem. No i deszczomierz, faktycznie tych deszczomierzy już teraz nie ma, ale na naszej wyprawie one stały pomiędzy moreną lodowca Hansa, który jest lodowcem najbliżej znajdującym się, takim największym z stacji polarnej, czoła lodowca jest około 2 km. No i właśnie w tej odległości między stacją a czołem lodowca stały sobie deszczomierze. No więc jak oczywiście niedźwiedzie tamtędy przechodziły, no to był taki element krajobrazu, który był inny zdecydowanie niż wszystko dookoła, więc niedźwiedzie musiały oczywiście się zaprzyjaźnić z tym deszczomierzem, no więc obalały te deszczomierze. Zdjęcie akurat nie pochodzi z naszej wyprawy, tylko z mojej wyprawy, tylko z wyprawy wcześniejszej. No więc tutaj widać, że ktoś po prostu oddał strzał z rakietnicy. No i ta rakieta bardzo skutecznie niedźwiedzia poszyła. Niedźwiedź wystraszył się huku, hałasu, błysku, no i sobie poszedł. To jest najlepszy scenariusz, kiedy nie trzeba sięgać po mocniejsze środki odstraszania. No i tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o te emocje, jakie towarzyszą, niedźwiedź polarny może być agresywny faktycznie, kiedy jest chory, kiedy jest zraniony, kiedy jest głodny, albo kiedy jest to samica z młodymi. No i właśnie jeśli widzimy dwa niedźwiedzie razem, albo trzy niedźwiedzie, to oczywiście jest duża doza pewności, że jest to matka z młodymi. Tu od razu informacja, że młode niedźwiedzie polarne przebywają z matką przez dość długi okres, bo od 2 do 3 lat, więc faktycznie już w pewnym momencie nabierają dość takich gabarytów podobnych do matki. Więc można mieć takie wrażenie, że o, niedźwiedzie polarne wyszły sobie na spacer, ale raczej takie zachowanie no, jest bardzo rzadkie, bo niedźwiedzie są samotnikami. One raczej w pojedynkę spędzają życie, chyba że jest okres godowy i wtedy się spotykają, albo na przykład trafi się więcej jedzenia, jakiś, nie wiem, martwy wieloryb zostanie wyrzucony na plażę, no to wtedy się zdarzy, że tych niedźwiedzi może być więcej. Czy na przykład na wysypiskach śmieci mogą ludzi nachodzić, żeby tam jakieś resztki jedzenia zdobyć. No a jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście ja pamiętam, że moje obserwacje niedźwiedzi polarnych, moim obserwacjom niedźwiedzi polarnych zawsze towarzyszyły rozmaite emocje, począwszy od naprawdę podziwu, bo to zwierzę jest niesamowite, jest niesamowicie piękne, po taki wręcz atawistyczny strach, kiedy gdzieś tam przyszło mi się z nim spotkać w dość małej odległości. No i ja nie byłam w bezpiecznej stacji, tylko jednak byłam w terenie, więc faktycznie można się mocno wystraszyć. Co do przystosowań niedźwiedzia polarnego, bo jest to zwierzę żyjące w klimacie bardzo wymagającym, a jednak doskonale sobie radzi, więc jeżeli zakładając, że ta dieta niedźwiedzia polarnego wygląda właściwie, czyli no, ma dostępność fok, które są tłuste, dostarczają mu dużo energii, no to mając takie rezerwy tłuszczowe, niedźwiedź jest w stanie głodować przez 9 miesięcy, co no, jest kluczowe, właśnie te jego rezerwy tłuszczu są kluczowe w okresie lata, które jest coraz trudniejsze ze względu na rosnące temperatury, bo tego lodu morskiego jest coraz mniej. Coraz trudniej polować na foki i coś sensownego znaleźć, więc niedźwiedzie często wyszukują mniej kaloryczne pożywienie, jedzą na przykład jakieś rośliny, czy na przykład ptaki i ich jaja. Co oczywiście wymaga jednak no, jedzenia w dużych ilościach tego typu pokarmu z racji na jego niską kaloryczność. No, natomiast jest to zwierzę, które ma doskonale rozwinięty zmysł węchu,
przydaje się, bo niedźwiedzie polarne raczej kiepsko widzą, więc one nas bardziej wywęszą niż zobaczą. No zobaczą jakiś większy kształt, wysoki, no ale za bardzo tak nie będą w stanie stwierdzić, kim jesteśmy, zwłaszcza jak mamy do czynienia z takimi częściami Arktyki, gdzie człowiek jednak jest no, cały czas gościem i niekoniecznie oczywistym widokiem dla dzikiego zwierzęcia. Natomiast to, co tutaj widzicie po lewej stronie, ten rysunek taki przedstawiający niedźwiedzia stojącego na tylnych łapach, to jest też sposób polowania. Jak już niedźwiedź wyciągnie zdobycz, to on ją musi sobie odpowiednio przygotować przed spożyciem. I co robi? Staje na tylnych łapach, mocno się zapiera, a przed nimi uderza w zdobycz kilkukrotnie, no rozrywając tkanki, miażdżąc kości, tworząc taką no, krwawą miazgę z upolowanego zwierzęcia. No i dopiero później przystępuje do konsumpcji. No wygląda to dość makabrycznie na pewno. Natomiast też takie zachowania niedźwiedzi można zaobserwować, kiedy one podchodzą pod siedliska ludzkie i coś chcą sprawdzić. Po prostu dokładnie robią to samo. Znajdą beczkę, to będą tak uderzać przed nimi łapami, im tą beczkę, czy zobaczą drzwi i myśmy mieli taki problem, bo potem drzwi trzeba było naprawiać. No i też te drzwi będą tymi przednimi łapami mocno uderzać. I wspomnieliśmy o tym, że właśnie jedzą jagody, jedzą różne inne rzeczy, no i to też jest jakiś sygnał, że niedźwiedź stara się adaptować do tego, co się dzieje, do tego, do tych zmian, jakie obserwujemy. I wcześniej przy tym deszczomierzu mówiłam, że to jest samica niedźwiedzia polarnego. Raz, że po pierwsze widać przy dorosłym osobniku, że samiec i samica się nieco różnią, choć na pierwszy rzut oka może to być trudne, bo samce po prostu mają bardziej masywny kark i takie łapy tutaj z przodu, bardziej takie, no, takie bary mają, bardziej muskularne. Natomiast samice są smuklejsze. I w związku z tym, jeżeli naukowcy, którzy prowadzą badania niedźwiedzi polarnych, chcą śledzić ich wędrówki i nakładają takie kołnierze z nadajnikami, to najczęściej wybierają do tego samice, bo samice właśnie mają te szyje troszeczkę węższe, cieńsze, mają mniej siły, więc jest szansa, że takiego niedźwiedzia przez dłuższy czas uda się monitorować. No i takie dane można znaleźć w internecie. Jest w pakiecie, do którego link później wyślę, jest takie zadanie, w którym uczniowie są proszeni o monitorowanie wędrówki niedźwiedzia polarnego, wybranego niedźwiedzia polarnego na podstawie danych właśnie z takich obroży. Więc można zobaczyć właśnie, co się z tym niedźwiedziem dzieje, gdzie on przebywa. No i tutaj zaznaczyłam na mapce z prawej strony wspomniany Norweski Instytut Polarny, który właśnie między innymi zajmuje się badaniami ssaków, w ogóle życia różnych gatunków na Svalbardzie i w Arktyce. Niedźwiedzie polarne mają oczywiście też inne przystosowania związane z ochroną przed zimnem, co jest bardzo istotne, więc mają grube dwuwarstwowe futro, gęsty podszerstek i takie wierzchnie futro z włosem okrywowym. Co ciekawe, te włosy zazwyczaj są puste w środku i są przeźroczyste, więc to, że wydaje nam się, że niedźwiedź jest taki, że jest taki biały, chociaż to nie jest do końca biały kolor, to jest w pewnym sensie złudzenie optyczne. Najprawdopodobniej to, że włos jest w środku pusty, pomaga utrzymać lepszą izolację. No i z takich też ciekawostek, skóra niedźwiedzia polarnego jest ciemna, ma czarny kolor, w przeciwieństwie właśnie do futra, które jest jasne. To jest taki kolor bardziej kremowy, można powiedzieć. Natomiast im niedźwiedź jest starszy, tym futro nabiera bardziej żółtego koloru. Jest takie wyrzucone, zwłaszcza na łapach czy w okolicach pyska. Także jak kiedyś na przykład polowano na niedźwiedzie polarne dla ich futra cennego, na Spitsbergenie, w ogóle na Svalbardzie to jest zakazane od 1973 roku, no to nie polowano właśnie na starsze osobniki z tego względu, że to futro było po prostu gorszej jakości. To też tak, z takich informacji, no, z takich ciekawostek historycznych już na szczęście. Łapy niedźwiedzia polarnego są bardzo szerokie i to też jest ciekawe, bo dzięki temu niedźwiedź doskonale utrzymuje się na powierzchni, na przykład na powierzchni śniegu, na lodzie. Ciężar ma lepiej rozłożony.
My nie, jakbyśmy chcieli uciec przed niedźwiedziem polarnym, mimo tego, że wspominałam, że one nie są zbyt szybkie, to nie uciekniemy, bo my zapadamy się w śniegu. No, jakbyśmy może na nartach jakoś szybko uciekali, to byłaby szansa, ale to też trzeba byłoby być chyba sprinterem i bardzo szybko się na tych nartach przemieszczać. Natomiast niedźwiedź polarny faktycznie dzięki tym łapom lepiej tą równowagę i to wyważenie swojej dość dużej wagi utrzymuje. Z przystosowań innego rodzaju to na przykład dotyczy samic, które w przypadku których mamy do czynienia z tak zwaną ciążą przedłużoną. To nie jest tylko typowe dla niedźwiedzi polarnych, ale tutaj akurat też jest związane silnie z warunkami i klimatem, w jakim żyją te zwierzęta. Mianowicie, kiedy na wiosnę arktyczną, kwiecień, maj, jest okres godowy niedźwiedzi i na przykład samica zostaje zapłodniona, zarodek od razu się nie rozwija. Po prostu jakby jego rozwój jest lekko przyhamowany i dopiero zaczyna się on rozwijać, powiedzielibyśmy na jesień, chociaż jesień w Arktyce to nie jest taka typowa jesień, więc jakoś we wrześniu, w tym czasie samica szuka spokojnego schronienia, jakiejś jamy śnieżnej na przykład, w której spędza zimę w oczekiwaniu na narodziny młodych, co też następuje jakoś w styczniu, lutym. No i potem młode jeszcze przez parę miesięcy do wiosny, do kwietnia przebywają w jamie razem z matką i dopiero później opuszczają schronienie w poszukiwaniu pożywienia. Więc opuszczają je już w takim bardzo przyjaznym momencie, kiedy jest ładna pogoda, kiedy też łatwiej znaleźć pożywienie, bo po długiej zimie różne gatunki zwierząt wracają w swoje rodzinne strony. I jeszcze tutaj taka ciekawostka dotycząca snu niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie jako takie nie zapadają w sen zimowy. Natomiast te ciężarne samice, które właśnie przebywają w jamie śnieżnej, wchodzą w taki stan podobny do hibernacji, dzięki czemu nie tracą energii za dużo, ponieważ no, w tym czasie nie wychodzą, nie polują, no, muszą bazować tylko na tym i na tych rezerwach tłuszczu, które udało im się zgromadzić w okresie letnim. I tak jak wspomniałam, kilka krajów podpisało takie porozumienie o ochronie niedźwiedzi polarnych. No, ochrona może być rozmaicie rozumiana. W przypadku Norwegii faktycznie to jest całkowity zakaz polowań na niedźwiedzie polarne. Także praktycznie dopuszczalny jest tylko przypadek, kiedy jesteśmy atakowani przez niedźwiedzia polarnego i to zagraża naszemu życiu, no i stąd ta broń jest przydatna, którą mamy ze sobą zawsze mieć. Też takie pytanie może się nasunąć, bo wspominałam o tej sytuacji w stacji polarnej, kiedy został zaatakowany pies i dlaczego niedźwiedzia być może ktoś nie zastrzelił. No, pies nie jest traktowany nie jest traktowany tak jak człowiek, czyli ponieważ psy były przez bardzo długi czas spełniły funkcję taką ochronną, ostrzegawczą przy wielu miejscach w Arktyce, no traktuje się je jako taki element inwentarza trochę, tak jak to są psy pociągowe, po prostu one mają jakąś konkretną funkcję. Więc bierze się też pod uwagę to, że taki pies może zostać przez niedźwiedzia zaatakowany. No nie mam, w związku z tym nie ma możliwości zabicia niedźwiedzia polarnego tylko dlatego, że atakuje psa. Też za zabicie niedźwiedzia polarnego bez powodu grożą bardzo duże kary ze strony Norwegii. Są to kary pieniężne, i też może w grę też wchodzić zakaz dożywotniego wjazdu na terytorium Norwegii. Jedno ze zdjęć, które bardzo lubię, to już tak na koniec, zbliżając się. Zdjęcie zostało zrobione przez moich kolegów w takim domku traperskim, kilkanaście kilometrów od stacji w Hornsundzie. To jest taka stacja terenowa należąca do Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to placówka imienia Stanisława Baranowskiego, jednego z polarników, wybitnego glaciologa. No i trójka moich znajomych właśnie z wyprawy przebywała w tym domku, prowadzili badania terenowe na pobliskim lodowcu Werenschelda. No i akurat taki niedźwiadek sobie przechodził, zajrzał przez okno. Dwie osoby siedziały w środku, zrobiły to zdjęcie. Natomiast trzecia osoba stała w półotwartych drzwiach z bronią gotową do strzału na wypadek, gdyby jednak niedźwiedź się rozmyślił i stwierdził, że zaatakuje zamiast zaglądać do środka. To z kolei jest zdjęcie zrobione, uwaga, 1 kwietnia na naszej wyprawie. Niedźwiedzica właściwie odwiedziła okolice stacji i bardzo ją zaintrygował sprzed do pomiaru elektryczności atmosfery. Tam była akurat taka głowica, która dość szybko się obracała, no więc jak widać próbowała
go skosztować albo cokolwiek innego z nim zrobić. Wyglądało to dość nieciekawie, bo byliśmy przekonani, że sprzęt w ogóle zostanie zniszczony, zgryziony i wymemlany. Na szczęście nie, skończyło się tylko na tym po prostu, że ta głowica wymagała doczyszczenia ze śliny i cały sprzęt działał bez zarzutów. A tu z kolei, bo jak mówiłam, że na tym zdjęciu mamy do czynienia z samicą, no i widać to po budowie tutaj tułowia, okolic szyi. Tutaj mamy samca niedźwiedzia polarnego, który też odwiedził naszą stację w okresie letnim i widać faktycznie, że to już jest taki duży samiec, masywny. Także wtedy jeszcze na mojej wyprawie były psy, które bardzo skutecznie sobie radziły z niedźwiedziami. Znaczy nie było też sytuacji, że niedźwiedź próbował atakować któregoś z psów, ale one doskonale faktycznie wyczuwały, że zbliża się niebezpieczeństwo i od razu alarmowały. I tutaj też jeszcze taka sytuacja, która miała miejsce w czasie mojego pobytu w stacji, no faktycznie doszło do zabicia niedźwiedzia polarnego i to było w takim domku właśnie w Zatoce Hyttewika. Domek jest, te wszystkie domki właśnie małe, o których wcześniej wspomniałam, one dawniej były wykorzystywane przez traperów w celach oczywiście polowania na zwierzęta, natomiast teraz mają taką funkcję trochę zabytków i jako bazy terenowe dla naukowców albo dla turystów, którzy mają pozwolenie akurat, żeby w tą część Spitsbergenu się przedostać, no i mogą sobie tam nocować, korzystać z tej całej infrastruktury. No więc sytuacja była taka, że trójka, no właściwie turystów, mieszkańców Longyearbyen po prostu wybrała się w okolicach Wielkanocy. Bo dlaczego mówię od razu o tym pozwoleniu? Bo jest coś takiego, jak przyjedzie się do Longyearbyen, przyleci się, bo można polecieć samolotem, ale to też nie jest tak, że my się sobie tam wykupujemy nocleg i sobie potem po całej wyspie na przykład jeździmy na skuterze śnieżnym, chodzimy gdzie chcemy. Svalbard jest podzielony na takie sektory, znaczy Svalbard, okolice Longyearbyen i ta część właśnie wyspy. Czyli jest taki sektor, gdzie po prostu sobie możemy iść i to są okolice samego miasteczka, natomiast pozostałe sektory, jeżeli chcemy się dostać, musimy być albo mieszkańcem, albo mieć jakieś przede wszystkim zezwolenie gubernatora Svalbardu, albo wykazać, że właściwie no, na przykład jesteśmy naukowcami i chcemy przeprowadzić jakieś badania. Czyli to nie jest tak, że pojedziemy sobie gdzieś, bo tak chcemy i wszyscy nam na to pozwolą. No więc ci ludzie, którzy wtedy odwiedzili ten domek, oni byli mieszkańcami Longyearbyen i faktycznie mieli zezwolenie gubernatora, żeby w tę część Spitsbergenu, gdzie znajduje się polska stacja, a zarazem znajduje się Park Narodowy Południowego Spitsbergenu, mogli pojechać. No i tak się akurat złożyło, że niedźwiedź, właśnie taki niedźwiadek paroletni, jak później nawet lokalna prasa o tym pisała, no niestety był głodny najwyraźniej i atakował przez kilka godzin ten domek, a to próbował drzwi wyważyć, a to w końcu udało mi się, jak widać tutaj, zerwać okiennicę i wyważyć okienko. Co prawda no, jest za duży, żeby wejść do środka, ale praktycznie wcisnął się tam do połowy. Ludzie, którzy byli w środku, rzucali w nim czym się dało, nawet rakietnicę odpalili, co o mały włos nie zakończyło się pożarem. No ale w końcu sytuacja była już tak dramatyczna, że musieli go zastrzelić. Oczywiście tutaj żadnych sankcji ze strony gubernatora Svalbardu nie było. No wykazano ewidentnie, że ci ludzie bronili swojego życia. Natomiast faktycznie później odwiedzili nas, przyjechali do stacji, byli bardzo roztrzęsieni tą całą sytuacją, bo no, nie spodziewali się, że... I też mu opowiadali, że przyjechali na Svalbard z własnego wyboru, że chcieli tutaj żyć, mieszkać, pracować, żeby właśnie być bliżej natury. No i nagle się okazało, że byli zmuszeni zastrzelić niedźwiedzia, którego uważali za jedno z piękniejszych zwierząt, ale nie mieli wyboru, więc no, taka historia właśnie, którą mogliśmy, no może nie zobaczyć na własne oczy, ale akurat usłyszeć o niej w ramach relacji z pierwszej ręki, no i też później przeczytać w prasie, jaki to miało przebieg. No i tutaj już zaraz Państwu podeślę link do pakietu poświęconego niedźwiedziowi polarnemu. Także dziękuję za prezentację, za wysłuchanie jej.

0: Moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to, wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu,
0: tak,
1: i nawozów organicznych, które te akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak,
1: to zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy
0: pożądana.
1: Tak szczerze

0: mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić w ziemię, wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsza to taka średnia gleba.
1: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
0: Tak. Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także trochę mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
1: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
0: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu. Aha. Które czcimy, tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zatrzymywanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
1: Natomiast tak, bo wtedy, ale na małym... Tak, warzywnik, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
0: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
1: Tak mówiliśmy o nim
2: tak,
1: ostatnio.
2: Ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No dokładnie.
0: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. No. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę.
0: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
1: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Adano, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
0: Żeby przeżyły, no to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych,
1: tutaj jest taka bardziej
0: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
1: No tak, bo z tego się nie da.
0: A czy dzika szczotlicha sobie poradzi bez podlewania?
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
0: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
0: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
1: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
0: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
1: To u nas tak mieliśmy przez przypadek, ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze, bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest... Ptaki wiedział, gdzie zasadzić, a my nie.
0: I tutaj... Znaczy czarny bys, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
1: A gdzieś tam musiało być chyba... Tak.
0: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
1: Może tak.
0: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
1: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani koty. Pani Aldona. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
1: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady pooczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
0: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie. Dlatego, że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
1: tak,
0: użytkownicy
1: dokładnie.
0: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
1: trafia do kanalizacji.
0: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
1: No właśnie, Pani Aldona, to też...
0: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: No, bardzo cenna.
2: Tak? Bardzo cenna, pani Aldono. Nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda? No, bo
1: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
0: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe, natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
1: To też nie wiadomo, jakie
0: są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miał...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No.
2: Kaktusy.
1: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania. I tam.
1: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną. Niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze. To
1: nie
0: wszystko
1: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak, ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie, zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia, proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
1: No właśnie, też ten temat,
0: czy
1: tak.
0: Czy nie okrywać.
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
0: Tak, oni też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie? Tak.
0: Się mijają. No oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak.
0: Mhm. Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę Państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika.
2: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
3: Są smaki, które przenoszą nas do domu, do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
0: Rododendrony.
1: No tak, będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj,
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak, chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny. I drzewa.
0: Sprytny, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo... Zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Mhm. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. No. I tak myślę, że najpierw, że Bart zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy. A pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali, oni podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie i nawet na jej większe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się... One są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami, i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejszym. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Dopiero widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
1: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to tu musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny. O róże tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są
1: warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak. Ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
2: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
0: taką,
2: że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory
1: w lesie,
0: taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i lasy występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero
1: tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak, tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę, co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją naprzeźnie złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu tak skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę, I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, mm-hmm. Tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy tak? Torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, mm-hmm. czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel z...
1: A, tak.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje wodę. Dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Jak tak, bo to, mówi, były, że... to były tak, węgiel brunatny akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
2: przetransformowane. Do palenia w piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie no, wody
2: i
1: to
2: maś
1: już w ogóle,
2: taka.
1: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak...
2: Tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Różnymi, prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla z tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest, no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Pani Radą, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo Bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stuleciu ostrej zimy nie mieliśmy, więc taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na